0: kolekcji japońskich militariów, która prezentowana jest na wystawie w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w Krakowie. Akitsushima, Wyspa Ważek, została poświęcona sztuce i symbolice samurajskiego uzbrojenia. Z właścicielami kolekcji zbroi samurajskich rozmawiał nasz reporter Maciej Sołtys.
1: Na wystawie zobaczymy zbroje samurajskie, które są oryginałami, nie są to reprodukcje. Wszystkie zbroje mają od 200 do 400 lat i wszystkie elementy, które widzimy na wystawie, były ubierane, albo dzierżone, albo wykorzystywane przez samurajów.
2: Przepraszam, ja jestem, powiedzmy, że laikiem. Gdzie się kupuje samurajskie zbroje?
1: Zbroje z naszej kolekcji pochodzą głównie z Japonii, ale pewne elementy z naszej kolekcji pochodzą również ze Stanów Zjednoczonych, z Francji, z Belgii oraz Włoch.
2: To gdybyście mieli wybrać jeden element waszej kolekcji, możemy się w ogóle przejść do niego?
3: Tak, pierwsza zakupiona w Japonii. Razem podjęliśmy decyzję, będąc niecałe 2 lata temu w Japonii, i ta zbroja została pokazana nam przez naszego kolegę Tomka, jego żonę Shinko, naszych znajomych mieszkających w Japonii. Oni widzieli tą zbroję wcześniej, kilka tygodni, i ta zbroja na nas czekała.
2: No dobrze, ale powiedzcie mi, jak to wszystko się zaczęło? To znaczy, skąd zainteresowanie akurat tak wąską dziedziną sztuki?
1: Wszystko zaczęło się bardzo dawno temu, w młodości, od filmów Akiry Kurosawy, kiedy to po raz pierwszy zobaczyłem samurajów, ich zbroje, niesamowitą kulturę, energię i tę inność od naszej polskiej szarej rzeczywistości. To wtedy rozpaliło we mnie takie marzenie o tym, aby pojechać do Japonii, aby poznać tę kulturę. To marzenie kiełkowało przez wiele lat, aż w końcu jako młody człowiek zacząłem sam konstruować zbroje samurajskie z tektury. Jest oczywiście wiele eksponatów unikatowych i ulubionych, ale myślę, że warto opowiedzieć o pierwszym eksponacie, który zainicjował całą kolekcję. Jest to zbroja samurajska zakupiona w Japonii na półwyspie Izu w małym antykwariacie. Zbroja ta dosyć zakurzona z tyłu sklepu, tak jak żona wspomniała, czekała wręcz chyba na nas. Nie było łatwo kupić tę zbroję i zresztą nie jechaliśmy tam z takim zamiarem. Ten zamiar powstał, zrodził się dopiero patrząc na tę zbroję, czując tego ducha samurajów. Zbroja ta jest inna od tych, które wcześniej widziałem, ponieważ zbroje ceremonialne, restaurowane, nowe, wyglądają zupełnie inaczej. Ta zbroja jest prosta, siermiężna, ciemna, bez zbędnych ozdób. I zrobiła na mnie olbrzymie wrażenie i wspólnie z żoną zdecydowaliśmy się tę zbroję tak spontanicznie kupić. Nie było to łatwe, sprzedawca początkowo nie chciał nam jej sprzedać. Powiedział, że takich gaijinów jak my to miał już wielu w swoim sklepie i wie, że też zbroje często kupuje się na sprzedaż, a ludzie o nie nie dbają i nie bardzo zależało mu, żeby w takie ręce ją oddać. Trwało to około 1,5 godziny długiej rozmowy, przedstawiania naszego życiorysu, celu, dla którego chcemy tę zbroję kupić, aż w końcu sprzedawca zdecydował się nam ją sprzedać. Cała interesująca historia jest na końcu tego zdarzenia, ponieważ kiedy już pakowaliśmy zbroję, sprzedawca przyniósł drobny przedmiot. Tym przedmiotem była ważka, którą samurajowie ozdabiali swoje hełmy kabuto. I powiedział, że nasza determinacja przy zakupie tej zbroi kojarzy mu się z ważką. Zapytał o znaczenie, czy wiemy, co oznacza w symbolice japońskiej ważka. Oczywiście w tamtym czasie nie wiedzieliśmy. Więc nam uprzejmie wytłumaczył, iż samurajowie uważali, iż ważka potrafi poruszać się jedynie do przodu. W związku z tym nigdy nie zawraca. Oznacza determinację, siłę, zwycięstwo, ukierowanie na cel. Nasza determinacja przy zakupie tej zbroi przypomniała mu ważkę i dlatego nam ją podarował. Od tego zaczęła się kolekcja, której motywem przewodnim jest właśnie ważka.
2: No dobrze, ale my wychowani w kulturze europejskiej patrzymy na zbroje przez pryzmat rycerstwa europejskiego. Dlaczego te zbroje japońskie są tak inne od tego, do czego się przyzwyczailiśmy?
1: Tak, ma pan rację, to zupełnie inna konstrukcja, zupełnie inna estetyka i znacznie większa symbolika. I to właśnie nas fascynuje w zbrojach. Jak zauważymy na całej wystawie, nie ma w zasadzie militariów. Nie ma mieczy, nie ma innych broni, są same zbroje. Zbroje te zachwycają otaczają nas swoją kolorystyką, swoją modułowością, swoimi symbolami i znaczeniami. I to właśnie jest urok zbroi japońskiej. Zbroja japońska konstruowana była modułowo, pasowała na różne sylwetki, można było ją ubierać zarówno przez mężczyznę, jak i przez kobietę, przechodziła z pokolenia na pokolenie. Łatwo też było ją naprawiać podczas walk, podczas ceremonii.
2: Czy ta konstrukcja jest też związana z tym, jak samurajowie walczyli?
1: Tak, dokładnie. Zbroja pozwalała na większą mobilność, zwłaszcza zbroje typu nowoczesnego. Oczywiście mówiąc o zbroi nowoczesnej, mamy na myśli lata 1500-1600, a nie czasy współczesne. Zbroje te służyły głównie do walki naziemnej, przez piechotę. Nie były to już te ciężkie zbroje konne o yoroi, a wręcz właśnie lekkie, mobilne. Okres Sengoku w Japonii, czyli ponad 150 lat wojny domowej, skutkował tym, iż zapotrzebowanie na zbroje było olbrzymie. W związku z tym produkowano zbroje lekkie, modułowe, które można było szybko stworzyć, nie były zbyt kosztowne i łatwe do zakładania.
2: Czy te zbroje są skonstruowane rzeczywiście ze stali, czy to jest pomieszanie stali, bo tak jak patrzę, to też elementy skórzane. Czy widzę kolczugi? Trochę widzę, trochę są. Dobra. Z czego te zbroje są zrobione?
1: Zbroje tworzone były z żelaza. Jest to kute żelazo, ale również pewne elementy zbroi wytwarzane były ze skóry. Skóra lub żelazo pokrywane były laką, a to dlatego, aby w klimacie wilgotnej i gorącej Japonii żelazo zbytnio szybko nie zerdzewiało. Mamy również skórę ozdabianą, malowaną, stemplowaną, jak też taśmy odoshi, czyli jedwabne bądź bawełniane taśmy łączące żelazne i skórzane elementy zbroi.
2: Niektóre zbroje, jak tutaj widzę, mają też z tyłu przytwierdzone proporce. Co oznaczają te proporce?
1: Tak, rzeczywiście. Na tylnej stronie zbroi znajduje się tak zwany ukedzutsu, czyli obejma na baner bojowy. Zakładano tam banery do rozpoznawania oddziałów, do rozpoznawania dowódców oddziałów. One miały znaczenie, aby w ferworze walki rozróżnić swoich od wrogów.
2: No dobrze, zbroja z Japonią nie kojarzy się tak bardzo jak gi czy hakama. Co zakładano pod te zbroje?
1: Pod te zbroje zakładano bieliznę bawełnianą lub lnianą i dopiero na to ubierano pancerz. Na naszej wystawie mamy okazję poznać również anatomię zbroi i w tylnej części wystawy mamy zwój przedstawiający 20 kroków zakładania zbroi samurajskiej, jak również poszczególne rozłożone i opisane elementy, aby zapoznać się z całą konstrukcją i wszystkimi elementami zbroi.
2: Czy podobnie jak w przypadku jakichś ceremonialnych strojów, zakładanie zbroi to był ceremoniał?
1: Nie do końca. Samuraj był przyzwyczajony do wojny, do bitew, musiał zakładać tę zbroję samodzielnie i tylko w końcowej fazie korzystał z pomocy drugiej osoby. Także była to codzienność samuraja. Musimy sobie uzmysłowić, że w tamtych czasach oni funkcjonowali w tej zbroi.
0: Mówili Wiktoria i Adam Jurgielewiczowie. Wystawa będzie czynna do 11 listopada. A na koniec jeszcze jedno ostrzeżenie dla kierowców jadących S8 w Mazowieckiem. W pobliżu węzła Konotopa wywróciła się ciężarówka. Droga w kierunku Poznania jest zablokowana. Służby wyznaczyły objazd krajową 92 przez Ożarów Mazowiecki i S2 na węźle Opacz.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: W Radiu RMF teraz będziemy mówić o cenach. W studio w Warszawie pojawił się Krzysztof Berenda i na początek takie prepytanie, Krzyś, do ciebie. Ty samochodem jeździsz do pracy?
2: Dzisiaj motocyklem przyjechałem, ale chyba trzeba dzisiaj przesiąść na służbowy samochód, bo inaczej to człowiek może zbankrutować. Drogie te paliwa.
1: No właśnie, i o tym będziemy rozmawiać. Dokładnie. Na wielu stacjach ceny diesla przekraczają już poziom 7,90 zł. Wczoraj sam tankowałem, chyba 7,94 było i mimo kupon w aplikacji to niewielkie pocieszenie ten kupon mi przyniósł. Zaraz cię zapytam o dziewiątkę na początku, ale najpierw może nie tyle czy, ale kiedy zobaczymy ósemkę, bo najpierw 8, później będzie 9.
2: No jeżeli wpadniemy na pomysł, żeby ruszyć gdzieś na autostradę, to na autostradzie już na pewno zobaczymy tę ósemkę. Przy takich stacjach, co to my je mijamy na co dzień w mieście, jeżeli ktoś podróżuje, no to już w przyszłym tygodniu. Ja patrzyłem na ten najnowszy zestaw prognoz, który wysyłają. Są takie dwa ośrodki analityczne. Przede wszystkim to jest biuro maklerskie Reflex z Łodzi, oprócz tego jest Petrol z Wrocławia. Widzę, oni tam wysyłają informacje, że rzeczywiście zobaczymy już w przyszłym tygodniu, bo prognozy na przyszły tydzień to jest, jeżeli chodzi o diesla na przykład, 7,99 do 8,15. No to już wiemy, jakie ceny będą w przyszłym tygodniu. Tak, czegoś takiego się spodziewamy, a może być jeszcze więcej, bo widzę, że to tam rośnie dosyć dynamicznie. Niestety to nas uderzy.
1: No wystarczy popatrzeć na ceny ropy. Wczoraj w Londynie $100 po raz pierwszy od wielu tygodni, bo na dzień na pokój na Bliskim Wschodzie
2: tydzień 20
1: więdną.
2: Dolarów, tak jak patrzę.
1: A dzisiaj mamy trochę spadek. Nie wiem, ja tak zgaduję, że to może mieć związek z tym, że premier Iraku pojechał do Teheranu, ale szef irańskiej dyplomacji mówi, że problemem nie jest brak kanałów komunikacji z Amerykanami, ale postawa Amerykanów. No Amerykanie oczywiście mówią, że problemem jest postawa Irańczyków. Nie widać szans na porozumienie, co więcej, no są takie zwiastuny raczej eskalacji, prawda?
2: To prawda, niestety nie wygląda to za dobrze, jak popatrzymy zwłaszcza na komunikaty wysyłane od, z jednej strony Donalda Trumpa, który lubi generalnie mocno rozbuchiwać to, co mówi i rzeczywiście on straszy wielką zagładą to, co zwykle robi, ale ważne jest też to, co robi strona irańska, przede wszystkim poprzez Huti w Jemenie, tak? Czyli przez tą grupę, która może zrobić znacznie większe problemy już jeżeli chodzi o kanały tranzytowe, no bo jedno, nad czym już od wielu tygodni wielu miesięcy mówimy, to jest oczywiście przejmowanie się cieśniną Ormus, tak? Czyli tym, co z Zatoki Perskiej płynie dalej, tym szlakiem, ale drugi szlak, który bardzo często jest wykorzystywany, to jest oczywiście kanał Suezki i to, co mamy poniżej. Tam już nastąpiły pierwsze uderzenia i częściowo w związku z tym ten szlak towarowy także będzie blokowany, no i to powoduje większą nerwowość. Do tego widziałem dzisiaj doniesienia także w Kazachstanie, jeżeli chodzi o wybuchy i jeżeli chodzi o tam zaognienie wojenne. Robi się bardzo niebezpiecznie, więc tym razem możemy mieć niestety większy wzrost cen ropy i cen paliw niż poprzednio. Pytanie, co zrobi rząd? Czy przywróci ten program CPN ceny paliw niżej? Na razie z tego, co słyszymy ze strony premiera, nie ma większych szans na to, ale wiadomo, no polityka potrafi się zmieniać. No, rząd lubi wprowadzać takie programy ratunkowe dla obywateli, jeżeli ma problemy wizerunkowe. Na razie rząd problemów wizerunkowych nie ma, bo pewnie opinia społeczna bardziej zajmuje się, opinia publiczna zajmuje się opozycją, tak, i tym, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości, więc na razie premier nie ma wielkiej potrzeby, żeby trochę nam osładzać rzeczywistość, więc na razie programów obniżania cen paliw nie będzie, choć jak sytuacja będzie się pogarszać, to pewnie w przyszłym tygodniu.
1: No, pytanie,
2: a nawet na pewno do tej dyskusji
1: no właśnie,
2: wrócimy.
1: Pytanie, jak długo można uwagę odwracać, bo jednak no, upierałbym się, że przy kasie na stacji paliw bardziej jednak boli ten rachunek niż to, co się dzieje w Prawie
2: to
1: i Sprawiedliwości,
2: prawda? Zdecydowanie.
1: Prawda? Więc pytanie raczej powinno chyba brzmieć, czy rząd może nie wprowadzić CPN-u wbrew jednak tym zapowiedziom dość twardym premiera sprzed półtora tygodnia. No,
2: rząd
1: chyba
2: chciałby nie wprowadzać zdecydowanie.
1: No, oczywiście,
2: tak?
1: To jest droga sprawa.
2: Ministerstwa Finansów,
1: tak.
2: Bo to jest 1,5 miliarda. Ten ostatni program kosztował miesięcznie 1,5 miliarda złotych. Dokładnie 1,6 miliarda. To są spore pieniądze. W skali państwa oczywiście można powiedzieć, że to jest drobny ułamek, no ale mimo wszystko to jeszcze nie jest ten czas. Nie jest to łatwe, no bo nie wiadomo też, jak daleko się to rozwinie. Pytaliśmy, zwłaszcza ludzi, którzy zajmują się analizami takimi ekonomicznymi w Ministerstwie Finansów, oni liczą na to, że to będzie krótkotrwały szok, że rzeczywiście te ceny wystrzelą, a potem wrócą. wydaje się, jak się patrzy na to, co się dzieje, że to jednak trochę może dłużej potrwać. Nie widać wielkiej chęci i u Amerykanów, i u Irańczyków, żeby uspokoić całą sytuację.
1: Ja obawiam się, że to zaklinanie trochę rzeczywistości, zwłaszcza, że pojawia się teraz taka informacja, że ten konflikt niejako przesiąka na pole już niemilitarne. Donald Trump zapowiada, że zamrożonych irańskich rezerw będą pokrywane straty spowodowane przez irańskie ataki na statki. No i to byłby rzeczywiście precedens, już pomijając te pieniądze rosyjskie w Europie zamrożone, no tutaj te pieniądze byłyby wydawane przez inne państwo, to byłoby wydarzenie bez precedensu. No i Iran komentuje to tak, że cytuję: wynikający z tego chaos nie będzie miły ani pokojowy. I można to rozumieć jako groźbę, ale można to też rozumieć jako zapowiedź długotrwałych problemów, a także diagnozę swego rodzaju, no bo to jest jakieś burzenie porządku i zmniejsza to na pewno bezpieczeństwo wokół nas, co również ceną ropy dobrze nie wróży z naszego
2: punktu widzenia. Pocieszajmy się tym, że Donald Trump lubi przesadzać i lubi
1: że grozi, tak, wie jak się negocjuje,
2: tak, wiesz, ostatecznie nie ma, no ale tak, faktem jest, że płacimy dużo, płacimy więcej, płacimy za dużo, zwłaszcza jeżeli chodzi o wakacje. To się będzie odbijało na całej gospodarce, bo w czasach, kiedy był ten program CPN, tych niższych cen paliw, to widać, że myśmy zwiększyli zakupy. To pomogło bardzo gospodarce. To było w danych GUS-u o sprzedaży detalicznej. Myśmy więcej zaczęli kupować dóbr trwałych, jak na przykład samochody, i półtrwałych, jak sprzęt RTV, AGD, tego typu rzeczy. Teraz, ponieważ ceny są wysokie, my znowu wstrzymamy te wielkie zakupy, więc to też jest dużym problemem, zwłaszcza dla tych wielkich firm, wielkich sieci, na przykład sprzedażowych z branży RTV AGD.
1: No tak, no konsumpcji to na pewno nie pomoże.
2: Zdecydowanie.
1: Krzysztof Berenda, bardzo dziękujemy, nasza redakcja ekonomiczna.
2: Dzięki.
0: Więcej takich informacji znajdziesz je w naszym radiu internetowym RMF24.

0: Czy bijące źródła mogą zabijać? Wywieszysko w RMF FM. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Aleksander odprowadził wzrokiem Agnieszkę i Krystynę. Kobiety weszły po schodach i zniknęły na ganku. Odwiedziny w domu zaginionej córki kosztowały 80-latkę sporo nerwów. Gdy zobaczyła, że ktoś był w pokoju Macieja, z trudem powstrzymywała łzy. Zamojski początkowo nie zwrócił uwagi na odkształconą narzutę, sądząc, że być może Krystyna przysiadła na łóżku podczas jednej z wizyt. Ona jednak zarzekała się, że od momentu, kiedy ją położyła, nie była w pokoju wnuka. Aleksander jej uwierzył. Agnieszka wydawała się równie przejęta jak jej matka. Ciężko było jej utrzymać emocje na wodzy, chociaż Zamojski przypuszczał, że źródłem zdenerwowania jest coś zupełnie innego. Kubik obawiała się o zdrowie matki. Krystyna źle się poczuła, mówiła, że jej duszno, więc uznali, że trzeba jak najszybciej wyprowadzić ją na świeże powietrze. Aleksander chciałby z nią porozmawiać, ale uznał, że powinien dać jej trochę czasu, by doszła do siebie. Na podwórku pojawiła się Agnieszka. Zbiegła ze schodów i szybkim krokiem podeszła do furtki. Wyszła na ulicę, zasunęła kurtkę pod szyję i wsunęła dłonie do kieszeni. Zostanę z nią, powiedziała. Kiepsko to wszystko znosi, bardzo się zdenerwowała. Kilka miesięcy temu miała kłopoty z sercem. Byłyśmy u lekarza i dał jej jakieś tabletki, zrobił badania i wszystko wróciło do normy. Ale boję się, że jej stan się pogarsza. Wiem, że nie odpuści, dopóki nie pozna prawdy. Zamojski spojrzał w niebo. Zaczynało się chmurzyć. Chciałbym z nią porozmawiać, ale to nie jest najlepszy moment, odparł. Zajrzę do niej wieczorem, albo jutro. Może ja będę mogła pomóc? Wyraz twarzy Agnieszki nagle się zmienił. Zmęczenie ustąpiło zaciekawieniu i determinacji. Była gotowa zrobić wszystko, by pomóc matce. Aleksander zastanowił się, a potem zadał pytanie, które od wczoraj chodziło mu po głowie. Chce pani ich odnaleźć? Zmarszczyła brwi. Wiele osób potraktowałoby to pytanie jako atak, ale ona nie wyglądała na zaskoczoną. Ma pan papierosa? Aleksander wyjął papierośnicę i poczęstował ją. Zapaliła papierosa i ponad jego rozżarzonym końcem spojrzała na detektywa. Wypuściła dym, a jej twarz spochmurniała. Od wielu lat się nad tym zastanawiam, odparła. Co by było, gdyby Iwona i dzieciaki wrócili, pochmurniała. Od wielu lat się nad tym zastanawiam, odparła. Co by było, gdyby Iwona i

Prawdę mówiąc, każda z nas miała swoje życie, a łączyli nas tylko rodzice. Rozumie pan, co mam na myśli? Aleksander bez przekonania kiwnął głową.

Nie byłyśmy siostrami, które jeżdżą na wspólne wakacje, wyjaśniła. Nie wpadałyśmy do siebie na kawę i pogaduchy. Żyłyśmy osobno. Spotykałyśmy się tylko u rodziców przy okazji świąt, imienin czy innej uroczystości. Dlaczego? Agnieszka wzruszyła ramionami. Nie mam pojęcia, odparła. Nie kłóciłyśmy się, po prostu się od siebie oddaliłyśmy. Czasem do siebie dzwoniłyśmy, ale rzadko. Każda z nas miała własne sprawy i problemy. Iwona nie zwierzała mi się z kłopotów i ja również tego nie robiłam. Dlatego jeśli pyta pan, czy chciałabym, żeby moja siostra się odnalazła, odpowiem panu szczerze, chciałabym, ale głównie ze względu na matkę. Może zabrzmi to okrutnie, ale przywykłam, że jej nie ma. Poza tym boję się, że prawda okaże się zbyt brutalna. Sądzi pani, że oni nie żyją? Nie chcę tak myśleć, ale to jedyne, co przychodzi mi do głowy. Wciągnęła dym, wyrzuciła niedopałek i zgasiła go butem. Chciałabym zobaczyć Iwonę i dzieciaki całych i zdrowych. Daniela oczywiście też. Chciałabym z nimi porozmawiać, dowiedzieć się, co robili przez te wszystkie lata. Tęsknię za nimi, ale jednocześnie boję się tego, co będzie, kiedy wrócą. Zamojski zagryzł dolną wargę. Chyba rozumiał, co miała na myśli. Obawa przed zmianami jest racjonalna. Z drugiej jednak strony on również nie miał najlepszych relacji z siostrą, ale gdyby zaginęła, zrobiłby wszystko, aby ją odnaleźć. Mimo to doceniał, że odpowiedziała szczerze. Chyba straciłam nadzieję na szczęśliwe zakończenie, wyznała. Ale nie zamierzam rezygnować. Wiem, że odnalezienie Iwony jest dla niej ważne i zrobię wszystko, by jej pomóc. Jednak gdyby to ode mnie zależało, odpuściłabym. Jeśli żyją, najwyraźniej nie chcą, by ktokolwiek ich odnalazł. Inaczej daliby znać. Usłyszeli szelest gałęzi i obrócili się w stronę, skąd dochodził dźwięk. Z pomiędzy drzew wyszedł ubrany w ciemną kurtkę mężczyzna. Pomiędzy jego nogami plątał się złoty koker spaniel. Sierść miał ubrudzoną ziemią i mokrymi liśćmi.

Aleksander zaczekał, aż mężczyzna przejdzie. Gdy ich mijał, pies naprężył smycz. Chciał się przywitać, lecz właściciel mu nie pozwolił. Przez kilka lat po zaginięciu Iwony żyłam tylko tym, żeby ich odnaleźć, ciągnął Akubik, kiedy zostali sami. O mało nie rozwiodłam się przez to z mężem. Dlaczego? Uważał, że wpadłam w paranoję. Po pracy szukałam Iwony, nocami siedziałam na forach internetowych, organizowałam poszukiwania. Bardzo się zaangażowałam. Jego zdaniem za bardzo. Ale w pewnym momencie w mojej głowie coś przeskoczyło. Zrozumiałam, że moje działania nie przynoszą żadnych efektów. Kiedy umarł ojciec, kompletnie się rozsypałam, a gdy doszłam do siebie, przestałam ich szukać. Skupiłam się na swojej rodzinie, na mężu i córce. Potrząsnęła głową, jakby chciała odgonić złe wspomnienia. Ktoś oprócz pani matki miał klucz do domu Iwony? Zapytał Aleksander. Nie, odparła stanowczo. Jest pani pewna? Absolutnie. Zamoyski pomyślał, że wizyta w domu Hazelów okazała się cenna, nie tylko ze względu na odkrycie w pokoju Macieja. Rozmowa z Agnieszką sprawiła, że poczuł z tą rodziną bliżej nieopisaną więź. Chciał im pomóc. Dlatego policjanci sądzili, że cała piątka wyszła z domu, wyjaśniła Kubik. Gdyby groziło im coś złego, nie martwiliby się zamykaniem drzwi. Wybiegliby, nie przejmując się takimi błahostkami.

0: sprawa sprzed lat. Kinga Wójcik, wywierzysko w RMF FM.
1: Aleksander przypomniał sobie, że w garażu stał samochód Daniela. Nie wzięli samochodu, zauważył, ale zamknęli drzwi. Załóżmy, że zniknęli z własnej woli. Jak wydostali się z miasta? Agnieszka spuściła wzrok. Ktoś ich podwiózł? Zapytała. Być może. Ale jeśli tak, ten człowiek najprawdopodobniej mieszka w mieście albo w jednej z sąsiednich wsi i wie, gdzie są członkowie pani rodziny. A mimo to przez 15 lat milczał. Policjanci podjęli podobny trop. Zakładali, że jeśli Daniel z Iwoną uciekli, ktoś musiał im pomóc. Niestety niczego nie znaleźli. Aleksander ze smutkiem pokiwał głową. Proszę iść do mamy, powiedział. Ja się trochę rozejrzę. Wyglądała, jakby nie chciała odchodzić, ale ostatecznie uśmiechnęła się i zawróciła. Ma pan mój numer, więc proszę dzwonić w razie potrzeby, zawołała, gdy była w połowie drogi do domu. Zamojski uniósł kciuk, poczuł na twarzy krople deszczu. Spojrzał w spowite chmurami niebo. Wsunął dłonie do kieszeni płaszcza i ruszył przed siebie. Zaczął od domów, które sąsiadowały z Hazelami, ale nikogo nie zastał. A tam, gdzie otworzono mu drzwi, nie został mile przyjęty. W większości przypadków ludzie odsyłali go z kwitkiem, albo sądzili, że próbuje im coś sprzedać i przeganiali go. Zrezygnowany skierował się do ostatniego domu. Niegdyś biała, teraz poszarzała elewacja prosiła się o odświeżenie. W obejściu panował bałagan. Stara studnia z wyciągniętym wiadrem, sterta złomu i niewielki warzywnik ogrodzony pordzewiałymi drutami i starymi drzwiami od lodówki. W rogu podwórka stała drewniana szopa. Drzwi były otwarte, więc zamiast skierować kroki do głównego wejścia, Aleksander ruszył w tamtą stronę. Z komórki wyłoniła się starsza kobieta. Szła pochylona, lecz kiedy dostrzegła zbliżającego się intruza, wyprostowała plecy. Ubrana była w kubrak i gumiaki. Na głowie miała zawiązaną chustkę, a w ręce trzymała węglarkę. Dzień dobry, przywitał się Zamojski. W odpowiedzi staruszka wykrzywiła usta. Przepraszam za najście, ale widziałem otwarte drzwi od szopy. Wskazał w tamtym kierunku, ale stała niewzruszona. Nazywam się Aleksander Zamojski, jestem prywatnym detektywem. Podszedł nieco bliżej i pokazał dokument z licencją. Chciałbym... Mnie pan nie przerobi. Słucham? Córka mnie ostrzegała przed takimi jak pan. Niczego nie podpiszę, niczego nie kupię. Pan stąd lepiej pójdzie. Nie chce pani niczego sprzedać. Aha. Patrzyła na niego z coraz większą niechęcią. Naprawdę jestem prywatnym detektywem. Pracuję nad zaginięciem rodziny Hazelów. Chciałbym z panią porozmawiać. Nie musi mnie pani wpuszczać do domu. Możemy porozmawiać tutaj. Kiedyś do sąsiadki przyszły takie dwie, staruszka mówiła chrapliwym głosem. Mimo, że wyglądała słabo i sięgała Zamojskiemu do ramienia, sprawiała wrażenie hardej i pewnej siebie.
0: Już za chwilę w RMF FM kolejny odcinek powieści Wywierzysko Kingi Wójcik.

Puściła je. Mówiły, że jedna jest chora i potrzebuje coś słodkiego. Głupia Jaćka posadziła je w kuchni, a tamta mówi, że musi do łazienki. Pozwoliła, a co się okazało? Jak pan myślisz? Jedna zagadywała pani sąsiadkę, a druga plądrowała mieszkanie. Mądry. Może i faktycznie detektyw. Wydeła usta. Pokaż pan papier. Zamojski wyciągnął dokument w jej stronę. Przyjrzała mu się uważnie. Mało co widzę, wyjaśniła. Okularów nie mam. Kryśka pana najęła? Pani Trochowska, tak. Jak ona się czuje? Dawno jej nie widziałam, machnęła ręką. A zresztą sama nigdzie nie wychodzę, to i gdzie miałabym ją widzieć? Z panią Krystyną wszystko w porządku. To dobrze, bardzo dobrze, bo to miła kobieta. Dobra sąsiadka. Latem częściej się widujemy, bo ona przychodzi do tego domu. Staruszka skinęła głową w kierunku domu Hazelów. A zimą każdy w domu siedzi, to i spotkać się nie ma jak. Ja właśnie w tej sprawie. Oni się nie znajdą. Posesja graniczyła z podwórkiem rodziny. Dzielili płot, ale widać było wszystko jak na dłoni. Dom, podwórko, a nawet kawałek uliczki. Zamojski pomyślał, że dobrze trafił, bo jeśli któryś z sąsiadów mógł coś widzieć, to właśnie kobieta z węglarką. Tak pani myśli? Tyle lat minęło, nie znajdą się. Z okien pani domu widać dom Hazelów, prawda? Ano widać, odparła. Schyliła się i postawiła węglarkę pod nogami. Rozmasowała obolałą dłoń. Ale ja nie jestem wścibska. Wiem, że Kryśka często zagląda. Biedna kobieta. Bardzo mi jej szkoda, ale cóż ja mogę? Czy widziała pani tutaj kogoś? Kogo niby? Aleksander namyślał się przez moment. Mężczyznę, wyjaśnił. Albo chłopaka. Pokręciła głową. Nikogo oprócz Kryśki. Nadzieja prysła. Zamojski westchnął i powiódł wzrokiem po podwórku. Może to zaniosę pani pod dom chociaż, zapytał wskazując na węglarkę. Pan się pobrudzi, a pan ładnie ubrany. Sama zaniosę. Żaden kłopot. Pan na pewno detektywem jest? Uśmiechnął się pod nosem. Tak, odparł. Na pewno. To jak pan pyta o ten dom, coś mi się przypomniało. Co takiego? Widziałam światło. W oknie, o tam. Wyciągnęła rękę. Pokazywała okna pokoju Macieja. Jakby ktoś latarką świecił. To nie może być przypadek, pomyślał. Nie miałaby powodu kłamać. Kiedy pani widziała światło? Zapytał. Przedwczoraj. Wie pan, czasem kiedy gotuję w kuchni, zerkam na ich dom. Smutno mi, że zaginęli albo... No cóż, Bóg jeden wie, co się z nimi stało. To byli mili sąsiedzi, chociaż najbardziej dzieci szkoda. Najmłodszy miał ze 2 latka. 3. Uroczy chłopiec, ciągnęła. Parę razy do niego zagadnęłam, kiedy bawił się z matką na podwórku. Był odważny i nie bał się ludzi. Zaraz do mnie leciał. Przez płot wciskał zabawki, żeby się z nim bawić. Dlatego czasem patrzę w ich okna i zastanawiam się, co stało się z tą rodziną.

0: To już prawie trzecia, to pora faktów. W RMF FM Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Na początek ostrzeżenie dla kierowców jadących S8 w Mazowieckiem. Na węźle Konotopa leży wywrócona ciężarówka. Droga w kierunku Poznania jest zablokowana. We wtorek Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości zatwierdzi odejście kilkudziesięciu polityków z partii. Polska uczelnia trafiła na czarną listę eksportową Chin. Posłuchajcie dlaczego. Ostrzegamy kierowców. S8 w Mazowieckiem na wysokości węzła Konotopa w kierunku Poznania jest zablokowana. Jak informowaliśmy w faktach, tam wywróciła się ciężarówka. Jeśli jedziecie tą drogą, kierujcie się na objazd przez Krajową 92 lub S2 i zjedźcie na węźle Opacz. We wtorek Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości zatwierdzi odejście kilkudziesięciu polityków z partii. Decyzja jest efektem braku porozumienia między Jarosławem Kaczyńskim a Mateuszem Morawieckim. Były premier wraz ze swoimi zwolennikami opuszcza PiS. O szczegółach reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
1: Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus nie złożyli do czwartku w siedzibie partii wymaganych przez kierownictwo PiS-u oświadczeń. Jak poinformował prezes Jarosław Kaczyński, to przyniosło zapowiadane konsekwencje.
2: Około 30 kilku posłów naszej formacji zrezygnowało z członkostwa.
1: Były premier zapowiedział, że stoi za nim 40 posłów, 3 eurodeputowanych i 1 senator.
3: Nie pytajcie dzisiaj o partię, nie pytajcie o klub, bo dyskutowaliśmy o tym, do końca walczyliśmy o jedność.
1: Mówił Mateusz Morawiecki. Według moich informacji rozmowy na temat przyszłości dotyczące nowego klubu w Sejmie i założenia partii mają odbyć się w przyszłym tygodniu.
0: Francja wysyła około 1000 żołnierzy do walki z pożarami w departamentach Żyrondy i Landy. Premier Sébastien Lecornu poinformował, że dodatkowo na miejsce trafi 1,5 miliona maseczek oraz wojskowe służby medyczne. Ogień strawił już 22 tysiące hektarów i zmusił do ewakuacji ponad 140 tysięcy osób. Pożar zbliża się do Bordeaux, choć miasto nie jest obecnie zagrożone. Jak informowaliśmy w faktach, najtrudniejsza sytuacja panuje w rejonie Zatoki Arcachon, gdzie zarządzono całkowitą ewakuację popularnego wśród turystów półwyspu Caferet. Chiny wpisały na czarną listę eksportową 2 polskie podmioty: Politechnikę Wrocławską oraz spółkę z Ożarowa Mazowieckiego, zajmującą się produkcją półprzewodników. Restrykcje objęły także 12 innych firm i instytucji z krajów Unii Europejskiej. Z czego wynikają te sankcje?
4: To ma być odwet za unijne sankcje nałożone na Chiny i Hongkong. Wspólnota ukarała 14 firm za dostarczanie do Rosji komponentów do przemysłu zbrojeniowego. Nie wiadomo, dlaczego w odpowiedzi na celu w celowniku Chińczyków znalazła się akurat Politechnika Wrocławska. Rzecznik Andrzej Charytoniuk powiedział mi, że uczelnia jest zaskoczona i do czasu wyjaśnienia sprawy nie będzie komentowała tej decyzji. Dodam, że wpis na chińską listę kontroli eksportu oznacza całkowity zakaz sprzedaży Politechnice i prywatnej spółce technologii i materiałów podwójnego zastosowania, czyli tych, które mogą być użyte nie tylko do celów cywilnych, ale także wojskowych. Z Wrocławia Martyna Czerwińska.
0: Te fakty zebrała, tak jak wspomniała, nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska. Wakacje to nie tylko relaks na plaży, ale też dobry moment na wzmocnienie odporności przed zbliżającym się sezonem jesienno-zimowym. Warto zadbać o zdrową dietę, ruch na świeżym powietrzu i odpowiednią dawkę snu. To najlepszy sposób, by przygotować organizm na chłodniejsze miesiące.
5: Nie możemy zamykać dzieci w pomieszczeniu sterylnym, ponieważ one nigdy tej odporności nie nabędą. One muszą bawić się w błocie, w piachu, muszą być może czasami zjeść rzeczy, których nie powinny. To jest naturalny sposób budowania tej odporności i to procentuje potem na lata.
6: Wakacje możemy jakoś bardziej wykorzystać na budowanie tej odporności?
5: Mamy wiele sezonowych owoców i warzyw, także musimy wykorzystać na pewno całą naturę, którą daje nam lato.
0: Zachęca dr Małgorzata Krakowska-Stasiak z Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego w Krakowie. Przeczytajcie artykuł Kamili Konturek-Zięby o budowaniu odporności latem. Znajdziecie go na rmf24.pl w zakładce Zdrowie.
7: Rozmowa oparta na faktach.
0: Niemal 7 lat po słynnej burzy w Tatrach, podczas której pod Giewontem zginęły 4 osoby, a ponad 150 zostało rannych, nadal trwają badania tego wypadku. W prestiżowym wydawnictwie naukowym Communications Medicine ukazała się właśnie pionierska praca polskich lekarzy i badaczy poświęconym wpływowi porażenia piorunem na uszkodzenia serca w wypadku masowym. Z jednym z autorów publikacji, doktorem habilitowanym Sylweriuszem Kosińskim, naczelnym lekarzem TOPR, rozmawiał Maciej Pałakiewicz. Lechicki.
8: To są badania, które przeprowadziliście po słynnej burzy na Giewoncie. Czego one dotyczyły?
9: Tak, to jest efekt 6-letniej pracy i zbierania danych mozolnie od samego początku, począwszy od danych szpitalnych, a skończywszy na osobistych kontaktach z uczestnikami zdarzenia i rozmów z nimi.
8: To było ponad 130 osób.
9: Do szpitala zgłosiło się 126-127. Okazało się, że jedna z tych osób nie uczestniczyła bezpośrednio w tym zdarzeniu na Giewoncie, ale ucierpiała podczas burzy, plus 4 osoby, które w wyniku tego zdarzenia zginęły.
8: Badania dotyczyły uszkodzenia serca.
9: To ostatnie, które niedawno opublikowano, tak. Skupiliśmy się tutaj na uszkodzeniach serca, na efektach kardiologicznych, bo to jest najbardziej istotne z punktu widzenia patofizjologii i rokowania w takich sytuacjach, no bo najczęściej przyczyną śmierci po porażeniu przez piorun jest zatrzymanie krążenia.
8: No i jakie wnioski się pojawiły? Bo to chyba unikalna okazja do tego, żeby tak dużo ludzi przepadać w jednym czasie.
9: Tak, bo takich wypadków na świecie praktycznie nie było do tej pory. Dwa, które znaleźliśmy w literaturze, to były opisy, ale bardzo lakoniczne, podobnego zdarzenia z Japonii i drugiego w Alpach. No ale liczba osób, które brały w tamtych zdarzeniach, była dużo mniejsza. Tutaj mieliśmy bardzo dużo danych, bo od samego początku wiedzieliśmy, z czym mamy do czynienia. Udało się uzyskać z radarów meteorologicznych dokładne, precyzyjne dane odnośnie energii, którą niósł ten piorun. I to już od samego początku wiedzieliśmy, że mamy sytuację unikalną, bo ten piorun miał ponad 150 tysięcy amperów. Więc jak na nasze warunki, było to wyjątkowo mocne wyładowanie.
8: Takie wyładowanie, takie pioruny nie zdarzają się w czasie każdej czy normalnej burzy.
9: No jest to wyjątkowa sytuacja w skali naszego kraju, ale również Europy i świata. No, podobnej mocy wyładowania zdarzają się w Stanach Zjednoczonych i były opisywane również w Republice Południowej Afryki.
8: Skala tego badania i wnioski są interesujące dla całego świata.
9: Tak, no my skupiliśmy się na wnioskach praktycznych, bo chodzi nam o to, żeby zmienić i dostosować te procedury postępowania w wypadkach masowych, ale również w tych spowodowanych przez piorun. Tak, żeby jeżeli, nie daj Boże, zdarzy się w przyszłości taki wypadek, żebyśmy wiedzieli dokładnie, co robić. Więc chodziło o to, żeby uzupełnić taką lukę w wiedzy, która jest na świecie w tego typu zdarzeniach i ustalić, w jaki sposób mają działać i służby ratownicze, i później szpitale, do których ci pacjenci trafiają. Z naszych obserwacji wynika, że największym zagrożeniem są dwa rodzaje porażenia spośród 5 w tej chwili opisywanych, czyli porażenie bezpośrednie oraz porażenie tak zwane boczne, czyli coś, co zawsze podkreślamy w materiałach szkoleniowych i profilaktyce, żeby unikać wysokich elementów krajobrazu, architektury, bo ten główne wyładowanie, które uderza w tym momencie ten najwyższy obiekt, może się, mówiąc kolokwialnie, odbić i część tej energii uderzyć w człowieka. Ale co ciekawe, okazało się, że również taki rodzaj porażenia, które wydawało się bezpieczne, jeżeli chodzi o przepływ prądu przez serce, czyli to porażenie krokowe, z angielska ground current, również może być niebezpieczne, bo również u tych ludzi stwierdziliśmy, że ten poziom enzymów sercowych, markerów uszkodzenia serca, jest również bardzo wysoki.
8: Czy wszystkie osoby, które uczestniczyły w tym zdarzeniu, miały jakieś uszkodzenia właśnie w obrębie serca?
9: Nie, bo no, na początku pracując w szpitalu nie znaliśmy pełnej skali tego zdarzenia, więc to są oznaczenia, które się wykonuje w laboratorium i które są, no, nie zawsze są po prostu dostępne. Więc spodziewając się dużej liczby pacjentów, musieliśmy od samego początku zrobić taką selekcję. Więc oznaczaliśmy te markery uszkodzenia tylko u tych osób, u których widoczne były zewnętrzne objawy porażenia, czyli na przykład potargane ubranie, spalone elementy garderoby, ludzie, którzy przychodzili na bosaka, bo ich buty eksplodowały, osoby, które były ciężko poparzone, ogłuszone, a również tak z moich własnych obserwacji, osoby, które były bezpośrednio porażone albo w sposób taki znaczący, to mieli, tak kolokwialnie mówiąc, czarne oczy. On mieli tak rozszerzone źrenice, że niezależnie od koloru tęczówki, to oczy wydawały się ciemne. To jest efekt wyrzutu strasznej ilości adrenaliny, która ma miejsce właśnie przy okazji porażenia. Praktycznie u wszystkich tych osób, u których były oznaczone troponiny, ten poziom był podwyższony.
8: Czyli to znaczy, że serce uległo uszkodzeniu?
9: Tak, ale w tym badaniu wzięliśmy również pod uwagę nie same poziomy, ale również efekty, które mogły nastąpić później. No bo najgroźniejszym takim następstwem jest zatrzymanie krążenia, a jeżeli do tego nie dochodzi, to później w późniejszym okresie w wyniku tego uszkodzenia, no bo mówiąc kolokwialnie, jeżeli prąd przechodzi przez serce, dochodzi do uszkodzenia układu bodźca przewodzącego, a czasami samego mięśnia serca. Więc mogą być konsekwencje w postaci zaburzeń rytmu, a u niektórych osób, na szczęście nie podczas tego wypadku, ale na świecie, opisywano wręcz objawy, które były jednoznaczne z zawałem serca. Rozmawiając z tymi ofiarami, prowadząc taki follow-up po kilku latach, zawsze pytaliśmy, czy były jakieś długotrwałe następstwa i ku naszemu zaskoczeniu okazało się, że nie. Praktycznie u nikogo te następstwa nie wystąpiły. Natomiast samo to, że te markery uszkodzenia były podwyższone, no świadczy o tym, że na tych ludzi w takich sytuacjach, jak opisałem, no musimy zachować szczególną uwagę i te osoby powinny być poddane obserwacji później w warunkach szpitalnych przez no, co najmniej kilkadziesiąt godzin.
8: No właśnie, jakie wnioski z tych badań płyną na przyszłość? Jak się powinni medycy zachowywać w przypadku tego typu zdarzeń?
9: Te badania dają nam istotne informacje odnośnie tej wstępnej segregacji, czyli triażu. W przypadku zdarzeń takich mnogich, masowych, ratownicy na miejscu zdarzenia muszą podjąć błyskawiczną decyzję, kto ma priorytet, czyli kogo należy ewakuować w pierwszej kolejności, czyli kto potencjalnie może mieć jakieś konsekwencje z tytułu porażenia, nawet jeżeli w chwili spotkania, w chwili badania jest wszystko w porządku i wydaje się, że ten pacjent jest absolutnie zdrowy. No tutaj ten system, który zastosowaliśmy tak intuicyjnie zupełnie, no bo wcześniej nie było żadnych takich wskazówek w tym kierunku, czyli musimy szukać tych takich zewnętrznych, widocznych objawów porażenia. Co ciekawe, część z tych osób, które były ewidentnie porażone, nie pamiętało tego, bo stracili przytomność. Więc przy pierwszym kontakcie z ratownikami oni twierdzili, że wszystko jest w porządku, oni nic nie pamiętają i nic nie wiedzą. Oni po prostu chcą się ewakuować, bo tu jest niebezpiecznie.
0: Dzięki tej publikacji medycy na całym świecie przy ratowaniu porażonych piorunem będą bazowali na polskich doświadczeniach.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. Genialni fałszerze, uwodziciele, cinkciarze. Sceny zbrodni. Najwięksi kanciarze PRL-u w RMF FM.
1: Zeszyty w linie wszystkie. Skratkowanych mi zostało jeszcze do kupienia 64-kartkowy. No i zeszyt w pięciolinie. Gdzie ja kupię zeszyt w pięciolinie?
2: Nie, no o tej porze nie kupisz. Nie,
1: to... Skompletowanie szkolnej wyprawki dla dzieci na tydzień przed końcem wakacji to jest największy koszmar rodziców.
2: No, ale zostawmy te bardzo trudne tematy, które naprawdę mrożą krew w żyłach. Przejdźmy do tych łatwiejszych. Czas na kolejny premierowy odcinek z cyklu Najwięksi kanciarze PRL-u.
1: A zapraszają Daniel Dyk bez zeszytów pięciolinie
2: i Kamil Barnowski bez zeszytów kratkę.
0: Sceny zbrodni. Najwięksi kanciarze PRL-u.
2: Dziś mówimy o najgłośniejszych aferach takiego głębokiego PRL-u.
1: Naprawdę głębokiego, bo pojawi się głośny napad z roku 1953. Trzech napastników, wyobraźcie sobie, wchodzi nocą do naprawdę słabo pilnowanego sklepu z towarami luksusowymi, nawet bardzo luksusowymi jak na Polskę Ludową.
2: Kradną szwajcarskie zegarki. Ich łup ówczesne gazety określają największym skokiem powojennej Polski. Afera zegarkowa w Szczecinie to po 23.
1: A zaczniemy od afery żelazo, sprawa, w której bardzo ważną rolę odgrywali funkcjonariusze wywiadu PRL.
2: No, oni wykorzystując umiejętności trzech braci, przemycili do Polski setki kilogramów żelaza, jak nazywano wtedy złoto i inne kosztowności.
1: Nie odchodźcie od radia, dziś wieczorem afera u nas za aferą.
2: Czas na aferę żelazo, bo to jedna z największych afer przemytniczych PRL-u. Do Polski wwieziono wtedy gigantyczną ilość złota i innych kosztowności z Europy Zachodniej. Wartościowe przedmioty pochodziły dodatkowo z przestępstw, dokładnie z napadów, kradzieży i oszustw.
1: Jak później wyszło na jaw, wszystkie działania były kontrolowane przez pierwszy departament Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, po prostu przez wywiad. Właśnie dlatego zyski z przekrętów trafiały w większości do kasy wywiadu.
2: Oczywiście, żeby nie wzbudzać podejrzeń, wyznaczono odpowiednich wykonawców tej akcji. Byli to dokładnie bracia Janoszowie. Mieczysław był najstarszym z braci, ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, a później był prokuratorem.
1: Z kolei Kazimierz w latach 50. odbywał służbę wojskową w Korpusie Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Później miał trafić do szkoły oficerskiej, jednak na jaw wyszły niewygodne dla niego fakty. Z rozpaczy usiłował popełnić samobójstwo, wbił sobie scyzoryk w klatkę piersiową. Ledwo go odratowano, ale udało się. Gdy wyzdrowiał, pracował w hucie szkła z najmłodszym z braci, z Janem.
2: I tak w 1961 roku trójka braci wyjechała do Francji na wycieczkę z Polskim Związkiem Motorowym. Gdy mieli już wracać do kraju, uciekli ze zorganizowanego wyjazdu. Za granicą starali się o azyl polityczny.
1: W Hamburgu otworzyli dwie knajpy w dzielnicy Czerwonych Latarni. Przez jakiś czas działali na własną rękę, jednak nie trwało to długo. Wywiad PRL-u braci Janoszów zwerbował do współpracy. Byli świetnym źródłem informacji na temat oczywiście tego hamburskiego świadka przestępczego.
2: Współpraca Janoszów ze służbami skomplikowała się w 1964 roku. Wtedy Mieczysław razem z gangsterami z Jugosławii napadają na bank w Rheinbeck niedaleko Hamburga.
1: W czasie tej akcji dochodzi do wymiany strzałów. Są też ofiary śmiertelne. Ginie 59-letni kasjer. Najprawdopodobniej za to zabójstwo odpowiadał osobiście Mieczysław Janosz. Udało mu się wtedy uciec z obławy, jednak wystawiono za nim list gończy.
2: W czasie, gdy Mieczysław musiał się ukrywać, jego bracia nadal zajmowali się kradzieżą kosztowności i działalnością szpiegowską. Trwało to kilka lat, jednak w pewnym momencie zaczął palić im się grunt pod nogami i chcieli wrócić do Polski.
1: Jednak przed tym powrotem postanowili wzbogacić się i tak w porozumieniu z wywiadem opracowali plan, który opatrzono kryptonimem Żelazo. Na czym ten plan dokładnie polegał? O tym powiemy już za moment w Scenach Zbrodni.
0: Genialni fałszerze, uwodziciele, cinkciarze. Sceny zbrodni. Najwięksi kanciarze PRL-u.
1: Opowiadamy wam o aferze Żelazo.
2: Początkowo Kazimierz Janosz miał zgromadzić jak największą ilość złota. Zrobił to zakładając z pewnym Niemcem firmę handlującą kosztownościami. Ona znajdowała się w biurowcu Klockmann House. Zgodnie z umową wywiad PRL-u miał wnieść wnieść spory wkład finansowy w działalność, ale udało im się jakoś ostatecznie tego uniknąć, dlatego Kazimierz Janosz musiał w firmę zainwestować cały swój majątek.
1: No, trzeba przyznać, że był wybitnym specjalistą, jeśli chodzi o oszustwa finansowe. Wyobraźcie sobie, że dogadywał się z jubilerami, później pozorował włamania do ich sklepów, następnie po zgłoszeniu włamania, którego przecież nie było, właściciele sklepów otrzymywali odszkodowanie od firm ubezpieczeniowych. Oczywiście zyskiem dzielili się właśnie z Kazimierzem Janoszem.
2: Później, wykorzystując swoje przedsiębiorstwo, wymyślił kolejny plan. Skupował złoto, biżuterię i inne kosztowności z całego świata z odroczonym terminem płatności. Wynosił on dokładnie 90 dni od otrzymania towaru. Cały skup odbywał się na nazwisko niemieckiego wspólnika Kazimierza. Oczywiście on nie zamierzał niczego opłacać.
1: W ten sposób Janoszowie zgromadzili potężne ilości złota. Gdy magazyn był pełny, Kazimierz chciał się na chwilę pozbyć swojego wspólnika, dlatego zlecił mu wyjazd po rzekome kosztowności.
2: I w tym czasie zorganizowano przerzut całego zgromadzonego majątku do Polski. Właśnie tak rozpoczęła się akcja Żelazo. Większość drogocennego towaru zapakowano w kontenery i wysłano do naszego kraju. 100 kg złota w sztabkach i inne kosztowności Kazimierz zapakował natomiast w swojego Mercedesa.
1: Oczywiście przed wyjazdem zadbano o to, aby przejazd samochodu był wyłączony z wszelkiej kontroli granicznej. Gdy transport był już po naszej polskiej stronie, został przejęty w Słubicach przez ludzi z MSW. Następnie bezpiecznie przewieziono kosztowności do magazynów Wojsk Ochrony Pogranicza.
2: Zegarki, pierścionki i sztabki złota zapakowano tam do walizek, które miały potem trafić do siedziby MSW na Rakowieckiej. Tutaj rozpoczął się podział łupów między Janoszami a pierwszym departamentem MSW. Według umowy każda ze stron miała dostać po połowie majątku.
1: Jednak, jak pewnie spodziewają się słuchacze RMF FM, Janoszowie zostali oszukani. Gdy zgłosili się po swoją część kosztowności, znaczna ich część zniknęła. Usłyszeli, że według nowych ustaleń nie dostają połowy, a 1/3. Resztę miał otrzymać resort.
2: Ponadto grożono im, że jeśli będą protestować, na jaw wyjdą fakty o ich przestępstwach za granicą. Musieli więc zadowolić się tym, co dostali, a dodatkowo nadal mieli nad sobą opiekę wywiadu, więc w Polsce mogli prowadzić swoje interesy.
1: No i tak też było. Przez następnych kilka lat Kazimierz prowadził w Bielsku-Białej restaurację Czerwony Kapturek. Ten lokal był później zasłoną dymną dla różnego rodzaju szemranych interesów. A kiedy o akcji Żelazo dowiedziała się opinia publiczna i zmieniło się to w aferę Żelazo?
2: Bracia Janoszowie sprzedawali na czarnym rynku sporo złota. Były to gigantyczne ilości, dlatego szybko zwrócili...
1: Zmieniło się to w aferę Żelazo?
2: Bracia Janoszowie sprzedawali na czarnym rynku sporo złota. Były to gigantyczne ilości, dlatego szybko...

0: Skontaktował się z ówczesnym szefem MSW Czesławem Kiszczakiem. Mieczysław chciał natychmiastowego uwolnienia swojego brata. Odgrażał się nawet, że w innym wypadku poinformuje opinię publiczną o przekrętach w ministerstwie.
1: Warto dodać, że Mieczysław nie był świadom tego, że władza w MSW się zmieniła, że panowały tutaj już zupełnie inne porządki. W zeznaniach Janoszów często przewijała się postać byłego szefa MSW, generała Mirosława Milewskiego. W dużym skrócie był to konkurent aktualnego szefa generała Kiszczaka. Dlatego Kiszczak postanowił wykorzystać zdobyte haki przeciwko Milewskiemu.
0: Dlatego powołano komisję śledczą. Przeprowadzono analizę dokumentów związanych z operacją Żelazo i jego związku z MSW. Prawdziwa lista osób zamieszanych w przekręt była bardzo długa. W raporcie pominięto jednak sporo nazwisk, natomiast dużo miejsca poświęcono Mirosławowi Milewskiemu.
1: Próbowano też dojść do tego, ile właściwie złota znalazło się w rękach MSW i co się z tym złotem stało. Ustalono, że większość kosztowności przeznaczono na wynagrodzenia wszystkich członków zamieszanych w przeprowadzenie operacji Żelazo.
0: Natomiast generał Milewski został zmuszony do dymisji i usunięto go z szeregów partii. W 1990 roku przeszukano jego mieszkanie. Śledczy mieli tam znaleźć kosztowności pasujące do tych pochodzących z przemytu.
1: Szacuje się, że w czasie afery Żelazo przemycono do kraju kilkaset kilogramów złota, biżuterii i innych kosztowności. Mirosławowi Milewskiemu postawiono wiele zarzutów, również niezwiązanych ściśle z aferą Żelazo.
0: A pod koniec 1990 roku Mirosław Milewski został aresztowany. Wypuszczono go po 3 tygodniach ze względu na brak dostatecznych dowodów. Musimy zaznaczyć, że właściwie tylko generał Milewski poniósł jakiekolwiek konsekwencje swoich działań. Reszta funkcjonariuszy zamieszanych w sprawę została ukarana naganami.
2: Sceny zbrodni. Najwięksi kanciarze PRL-u. Dacie się naciągnąć?
1: No to teraz w cyklu Najwięksi kanciarze PRL-u kolejny skok, kolejna afera. Tym razem będzie to napad na szczecińską Baltonę.
0: No właśnie, gazety w latach 50. pisały, że to największy napad w powojennej historii Szczecina.
1: Wydaje mi się, że młodszym słuchaczom winni jesteśmy wyjaśnienie, czym właściwie była Baltona w PRL-u.
0: Jeśli mówi wam coś hasło Pewex, to Baltona w złotym okresie była takim drugim Peweksem.
1: To może na przykładzie. Wyobraźcie sobie, że idziecie do jakiegokolwiek sklepu w PRL-u, a tu zwykle pustki. Jak był kryzys, to w masarni mięso było tylko spod lady, czyli znajomi i wtajemniczeni mogli je kupić. Generalnie ważni urzędnicy i towarzysze z partii. Dla zwykłego klienta były na wystawie puste haki.
0: Albo znamy to ze zdjęć, a starsi słuchacze znają to niestety z doświadczenia, sklep spożywczy, a na półkach stoi jedynie ocet. No generalnie, przed sklepami były zawsze kolejki i tak naprawdę nigdy nie wiadomo było, za czym się w tej kolejce stoi.
1: Teoretycznie człowiek wiedział, co chce kupić, ale nigdy nie było wiadomo, czy to właśnie dowieźli.
0: I stało się 4 godziny w kolejce za mięsem mielonym, a do sklepu przychodziła dostawa parówek. No i brało się parówki.
1: Sam pamiętam, rodzice wysłali mnie tak a propos kolejek, co sobotę po chleb do jedynej w okolicy piekarni. Trzeba było stać godzinę przed otwarciem, wówczas była szansa, że chleb się dostanie. 2 chleby, bo w niedzielę zamknięte. A jak ktoś zaspał, no to chleba na weekend już nie miał.
0: I znając ten cały zarys historyczny, Baltona była zupełnie inna. Przed Baltoną nie było kolejek, a w środku było wszystko. Nawet cytrusy.
1: Nawet whisky.
0: Nawet czekolady. Prawdziwe, a nie takie te czekoladopodobne.
1: Nawet dżinsy były.
0: Nawet rajstopy były.
1: Nawet zagraniczne pasty do zębów były.
0: I nawet zegarki szwajcarskie, a nie te takie radzieckie.
1: No po prostu wszystko to, co się chciało. Kruczek polegał na tym, że płaciło się nie w złotówkach, a w dolarach, a to zupełnie zmienia postać rzeczy, bo to oznaczało, że ceny były po prostu nieosiągalne na kieszeń zwykłego Kowalskiego.
0: No i właśnie do tego raju ktoś się włamał. Jest noc z 22 na 23 maja 56 roku. Do sklepu Baltony w Szczecinie wchodzą 3 zamaskowane postaci. Mają ze sobą broń, wymierzają ją w jedynego nocnego strażnika.
1: 60-latek zostaje zakneblowany i związany. Sprawcy niezatrzymywani, spokojnie przechodzą do magazynu. Wiedzą, że jest tu kasa pancerna, która kryje największy skarb. Nie mają ze sobą żadnych narzędzi do rozprucia stalowych drzwi, żadnego wiertła, piły, nożyc, palnika, nic.
0: Po prostu wiedzą, że w sklepie znajduje się klucz do kasy. Niezabezpieczony. Zgodnie z procedurami, po każdym dniu pracy sklepu klucz powinien trafić do bankowego depozytu, a jednak dla wygody wiesza się go w widocznym miejscu na ścianie przy pancernej szafie.
1: Rabusie otwierają stalowe drzwi i kradną, uwaga, 918 drogich szwajcarskich zegarków.
0: chwilę trwało.

0: Zanim strażnikowi udało się uwolnić. Do tego musiał pobiec do pobliskiego hotelu, tylko tam był telefon i stamtąd dopiero zawiadomił milicję.
1: Gdy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, oczywiście napastnicy byli daleko, w dodatku ich plan poszedł perfekcyjnie, prawie nie musieli używać przemocy, dlatego niemal nie zostawili na miejscu śladów.
0: No były chaotyczne zeznania strażnika, udało się zdjąć trochę odcisków palców, udało się również zabezpieczyć zgubiony guzik, wszystko wskazywało na to, że z marynarskiej kurtki znaleziono także szlufkę od czarnego płaszcza.
1: No i łup. 918 zegarków drogich, szwajcarskich. Ich wartość oszacowano na niewyobrażalne wtedy 2 miliony złotych. Dla porównania milicjant, który zajmował się tym śledztwem, dostawał miesięcznie tak 1000, maksymalnie 2000.
0: No nic dziwnego, że gazety nazywały to skokiem stulecia, największą sprawą kryminalną po wojnie. Pisano wręcz o aferze zegarkowej. Dziennikarze dopytywali ciągle o postępy śledztwa, a tych prawie nie było.
1: No właśnie, ta presja dziennikarzy. W związku ze skąpymi dowodami milicja wysunęła jedyną prawdopodobną tezę, że w napad musiał być zamieszany ktoś, kto Baltonę znał, kto wiedział o kasie, wiedział, gdzie są do niej klucze, kto znał rozkład pomieszczeń. Uznano, że to musiał być albo aktualny, albo były pracownik. No ale poza tym nic.
0: Postanowiono więc czekać, aż ktoś spróbuje skradzione zegarki sprzedawać. Wystąpiono nawet do producenta w Szwajcarii, aby przesłał numery seryjne, ale nadal nic się w tej sprawie nie działo.
1: Dopiero pod koniec listopada 1956 roku nastąpił przełom w śledztwie. Głos Szczeciński donosił, cytujemy: wielka afera w Baltonie wykryta, ale o tym za moment.
2: Sceny zbrodni w RMF FM. Wejdź do mrocznego świata przestępców.
1: Powojenny napad numer 1. 1000 zegarków o wartości 2 milionów złotych zniknęło ze szczecińskiej Baltony.
0: Mówiliśmy, że milicjanci czekali, aż zegarki trafią na rynek. Mieli numery seryjne, ale rabusie byli cierpliwi. Minęło pół roku, dopiero wtedy zegarki pojawiły się we Wrocławiu. Namierzono je u kobiety, która okazała się teściową jednego ze złodziei.
1: Podobno pani nie miała pojęcia, że przewozi trefny towar, no ale po nitce do kłębka milicjanci zatrzymali ją, jej zięcia, a następnie jego wspólników. Rewizje mieszkań potwierdziły, że trop jest właściwy.
0: No i wreszcie udaje się sformułować akt oskarżenia. Za napad mają być odpowiedzialni trzej mieszkańcy Szczecina: Jutko W., Konstanty F. i Szloma S.
1: Wspomnieliśmy, że pierwsze podejrzenia milicji były takie, że to ktoś z pracowników Baltony. Czy to się potwierdziło?
0: No Jutko W. pracował w tym magazynie. No ale na tym nie koniec. Oskarżono jeszcze 9 osób.
1: Tak, teściowa przemytniczka, a także Benjamin J. Uwaga, za to, że sprzedał rabusią zapalniczkę w kształcie pistoletu. Wyobraźcie sobie, że to właśnie tym pistoletem do zapalania papierosów włamywacze zastraszyli strażnika w trakcie napadu.
0: Na ławie oskarżonych znalazł się również Bogusław K., kierownik sklepu, za to, że niewłaściwie przetrzymywał klucze do pancernej kasy. No o tym wspominaliśmy. Pozostała szóstka to szczecińscy paserzy, u których znaleziono skradzione zegarki.
1: Proces okazał się sensacją wieku. Chętnych, by wejść na salę rozpraw, było tylu, że rozprowadzono specjalne karty wstępu dla widowni.
0: Jeden ze złodziei, Konstanty F., przyznaje się do winy. Mówi, że potrzebował funduszy, by otworzyć własny warsztat rzemieślniczy. Pozostała dwójka natomiast oskarża się wzajemnie, zrzucając główną winę na tego drugiego.
1: No, salwa śmiechu w trakcie procesu wybuchła, gdy publiczność usłyszała tłumaczenie jednego z adwokatów. Miał on powiedzieć według prasy, że jego klienta nie mogło być tej nocy na miejscu zdarzenia. Cytujemy: gdyby był, wziąłby cały łup, bo zawsze tak robi. A tutaj 5 zegarków zostało w kasie.
0: No, mimo komicznych momentów, poważne wyroki zapadają 28 stycznia 1957 roku. Jutko W. i Szloma S., czyli ci, którzy oskarżali się wzajemnie, otrzymują karę 10 lat więzienia, a ten, który się przyznał, 6 lat.
1: Z kolei ten od zapalniczki w kształcie pistoletu dostaje 3 lata. Jeden paser 2 lata, pozostali jedynie grzywny.
0: Nie zapominajmy o kierowniku sklepu. Winny za pozostawienie kluczy w magazynie dostał 3 miesiące więzienia w zawieszeniu.
1: Nie powiedzieliśmy o jeszcze jednej legendzie związanej z tą aferą. Po Szczecinie krążyły opowieści, że złodzieje połowy skradzionych zegarków zakopali na cmentarzu centralnym.
0: Prokuratura miała uznać, że te zegarki się bezpowrotnie uszkodziły, ale inna wersja mówi, że złodzieje po wyjściu z więzienia mieli odkopać łup, może nawet o wartości miliona złotych.
1: Czy jest w tym ziarno prawdy? Do dzisiaj ta zagadka nie została wyjaśniona.

0: Zbliżamy się do godziny 4, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Satysfakcja i zajadanie popcornu, tak politycy koalicji rządowej zareagowali na rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Ponad 65 tysięcy osób zagrożonych przez pożary w Hiszpanii. Najtrudniejsza sytuacja panuje w okolicach Madrytu. Tym razem się udało. Należący do firmy Ilona Muska statek kosmiczny odbył udanie 13 lot testowy. Politycy koalicji rządowej z satysfakcją komentują rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował wczoraj, że z partii odejdzie około 40 posłów związanych ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus. Komentarze wśród posłów przeciwnej strony sceny politycznej zebrał reporter RMF FM Igor Skrzypek.
1: W Sejmie w trakcie wystąpienia prezesa PiS polityków tej partii nie było. Tłoczno było natomiast od polityków koalicji rządowej. Niektórzy, jak Adam Gomała z Polski 2050, oglądali oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego z popcornem w ręku.
2: Pan prezes ewidentnie stchórzył. Nie chciał wziąć odpowiedzialności za te decyzje, które są już chyba nieuniknione. Nikt do tego nie ma wątpliwości.
1: Bo formalnie decyzję ma uznać jeszcze Komitet Polityczny PiS. Mimo to Koalicja Obywatelska mówi już o politycznym trzęsieniu ziemi.
3: No może to nie jest koniec PiSu, ale też koniec tej partii w takim kształcie, w jakim oglądaliśmy ją przez 20 kilka lat. Więc jest to pewne tąpnięcie na polskiej scenie politycznej. Pewnie tu w parlamencie również powstaje nam nowy klub parlamentarny.
1: Mówi Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Na razie nie wiadomo. Czy i kiedy taki klub może powstać?
4: Aktualny obraz faktów.
0: Ponad 65 tysięcy osób zostało ewakuowanych lub objętych zakazem opuszczania domów z powodu pożarów lasów i łąk w Hiszpanii. Najtrudniejsza sytuacja panuje w rejonie Madrytu oraz prowincji Avila. W miejscowościach San Martín de Valde Iglesias i Villa del Prado ogień strawił już ponad 12 tysięcy hektarów lasów i terenów rolnych. W Avili wciąż w ciągu jednego dnia spłonęło kolejne 9 tysięcy hektarów. Hiszpania uruchomiła europejski mechanizm pomocy. Do walki z żywiołem skierowano dodatkowe samoloty gaśnicze z Włoch. W części kraju obowiązuje stan wyjątkowy, a dowodzenie akcją przejęła wojskowa jednostka ratunkowa. Strażakom walkę z ogniem utrudniają upały, wysuszone podłoże i silny wiatr. Służby badają też możliwość celowych podpaleń. Statek Starship firmy SpaceX pomyślnie odbył 13 lot testowy. Podczas misji wyniósł na trajektorię suborbitalną 20 zmodernizowanych satelitów Starlink. Rakieta Super Heavy po około 10 minutach od startu wodowała w Zatoce Meksykańskiej, a sam Starship po blisko godzinie lotu zakończył misję wodowaniem w Oceanie Indyjskim. Starship to największy i najpotężniejszy system nośny na świecie. Ma odegrać kluczową rolę w przyszłych misjach księżycowych programu Artemis oraz umożliwić tańszy transport ludzi i ładunków w kosmos. Pierwotnie test zaplanowano na 17 lipca, jednak został przełożony z powodu problemów z silnikami rakiety Super Heavy. 1,5 tysiąca Polaków mieszkających w 50 krajach świata przyjechało do Warszawy. W stolicy do jutra potrwa Polonia Camp.
5: To ogromna okazja, żeby poznać rodaków z całego świata. Dla mnie to jest bardzo interesujące, że dzisiaj Polska robi takie wydarzenie dla młodzieży.
6: Każdy ma tam jakby swoją historię z kraju, w którym się urodził, w którym żyje jako Polak, więc dla mnie to jest jakby fantastyczne wydarzenie, że możemy się spotkać w takim miejscu.
7: To jest dla pani emocjonujące?
5: Po prostu niesamowite. Zawsze, kiedy jestem na lotnisku, no, kiedy już mówią, to już Polska, już jesteśmy nad Polską, to nie wiem, no łzy nieraz lecą, no to po prostu jest niesamowite.
0: Mówiła Maria z Brazylii i Dominik z Grecji. Rozmawiał z nimi nasz reporter Jakub Rybski. 82. rajd Polski rozpoczęty. Pierwszy odcinek specjalny rozegrany w centrum Katowicy wygrał Włoch Andrea Mabellini. Drugi, Miko Marczyk, stracił do niego 0,1 sekundy. Dziś rajdowe załogi będą rywalizować na drogach na południu Śląska. A kto zadba o to, by zawodnikom nie zabrakło energii? Na każdym rajdzie Mistrzostw Europy o wyżywienie dba polska firma. Właśnie o tym z Alanem Bednarkiem porozmawiał nasz wysłannik na rajd Polski, Patryk Serwański.
8: Jesteśmy w parku serwisowym 82. rajdu Polski, a ze mną Alan Bednarek, bo proszę państwa, polska firma odpowiada tutaj za catering i żywi nam rajdowców. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, bardzo mi miło.
8: Powiedz w ogóle, jak to się stało, że polska firma dba o rajdowców, bo tych imprez, które obsługujecie w trakcie roku rajdowych, jest całe mnóstwo.
9: Całe mnóstwo, od rallycrossu przez Mistrzostwa Europy, czasem również Mistrzostwa Świata. Wszystko tutaj dzięki zasłudze naszego wspaniałego szefa Pawła, który od 20 lat zajmuje się obsługą różnych teamów. Tak naprawdę on to wszystko zapoczątkował od samego siebie. Zaczął gotować razem z M-Sportem. potem. Potem to rozrastało się od małej naczepy, w której wydawaliśmy tylko jedzenie na wynos, do tego, co mamy tutaj. Mamy jeszcze jedną taką naczepę, która obsługuje inny event w tym momencie. Obsługujemy również imprezy w Stanach Zjednoczonych, na których teraz Paweł właśnie przyrządza posiłki dla całego zespołu Ferrari.
8: No dobrze, powiedz w takim razie, ile osób żywicie na takim rajdzie? Ile to jest dziennie wydanych śniadań, obiadów? Bo to idzie pewnie, tutaj przypominam, 148 załóg zgłoszonych do rajdu było. Nie wszystkie się pojawią ostatecznie na starcie, ale to jest mnóstwo ludzi, do tego mechanicy, całe sztaby.
9: Zależy to właśnie od wielkości imprezy. Tutaj takie największe eventy w tym roku, które organizowaliśmy, były na około prawie 500 osób na jeden posiłek. Tutaj śniadania, jest to zależna liczba. Bardzo dużą ilość śniadań wydajemy w takich miejscach, gdzie mamy duże odległości od hoteli. Te załogi nie mają jakby gdzie zjeść. Wtedy ta liczba śniadań wzrasta, powiedzmy, do 300 nawet czasami. Przez cały tydzień czasami zdarza się około 3-4 tysięcy posiłków, także jest co robić. Na dzień dzisiejszy mamy około 2,5 tysiąca posiłków do badania, więc jest co robić, jest co robić. Zdarzały się też lata wcześniej imprezy, gdzie mieliśmy po 650 nawet. To już są naprawdę ciężkie eventy dla całej załogi.
8: Są takie załogi, które zaczynają dzień od tego, że przychodzą właśnie do was na przykład na szybkie espresso i to jest taki już ich zwyczaj i na każdej imprezie, na której jesteście i są oni, to przychodzą?
9: Bardzo często są to polskie załogi. Zaczynają one od śniadania, zaczynamy bardzo wcześnie tutaj właśnie na Mistrzostwach Europy czy na WRC. Te dni są też długie. Całe załogi, mechanicy przyjeżdżają dość wcześnie, odcinki zaczynają się wcześniej, więc gościmy ich tak naprawdę już czasami od 6 rano. Na rallycrossie jest to przeważnie około 8-9, tam jednak tego czasu jest więcej. Mają po prostu więcej czasu na przygotowanie samochodów i przygotowanie całego zespołu i samochodu do wyścigu także.
8: No dobrze, ale skoro o 6 tutaj ktoś przychodzi, może już napić się kawy, czekają na niego jakieś, nie wiem, kanapki, jakaś sałatka, jajka i tak dalej, to o której trzeba zacząć przygotowania, żeby na tak wczesną porę być gotowym?
9: Przeważnie godzinę wcześniej przed wydawką jesteśmy już na miejscu, ale tutaj zawsze każdego dnia przygotowujemy sobie już na kolejne dni. Załoga przeważnie ma około 8 do 10 osób, zależnie to też zależy od rajdu. Także też staramy się już dzień wcześniej, jeśli mamy tylko jakieś przerwy między, powiedzmy, obiadem a kolacją, gdzie ta przerwa jest najdłuższa, przygotowujemy sobie wszystko już na następny dzień, to co jesteśmy w stanie przygotować, i przeważnie dzień zaczynamy godzinę przed wszystkimi, tak żeby wszystko było już na pierwszych naszych wspaniałych gości przygotowane.
8: A wy przychodzicie po śniadaniu tutaj, czy jecie w trakcie gdzieś w międzyczasie?
9: Czasami jest czas zjeść przed śniadaniem, aczkolwiek raczej jemy dopiero jak wszyscy już sobie zjedzą, ogarniemy temat śniadaniowy, wtedy mamy jakieś pół godziny dzięki przerwy, żeby usiąść, posprzątać bufety, przygotować się do obiadu. Wtedy jest taki czas resetu dla nas, że tak powiem.
8: No dobra, a co musi być w takim menu? Bo ono się oczywiście zmienia. Wiem, że też za granicą czasami przemycacie jakieś polskie specjały. Krzewicie tą polską kuchnię. A co zawsze musi się pojawić? No zakładam, że jak to u sportowców. Zawsze musi być makaron, bo ten wydatek energetyczny jest duży u sportowców. No taka, przepraszam, mówiąc kolokwialnie, micha makaronu, to jest zawsze coś, co pozwoli zbudować sobie tę energię na drugą część dnia, kiedy tutaj ktoś przychodzi na obiad. Ale co jeszcze? Może jakieś przykłady menu na rajd Polski. Co musi się znaleźć? Są takie rzeczy, które są na przykład zawsze, za każdym razem, bo kierowcy jakoś wyjątkowo lubią?
9: Dużo ludzi tutaj, polskich ekip na rajdach zagranicznych prosi nas o taką typowo polską kuchnię. Niestety też wiadomo, no, musimy gdzieś znaleźć złoty środek. Nie wszystkie zagraniczne ekipy są miłośnikami, powiedzmy, naszych typowo polskich potraw. Tutaj na rajd Polski specjalnie przygotowaliśmy takie typowo polskie menu dla wszystkich, więc będą schabowe, będą pierogi, krokiety. Dzisiaj również był żurek, także staramy się tutaj na tym rajdzie Polski, zawsze jak jest rajd Polski, czy w zeszłym roku mieliśmy mikołajki, tam też staraliśmy się jak najwięcej tych potraw polskich przemycić. A tak przeważnie staramy dopasować jednak tą kuchnię, żeby ona była różnorodna, od jakichś tam makaronów, też chińskich dań. Wiadomo, porządna porcja mięsa, zawsze jakieś dodatki w postaci ziemniaków, kasz. To się sprawdza, makaron obowiązkowo. Za każdym razem, do każdej wydawki, czy to obiad, czy kolacja, zawsze wydajemy jakieś różne makarony. Bardzo uwielbiam nasze lasagne, różnego rodzaju musaki i zapiekanki. Tutaj większość ludzi, mimo tego, że to sportowcy i wiadomo, każdy mówi, że trzyma dietę, to jednak nasza kuchnia dba o to, żeby nasze desery smakowały.
8: Właśnie chciałem powiedzieć, że wielu rajdowców na poprzednich imprezach widziałem, gdzie rzeczywiście na koniec jakiś kawałek sernika, czy jakieś inne coś słodkiego, każdy coś tam jednak zabierał.
9: Oj, myślę, że są nawet tego większej ilości, więc tutaj kuchnia dba o to, żeby to jedzenie było smaczne, wydane jak najlepiej tylko możemy, więc tak naprawdę wydaje mi się, patrząc po tym, jak obserwuję salę, że jednak wielu sportowców przymyka troszkę oko w naszym namiocie i mimo tego, że część tego dania jest zdrowa, to jednak w starają się skorzystać z całego naszego bufetu i nawet te rzeczy mniej zdrowe też przemycają do swoich talerzy.
8: Ja też sobie myślę o takiej odpowiedzialności, jaka ciąży na was, bo to jest bardzo odpowiedzialna praca. No skoro tutaj u was jedzą załogi, one muszą być, te dania po pierwsze muszą być smaczne, po drugie muszą być też bezpieczne i wiem, że z tego też słyniecie, z tej jakości, bo bez tego można by położyć taką imprezę rajdową, prawda?
9: Jak najbardziej. Szczerze mówiąc, tutaj razem z Pawłem współpracuję już od 3 lat. Za mojej kadencji nie zdarzyło się, żeby ktokolwiek narzekał na nasze produkty czy na nasze menu. Staramy się zawsze też skonsultować to z załogami, ustalamy to wcześniej z teamami, staramy się też dopasować, jeśli ktoś chce zjeść bardziej zdrowo. Nasza kuchnia jest na bieżąco w stanie wydać takie potrawy specjalnie przygotowane pod daną załogę i często się tak zdarza, na przykład śniadania. Wiadomo, mamy swój bufet, ale też różnego rodzaju omlety. Nie każdy lubi jajka takie lub takie, więc też na bieżąco mamy listę ludzi, którzy mają specjalne jakieś wymagania odnośnie tego, co chcą mieć podane i dopasowujemy się do tego. Oczywiście jest to ciężka praca, cała logistyka, zorganizowanie tego, zrobienie zakupów, przygotowanie tego. Jest to dość ciężkie, jest to praca czasami po wiele godzin dziennie, ale zadowolony klient wychodzący z naszego namiotu, wszystkie pozytywne komentarze dotyczące naszej kuchni, naszej pracy jak najbardziej napędzają nas do dalszego działania i utrzymywania tak wysokiej jakości.
8: Na koniec pytam, po takich kilku dniach wytężonej pracy od rana niemal do wieczora, czy macie taki moment po zakończeniu danego eventu, żeby usiąść jeszcze wspólnie i na przykład coś zjeść już tak spokojnie i pogadać, bo tutaj okej, rozmawiacie ze sobą, ale cały czas ktoś tutaj coś przenosi, wnosi, wynosi i tak dalej, tutaj jest ciągły ruch.
9: Wiadomo, cały czas jest to życie w biegu. No to jest akurat nasz trzeci event już w tym miesiącu, więc delikatnie te godziny tutaj jeszcze na Mistrzostwach Europy czy Mistrzostwach Świata są troszkę drenujące. No tak wcześniej zaczynamy, kończymy koło 12 w nocy, więc ten weekend rajdowy jest tak samo jak i dla załóg, jak i dla nas męczący. Mamy swój osobny rajd, ja zawsze się śmieję. Przeważnie, jeśli to są takie eventy, gdzie nie mamy tak napiętej logistyki, że musimy przemieścić się z punktu w punkt, pakujemy to wszystko, zbieramy całą ekipę, razem siadamy do wspólnej kolacji, dość późnej przeważnie, bo spakowanie tego wszystkiego też zajmuje około 10 godzin, posprzątanie tego całego hospitality, które musimy rozłożyć, żeby pomieścić tak dużą liczbę gości, ale wieczorami przeważnie jak skończymy, jest taki czas dla nas, żeby obgadać kolejny event, plany, porozmawiać też o tym, co moglibyśmy zmienić, usprawnić, jak generalnie oceniamy dany event.
0: Z Alanem Bednarkiem rozmawiał nasz dziennikarz sportowy Patryk Serwański. To wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 5:00.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Posłuchaj, to ciekawe.
1: Teraz o kinie będziemy rozmawiać. Tom Holland po Odysei, która jest już w kinach, a także nowym Spider-Manie, który w kinach dokładnie za tydzień, już zajmuje się kolejnym projektem filmowej biografii. Zagrać ma bowiem słynnego aktora Freda Astera. Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej. Dzień dobry,
2: Dzień
1: Kasiu.
2: Dzień dobry. Cudownie, że mogę połączyć Toma Hollanda i Freda Astera, moich dwóch ulubieńców, jeśli chodzi o granie. Przynajmniej ostatnio.
1: No proszę, No to będziesz mówić z podwójną swadą. Jeszcze większą niż zwykle. Ja tak sobie myślę, że tak, po tych akrobacjach Spidermana, to powinna być łatwa rola teraz dla Toma Hollanda.
2: Tak. Na razie jest taka sytuacja, że gdy aktor skończy promocję obecnych filmów, o których wspominałeś, to wraca do studia tańca. I no bo zdradził w programie Good Morning America, że pierwsze treningi są już za nim. I jeśli chodzi o etap prac, no to przy filmie, to one są oczywiście na wstępnym etapie, ale jak się zaczęły już treningi, no to wiesz, to już się wszystko zaczęło na poważnie. To już ten film będzie, to już ten film powstaje. I te treningi, jak mówił Tom Holland, uświadomiły mu, że wiele pracy będzie wymagało.
1: A jednak, czyli te skoki zwierzowców nie wystarczą.
2: Tak, żeby stylu Astera. No bo wiesz, to był to jest niedościgniony wzór. Sam chce tańczyć w tym filmie Holland. Wszystko. Chciałby zrezygnować w ogóle z dublerów, co jest no trudne bardzo. Wykonywać wszystkie choreografie chciałby samodzielnie, rejestrując jeszcze, co ciekawe, bo jeśli chodzi o film, w długich, nieprzerwanych ujęciach. To jest naprawdę trudne, więc duże wyzwanie.
1: Ale ma praktykę, bo kilkanaście lat temu w Londynie przecież występował w musicalu Billy Elliot, więc musiał tam troszkę chyba
2: tańcować. To prawda, tak. I Tom Holland w ogóle ma takie przygotowanie też choreograficzne, ale Fred Astor to jest doskonały tancerz. To był doskonały tancerz, aktor, wokalista. Tym, którzy nie pamiętają, przypomnijmy Kukurciuteńko. Syn austriackiego imigranta debiutował w showbiznesie w wieku 5 lat. Wtedy występował z siostrą Adele. A na początku, to znaczy jego siostra miała na imię Adele. Tak chciałam powiedzieć, nie, że to Adele, ze swoją siostrą Adele. Na początku lat 30. ruszył na podbój Hollywood i tam grał z Ginger Rogers, z Ritą Hayward, z Judy Garland, z Audrey Hepburn. I on, jeżeli mówimy o tym, bo wspomniałeś, to niesamowite przygotowanie. Stepował, miał baletowe doświadczenie, ale też taniec towarzyski tańczył. I to połączenie tych trzech rzeczy stworzyło jego niepowtarzalny, charakterystyczny styl Freda Astera. I Tomowi Hollandowi będzie trudno, no ale niech próbuje. Jeżeli chodzi o Freda Astera, miał też kilka szkół aktorskich w latach 40., a w 35. roku wystąpił w filmie Panowie w cylindrach. To był czarno-biały film, gdzie Fred Aster z Ginger Rogers tańczyli i on śpiewał to słynne Cheek to Cheek. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. Ta piosenka jest bardzo popularna, wykorzystywana też często w innych filmach. W 50. roku Fred Astaire dostał honorowego Oscara za całokształt pracy aktorskiej, za wkład w rozwój filmów muzycznych. Grał do lat 70. Jedną z ostatnich świetnych ról, przypomniałam sobie, bo sprawdziłam w jego filmografii, wiesz, kiedy on zakończył, w latach 70., 74. rok, Płonący wieżowiec, chyba miał nawet nominację do Oscara, jeśli dobrze pamiętam. Aster zawsze był ikoną męskiej mody, no więc przed Tomem Hollandem trudne wyzwanie choreograficzne, aktorskie, no ale też takie, powiedziałabym, po prostu, no zagrać Freda Astera. Życzymy mu powodzenia, może tak powiem.
1: Na pewno się uda. I nawet jest dość podobny, tak przynajmniej z brody, tak, sobie porównałem.
2: Z brody, trochę tak, ale jest tak podekscytowany, on jest bardzo zmęczony, ten Tom Holland, bo tak, zanim tour w Odysei, przed nim i teraz trwa Spider-Man, no i...
1: No ale mówiliśmy o tym, jakie są stawki, no to trzeba brać, póki dają.
2: A no tak, bo ja zapomniałam, że sercem, jedną częścią serca w redakcji ekonomicznej. Tak. No to prawda. Ale on jest bardzo pracowity i bardzo się przykłada do swoich ról, więc ciekawe, jak wyjdzie, jak już tylko ten film będzie i będziemy mogli go zobaczyć, to będziemy też pewnie o nim rozmawiać w RMF24, prawda?
1: Jasne. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z naszej redakcji kulturalnej w Warszawie.
0: Jeszcze więcej informacji tylko w radiu RMF24.

0: RMF FM.
1: Kolejny odcinek programu Diva w kapciach, a dzisiaj postanowiłam upiec dla Was chleb. W końcu jest niedzielny poranek, generalnie bardzo często to robię i pomyślałam, że może znajdziecie chwilę i upieczecie chleb ze mną. Każdy etap będzie tutaj opowiedziany. Co nam potrzeba do chleba? Wiadomo, mąka, sól, woda, miód po cukru, lepiej unikać, drożdże oczywiście, bo to jest chleb na drożdżach. Ja lubię jeszcze słonecznik i zioła. Ziół w ogródku nie mam, bo nie jest to moja kuchnia i nie ma tu mojego ogródka, ale normalnie w swoim domu tam mam ogródek i tam są zioła i jeszcze wsypuję do tego ogrodowe zioła. Co sobie dosypiecie do chleba? Wasza wola. Wystarczy dosypać to, co się po prostu lubi i co Wam smakuje. No więc tak, mamy tutaj mąkę, niecały kilogram, piekę dla Was jeden chleb. Normalnie to piekę trzy chleby od razu, bo rodzina duża, ja sama wciągam tego ogrom, niestety. Zaczynamy od tego, że bierzemy 1,5 szklanki wody. Woda nie ma znaczenia, w kranie nie jest wcale zła, ale możecie sobie dodać mineralne, jeśli chcecie. Nie ma to znaczenia, bo i tak się piecze to w 180 stopniach, więc w razie czego bakterie zabite. 1,5 szklanki wody, do tego wrzucamy na początek garstkę mąki i do tego oczywiście, kochani, wrzucamy drożdże, pół kostki drożdży, zwykłe drożdże babuni, czy jakie tam chcecie. Zostawiamy to na chwilę, oczywiście mieszamy sobie tutaj, zostawiamy na chwilę, żeby to troszeczkę urosło, to jest taki zaczyn, tak bym to nazwała. To może trwa z 5 minut, nie więcej. Zanim dosypiemy resztę mąki, zaczniemy wyrabiać ciasto. Więc robią się takie purchle w tym cieście, to jest bardzo ważne. I dobrze jest też... To może trwa z 5 minut, nie więcej. Zanim dosypiemy resztę mąki, zaczniemy wyrabiać ciasto. Więc robią się takie purchle w tym cieście, to jest bardzo ważne.

0: tam się nauczyć, więc no to było trudne, ale udało się. Gadając z wami jeszcze tak, słuchajcie, już jest, są drożdże, które się rozpuszczają tutaj pięknie, one będą rosły. Łyżka soli, dobrej soli, słuchajcie, ja nie używam takiej zwykłej soli, tylko zawsze takiej, która ma dużo minerałów, bo sól naprawdę jest zdrowa. Oczywiście bez przesady, ale taka, która nam daje zdrowie, to ta, która ma dużo minerałów, pamiętajcie. Czekamy sobie i gadamy sobie tutaj. Na razie to jest po prostu zwykły zaczyn taki, tu są tylko drożdże, półtorej szklanki wody i sól. Drożdże będą rosły, no bo taka jest natura drożdży. Potem dosypiemy resztę wszystkich rzeczy i zaczniemy się bawić w wyrabianie ciasta. Ja w ogóle całkiem dobrze gotuję, bo tak jak wspominałam, kiedyś się zakochałam i dzięki temu nauczyłam się gotować. Z miłości, zanim jeszcze wyszłam za mąż. Miłość nie przetrwała, nie ma dzisiaj żadnego znaczenia, ale umiejętność gotowania, owszem. Jejcie, robiłam pizzę, bajery, zupy, sosy, piekłam ciasta, no naprawdę jakoś uniosłam się na wyżyny swoich możliwości. Chociaż nie sądziłam, że mi się gotowanie kiedyś przyda. Nie sądziłam, że w ogóle się tego zacznę kiedykolwiek uczyć. No ale zrobiłam to wtedy. Natomiast zanim to się wydarzyło i zanim się zakochałam, to też robiłam coś z niczego. To też niezła nauka. Nie miałam pieniędzy na nic. Chudłam w oczach. Korzystając z tych takich resztek z targów, robiłam naprawdę świetne rzeczy wegetariańskie. Pyszne takie naleśniki różnego rodzaju, w których były farsze z różnych warzyw pomieszane, ziół. No tego, co mogłam zdobyć. Był taki chłopczyk, mieszkał w tym bloku, obok w klatce. Urocze dziecko, urocze. Ja byłam bardzo samotna, on miał bardzo fajną mamę i dużo rodzeństwa i przychodził do mnie, bo mnie lubił. I pomagał mi tam obierać te warzywa i tak sobie gadaliśmy, ja robiłam to jedzonko i potem jedliśmy i on był taki szczęśliwy, ja zresztą też. I jak się, naprawdę się tak skleiliśmy, po latach go spotkałam już dorosłego człowieka, na lotnisku pracuje. Ja mówię, słuchaj, jak ty urosłeś, to już dorosły facet. Bardzo śmieszna historia, ale uwielbiałam tego dzieciaka. I muszę przyznać, że ponieważ bardzo się czułam samotna tam daleko od rodziny, a wtedy nie studiowałam, nie dostałam się na studia wokalne, a przerwałam te na skrzypcach i po prostu to dziecko takie pełne energii, takiej radości życia przynosiło mi dużo po prostu takiego szczęścia zwykłego ludzkiego. Więc ten taki trudny czas, który wtedy miałam, o wiele łatwiej było mi przetrwać. No i nauczyłam się gotować dla siebie, dla niego. Po prostu było fajnie. Natomiast jako sprytna gospodyni domowa unikam kuchni jak tylko mogę. Piekę chleb, robię herbatkę, ogarniam rzeczywistość i harmonię w domu, ale gotują głównie mężczyźni, rzeczywiście mąż i dwóch synów, a Helenka sobie radzi, też dobrze jej idzie. Czasem pomaga, czasem robi coś dla nas specjalnie, także tak to wygląda.
1: Diwa w kapciach. Justyna Steczkowska w RMF FM.
0: Bardzo jest miło, jak siadamy przy stole, wszyscy jemy coś. Wtedy jest czas na rozmowę, jest spokój, wszyscy jedzą, nie wolno używać telefonów. Po prostu jesteśmy razem i to jest fajne. Natomiast tak jak mówię, no ja już teraz rzadziej gotuję, co nie znaczy, że nie gotuję, ale piekę, chleb ciągle robię to ja. Tego nikt za mnie nie robi. No, Stasiu upiek chleb, ale ja piekę na drożdżach, a Stasiu robi świetny chleb na zakwasie. Sam zrobił sobie zakwas, ten zakwas tam czekał na swój moment. No i piekł przez jakiś czas i robił świetny ten chleb robił, naprawdę świetny. A dlaczego mówię wam wszystkim o chlebie, kochani, jak już jestem u was doma, wy u mnie? No, moje ciasto tutaj ładnie się purchli. Naprawdę trudno jest kupić dobry chleb. Dzisiaj te chleby są po prostu z proszków często i to, że zapach nas przyciąga do jakiegoś dużego supermarketu, to nie znaczy, że ten chleb jest naprawdę no, zrobiony z takich komponentów, które są naturalne, bo tam jest trochę, może nawet dużo chemii. Robi się te rzeczy z proszku, są przygotowane albo odgrzewane w danym miejscu. Natomiast takich piekarni, gdzie jest chleb taki, który ja pamiętam z dzieciństwa, z dawnych czasów, to jest, ja znam w Warszawie, takim wielkim mieście, ja znam tylko 4. Być może jest ich więcej, tego nie wiem, ale 4 są takie, w których naprawdę chleb jest chlebem, a nie zbitkiem różnych pierwiastków i cała tablica Mendelejewa tam jest w środku. To jest po prostu chleb. Najprostszy, najzdrowszy, po prostu smaczny. I ja taki chleb właśnie robię, a niewiele do tego potrzeba. Trochę miłości, chęci i tak jak mówię, mąki, drożdży, wody. Do tego dodaję słonecznik, bo lubię słonecznik w chlebie, nawet bardzo. Do tego, kochani, musi być łyżka miodu. Bo wtedy ten chleb, bo już sól wsypaliśmy wcześniej, jak pamiętacie, bo wtedy ten chleb ma taki fajny posmak i prawie tego miodu nie czuć, ale pomimo wszystko on tam jest i tak jak się trochę do cukru dodaje zawsze do chleba, to ja dodaję tylko i wyłącznie miód. Tak jak mówiłam, możecie dodać zioła i to, co lubicie, a na koniec jeszcze wam pokażę coś z pieprzem. Wszystko tutaj już mamy, wszystko wsypałam, to teraz mogę ten chleb po prostu wyrabiać. I tak to się dzieje. Ja jak wyrabiam chleb, to sobie słucham fajnej muzyczki albo po prostu jestem pogrążona w swoich własnych myślach, ale takich dobrych myślach. Staram się, żeby nic nie zakłócało mojej głowy i nic nie było takiego, że zaczynam się czymś martwić i ta głowa zaczyna pracować i to ego mnie tam zżera, moje serduszko, więc mam to gdzieś, mówię, dosyć tego, głowa przestaje pracować, jest tylko serce, które chce zrobić dobry chleb dla rodziny, znajomych, przyjaciół, nie wiem, kto akurat przychodzi. Wyrabiam to ciasto, coś sobie tam śpiewam,

0: Jest miło. Po 15-20 minutach, gdzie tutaj mam to ciasto, no tak wygląda mniej więcej. Po prostu musimy je mocno, mocno cały czas ubijać, ubijać, ubijać. Troszkę dodam wody, bo mam... A, tu mam przecież pyszną wodę. Mam troszeczkę za mało wody. Ubijamy, ubijamy to ciasto. No i musimy tak 20 minut je po prostu wyrabiać. Albo chociaż 15, żebyście pamiętali, że to dobre myśli i sprytna łapka. Tadam. Wyrabia ciasto drożdżowe. I w drożdżowym cieście trzeba robić coś takiego, bo wtedy ono się napowietrza i wtedy mamy pewność, że ono po prostu wyrośnie. Lepiej, na pewno lepiej wyrośnie. No i tak sobie po prostu siedzę, coś śpiewam, coś sobie myślę. Czasem jakieś miłe nutki przychodzą mi do głowy, czasem jakieś fajne słowa i tyle.
1: Diwa w kapciach. Justyna Steczkowska w RMF FM.
0: Na pewno doświadczenia nas uczą czegoś w życiu. To jest nieodzowny element naszego rozwoju, więc przechodząc trudne doświadczenie, jeśli wyciągasz z niego wnioski i traktujesz je jako lekcję, to naprawdę jesteś olbrzymi krok w swoim rozwoju świadomości i to jest ważne. Gorzej jak traktujemy lekcje, które nam się przydarzyły, a nie przydarzają się przypadkiem, są jak gdyby konsekwencją naszych własnych działań albo wyborów, a my obwiniamy cały świat, tylko nie widzimy swoich własnych błędów albo decyzji, których podejmowaliśmy. Ludzie, którzy chcą zrozumieć siebie samego, to niewątpliwie wiedzą, że świat zaczynamy zmieniać po prostu od siebie. Pomstowanie na innych i zrzucanie winy na innych i patrzenie na innych, ocenianie innych, wszystko to jest po prostu bez sensu. To nie przynosi nam ani chwały, ani rozwoju, ani spokoju ducha. Niczego to nie przynosi. Natomiast dostrzeganie swoich własnych błędów na pewno przynosi nam rozwój świadomości. I dzięki temu lepsze życie, bo większy dystans, większa mądrość dla siebie samego, większa miłość i empatia do innych ludzi, zrozumienie. To wszystko naprawdę przynosi tylko i wyłącznie wyższe wibracje. A wyższa wibracja znaczy zdrowie, szczęście, miłość, lepsze życie, lepsze sytuacje, które do nas przychodzą. Bo to wszystko zaczyna się w nas. Nigdzie indziej. Absolutnie. Na pewno w nas. To jest w 100% jestem tego pewna, bo doświadczyłam tego tysiące razy na samej sobie, aż wreszcie zrozumiałam, że droga jest jedna. Najprostsze zamęczać samego siebie, a głowa ci na to pozwala zawsze, bo ona musi mieć obrót informacji. Taki jest umysł. No dzięki temu mamy też wiele ciekawych rzeczy, no. Natomiast jeśli tylko skupiamy się na tym, to on musi zawsze coś robić. To jest, to ego jest po prostu olbrzymie, ono jest nam potrzebne, ale jeśli zaczyna rosnąć jak drożdżowe ciasto i zaczyna być takie, no to nam tylko i wyłącznie szkodzi. I jego potrzeba jest tyle. W zupełności w życiu wystarczy. Cała reszta to jest naprawdę serce, które lepiej wie, lepiej czuje, jest lepiej poinformowane, co jest dla nas dobre. A to jest nierozerwalnie związane z naszą duszą, więc jeśli jej słuchamy i jak gdyby jesteśmy czujni na takie delikatne struny, które na co dzień nieporuszane, jak gdyby trzeba chcieć to usłyszeć, trzeba się na to nastawić. To jest tak jak wibracja, jak częstotliwość. No muzycy to doskonale wiedzą. Wszystko jest częstotliwością. Każdy dźwięk jest... Teraz można zobaczyć, jak wygląda dźwięk, tak? To jest wibracja. Im wyżej wibrujesz, tym lepiej dla ciebie. Absolutnie.
1: Diwa w kapciach. Justyna Steczkowska w RMF FM.
0: Zawsze jest dobrze mieć wsparcie wśród ludzi, ale też wiedzieć, dokąd chce się zmierzać i dokąd dojść, i jakich wyborów dokonać, żeby to miało jakiś, kurczę, sens, no. A nad tym trzeba się skupić, no bo to jest tak, jak ludzie czasem chodzą do wróżek. Ja to rozumiem, sama chodziłam do 1000 wróżek. One są super, fajne, niektóre są bardzo świadome, wspaniałe kobiety. Niektóre są takimi wróżkami, po prostu wróżkami, które widzą różne potencjały. Tak, bo tak naprawdę wróżka widzi potencjały, tak? No ale są takie wróżki, które ci powiedzą, że o ty poznasz tam blondyna, coś tam. Bo to, no naprawdę, kurczę, chodzi o to, że ona widzi różne drogi, bo my mamy różne drogi przed sobą. To nasze wybory powodują to czy tamto. Jeśli nie słuchamy siebie, tylko kogoś, kto nam mówi, no to się siłą rzeczy nastawiamy się na to, co on nam mówi. Wybieramy czasem drogę kompletnie dla nas bez sensu, bo wróżka nam powiedziała. Raz jeszcze powtarzam, nie mam nic do wróżek, ale one są na różnym etapie rozwoju swojej własnej świadomości. I warto pamiętać, że widzą tylko potencjały, a nie jedyną słuszną prawdę. To tak nie działa w niczym. Na samym końcu to są nasze wybory i nasze i konsekwencje naszych własnych wyborów po prostu.
1: Diwa w kapciach. Justyna Steczkowska w RMF FM.
0: Największe wyzwanie to jest uspokoić umysł w codzienności, bo on cały czas ględzi i ględzi i ględzi i te problemy ci składa do tej głowy. Bez sensu. Najgorzej jest, jak do głowy dostanie się zmartwienie, tak? No tak ci rąbię głowę i cały czas, a jeszcze nikomu nie było lepiej od tego, że się martwił. Nic to nigdy nie daje. Martwisz się, martwisz, przyciągasz złą energię, opadają ci wibracje, a ty się dalej martwisz, bo głowa pracuje i pracuje. Jak się tak zaczyna robić? Trzeba usiąść chociaż przez chwilę w spokoju, posłuchać serduszka swojego i powiedzieć głowa głową, ale my myślimy sercem. I od razu jest lepiej, naprawdę lepiej. Polecam wam, kochani, bo to jest jakoś tak lżej się wtedy żyje, jak nie pozwalamy sobie na to, żeby po prostu ego zżerało nasze serce, bo to jest bardzo częste w XXI wieku. Z tego względu, że mamy mało spokoju, a strasznie dużo informacji, które nas zalewają każdego dnia i trzeba naprawdę być czujnym, żeby mieć chociaż 5 minut dla siebie w spokoju i takiej zwykłej miłości do siebie samego. Ciasto w każdym razie jest fajne, jest wyrobione porządnie i jest dokładnie takie, jakie być powinno. I teraz, kochani, przełożymy je do brytwanki, która jest tutaj, gdzieś jest, nasmarowałam ją, pamiętam, jest oliwą w środku, żeby się chleb nie przykleił. Ale słuchajcie, kiedyś zrobiłam taki chleb, bo czasem go robię, a czasem nie. Tu jest taki kolorowy pieprz, bardzo fajny. Sypiecie na dno brytwanki i to się wklei do chleba i co jakiś czas, jak będziecie gryźli na przykład ten ciepły chlebek z masłem, to jest po prostu taki pyszny.
1: Diwa w kapciach. Justyna Steczkowska w RMF FM.
0: Tak cały czas łażę po domu i śpiewam, więc jak gdyby z tego powstają różne jakieś takie melodie. Tak szybciutko, jeśli nie mam telefonu, bo kiedyś, znaczy w ogóle kiedyś nie było telefonów, więc ja pisałam fragmenty piosenek nutkami szybciutko na pudełkach. Na wszystkim, co miałam pod ręką. Kartka, pudełko od perfum, cokolwiek. Tak powstało przecież wiele moich przebojów w ten sposób. A potem, jak już teraz mamy telefony, no to jak tylko jakaś mi taka złota myśl przychodzi muzyczna do głowy, to ja sobie to szybciutko nagrywam fragment, bo wiem, że potem z tego powstanie coś fajnego. Trzeba to oczywiście rozwinąć i jest fajnie, więc na tej zasadzie. Najlepsze pomysły przychodzą ci oprócz tego, że jesteś w pracy, że jesteś skupiony na pracy, chociaż nie zawsze, bo wena twórcza bywa bardzo kapryśna i to jest tak zwana niestała kochanka, ta wena, niestety. Raz przychodzi, raz nie przychodzi, ty za nią tęsknisz, wzdychasz, ona macie, no i cóż poradzić, no. A czasem siedzi, nie może się od ciebie odkleić, wtedy powstaje cała płyta szybko. Ale to bywa z tym bardzo różnie. Jest to nierównomierne, więc jeśli mam tylko możliwość skorzystania z tej cudownej energii, która spływa na ciebie i właśnie słyszę jakąś fajną melodię, no to szybciutko sobie śpiewam, to zapisuję w telefonie, no i to sobie tam jest i potem w odpowiednim czasie z tego korzystam. Ja nie mogę, no zapomniałam, ale na szczęście w porę. Przecież muszę dodać do tego chleba kaszę, bo cały myk na tym polega, że jak dodajemy kaszę, to jest do jednego bochenka chleba gdzieś tak garstka kaszy. O tak, zobaczcie, kasza, po prostu kasza gryczana. Dlaczego to jest ważne? Bo dzięki temu chleb będzie o wiele dłużej świeży. On będzie po pierwsze taki mokry w środku, taki naprawdę, że następnego dnia jak weźmiecie go i przekroicie, to on nie będzie się sypał i kruszył od środka, tylko po prostu będzie trzymał wilgoć tych wszystkich komponentów. I to jest właśnie genialny wynalazek, ta kasza w chlebie. Ale najlepiej to wrzucić wtedy, kiedy chlebek rośnie tam chwileczkę, no ona się tam sklei z tym wszystkim, jest git.

0: No i to już prawie godzina piąta, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dzień dobry, zapraszam. Nie ma szans na szybkie zakończenie śledztwa w sprawie incydentu z granatnikiem w gabinecie komendanta głównego policji. Co udało się zmienić, a co nie wyszło? Wczoraj minął rok Waldemara Żurka w Ministerstwie Sprawiedliwości. Polska pomoże Hiszpanii w walce z ogromnymi pożarami w tym kraju. Na początek jednak ważne ostrzeżenie dla kierowców. Kierowcy, uważajcie, zablokowana jest krajowa 92 w Mazowieckiem w pobliżu miejscowości Ryczołek. To na odcinku między Kałuszynem a Mińskiem Mazowieckim. Tam ciężarówka wjechała do rowu. Służby wprowadziły objazd drogami lokalnymi. Jedźcie ostrożnie. Śledztwo w sprawie incydentu z granatnikiem w gabinecie komendanta głównego policji potrwa dłużej. Nie ma szans na szybkie zakończenie postępowania. Jarosław Szymczyk, ówczesny komendant, ma w tej sprawie status poszkodowanego. Jak dowiedział się reporter RMF FM, Ukraina poinformowała polskich śledczych, że nie zrealizuje na razie ich wniosków o pomoc prawną. Jakie są powody odmowy? O tym Krzysztof Zasada.
1: Strona ukraińska w korespondencji przesłanej prokuraturze regionalnej w Warszawie napisała, że sprawna realizacja pomocy prawnej napotyka na trudności wynikające z obecnej sytuacji na Ukrainie. Może to oznaczać tyle, że do zakończenia wojny czynności, o które poprosiła Warszawa, nie zostaną przeprowadzone. Polscy prokuratorzy zwrócili się do Kijowa o przekazanie materiałów z ukraińskiego postępowania, a także przesłuchanie wskazanych świadków. Polskie śledztwo w związku z brakiem reakcji Ukrainy na wnioski o pomoc prawną od ponad pół roku jest zawieszone. A przypomnę, w tym postępowaniu były szef policji ma status pokrzywdzonego. To o tyle ciekawe, że w sądzie toczy się już proces, w którym ma odpowiadać jako oskarżony o spowodowanie groźnego incydentu z granatnikiem.
0: Wczoraj minął rok od objęcia urzędu ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego przez Waldemara Żurka. Minister zapowiadał usprawnienie pracy sądów, przywrócenie praworządności oraz przyspieszenie rozliczeń poprzednich władz. Czy można mówić o powodzeniu misji ministra Żurka?
2: Nie wyszło rozwiązanie problemu tzw. neosędziów, a przez prezydenckie weto nowa KRS powstała na podstawie przepisów według ministra niekonstytucyjnych. Na pewno nie doszło też do zapowiadanego rozdzielenia funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Co więcej, Waldemar Żurek chętnie wykorzystuje to połączenie. Nie ma też sukcesów w ściganiu poprzedników, jak Zbigniew Ziobro z użyciem ENA i nie tylko.
3: Prokuratorzy zastanawiają się, czy będziemy składać ponownie wniosek, czy też wybierzemy taką drogę, która będzie na pewno stosowana, czyli wniosek o ekstradycję oraz pismo, które wystosowają do AIS.
2: Jak słychać, minister często stosuje wszystkie dostępne środki naraz, czasem nie zauważając, że wzajemnie się wykluczają. Coraz częściej też działa pod wpływem oczekiwań społecznych. Wcześniejszych planów i zapowiedzi to jednak nie realizuje.
0: To podsumowanie przygotował nasz dziennikarz Tomasz Skory. Polska wysyła pomoc do Hiszpanii, gdzie szaleją ogromne pożary lasów. Ogień zagraża zabudowaniom, a władze kraju wprowadziły stan wyjątkowy. Jak ustaliła nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska, na pomoc wyruszy z Polski ponad 100 strażaków ze specjalnej grupy przeznaczonej do walki z pożarami lasów.
4: Jedziecie wozami? Dużo sprzętu z wami jedzie?
5: Nie, nie jedziemy tym razem samochodami. Tutaj jesteśmy zdani na własne siły, siły swoich mięśni, ponieważ ten sprzęt, co prawda, jest transportowany drogą lądową, natomiast sami ratownicy lecą samolotem. Na miejscu ten sprzęt uzbrajamy na własne barki, niesiemy we własnych rękach, czy to będą odcinki wężów i pompy plecakowych, narzędzia ręczne.
4: I ile czasu tam spędzicie?
5: Czas trwania działań zaplanowano od 1 do 31 sierpnia. Na obecną chwilę jest to region Castilla-La Mancha. Natomiast jeżeli dojdzie do jakiegokolwiek większego pożaru, katastrofalnego pożaru na terenie całego kraju, całej Hiszpanii, to będziemy alokowani do tam, gdzie będziemy potrzebni.
4: No to powodzenia.
5: Dziękuję.
0: Powiedział RMF FM kapitan Przemysław Rogalewicz, szef wrocławskiego modułu.
6: Fakty na wakacje w RMF FM.
0: To oni dbają o bezpieczeństwo naszych dzieci i sprawiają, że wakacyjne wyjazdy pamiętamy przez długie lata. Opiekunowie obozów harcerskich. W piątek w Faktach prezentowaliśmy wam kolejny zawód, bez którego wakacje nie działają. Jak mówili nam harcerze z chówca ZHP Łask, na obozie mają inne role niż na co dzień.
7: Mimo że jestem wychowawcą, to jestem też oboźnym. Odpowiadam za to, żeby na podobozie był porządek, za jakieś tury posiłków, za czystość, za taką ogólną organizację. Programowy jest to osoba odpowiedzialna stricte za zajęcia, a szef pionu odpowiada za całą organizację konkretnej grupy wiekowej dzieciaków.
0: Mówił w rozmowie z naszą reporterką Magdaleną Greinert przewodnik chówca Jakub Nowakowski.
6: Radio Muzyka fakty. RMF FM.

0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
2: Dlatego stosujemy plusz elektrolity senior.
1: Bez cukru i glukozy.
2: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
1: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
2: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
1: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
2: Suplement diety plusz elektrolity senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
1: Dziękuję.
3: Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem. A my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
4: Mówią na mnie tyci. I wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Po reklamie.
3: Dużo muzyki na dzień dobry w RMF FM.

0: Okej, Boomer! W sentymentalną podróż zabierają was Paulina Sawicka i Paweł Jawor.
1: A, bo ja mam zagrać dżingla.

0: Jesteśmy. Okej, Boomer.
1: Paulina Sawicka, Paweł Jawor, cześć, witajcie. Cały czas przypominamy, że jesteśmy pod gadu-gadu, czy GG. Co my tam mamy?
0: GG.
1: Okej, Boomer RMF, tak? Okej, Boomer RMF, to jesteśmy my.
0: SMS 3322, piszcie z bramki SMS-owej, będziemy odpisywać.
1: I właśnie, jak dobrze wiecie, będziemy tu sobie wspominać szalone lata 90. i przełom drugiego milenium. Także ten worek ze wspomnieniami otwieramy i mamy nadzieję, że jesteście razem z nami.
0: No i wracamy do historii z podróży. No, kochamy SMS-y od was.
1: I właśnie, mam pierwszy SMS pod 3322. Pamiętam, jak byłam mała, byliśmy z rodzicami nad morzem, padał deszcz, a że byliśmy dużą rodziną, tata podszedł do kierownika ośrodka spytać o parasole, czy nie można wypożyczyć. Usłyszał, że małych parasoli niestety nie ma, ale może pożyczyć nam duży ogrodowy. I wtedy wszyscy się zmieścimy. Ciekawe, czy chodziliście pod tym parasolem. To musiało wyglądać doskonale.
0: Z takim jeszcze legendarnym napisem, wiecie. Nie wiem, czy mogę wymawiać tę nazwę, no nie, ale z takim nazwem browaru.
1: Rodzina pod piwnym parasolem, to musiało być coś. I jeszcze jedna wiadomość. Podróż nad morze z rodzicami samochodem marki Żuk pełnym pościeli. W nocy pościel na mnie spadła. Wołałam ratunku, a kierowca myślał, że to radio. Agata, podróż z przygodami, ale do celu.
0: O ludzie, ale to było pierwsze w historii motoryzacji wykorzystanie poduszki powietrznej.
1: Kołdry powietrznej.
0: Tak, kołdry powietrznej. Co i pościeli
1: pięknie
0: powietrznej.
1: Pięknie, Agata, mam nadzieję, że się trzymasz bardzo dobrze. I co? I dzwonimy, bo bardzo, bardzo, bardzo mocno zainteresował mnie jeden SMS o podróży maluchem z telewizorem.
0: Halo, tu RMF FM, Paweł Jawor, Paulina Sawicka, podcast OK Boomer.
2: Halo.
1: Cześć, Irek, bo dzwonimy w sprawie tej twojej podróży maluchem, babcia, dziadek, kuzynka i ty.
0: I telewizor, bardzo nas to zainteresowało.
1: Pamiętasz, jak to wyglądało?
2: Tak to wyglądało, że dziadek kawał chłopa, więc przestrzeń na nogi z tyłu była zerowa. Trzeba było siedzieć po turecku z tyłu w maluchu. I tak przez te, powiedzmy, tam 5 godzin się jechało z telewizorkiem 14-calowym, bo kiedyś się tak podróżowało. Ale było wesoło. Babcia kanapeczki, jajka obierała z przodu, sałateczki były gotowe. Rewelacja.
1: A właśnie ten telewizor, słuchaj, to nas zainteresowało. To był ten telewizor z dupką jeszcze, nie?
2: Tak, tylko takie były u nas.
1: No tak, tylko tak. Czyli dziadek duży chłop, więc potrzebował dużo miejsca. Babcia robiła kanapki, więc tam z tyłu na kanapie nie mieliście za dużo miejsca i dlatego się zapytałam o ten telewizor, bo ja wiem, że to były czasy, kiedy były te telewizory z tyłem, ale staram się wyobrazić sobie jakoś, jak wy tam się zmieściliście jeszcze z tym telewizorem.
2: No, maluch to jest w końcu rodzinny samochód, nie? Nie, daliśmy radę. Było wesoło, tak jak ktoś to kiedyś powiedział. Nie było klimy, ale był klimat i naprawdę było fajne.
0: Kiedyś się dzieciom dawało telewizor i tablet do grania w trakcie, znaczy teraz się daje w trakcie podróży samochodem, żeby tam siedziały trochę cicho, a wyście mieli telewizor, tak?
2: Abyśmy mieli telewizor, tyle że niestety nie było gdzie go podłączyć.
1: No tak,
2: nie?
1: Tak, ale później na wakacjach było co oglądać.
2: Znaczy to było tylko tak naprawdę wieczorem, bo zawsze gdzieś chodziliśmy, czy tam coś zwiedzaliśmy.
1: Irku, także słuchaj, dzięki za twoją historię, bo się uśmialiśmy, jak to przeczytaliśmy. Także wspomina się świetnie, co? Te stare lata.
2: Rewelacyjnie. Chęcią bym wrócił.
1: Ale może nie do tego podróżowania z telewizorem, z zapachem
2: nawet
1: jajek.
2: Nawet do tego. To było rewelacyjne.
0: Ja to wiesz co, po rozmowie z tobą, ugotuję sobie jajka i obiorę do samochodu, tak, zamiast tego odświeżacza.
2: O!
1: Ale to pewnie...
0: Zróbcie to wszyscy.
1: Pewnie łezka się w oku kręci, co? Jak myślisz właśnie
2: dokładnie
1: o podróżach z dziadkami,
2: tak,
1: rety.
2: Tak.
1: No, coś w tym jest. Ja z babcią i dziadkiem podróżowałam pociągiem i moja babcia też robiła kanapki z jajkami, także chyba Irek mieliśmy tą samą babcię.
2: Nie, moja była fajniejsza.
1: O, nie, na babcie to nie dam się.
0: Dobra, ja tu nie żadnych bitew po lekcjach na boisku, to wyjaśnicie sobie. Dzięki bardzo. Trzymaj się.
2: Dzięki również.
1: Cześć,
2: dobrego.
1: Irku, pa. Ale ładnie powiedział. Nie było klimatyzacji, ale był klimat. I za każdym razem będę sobie to powtarzać, jak mi klima się zepsuje w samochodzie. Ale mamy klimat, także tak. Jeszcze ostatnia wiadomość. Zasypujecie nas tymi wiadomościami. Jest bardzo, bardzo dużo właśnie o tych podróżach z lat 90. Piszcie więcej. 3322, czekamy na wasze historie. I jeszcze taka informacja od Łukasza, taki SMS od Łukasza. Moje wakacyjne wspomnienia to domek nad jeziorem i kaseta z utworami Mydełko Fa i Dolary, Dolary. Czy dolary, dolary, nie kojarzę tego, ale Medełko Fal niestety śpiewałam publicznie.
0: Jeżeli nas słuchacie w drodze na wakacje i przypominają wam się te wszystkie sytuacje, te wspomnienia, możemy zagrać w taką grę jak przed laty, czyli liczenie krów po trasie albo bocianów. Możecie nam napisać albo nagrać głosówkę na Messengerze RMF-u. Ile tam krów naliczyliście? Liczyłaś krowy czy nie?
1: Właśnie tak patrzę się na ciebie dziwnie, bo nie.
0: Nie?
1: Nie.
0: Nie miałaś takich zabaw? Liczenie krów, bocianów?
1: Nie, ale liczyliśmy auta, na przykład białe auta, niebieskie auta na drodze.
0: Okej, okay. Różnica wieku.
1: No bez przesady, bez przesady. Ale właśnie, jak już mówimy o różnych dźwiękach, to tym razem nie będzie to rozklekotany maluch, a pewna bajka.
0: Program RTL7. Nie wiem, czy pamiętacie taką. I moje jedna z ulubionych bajek.
3: Jataman zna złotą żyłę. Strzeże nas. Jest śmieszny, lecz i srogi. Odważny nasz wojownik Jataman.
0: Tak.
3: Jataman.
0: Teraz ten taki piesek robot wyjeżdżał. Świeciły mu się oczka.
3: Strażnik naszej ziemi, Jataman. Bywa tu, bywa tam, bywa też gdzie indziej.
0: I oni mieli takie fajne, śmieszne stroje i gdy już przegrywali tę bitwę, to nagle z tego robota wychodziły takie mniejsze roboty, które załatwiały robotę swoją.
1: Wiecie, że ja tego nie kojarzę. Jak powiedziałam, a puścimy teraz melodię z bajki, to myślałam, że to będzie Pszczółka Maja, a tutaj...
0: Jataman. Jejku, ja teraz, wiecie, to jest tak, że ja teraz to oglądam, włączyłem wam i to jest czołówka, która trwa minutę 20. Wyobrażacie sobie, że teraz takie
1: tyle
0: długie
1: siedział?
0: Czołówki?
1: Nie, w tak, życiu.
0: Minuta 20 kiedyś... to już jest po bajce teraz.
1: Tak, ale kiedyś miałeś całą na przykład piosenkę Klanu, nie? Znaczy tego... Tak. Całą piosenkę do czołówki Klanu, o tak, przykładowo.
0: Życie, jasne.
1: Nobelom. Ale do seriali na pewno jeszcze wrócimy. Z takich bajek właśnie na RTL 7 kojarzę bardzo mocno Dragon Ball.
0: O, tak, tak.
1: I mama nie pozwalała mi tego oglądać.
0: Kamehameha.
1: A to było super. Mm-hmm. To było super. Tak samo byli Power Rangers. To było też na RTL 7.
0: Właśnie, którym byłeś Power Rangersem?
1: Pewnie różowym, a był różowy? Bo nie pamiętam.
0: Czerwony był na pewno.
1: No, chyba nie.
0: Czerwony, żółty, zielony, a być i chyba różowy rzeczywiście.
1: I najlepsze jest to, że chodziliśmy właśnie z bratem do kolegów z podwórka oglądać Dragon Balla, bo mama nie pozwoliła. Nie wiem czemu.
0: Teraz już wam wpisuję jeszcze jedna bajka.
3: Hej, trotuj, patrz jakich wysadzam w powietrze. No proszę. Jestem najgorszym rockersem we wszechświecie.
0: Nie kojarzysz. Moto myszy z Marsa.
1: Paweł, co ty oglądałeś?
0: Moto myszy z Marsa. Miałem nawet takie zabawki plastikowe. To były takie przypakowane myszy, które latały po kosmosie, miały też takie motory i na tych motorach ratowały świat i mieli przygody. No, moto myszy z Marsa. Co miał człowiek w głowie, który wymyślił sobie przypakowane myszy, które jeżdżą na motorach kosmicznych i walczą z jakimś wielkim jaszczurem?
1: Gadającym. Ja mam inne pytanie. Jak to można było oglądać?
0: No można było. Miałem dwa programy w telewizji, to na drugim leciały mango zakupy.
1: No to faktycznie, to jesteś usprawiedliwiony.
0: Co się miało robić? W dzieciństwie było dużo
1: oglądać.
0: Czasu, się nudziliśmy.
1: To mogłeś biegać po podwórku.
0: Padał deszcz.
1: I wtedy oglądałeś myszo rycerze,
0: moto myszy,
1: tak?
0: Moto mysze z Marsa. Nie oceniaj mnie po bajce.
1: Postaram się.
0: Oglądałem też klasykę jak Kubuś Puchatek.
1: A Mała Syrenka?
0: Nie, Kubuś Puchatek.
1: A Królewna Śnieżka?
0: Nie, Kubuś Puchatek. Ramboli, bamboli, na drzewo płasować, coś tam, tak to leciało.
1: Naprawdę, ani jednego odcinka Małej Syrenki? Przecież Disney leciał w soboty.
0: O, widzisz, to ja wtedy musiałem z kolegami grać w piłkę na deszczu.
1: Poglądać Moto myszy z Marsa.
0: Tak.
1: Nie wiedziałam tego o tobie. Dużo
0: no dobra, ale
1: rzeczy.
0: Oczywiście oglądaliśmy telewizję w tamtych czasach i to była nasza rozrywka, bo ten internet jeszcze nie hulał, ale też to, co mówisz, wychodziliśmy na podwórko. I to dawne orliki to były takiego typu bramka od drzewa do drzewa albo od plecaka do plecaka i wtedy mówisz, wychodziliśmy na podwórko. I to dawne orliki to były takiego typu bramka od drzewa do drzewa albo od plecaka do plecaka.

0: I teraz.
1: Bo to się zaczynało, czekaj, bo od przydeptane, najpierw przydeptane, tak?
0: Tak, guma, ale tam nawet parę osób można było grać. I ja już teraz nie pamiętam reguł za bardzo.
1: Później na kostkę przechodziło się, jak przeskakiwałaś.
0: Tak.
1: Później na bioderka, na kolana bioderka, później po szyję aż. No i tu już się, już dalej to nie dało rady.
0: I na wysokości szyi zaczynały się schody.
1: Tak, bo trzy skuchy i tracisz swoją kolejkę skakania. Do trzech skuch się grało.
0: Tak.
1: Czyli to ja lepiej mam opanowaną tę grę niż ty.
0: Widać, kto pykał z dziewczynami.
1: Tak, ja wszystkie dziewczyny na osiedlu w gumę ogrywałem i chciały ze mną grać. Później musiałem z kolegami właśnie grać w kwadraty. O, w kwadraty, bo tu słuchacz napisał chyba, tak, w tej sprawie.
0: Tak, tak, tak. Patryk napisał, zapytał nas, czy graliśmy w kwadrata i oczywiście przypomniał prawo Pascala.
1: Tak.
0: Ja nie mogę tego powiedzieć na antenie, jak wyglądało prawo Pascala, ale ten, kto wybił ten
1: piłkę, ten
0: biegnie.
1: Musiał iść, tak.
0: Tylko to się rymuje w prawie Pascala.
1: A co do kwadratów, to mega gra. Ja pamiętam, miałem takie boisko przed blokiem i było podzielone na kilka kwadratów i trzeba było tak zrobić, żeby piłka odbiła się od pola przeciwnika i wypadła na aut.
0: I jeszcze bramka na długości 11 tip-topów. I to były te właśnie stopy, się tak mierzyły.
1: Tak, tip-topki, tip-top. Powinna być jednostka metryczna.
0: Tip-top.
1: Mam w ogóle pomysł, jak sprawić, żeby na przykład te mieszkania były tańsze. Po prostu cena nie za metr podawana, tylko za tip-topa. Tak.
0: Kolejna wiadomość na GG. Co do picia w woreczku, to u mnie w sklepiku było jeszcze mrożone, a do tego maczugi, coś pięknego. I tak, 45 czy 49 groszy za paczuszkę?
1: Nie, 49.
0: 49?
1: Tak, chyba że źle cenę przykleili.
0: Nie,
1: 49. A keczupowe czy serowe?
0: Keczupowe.
1: Tak, no też. Ale serowe były smaczne, ale keczupowe nie, to miazga. Zazwyczaj było się tak, że się kupowało te keczupowe i w takiej budce, w której to sprzedawano na osiedlu, bo jeszcze nie było takich za dużo supermarketów, zostawały tylko serowe na koniec dnia.
0: I teraz jeszcze jedna rzecz, bo tak już jesteśmy przy takich smakołykach, to nie wiem, czy pamiętacie kinderki, jajka.
1: Tak.
0: Znaczy to jest dalej, ale miałam pełno tych kinderków i to była rodzina lwów. Rodzina krokodyli, rodzina hipciów. I to było najlepsze, że kiedy moja kuzynka troszeczkę wyrosła z tych zabawek, to dostawaliśmy z bratem całe wiadro tych zabawek.
1: No. O ja!
0: Tak, znaczy wiadro, no wtedy wydawało mi się to duże. Jak po latach zobaczyłam, to było takie małe wiaderko, ale wtedy czułam się królową życia.
1: Robiłaś też wojny?
0: Tak.
1: Tak, że drużyna hipciów na drużynę lwów?
0: Tak. I zawsze jak byłam w sklepie, to tak trząsłam tym jajkiem, żeby zobaczyć, czy tam
1: tak,
0: jest
1: czy składane, czy składane, czy figurka.
0: Bo nikt tych składanych nie chciał. I z tego, co zauważyłam, tak jest do tej pory, że mój bratanek szukał tych figurek chyba z Harry'ego Pottera, bo teraz są, i chciał trafić na figurki, a nie składane. I też robił to samo, co ja. Także
1: znaczy, dalej
0: historia zatacza koło.
1: Tak, to pamiętajcie, jest taka zasada, jak tam się trzęsie i coś lata, to raczej jest składane, a jak jest taki głuchy dźwięk, to raczej to jest figurka.
0: Tylko nie roztrzaskajcie czekolady.
1: Nie, czekoladę wysyłajcie nam. Zróbmy taką akcję.
0: Zróbmy taką akcję. Powiedzmy nam całą Polskę,
1: tak, tak.
0: Żeby wysyłali nam czekolady. Słuchajcie, wysyłajcie nam czekoladę.
1: Tak, drogie dzieci, czekolada jest zła, jest słodka, dużo cukru, to nie jest zdrowe. Nie ma co też jedzenia wyrzucać. Dlatego podajemy adres, Aleja Waszyngtona 1, zaadresujcie na OK Boomer. Wszystkie czekoladki zgarniamy.
0: Zajmiemy się tym, zrobimy to.
1: Zajmiemy się utylizacją porządną.
0: Na formę na lato i tak jest za późno, także może... To już jest jakaś wskazówka. Słuchajcie, dzięki, że byliście z nami. Paulina Sawicka, Paweł Jawor, to był OK Boomer w RMF FM.
2: OK Boomer w RMF FM.

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowy wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

rywale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: mama.
1: Mamo, chcę pić!
2: Dzień dobry!
1: Chcę pić.
2: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
3: Pewnie plusz.
1: Tak, chcę plusz.
2: Już kupuję. To najlepszy wybór?
3: Na 100%.
4: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
3: Plusz.
4: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
3: Na 100%.
4: Dziękuję.
3: Na zdrowie.
5: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11. A teraz w Lotto, kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Ale super było, Janek, na tych wakacjach. Mam tylko nadzieję, że kolejnym razem wrócimy już do naszego własnego mieszkania.
9: Musimy trafić na dobrą promocję.
8: Przecież mówiłam ci już o promocji Murapolu. Wszystkie mieszkania i apartamenty inwestycyjne mają teraz tańsze, nawet o 20%. A wybór jest olbrzymi. Około 3300 lokali w ponad 30 inwestycjach w 14 miastach.
9: Wspaniale. Na pewno wybierzemy coś dla siebie.
8: Sprawdź ofertę na murapol.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11. A teraz w Lotto, kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Po reklamie.
11: Zaczynamy najnowsze fakty RMF FM. Jest godzina 6 w studiu Karol Płaczkiewicz.
12: Dzień dobry, zapraszam. Polityczne trzęsienie ziemi w Prawie i Sprawiedliwości. Co poro złamie wydarzy się na polskiej scenie politycznej? O tym powie nasz dziennikarz. Szalejące pożary w Hiszpanii i Francji. W rejonie Bordeaux ewakuowano blisko 200 tysięcy osób. Poza tym w menu faktów śniadanie na 82. rajdzie Polski. Czterdziestu posłów, trzech eurodeputowanych i jeden senator. Na takie poparcie może liczyć Mateusz Morawiecki po tym, jak nie doszedł do porozumienia z Jarosławem Kaczyńskim. Wczoraj rozłam w PiS-ie zapowiedział najpierw prezes partii, a potem były premier. W porannych faktach reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Kacprze, co teraz wydarzy się na scenie politycznej?
13: Najpierw partia musi oficjalnie zatwierdzić odejście kilkudziesięciu polityków z PiS-u.
14: W związku z tym we wtorek w przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego, który po prostu przyjmie ten fakt do wiadomości.
13: Wyjaśnił prezes partii Jarosław Kaczyński. Sam Mateusz Morawiecki na razie o nowej partii czy nowym sejmowym klubie nie chce mówić. Obwinia niektórych polityków PiS-u za doprowadzenie do rozłamu.
15: Drodzy koledzy, intryganci, no może o to wam chodziło, żeby wypchnąć nas z Prawa i Sprawiedliwości, ale to jest niestety skutek tych intryg, do których wy jesteście przyzwyczajeni.
13: Według moich informacji rozmowy na temat nowego sejmowego klubu czy partii Stowarzyszenie Rozwój Plus planuje w przyszłym tygodniu.
12: Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o ochronie zwierząt.
16: Wprowadza ona generalny zakaz stałego trzymania psów na uwięzi i nakazuje zapewnienie zwierzęciu codziennego ruchu, właściwego schronienia i godnych warunków bytowania. Jednocześnie usuwa absurdalne, sztywne wymagania oraz uwzględnia realia pracy rolników, hodowców, służb, schronisk i właścicieli psów pasterskich.
12: Tak mówił Karol Nawrocki. Od zakazu będą wyjątki. Będzie można na przykład uwiązać psa na czas transportu. Będzie też można trzymać go w kojcu, ale spełniającym warunki, jakie w rozporządzeniu do ustawy określi minister rolnictwa. Przypomnijmy, w listopadzie ubiegłego roku prezydent zawetował tak zwaną ustawę łańcuchową, tłumacząc, że była źle przygotowana i nakładała na ludzi obowiązki, którym wielu nie byłoby w stanie sprostać. Nowe przepisy wejdą w życie po roku od ogłoszenia ustawy.
17: Fakty z każdego miejsca na świecie.
12: Blisko 200 tysięcy osób ewakuowanych zostało w rejonie Bordeaux we Francji z powodu gigantycznej fali pożarów lasów. Z tego samego powodu trwa również masowa ewakuacja mieszkańców okolic Madrytu w Hiszpanii.
18: Gigantyczne płomienie rozprzestrzeniają się w stronę Bordeaux, ale szef francuskiego MSW Laurent Nunez zapewnia, że to miasto, w którym mieszka prawie milion osób, nie jest zagrożone, a nawet jeżeli byłoby zagrożone, będzie chronione przez strażaków i armię. Na polecenie prezydenta Emmanuela Macrona żołnierze że coraz bardziej pomagają straży pożarnej w walce z żywiołem. Francja, podobnie jak wcześniej Hiszpania, zwróciły się do innych krajów Unii Europejskiej z prośbą o pomoc. Olbrzymie płomienie rozprzestrzeniają się również w kierunku Madrytu. W stolicy Hiszpanii obowiązuje stan wyjątkowy.
12: O czym informował nasz paryski korespondent Marek Gładysz. Krótki miejski odcinek specjalny rozegrany w okolicach katowickiego Spodka otworzył rywalizację w 82. rajdzie Polski. Najszybszy Włoch Andrea Mabellini 1/10 sekundy stracił do niego Mikołaj Marczyk. A nowy rajdowy dzień już się właściwie rozpoczyna. No oczywiście od śniadania. Rajdowa restauracja działa przez kilkanaście godzin dziennie. Od samego rana.
0: Są takie załogi, które zaczynają dzień od tego, że przychodzą właśnie do was na przykład na szybkie espresso i to jest taki już ich zwyczaj. Na każdej imprezie, na której jesteście i są oni, to przychodzą?
19: Bardzo często są to polskie załogi. Zaczynają u nas od śniadania. Zaczynamy bardzo wcześnie. Właśnie na Mistrzostwach Europy czy na WRC. Te dni są też długie. Całe załogi, mechanicy przyjeżdżają dość wcześnie. Gościmy ich tak naprawdę już czasami od 6 rano.
0: To o której trzeba zacząć przygotowania, żeby na tak wczesną porę być gotowym?
19: Przeważnie godzinę wcześniej przed wydawką jesteśmy już na miejscu. Załoga przeważnie ma około 8 do 10 osób. Także też staramy się już dzień wcześniej, jeśli mamy tylko jakieś przerwy między powiedzmy obiadem a kolacją, gdzie ta przerwa jest najdłuższa. Przygotowujemy sobie wszystko już na następny dzień, to co jesteśmy w stanie przygotować.
12: Patryk Serwański rozmawiał o tym z Alanem Bednarkiem, pracującym w rajdowej restauracji.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
22: Sprawdzam pogodę, troszeczkę się zaskoczyłam, dlatego że do tej pory, wiecie, zerkam na mapę pogodową, są deszcze, jest zimno, a tutaj jest chłodno i rzeźko, 13 stopni w tej chwili w Łodzi, 13 też w Bydgoszczy, 13 w Koszalinie i 11 w Katowicach, ale już te słońce się pojawia i na razie na mapie pogodowej nie ma burz i chmur dużych, a jutro nawet 30 stopni.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
22: Pora bardzo wczesna, 6:05 dokładnie, ale część z was pewnie już zrobiła sobie wczesną pobudkę, żeby wyruszyć w trasę. Być może właśnie rozpoczynacie urlop, także już teraz. Gramy na rozbudzenie. Wam wszystkim. RMF FM 21 Pilots.

6.12 i budzimy się z RMF FM. I wiem, że różnie nam się te poranki zaczynają. Czasem leniwie, delikatnie, jak piosenka Kasi Słochackiej, a innym razem szybko, w pośpiechu, bo trzeba śniadanie pakować, wszystko pakować i wyjechać w trasę. Gdziekolwiek teraz jesteście, spokojnie, jesteśmy z wami. Mnie na przykład dzisiaj z rana zostawił sąsiad. Ale słuchajcie, spokój, zen, będzie dobrze. Dajcie znać, jak wasz poranek się rozpoczął. 3-3-2-2. I rozbudzamy się dalej delikatnie. Morandi w RMF FM. Jest 6.13.

0: Intensywnie już z samego rana dzwoni Grzesiek, hej!
1: Dzień dobry, mam na imię Grzegorz, ostrzegam kierowców, droga A2 w kierunku Poznania zablokowana z powodu wypadku ciężarówki, 3 pasy zablokowane, szukajcie objazdu.
0: Czyli jak objazd, to też można uciec na Okęcie, taka wskazówka od Grzegorza, więc dzięki za cynk i no to poranne ptaszki, uważajcie tam na siebie na trasie, bo dziś pogoda sprzyja, ale wiecie, z tym bywa akurat różnie. 6:20 i za moment fakty RMF FM.

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł. Media Expert.
4: 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto, kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Byle do lata.
9: W te wakacje gramy dla Was muzykę najlepszą pod słońcem.
10: I rzucamy gwiazdom wyzwania w zabawie Daj mi minutę.
8: Byle do lata. Już w poniedziałek po 10 w RMF FM.
11: Sponsorem programu Byle do lata jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 60% na wybrane krzesła biurowe. Oferta ważna od 22 lipca do 9 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Po reklamie.
16: Jest 6.30 w Akcie RMF FM, Karol Płaczkiewicz.
17: Przed kolejnym zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę ostrzega prezydent Wołodymyr Zełenski. Wczoraj pociski spadły na poligon wojskowy w obwodzie kijowskim. Zginęło 10 osób, a 100 zostało rannych. Rosja traci na polu walki więcej żołnierzy niż ich rekrutuje. A mimo to Putin zamierza nasilać ataki i dalej rozszerzać tę wojnę. Potrzebuje więcej Rosjan do udziału w działaniach ofensywnych. Tak mówił w wieczornym przemówieniu opublikowanym w mediach społecznościowych Wołodymyr Zełenski. Ukraiński prezydent nadal liczy na dyplomatyczne wsparcie Ameryki w zakończeniu wojny. Z medialnych doniesień wynika, że we wtorek ma dojść do spotkania Zełenskiego z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie. O poranku mamy aktualne ostrzeżenia dla kierowców w Mazowieckiem. Wciąż zablokowana jest S8 w kierunku Poznania. W nocy na węźle Konotopa przewróciła się ciężarówka. Służby wyznaczyły objazd przez Krajową 92 oraz przez S2. A teraz Dolny Śląsk. Od dziś poważne utrudnienia na ulicy Trzebnickiej we Wrocławiu. Jedna z głównych arterii w mieście od rana jest jednokierunkowa. Co się zmienia dokładnie?
18: Remont torowiska na Trzebnickiej trwa już od końca czerwca, ale do tej pory kierowcy mieli do dyspozycji po jednym pasie w każdym kierunku. Dziś się to zmieniło. Ci, którzy jadą w stronę wyjazdu z miasta, mogą poruszać się Trzebnicką, natomiast ci, którzy jadą do centrum, muszą korzystać z objazdów, między innymi przez wybrzeże Konrada Korzeniowskiego, Zygadłowicza, Kleczkowską i plac Staszica. Swoje trasy zmieniają też autobusy. Remont obejmuje wymianę torowiska i sieci trakcyjnej, a ruch w obu kierunkach powinien zostać przywrócony na początku sierpnia.
17: O czym informowała nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

takie la-la-la, idealne na pobudkę, tak wam gramy w RMF FM. I tak, Daniel Pobudka o trzeciej swoją drogą, tak wozi pracowników w kolei od tamtej pory. Staszek od piątej maluje kuchnię u teściowej, Paweł w lesie na jagodach, część z was w trasie, na festiwal jazzowy, na wakacje. I jeśli właśnie ktoś wstał, to mamy takich, którzy, dla których ta 6:38 teraz to już bardzo późna godzina. Trzymajcie się tam, ranne ptaszki, będzie dobrze, jesteśmy z wami i zagramy wam oczywiście najlepszą muzykę. Mam coś fajnego teraz.

0: Marsa Poranku, Robin Schulz w RMF FM. Do Polski wraca lato, żar wraca. Takie nagłówki znalazłam w sieci. No to co, listopad się kończy? Spokojnie, ale czytałam o takich temperaturach powyżej 30, prawie do 40, więc jeśli jeszcze nie macie wiatraka, to nie czekajcie na ostatnią chwilę. Najwyższa pora go kupić.
1: Reklama.
2: 3.17.41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8.11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
10: Zawsze z wami.
11: Mamy dla was gorące newsy.
12: Relacje z naszych eventów. Prognozę pogody.
13: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
9: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
14: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
15: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
16: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: 3.17.41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8.11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Mamo, chcę pić!
19: Dzień dobry! Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
20: Pewnie plusz?
18: Tak, chcę plusz!
19: Już kupuję! To najlepszy wybór?
20: Na 100%.
21: Dzień dobry, poproszę elektrolity Sport, te oryginalne.
20: Plusz?
21: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
20: Na 100%.
21: Dziękuję.
20: Na zdrowie.
5: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
22: Po reklamie.
9: RMF FM.
23: Na dzień dobry.
9: RMF FM.
23: Na dzień dobry.
9: RMF FM.

0: reklama.
1: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
2: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
1: Bez cukru i glukozy.
2: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
1: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
2: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
1: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
2: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
1: Dziękuję.
3: O czym marzą bystrzaki tego lata?
4: Codziennie czekolady.
3: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. I do usłyszenia w niedzielę po 8 w RMF FM.
5: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
6: Tu każda chwila staje się dziką przygodą.
7: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
8: Tu trwa
7: lato na bogato.
9: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
10: Może jest we Włocławku.
11: Może w Kęta.
12: A może w Jaworznie.
13: Jeszcze w życiu nie wygrałam nic.
14: A ty? Tak, ty.
15: Co powiesz, gdy już wygrasz? Zastanów się i...
3: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
16: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
20: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
21: Zbliża się 7, to czas na nowe poranne fakty w RMF FM. Z nami Karol Płaczkiewicz.
22: Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Posłuchajcie, jak ten fakt komentują politycy koalicji rządzącej. Premier Izraela odwiedzi Stany Zjednoczone. Zapowiedział to Donald Trump. W faktach będziemy też w Szczecinie. Tam mieszkańcy obejrzeli wczoraj wyjątkowy pokaz świateł na Zamku Książąt Pomorskich. Na początek jednak o uwagę prosimy kierowców w Lubelskiem. Krajowa 19 jest zablokowana w Łukówcu. Kierowca osobówki zginął w wyniku czołowego zderzenia z ciężarówką. Utrudnienia na odcinku Kock-Lubartów mogą potrwać jeszcze przez 4 godziny. To koniec tej partii w kształcie, jaki znaliśmy do tej pory. Tak politycy koalicji rządzącej komentują przetasowania w Prawie i Sprawiedliwości. Prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył, że grupa ponad 30 posłów związana z Mateuszem Morawieckim zrezygnowała z członkostwa w partii. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igor, czy koalicja rządowa jest zaskoczona obrotem wydarzeń w Prawie i Sprawiedliwości?
23: Bardziej niż zaskoczona, jest zadowolona. W ocenie niektórych polityków kolejne odejście z Prawa i Sprawiedliwości będą możliwe.
24: Sondaże będą podpowiadały, że trzeba się gdzieś umiejscowić. Jeżeli Mateusz Morawiecki ustoi teraz, to coraz więcej działaczy będzie przychodziło do niego.
23: Prognozuje Jarosław Rzepa z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Na przetasowania liczy też Konfederacja, która nie czuje na razie dodatkowej konkurencji na prawicy.
25: Widać w wszystkich sondażach, że poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości topnieje. To nie jest jakiś duży odpływ wyborców, ale część osób przestaje zwracać uwagę na to, co robi PiS.
23: Mówi Michał Nieznany z Konfederacji. Na razie nie wiadomo, czy Stowarzyszenie Rozwój Plus przekształci się w partię polityczną. Nie ma też decyzji o powołaniu klubu parlamentarnego.
22: Prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Jak wskazał, nie podpisze dokumentu, wobec którego istnieją poważne wątpliwości konstytucyjne.
26: Prawo ma wejść w życie w sierpniu, ale podatek miałby obejmować dochody uzyskiwane już od początku marca. Oznacza to próbę opodatkowania działalności z mocą wsteczną. W demokratycznym państwie prawnym obywatel i przedsiębiorca muszą wiedzieć, jakie przepisy obowiązują w chwili podejmowania decyzji.
22: Argumentował prezydent i dodał, że prawo nie może działać wstecz. Decyzję prezydenta skrytykował w mediach społecznościowych minister finansów Andrzej Domański. Według niego budżet państwa nie otrzyma 4 miliardów złotych, które miały sfinansować pakiet CPN, chroniący Polaków przed wysokimi cenami paliw.
0: Fakty zza oceanu.
22: Donald Trump zapowiedział, że w przyszłym tygodniu Stany Zjednoczone odwiedzi premier Izraela Benjamin Netanyahu. Informację przekazał podczas gali Stowarzyszenia Korespondentów przy Białym Domu. Amerykański przywódca nie ujawnił jednak szczegółów planowanej wizyty. Do tego, co działo się na uroczystej kolacji w Stanach Zjednoczonych, wrócimy dziś w porannych faktach. SpaceX po raz kolejny świętuje sukces. Statek Starship w nocy pomyślnie odbył swój 13 lot testowy, wynosząc na trajektorię suborbitalną 20 zmodernizowanych satelitów Starlink. 3, 2, 1. Rakieta Super Heavy wodowała w Zatoce Meksykańskiej po 10 minutach od startu, a sam Starship zakończył misję wodowaniem w Oceanie Indyjskim po blisko godzinie lotu. To największy i najpotężniejszy system nośny na świecie, który ma wspierać przyszłe misje księżycowe programu Artemis i umożliwić tańszy transport w kosmos. Start został przełożony z 17 lipca ze względu na problemy z silnikami. Na koniec tego wydania wracamy do Polski. Mieszkańcy Szczecina obejrzeli w piątkowy wieczór premierowy pokaz nowego oświetlenia elewacji Zamku Książąt Pomorskich. Budynek zyskał 300 lamp, które pozwolą na podświetlenie go podczas różnych miejskich imprez. Pokaz przyciągnął setki szczecinian.
2: Tak naprawdę myślałam, że będzie coś więcej się działo. Ale fajnie, no super. Kolejny fajny punkt, a przede wszystkim remont, że skończony, nie? Tak, to jest, myślę, zdecydowanie.
8: Tak, myślę, że żaden zamek w Polsce nie jest tak oświetlony jak nasz.
11: Podoba się Państwu taka iluminacja?
12: Bardzo ładna, już nam bardzo się podoba. Kolory są piękne.
11: A który najlepszy kolor?
12: Biało-czerwone i też barwy Szczecina.
14: Samochodem się będzie jechało, będzie bardzo ładnie widać.
22: Kolejny pokaz dziś o 22:00. Wcześniej od 12:00 do 18:00 można bezpłatnie zwiedzać zamkowe wystawy. Na najmłodszych przez cały dzień czekać będą gry, zabawy z historią w roli głównej.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
21: Delikatne chmury, ale bez deszczu. Dziś czeka nas spokojna pogoda. 14 stopni w tej chwili w Łodzi, 15 w Bydgoszczy, 14 stopni również Celsjusza w Koszalinie i 12 w Rzeszowie. Patrzę, jak to się będzie działo później, bo już około 12 będą 22 stopnie na północy kraju, 22 na południu i na wschodzie, 22 na zachodzie, 24, a po południu około 15 już nawet 27 stopni.
20: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
21: Czyli nie jest to już lipcopad, już mamy lipiec, właściwie końcówkę lipca. Paulina Sawicka z wami, witajcie, cześć, no to gramy. Jest 7:05.

to jest ewidentnie piosenka o lipcu. Ciepłe, zimne, niezdecydowane. To właśnie on, Katy Perry, w RMF FM za nami. A teraz przegląd internetu z rana. I ostatnio sporo polityki. Czytam nagłówki. Czarnek ostro o Morawieckim. Tak Terlecki nazwał Kaczyńskiego. I jak to czytam, to mam wrażenie, że często scena polityczna przechodzi w taki tryb brazylijskiej telenoweli. Wiecie, wbijają szpilki przed kamerami, a na koniec i tak wszyscy w poniedziałek grzecznie zjedzą obiad razem w sejmowej stołówce.

SMS wpadł na skrzynkę 3322. Już jestem spóźniona, sąsiadom uciekł pies i próbowałem go zamknąć. Sąsiedzi mieszkają za polem w kierunku przeciwnym do mojej pracy. Także drogi szefie tego pana, jeśli nas słuchasz, oficjalnie prosimy o taryfę ulgową. Wiem, że z wielu z was jest teraz w pośpiechu z rana, więc jeśli w trasie, to wrzućcie na luz. Jest 7:19. Gramy najlepszą muzykę w RMF FM.

0: Sponsorem programu RMF FM na dzień dobry jest producent karmy dla psów i kotów. Dolina Noteci. Dolinanoteci.pl.
1: Reklama.
2: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna Muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: To będzie ekstremalne widowisko. Po raz pierwszy w Polsce Puchar Europy IXS Downhill Cup. Zobacz europejską elitę na legendarnej, znanej z Pucharu Świata.

0: Szczyrk Mountain Resort. Wejdź na szczyrkowski.pl i dołącz do kolarskiego święta. Poleca RMF FM.
1: Pani Celinka wie, co jest super. Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super. W tę sobotę polska marchew 1,99 zł za kilogram z Kaufland Card Extra, a morele kilogram jedynie 6,99. Tak, morele kilogram 6,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: Po reklamie.
8: Jest 7.30, czas na fakty RMF FM.
9: Do 10 mogą potrwać utrudnienia na Krajowej 19 w Lubelskiem. W Łukówcu osobówka zderzyła się z ciężarówką. Jak informowaliśmy w faktach, trasa na odcinku Kock-Lubartów jest zablokowana. Kierowca samochodu zginął, a kierujący ciężarówką trafił pod opiekę ratowników medycznych. Odwołany ze stanowiska głównego prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze Karim Ahmad Khan zapowiedział zaskarżenie tej decyzji. Nie przyznaje się też do stawianych mu zarzutów. Kraje członkowskie Trybunału odwołały wczoraj Khana ze stanowiska w związku z doniesieniami o niewłaściwych zachowaniach seksualnych. Komisja Europejska ma przeanalizować wniosek Polski o uruchomienie nadzwyczajnej pomocy finansowej dla producentów świń. Odpowiedź powinna być gotowa w ciągu miesiąca. Wniosek o wsparcie złożył minister rolnictwa Stefan Krajewski. Argumentował, że hodowcy trzody w naszym kraju od wielu miesięcy borykają się ze spadkiem cen wieprzowiny, które są obecnie o 7% niższe od unijnej średniej. Kłopot rolników potęguje konkurencja cenowa ze strony Brazylii i Kanady. Warszawa do jutra gości młodą Polonię z całego świata.
10: Polacy w Stanach to są najlepsi ambasadorzy polskości w tym kraju.
9: Za niecałe pół godziny powiemy o trwającym w stolicy Polonia Camp. Zapraszam na fakty o 8:00. Te przedstawi wam Agnieszka Pietrzak.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: można troszeczkę poczuć jak na imprezie, tak wam gramy w RMF FM. O poranku jest za 17:08 i wpadł SMS od Piotrka z Zielonej Góry, kierowcy autobusu. Niech droga lekko ucieka, pasażer zawsze się uśmiecha. To jest dla wszystkich was w trasie, żeby było miło. Uważajcie na siebie oczywiście, jeżeli będą jakieś utrudnienia, trzymamy rękę na pulsie, będziemy informować, ale przede wszystkim fajnie wam zagramy, żeby miło się jechało.
1: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: A co bystrzaki robią w te wakacje?
6: Ja z moim bratem chcielibyśmy, żeby była taka zasada, że możemy grać ile chcemy.
5: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. A pośmiejemy się już w niedzielę po 8 w RMF FM.
7: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
8: Tu każda chwila staje się dziką przygodą.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Skocz na 1000 metrów nad poziomem morza i daj się porwać przygodzie. W Szczyrk Mountain Resort czekają na Ciebie malownicze szlaki piesze, adrenalina w bike parku oraz absolutny hit sezonu, grawitacyjny rollercoaster Salamandra. Szukasz relaksu? Złap oddech na widokowym tarasie, a wieczorem rozgość się w kinie plenerowym. Szczyrk Mountain Resort, Twój najlepszy czas tego lata. Szczegóły i bilety na szczyrkowski.pl.
2: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
7: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Gata.
9: Po reklamie.
10: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Już za chwilę najnowsze fakty, w nich relacja z rajdu Polski, ale także pożary w Hiszpanii. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
1: Na zysk?
2: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
1: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
2: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
1: W takim razie kieruj mnie na zysk.
3: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
4: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
5: Oh my God.
4: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
7: Publista notowanie. Ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
8: Hi, this is Shakira.
9: Dawid Kwiatkowski.
7: Publista notowanie. Już w poniedziałek po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
11: Nowe telefony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 i Z Flip 8. Wynajmij już od 149 zł miesięcznie w Computronic.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Mamy co świętować. W tym roku Toyota obchodzi 35 lat oficjalnej obecności w Polsce. Z tej okazji czekają wyjątkowe propozycje. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. Na przykład teraz designerska i nowoczesna Toyota CHR Hybrid jest dostępna już od 119 800 zł. Warto też sprawdzić ofertę na napęd plug-in oraz inne modele. Tej urodzinowej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za lata zaufania.
1: Po reklamie.
0: Zbliża się ósma, czas na najnowsze fakty w RMF FM. Z nami Agnieszka Pietrzak.
17: Dzień dobry, zapraszam. Kilkadziesiąt pożarów, kilkadziesiąt tysięcy ludzi ewakuowanych. Ogień wciąż szaleje w Hiszpanii. Po skramianiu żywiołu na Półwyspie Iberyjskim pomagają polscy strażacy. W Warszawie goszczą
18: najlepsi ambasadorzy polskości,
17: czyli Polacy żyjący za granicą. W faktach sportowych RMF FM relacja z rajdu Polski. Dziesiąt pożarów lasów oraz nieużytków rolnych pustoszy Hiszpanię. Najtrudniejsza sytuacja jest we wspólnocie autonomicznej Madrytu oraz w prowincji Avila w środkowej części kraju. Walkę z żywiołem utrudniają 30-stopniowe upały i silne miejscami wiatry. Hiszpańska obrona cywilna poinformowała, że co najmniej 65 tysięcy ludzi zostało ewakuowanych albo otrzymało zakaz opuszczania swoich domów. Z powodu licznych pożarów i trudności w ich gaszeniu uruchomiony został europejski mechanizm pomocy.
19: Żywioł nie ma wakacji. Tu fakty RMF FM.
17: Za tydzień 100 strażaków z Polski poleci do Hiszpanii wspomóc tamtejsze służby w gaszeniu. Trwają przygotowania i ćwiczenia. Jak mówi kapitan Przemysław Rogalewicz z Dolnośląskiej Straży Pożarnej, ta misja to dla strażaków budowanie doświadczeń.
1: Sytuacja z tego roku z powiatu biłgorajskiego czy wołomińskiego pokazuje, że te pożary bardziej dynamiczne wbrew temu, co działo się w ostatnich latach, występują w Polsce, więc taki wyjazd na pewno zbuduje nam doświadczenie. Pozwoli zobaczyć, jak moduły z innych krajów działają. To, co dobre, lepsze, przyjmujemy, dzielimy się swoimi, którym mamy się też czym pochwalić.
18: Ile czasu tam spędzicie?
1: Czas trwania działań zaplanowano od 1 do 31 sierpnia w trzech zmianach roboczych po 35 osób.
17: Z kapitanem Przemysławem Rogalewiczem rozmawiała nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska. Dodajmy, że pożary szaleją także we Francji. Słuchacie faktów RMF FM. Wypatrywał na warszawskich parkingach samochodów do kradzieży. Został zatrzymany na gorącym uczynku przez policjantów. 49-letni mieszkaniec Wołomina jest już tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, informuje nasz dziennikarz Krzysztof Zasada. A co konkretnie, o co jest podejrzany?
5: Usłyszał zarzuty usiłowania kradzieży samochodu, a także kradzieży 2 samochodów. Jego zainteresowanie budziły japońskie i koreańskie auta. Policjanci ustalili, że 49-latek jeździ po parkingach w kilku stołecznych dzielnicach, typując auta do kradzieży. Podejmował kilka prób, jednak nie mógł przełamać zabezpieczeń. Wpadł na Żoliborzu, gdy usiłował skraść kije. Podczas przeszukania mundurowi znaleźli u niego urządzenia elektroniczne służące do włamań i kradzieży pojazdów. Usłyszał zarzuty, a w trakcie przesłuchania udało się jeszcze potwierdzić, że odpowiada za kradzież z maja w Wilanowie i z czerwca w centrum Warszawy. W obu przypadkach jego łupem padły SUVy Hyundai'a. Oba przypadki zarejestrowały kamery monitoringu.
17: 1,5 tysiąca Polaków mieszkających za granicą przyjechało do Warszawy. W stolicy do jutra trwa Polonia Camp. Co mówią o sobie?
18: Polacy w Stanach to są najlepsi ambasadorzy polskości w tym kraju. My zawsze promujemy polską kulturę. Oczywiście mówimy bardzo pozytywnie o Polsce. Jeżeli są jakieś fałszywe narracje o Polsce, no to my staramy się, żeby zawsze poprawić to.
8: Nie tylko Polonia w Stanach, tylko Polonia ogólnie. Myślę, że jest ogromnym kapitałem dla Polski, bo możemy być w lokalnych strukturach, mieć na to wpływ, jak kształtują się te relacje.
17: Mówiły Vanessa i Monika, Polki mieszkające w Stanach Zjednoczonych. Te relacje są doskonałym tematem na dzisiejsze dyskusje i warsztaty językowe. W programie także wieczorne projekcje polskich filmów.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: Fakty sportowe i rajdowe emocje na Śląsku zaprasza Patryk Serwański.
9: Dzień dobry, ruszył 82. rajd Polski. Po wielu latach spędzonych na mazurskich szutrach, tym razem impreza na asfaltowych odcinkach specjalnych na Śląsku. Wczoraj pierwsza próba, miejski odcinek specjalny w centrum Katowic. Wygrał go wieczorem Andrea Mabellini. Różnice w czołówce minimalne. Miko Marczyk stracił do Włocha 0,1 sekundy. Rajdowcy już w drodze na pierwszą sobotnią pętlę. Kibice zapewne też. No pamiętajcie o tym, by rajd obserwować w bezpieczny sposób.
14: Musimy po prostu wspólnie też kibicować, wspólnie się pilnować. Nie stoimy przy samej drodze. My oczywiście apelujemy do kibiców, wyznaczyliśmy wiele stref kibica, słuchamy służb, ale musi tutaj być współpraca kibice, organizator, służby porządkowe.
9: Mówił Grzegorz Wróbel z Fundacji Automobilistów, która organizuje 82. rajd Polski. Nowy sezon w piłkarskiej ekstraklasie rozpoczęty, mecz otwarcia w Radomiu. Radomiak wygrał 2-1 z Beniaminkiem, wieczystą Kraków. Jan Grzesik z golem i asystą. W Szczecinie zagrały dwie drużyny, które w poprzednich rozgrywkach nie spełniły oczekiwań. Pogoń zagrała z Legią Warszawa. Jedyny gol w doliczonym czasie. Legia wygrywa po trafieniu Zora na Arsenicza.
5: Z taką wiarą, charakterem, jaki chciałbym, żeby Legia Warszawa charakteryzował. No, walczyliśmy o to zwycięstwo, nie zadowoliliśmy się remisem, tylko parliśmy.
9: Podsumował trener Marek Papszun. Rozgrywki ruszyły też w pierwszej lidze. W pierwszym meczu Grad-Goli Polonia Bytom wygrała 4-3 z Wartą Poznań. W pojedynku Odry-Opole z Arką Gdynia 1-0 dla gości. Klaudia Zwolińska z brązowym medalem mistrzostw świata w kajakowym slalomie w Oklahoma City wywalczyła 3. miejsce w konkurencji C1, czyli w Kanadyjce. Przejazd finałowy wcale nie był jakiś taki wyjątkowy. Po prostu bardzo mocno walczyłam do końca i nie wierzyłam, że ten medal będzie w zasięgu. Na Tour de France etap z metą w ośrodku narciarskim Alpe d'Huez wygrał Tadej Pogacar i w klasyfikacji generalnej ma już ponad 7 minut przewagi nad Remco Evenepoelem.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
0: Dziś zdecydowanie bez deszczu, więcej słońca, trochę chmur, ale temperatura w tej chwili to w okolicach 17 stopni w Gdańsku, 16 w Katowicach, 17 w Łodzi, 18 w Bydgoszczy. Już koło 12 w okolicach 24 stopni, nawet z 25 na zachodzie, a godzina 15 to nawet 27 na zachodzie i 23 stopnie na wschodzie. Także jeżeli tylko macie okazję, korzystajcie z pięknej pogody.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
0: A już jutro będziemy szukać miłości. Zdradzę wam szczegóły, bo to jest bardzo fajna akcja nad morzem, wiecie, szum fal. Być może znalezienie drugiej połówki. Jeśli jesteście zainteresowani, to koniecznie zostańcie z nami. A dla wszystkich gram. Kojąco, przyjemnie, sobotnio na poranek jest 8:07. Paulina Zawicka, dzień dobry.

0: odrobina słońca, Alcazar i znów wraca w lato w RMF FM.
1: Tak, tak.
0: A może szum fal będzie trochę jak bicie serca, kiedy ona lub on wpadnie ci w oko? Uwaga, robimy szybkie randki w wakacyjnym otoczeniu. To już jutro po godzinie 10 pojawi się Piotr Pręgowski, czyli król Gibango, i otworzy hotel Parawan. Na miejscu będzie też Mateusz Operchał i na pewno możemy powiedzieć, że będzie romantycznie, także zapiszcie sobie wejście numer 67 stegnie, ale to nie wszystko. Po południu wystartuje turniej Gibango w Wiosce Żeglarskiej w Mikołajkach, także koniecznie zerknijcie na www.rmf.fm, tam mamy dla was szczegóły. I niech to lato, skoro się rozkręca znów pogodowo, niech będzie romantyczne.

Dzisiaj w kalendarzu Dzień Bezpiecznego Kierowcy. Uważajcie, na trasie na razie nie mam informacji o jakichś dużych utrudnieniach. Oczywiście w faktach też wszystko śledzimy na bieżąco. Jedźcie po prostu ostrożnie. Dzisiaj warunki drogowe są w porządku, ale wiecie jak jest. Nie ma co się spieszyć. Zwłaszcza jak urlop się zaczyna, można na spokojnie stanąć na kawkę, posłuchać najlepszej muzyki w RMF FM i dopiero jechać dalej. 8:20. I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore. Alejandro.

0: reklama.
1: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Ekspres DeLonghi Magnifica Evo. Taniej o 150 zł. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1549. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 28 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
6: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
5: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
6: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Ekspert.

0: Expert.pl. Castorama. Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
1: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. Tylko w sobotę filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A dodatkowo arbuz drobnopestkowy luzem. Cena przed obniżką 7,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
4: 8.30 Faktor ma wami Agnieszka Pietrzak.
5: W 7 gminach w departamencie Gironde w południowo-zachodniej Francji zarządzono prewencyjną ewakuację w związku z pożarami. Ogień zbliża się do Bordeaux. Od środy strawił już 22 tysiące hektarów i nadal nie został opanowany. Wieczorem francuskie władze zdecydowały, że do pomocy strażakom w akcji gaśniczej skierowanych zostanie dodatkowych 500 żołnierzy. 24 lipca dla Mateusza Morawieckiego w ocenie byłego premiera był dniem dobrym.
6: To był naprawdę niesamowity dzień, bardzo wartościowy, a ten końcowy akord, to spotkanie tutaj w Makowie Mazowieckim zapamiętam na zawsze.
5: Relacjonował na swoim profilu facebookowym Mateusz Morawiecki wieczorem po ogłoszonej w południe decyzji prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego, przypomnijmy, Stowarzyszenie Morawieckiego Rozwój Plus miało podzielić partię.
7: Nie mogliśmy patrzeć na stowarzyszenie inaczej niż na jako element właśnie tego planu, planu podziału partii.
5: I jak zapowiedział wczoraj Jarosław Kaczyński, we wtorek Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości ma zatwierdzić decyzję o rezygnacji ponad 30 posłów z członkostwa w PiS-ie. Przypomnę, do końca czwartku parlamentarzyści największej partii opozycyjnej mieli złożyć oświadczenia o nieprzynależeniu do żadnych stowarzyszeń. Mateusz Morawiecki informował później, że żaden z posłów związanych z jego stowarzyszeniem Rozwój Plus nie uległ ultimatom i nie podpisał lojalki. Łódź w ten weekend świętuje swoje 603. urodziny. Atrakcje dla mieszkańców czekają m.in. na słynnej ulicy Piotrkowskiej.
8: Fani motoryzacji będą mogli podziwiać luksusowe i sportowe samochody, unikatowe modele zabytkowe oraz motocykle. W tym roku również znajdować się będzie strefa skate. Wszyscy chętni będą mogli wziąć udział w bezpłatnych lekcjach jazdy na dyskorolce, rolkach i skimboardingu. Główną atrakcją będzie mobilny pokój zagadek, który będzie w autobusie. Przygotowaliśmy też dwa pokoje zagadek dla dzieci, oczywiście dostosowane też do ich wieku.
5: Opowiadały Aleksandra Golis z tkalni zagadek i Karolina Orzechowska z Łódzkiego Centrum Wydarzeń. Podczas urodzinowego weekendu w Łodzi bezpłatne będą nie tylko atrakcje, także komunikacja miejska.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: ma dla nas hit za hitem są w RMF FM. Jesteś milionerem właśnie tuż po weekendzie. Ktoś z was może to usłyszeć. W poniedziałek gracie nawet o 1 000 000 złotych. To wiecie co? Robimy teraz listę obecności. Skąd powinien być przyszły milioner? No właśnie, może z miejscowości Stare Grabie, albo z Gniłe Błoto, może z Wielkiej Lipy, może z miejscowości Wielkie Oczy. Tych możliwości i pięknych miejscowości w całej Polsce jest bardzo, bardzo dużo, dlatego chcemy wiedzieć, skąd jesteście i sprawdzić, w jakiej części Polski mieszka szczęście. Pod 74-74 przesyłacie nazwę swojej miejscowości i to jest świetna okazja, żeby zagrać, bo przez 10 minut dam wam 1013 szans. Wasza miejscowość pod 7474. Do gry wchodzicie też na www.rmf.fm. 13 minut, 1013 szans. Wasza miejscowość pod 7474.
1: Reklama. Wakacyjne voucherowanie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 23 do soboty 25 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher.

0: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
4: W Carrefourze markowe pewniaki mają dobre ceny. A ty plus znane marki równa się najlepsze promocje. Bo duże lody Card Door 1 plus 1 za złotówkę. Oferta ważna do 1 sierpnia. Carrefour,
5: co mnie najlepszy jest. Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99, a polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: 3,17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć. 8,1.

0: Deal. Wybrane rodzaje teraz 42% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
2: Po reklamie.
3: RMF FM na dzień dobry. Miłego weekendu.

0: Oczywiście.
1: Jurgen Klopp ponownie w roli trenera. O tym faktach sportowych między innymi fakty już za moment. Jest 8:57.
2: Reklama.
3: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Pralka Haier Slim taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jak wyprzedaż, to w euro.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
7: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
8: Powiedział już wczoraj. Mau, wreszcie coś premium, Maria.
7: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i brzuch? Analiza składu bardzo dobra. Wniosek: Dolina Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas. Kup w Media Expert karmę dla kota Mau w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 2,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe jedynie 2,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Po reklamie.
1: Zaczynamy Fakty RMF FM o 9:00 w studiu Agnieszka Pietrzak.
12: Za 3 dni będą posłami niezrzeszonymi. Co później? Scenariusz kreślony po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości przedstawi za chwilę nasz dziennikarz. Będziemy też w Waszyngtonie. Korespondent RMF FM zrelacjonuje kolację z Donaldem Trumpem. A w faktach sportowych nowy trener piłkarskiej reprezentacji Niemiec. W przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie członków Stowarzyszenia Rozwój Plus, na którym zapadnie decyzja o stworzeniu nowego klubu parlamentarnego w Sejmie. Przypomnijmy, po tym gdy Mateusz Morawiecki nie doszedł do porozumienia z Jarosławem Kaczyńskim, może liczyć na poparcie 40 posłów, 3 eurodeputowanych i 1 senatora. O poranku w faktach łączymy się z reporterem RMF FM Kacprem Wróblewskim.
13: Dzień
12: witam
13: dobry.
12: Cię, Kacprze. Zatem można się spodziewać, że nowy sejmowy klub rozpocznie swoją działalność na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu?
13: Wiele na to wskazuje. Jak powiedział mi europoseł Piotr Müller, wszelkie decyzje Stowarzyszenie Rozwój Plus będzie mogło podjąć dopiero wtedy, gdy formalnie jego członkowie przestaną być członkami PiS-u, a to zatwierdzi dopiero we wtorek Komitet Polityczny Partii.
14: Wszyscy ci posłowie, którzy są w klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości, cały czas nim pozostają. W związku z tym czekamy na to, co się zadzieje. Zakładam, że no po prostu te osoby staną wyrzucone i staną się posłami niezrzeszonymi. A jakiekolwiek inne decyzje po prostu będziemy podejmować na tym spotkaniu, które będzie w przyszłym tygodniu.
13: Podobny scenariusz przewiduje też koalicja rządowa.
15: To stowarzyszenie stworzy swój klub, pewnie będzie zakładać partię, może wystąpić o wicemarszałka i będzie się budować na razie w opozycji do PiS-u.
13: Usłyszałem od rzeczniczki klubu Koalicji Obywatelskiej Doroty Łobody. Jeśli Mateusz Morawiecki stworzy sejmowy klub z 40 posłami, wówczas będzie trzecią polityczną siłą na wiejskiej po Koalicji Obywatelskiej i PiS-ie.
2: Fakty ze świata.
12: Rumuński myśliwiec F-16 zastrzelił kolejnego drona, który naruszył przestrzeń powietrzną tego kraju w pobliżu granicy z Ukrainą. Podobna sytuacja miała miejsce wczoraj. Według rumuńskiej prokuratury maszyna należała do Rosji. Tym razem bez problemów. W Waszyngtonie odbyła się przełożona kolacja korespondentów Białego Domu z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Wydarzenie w kwietniu, przypomnijmy, przerwał zamachowiec, który próbował wbiec na salę. W faktach teraz nasz dziennikarz w Waszyngtonie, Paweł Żuchowski. Pawle, co usłyszeliście wy, korespondenci?
0: Muszę powiedzieć, że wykonujecie świetną pracę, naprawdę znakomitą, i to dla mnie zaszczyt, powiedział Trump do zgromadzonych na początku wystąpienia. A potem już w stylu Trumpa skrytykował dziennikarkę CNN, która otrzymała nagrodę stowarzyszenia za swoją pracę. Chcę osobiście pogratulować Caitlin Collins z CNN otrzymania nagrody. To wszystko było o mnie, to było fałszywe, nie powinna dostać tej nagrody. Ale to było fałszywe, nie ma co do tego wątpliwości. Jest młodą, atrakcyjną kobietą, nigdy się nie uśmiecha, powiedziałem Caitlin. Czy ty kiedykolwiek się uśmiechasz? Uśmiechnij się. Masz dobrą pozycję, jesteś w CNN, fejkowym medium. Powinnaś być szczęśliwą osobą, więc uśmiechnij się. Caitlin, po prostu się uśmiechnij. Mówił Trump, wywołując lekkie zażenowanie. Ale było też poważnie i rozsądnie. Prezydent odniósł się do kwietniowej kolacji przerwanej z powodu próby ataku. Dziś spotkamy się ponownie, aby odpowiedzieć na ten haniebny atak z niezachwianą determinacją i pokazać, że w Ameryce nie poddajemy się przemocy politycznej. Nie możemy na to pozwolić. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
12: W faktach wracamy do kraju. W weekendowych faktach zabieramy was w Bieszczady. Po wielu deszczowych dniach na niebie pojawiło się w końcu słońce. No i jakie plany na tę sobotę?
16: Będziemy odpoczywać, bo wreszcie świeciło słońce.
17: Na pewno przyjechać, odpoczywać, chodzić trochę po górach i niczego się nie bać, relaksować się, no i spotykać się z ludźmi ciekawymi i nie tylko. Wspólnie spędzać czas.
18: Dlaczego Bieszczady są wyjątkowe?
19: Mają swój urok przede wszystkim. To jest podstawa. Dwa, że czasami można spotkać ludzi, którzy wnoszą coś nowego. No.
16: Bo w Bieszczadach człowiek się rano budzi i myśli sobie, od dziś będę artystą.
12: Takie to głosy w Cisnej zarejestrował nasz reporter Paweł Konieczny.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
21: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
22: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
12: Fakty sportowe o poranku prezentuje Patryk Serwański.
23: Dzień dobry. Jurgen Klopp wraca na ławkę trenerską. Został nowym selekcjonerem reprezentacji Niemiec. Mundial dla Niemców nieudany. Odpadli już w 1/16 finału. Klopp odnosił, przypomnę, oczywiście sukcesy z Borussią Dortmund, z Liverpoolem, a ostatnio pracował w Red Bullu jako szef do spraw futbolu. U nas Ekstraklasa wróciła z letnich wakacji. Legia po golu last minute w doliczonym czasie wygrała 1-0 z Pogonią. Radomiak pokonał 2-1 wieczystą Kraków.
24: Fantastycznie, że zaczęliśmy sezon 3 punktami. W dni, jeżeli nie jesteśmy sportowo na naszym najwyższym poziomie, umieć wygrać w takie dni to jest bardzo duża jakość.
23: To trener Radomiaka Tomasz Kaczmarek. Dziś ligowy sezon rozpoczną mistrz i wicemistrz kraju. Lech Poznań podejmie Krakowie. W Zabrzu Górnik zagra ze Śląskiem Wrocław. Będzie też mecz Jagiellonii z Koroną. Na Białymstoku nie tylko piłkarskie emocje, trwają tam także lekkoatletyczne mistrzostwa Polski. Po raz 9 złoto w biegu na 100 metrów wywalczyła Ewa Swoboda. Po raz 10 mistrzem kraju w rzucie oszczepem został z kolei Marcin Krukowski. Lekkoatleta ciągle ma wiele celów do zrealizowania.
25: Medalu olimpijskiego nie mam, 90 metrów nie rzuciłem, także jest jeszcze co robić, nie mogę powiedzieć, wiesz, nie wygrałem wszystkiego, co mogłem. Jestem jeszcze na tyle zdrowy i młody, że mogę zrobić jeszcze życiówkę w przeciągu 2-3 lat.
23: No a my jesteśmy na trasie 82. rajdu Polski. Właśnie rozpoczyna się pierwszy dziś odcinek specjalny, ponad 17 kilometrów. Rajdowe załogi w okolicach Jastrzębia-Zdroju. Na dobre rozpoczęcie dnia liczy mi Komarczyk.
26: To dobre wejście we właściwe tempo, czyli żeby na tych OS-ach od razu ruszyć dobrze. Jeżeli mamy to tempo wysokie od soboty rana, to jest już dużo łatwiej utrzymywać się w tym poziomie percepcji, performance'u.
23: Doniesienia z 82. rajdu Polski przez cały dzień w faktach RMF FM.
20: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
21: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
22: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
1: A skoro taki piękny dzień nam się szykuje, to w takim razie warto świętować i będę miała dla was bilety do parku rozrywki, to między innymi, bo też najlepszą muzykę. Wakacyjną, bardzo przyjemną. Paulina Sawicka, dzień dobry, jest 9:07.

Jeśli chodzi o przeboje na leżach, to ten powinien być w pierwszej trójce już teraz. Temper City w RMF FM to nowość. Także jeśli szukacie czegoś, przy czym sprzątanie idzie nieźle, też się przyda. Ale jak możecie wybrać leżak, to wiecie co robić. Rozłożyć się i słuchać już teraz z R.

0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: Pogoda wzięła sobie do serca chyba nasze uwagi, wrzuciła nam słońce. To w takim razie wyślę was na randkę albo wycieczkę z kumpelem do parku rozrywki Energylandia, żebyście mogli wyszaleć się na przykład na podniebnych statkach. O, to teraz zadanie. Twój weekend dostaje specjalny przycisk Turbo Rozrywka. Wciskasz go i coś całkowicie szalonego dzieje się w twoim życiu przez następne 24 godziny. Wiecie, to może być nawet coś w stylu moja kanapa wystrzeliwuje mnie na Hawaje. Spokojnie, możecie puścić wodze fantazji. Piszcie pod 3322 SMS-owo, a dla osób, które odpowiedzą najciekawiej, mamy podwójne zaproszenia do parku rozrywki Energylandia.
0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Water Park.

0: reklama.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Do Leroy, bo letnia wyprzedaż trwa. Teraz setki produktów nawet do 70% taniej. Szukaj wyjątkowych okazji w swoim sklepie i na leroymerlin.pl. Wybieraj produkty z wyprzedaży do domu i ogrodu. Śpiesz się, bo tylko teraz do 70% taniej. Raz, dwa do Leroy, póki wyprzedaż trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę polska marchew 1,99 zł za kilogram z Kaufland Card Extra, a morele kilogram jedynie 6,99. Tak, morele kilogram 6,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Gdańsk, miasto gospodarz oraz województwo pomorskie, partner Mistrzostw Świata w piłce siatkowej mężczyzn 2027 zapraszają na mecz towarzyski Polska-Finlandia. Już 5 września o godzinie 20.30 w gdańskiej Ergo Arenie czeka prawdziwe siatkarskie święto, gorąca atmosfera i niezapomniane emocje. Szczegóły na pzps.pl. Bilety do nabycia na e-bilet.pl. Partnerem wydarzenia jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.
10: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
11: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
12: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Eura GD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a Ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
15: Po reklamie.
16: Jest 9.30, to są fakty RMF FM.
17: 3 osoby zginęły, a co najmniej 2 ucierpiały w zmasowanym ataku Rosji na Sumy w północno-wschodniej części Ukrainy. O poranku pociski spadły na budynek poczty. W nocy syreny alarmowe zawyły w Zaporożu i to kolejny zmasowany atak Moskwy. W obwodzie kijowskim ogłoszono dzień żałoby po wczorajszym ataku rakietowym na poligon wojskowy. Zginęło 10 osób, a 100 zostało rannych. Warunki w Beskidach na szlakach turystycznych są bardzo dobre, zapewniają goprowcy. Poranek był dość chłodny, ale sobota jest słoneczna, więc temperatura wzrośnie. W Tatrach pogoda też sprzyja górskim wycieczkom. Ratownicy Topru odradzają jednak wyprawy na najwyższe szczyty Tatr Wysokich. Tam śnieg, który spadł w ostatnich dniach.
18: Ten śnieg jeszcze będzie leżał pewnie jeszcze w niedzielę, no a potem mamy coraz cieplej. W następnym tygodniu też początkowe te dni, poniedziałek, wtorek też przewidywane jakieś niewielkie opady, ale to trzeba prognozy sprawdzać na bieżąco, z dnia na dzień, a i to czasem się jeszcze przy niestabilnej takiej pogodzie potrafi zmieniać.
19: Czyli jeszcze w weekend może te wyższe partie Tatr, to nie będzie dobry pomysł.
18: Mamy dużo innych miejsc, fajnych, niżej położonych, zachodnie Tatry, gdzie jak najbardziej możemy takie wycieczki zaplanować.
17: Zachęca ratownik dyżurny Topru Edward Lichota w rozmowie z naszym reporterem Maciejem Pałachickim. Teraz inna wędrówka. Najdłuższa polska pielgrzymka na Jasną Górę ruszyła z północno-zachodnich krańców w kraju do jasnogórskiego sanktuarium w Częstochowie. Uczestnicy szczecińskiej pielgrzymki mają do pokonania ponad 650 kilometrów. Na miejsce dotrą 13 sierpnia, 20 dnia marszu.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: można się zanurzyć w tej piosence, to Zalia w RMF FM. Bardzo, bardzo romantyczna. Takich przebojów romantycznych będziemy mieli dla Was sporo. Ja wiem, że część z Was zaczyna urlop, część jeszcze ma tą końcówkę i musi wycisnąć wakacje jak cytrynę, a skoro zapowiada się słoneczny weekend, to dużo dobrych przebojów już za moment. Bon Jovi między innymi, nowy Dawid Podsiadło, Lost Frequencies, będzie miło.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Tylko w sobotę filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A dodatkowo arbuz drobnopestkowy luzem. Cena przed obniżką 7,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania,

0: ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: I co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert.

0: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
1: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
0: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
1: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złoty 99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Po reklamie.
9: Sponsorem programu RMF FM na dzień dobry jest producent karmy dla psów i kotów. Dolina Noteci. DolinaNoteci.pl.
10: Wakacyjny weekend i RMF FM.

0: teraz kierowcy uważajcie. S3 w zachodniopomorskim, okolice Gryfina i Klucza, dokładnie węzłów Gryfino i Klucz. Są utrudnienia, trasa jest przejezdna, ale więcej powiemy w faktach RMF FM już za moment.
1: Sponsorem programu RMF FM na dzień dobry jest producent karmy dla psów i kotów. Dolina Noteci, dolinanoteci.pl.
2: Reklama.
3: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Ekspres De'Longhi Magnifica Evo. Taniej o 150 zł. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1549. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 28 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Skocz na 1000 metrów nad poziomem morza i daj się porwać przygodzie. W Szczerk Mountain Resort czekają na Ciebie malownicze szlaki piesze, adrenalina w bike parku oraz absolutny hit sezonu, grawitacyjny rollercoaster Salamandra. Szukasz relaksu? Złap oddech na widokowym tarasie, a wieczorem rozgość się w kinie plenerowym. Szczerk Mountain Resort, Twój najlepszy czas tego lata. Szczegóły i bilety na szczerkowski.pl.
8: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
9: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka.
8: W każdą niedzielę po 23:00 Olga Hering bada tajemnicze zaginięcia.
10: Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser królewski sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung, kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Po reklamie.
0: Jest 10, a to są fakty RMF FM. Agnieszka Pietrzak.
12: Około 160 dronów wysłane przez armię Putina w kierunku Ukrainy minionej nocy. Problemy na trasie S3 w zachodniopomorskim. Sobota pogodna.
13: Wreszcie zaświeciło słońce.
12: Niestety prawie 100 kąpielisk nad Bałtykiem z zakazem kąpieli. Będziemy też na trasie rajdu Polski, a na koniec przedstawimy żywe tkaniny. Rosjanie wysłali tej nocy w kierunku Ukrainy prawie 160 dronów i dwie rakiety. Większość maszyn zestrzeliła ukraińska obrona powietrzna. Jak informowaliśmy w faktach, celem rosyjskiego ataku były m.in. Sumy w północno-wschodniej części kraju. Tam zginęły 3 osoby, są też ranni. W nocy w Kijowie 3-krotnie słychać było syreny alarmowe. Ukraińskie media informują o uszkodzonych blokach i domach na obrzeżach stolicy. W Zaporożu zniszczone zostało centrum handlowe. Skalę zniszczeń po ostatnich rosyjskich atakach na Ukrainę możecie zobaczyć na zdjęciach na naszej stronie rmf24.pl. W faktach ostrzegamy teraz kierowców na trasie ekspresowej S3 w Zachodniopomorskiem. Są problemy między węzłami Gryfino i Klucz. Na wysokości Radziszewka na jezdni w kierunku Szczecina zderzyły się 2 samochody osobowe. Nie ma informacji, by komuś coś się stało. Zablokowany jest 1 pas jezdni. Czerwone flagi dziś na 100 kąpieliskach na wybrzeżu. Powodem są wysokie fale, a także ryzyko wystąpienia prądów wstecznych. Informacje o aktualnej sytuacji nad morzem zebrała reporterka RMF FM Anna Pałamar. Aniu, gdzie dziś nie wolno pływać?
14: Czerwone flagi powiewają m.in. na kąpieliskach morskich w Jarosławcu, Dziwnowie, Niechorzu, Kołobrzegu i Gąskach. Zakaz kąpieli wynika z silnego wiatru nad morzem i wysokich fal. Nie można kąpać się również na kąpieliskach w Sopocie. To z powodu wykrycia bakterii E. coli w wodzie. W ostatnich dniach nad Bałtykiem doszło do kilku niebezpiecznych zdarzeń. Ratownicy apelują, aby zakazu kąpieli nie łamać i stosować się do poleceń służb.
2: Rajd Polski w faktach RMF FM.
12: Pierwszy sobotni odcinek specjalny już za czołowymi kierowcami 82. Rajdu Polski. Ponad 17 kilometrów. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM w faktach. Witam cię, Patryku, ponownie. Kto najszybszy w próbie rozgrywanej w okolicach Jastrzębia Zdroju?
15: O, Jakub Matulka, pilotowany przez Daniela Dymurskiego, a więc kierowca stąd, ze Śląska, doskonale znający region i, jak mówił mi przed rajdem, no zdeterminowany, by się tutaj pokazać właśnie z dobrej strony. Drugi Finn Teemu Suninen, a więc lider mistrzostw Europy, a trzecie miejsce dla załogi Mikołaj Marczyk, Szymon Gospodarczyk. Różnice na razie bardzo niewielkie. Matulka w klasyfikacji generalnej teraz o 0,7 sekundy przed Marczykiem. Wszystko to zapowiada duże emocje. Jeśli chodzi o naszych kierowców, to w dobrym stylu dzień rozpoczęli też Jarosław Szeja, Adam Sroka, Kajetan Kajetanowicz. Przed uczestnikami rajdu jeszcze dwa odcinki, później powrót do Chorzowa do strefy serwisowej. Z trasy 82. Rajdu Polski, Patryk Serwański.
12: Chińscy naukowcy opracowali technologię wykorzystywania grzybów do produkcji tkanin o niezwykłych właściwościach. Co to za grzyb i co potrafią te tkaniny, wyjaśni Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM.
16: Grzyb to maczużnik bojowy, tworzący strzępki dające się wykorzystać do wytwarzania rodzaju żywych tkanin. Po dodaniu glicerolu udało się z nich otrzymać elastyczny materiał, który nie tylko jest w pełni biodegradowalny, ale także wykazuje zdolności do samoregeneracji, samooczyszczania. Może być też w pewien sposób programowany do pełnienia dodatkowych funkcji, takich jak ochrona przed promieniowaniem UV czy zmiana koloru. Zdaniem autorów wynalazku z Instytutu Technologicznego w Shenzhen, żywe tekstylia mogą nie tylko pomóc w tworzeniu bardziej zrównoważonej odzieży, mogą też znaleźć zastosowanie w zupełnie innych dziedzinach: architekturze, wzornictwie przemysłowym, medycynie czy ochronie środowiska.
12: Koniecznie zobaczcie zdjęcia tych żywych tkanin. Zajrzyjcie na rmf24.pl, no i na pewno nie zapytacie, po kiego grzyba. Zbieramy cały czas i tworzymy dla was fakty, także te ze świata kultury.
17: Cieszę się na te spotkania i na emocje, które może uda nam się wywołać w odbiorcach.
12: O ważnym wydarzeniu usłyszycie w faktach o 11:00. Zapraszam już też. Bardzo się cieszę.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
18: No piękne słońce.
0: Piękne słońce, nareszcie doczekaliśmy się. Otworzyłam mapę pogodową z deszczem i jest 0, 0, 0, 0, 0.
18: Prawie jak wyniki na mundialu, tylko że trochę inne. Rzeczywiście dzisiaj przez cały dzień nie powinno w Polsce padać i nawet słońce będzie.
0: Myślę, że ja za tym deszczem jeszcze zatęsknimy, to na pewno, ale dzisiaj czeka nas naprawdę piękna pogoda powyżej 20 stopni na termometrach.
1: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Nawet program się nazywa Pod Słońcem RMF FM, więc...
18: No i co? I co? Jeszcze takie słoneczko dla was teraz będzie mówiło.
0: A czyli ja?
18: Ja to akurat o sobie mówię. 5 minut po 10. No tak, ty już lecisz, no to co? To idź, korzystaj ze słońca, a my gramy najlepszą muzykę.

0: przeboje, które się nie nudzą. I to jest jeden z nich, Paula Abdul w RMF FM. I od razu jest taki wakacyjny klimat, bez względu na to, gdzie nas słuchacie. No ale w taką piękną pogodę, w taki piękny weekend, no to tutaj jakoś specjalnie się nie musimy wysilać, bo to lato, po prostu czuć w powietrzu wakacje. Nawet jeśli w tym momencie jesteście w pracy, ale pewnie większość z was, tego co widzę tutaj w SMS-ach pod 3322, słucha nas albo w drodze na wakacje, albo to już się zaczynają powroty z wakacji, bez względu na to, gdzie nas słuchacie. Nie jesteśmy z wami, gramy wam najlepszą muzykę. Za chwilę do pośpiewania ONA. Wracamy już za moment, bądźcie z nami.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299.

aplikacją Schab Wieprzowy z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów. Cena sprzed obniżki 14,99.

0: poziomem morza i daj się porwać przygodzie. W Szczyrk Mountain Resort czekają na Ciebie malownicze szlaki piesze, adrenalina w bike parku oraz absolutny hit sezonu, grawitacyjny rollercoaster Salamandra. Szukasz relaksu? Złap oddech na widokowym tarasie, a wieczorem rozgość się w kinie plenerowym. Szczyrk Mountain Resort – Twój najlepszy czas tego lata. Szczegóły i bilety na szczyrkowski.pl.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 na osobę, a masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
3: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Jak wyprzedasz, to w euro.
8: Po reklamie.
9: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

Miłości ma. Ależ to jest piękna nowość. Hate that I made you love me. W RMF FM. I przed chwilą przyszedł SMS pod 3322, bo graliśmy wcześniej Agnieszkę Chylińską. Agnieszka Chylińska uratowała moje dzisiejsze sprzątanie. Dziękuję za ten zastrzyk energii. Podpisano Marzena. Ja mam teraz sposób, żeby uratować nie sprzątanie, żeby uratować cały poranek. Nie wiem, kiedy ostatni raz słyszeliście ten numer. Ja dawno i właśnie go odkopałem. 26 lat temu Nelly Furtado nagrała I'm like a bird. I nic, a nic się nie zestarza. Dajcie głośniej. Czysta muzyczna magia w RMF.

Azji Zamiet, Shiran, Werem FFM. Jest nowe rządowe rozporządzenie w sprawie 14 emerytur. Jak czytam, wypłaty mają się rozpocząć we wrześniu. No i to jest informacja dla emerytów, bardzo ważna. Ale wnuki też sobie mogą zanotować.

0: zaproszenie RMF FM.
1: Jesteś jak ryba bez frytek, gofr bez śmietany? Nie martw się, otwieramy Hotel Parawan, czyli speed dating na plaży w Stegnie i turniej Gibanga w Mikołajkach.
2: To jest ten moment, to są te iskry w oczach. Spojrzysz i wiesz, że to jest właśnie to.
1: Piotr Pręgowski, król Gibango, pomoże wam znaleźć kogoś do wspólnego gibania i oglądania zachodów słońca.
2: Miłość to jest wtedy, kiedy kogoś pragniesz, kiedy chcesz z nim przebywać.
1: Hotel Parawan już jutro po 10:00. Relacje w programach Pod Słońcem RMF FM i RMF w trasie. Szczegóły na www.rmf.fm.
3: Reklama.
4: Wniesienie i instalacja za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Eura GD. Do 3 sierpnia kup pralkę Electrolux, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
6: Tu trwa
5: lato na bogato.
6: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
7: Może jest we Włocławku.
8: Może w Kęta.
9: A może w Jaworznie.
10: Poważnie? Ja się kręcę. Nie wierzę, cała się kręcę.
11: A ty? Tak, ty.
12: Co powiesz, gdy już wygrasz?
13: Zastanów się i...
1: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
14: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
15: Ale super było, Janek, na tych wakacjach. Mam tylko nadzieję, że kolejnym razem wrócimy już do naszego własnego mieszkania.
16: Musimy trafić na dobrą promocję.
15: Przecież mówiłam ci już o promocji Murapolu. Wszystkie mieszkania i apartamenty inwestycyjne mają teraz tańsze, nawet o 20%. A wybór jest olbrzymi. Około 3300 lokali w ponad 30 inwestycjach w 14 miastach.
16: Wspaniale. Na pewno wybierzemy coś dla siebie.
15: Sprawdź ofertę na murapol.pl.
17: Gdańsk, miasto gospodarz oraz województwo pomorskie, partner Mistrzostw Świata w piłce siatkowej mężczyzn 2027 zapraszają na mecz towarzyski Polska-Finlandia. Już 5 września o godzinie 20:30 w gdańskiej Ergo Arenie czeka prawdziwe siatkarskie święto, gorąca atmosfera i niezapomniane emocje. Szczegóły na pzps.pl. Bilety do nabycia na e-bilet.pl. Partnerem wydarzenia jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.
18: Finał wielkiej wyprzedaży w

0: 2,59 zł za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: No i mamy godzinę 11. Przy mikrofonie Agnieszka Pietrzak. Zaczynamy fakty.
3: Zapraszam. Wstrzymany start załóg na rejdzie polskim po wypadku. Co się stało? Posłuchajcie ustaleń naszego śląskiego reportera. Później będziemy ostrzegać kierowców podróżujących autostradami A1 i A4. Są problemy w Kujawsko-Pomorskim i w Śląskiem. W Szczawnicy dni przyjaźni polsko-węgierskiej, a w faktach kulturalnych wieczorne wydarzenie w Muzeum Powstania Warszawskiego. Wypadek Czecha Dominika Striteskiego na rajdzie Polski na odcinku specjalnym Ochaby. W pobliżu tego miejsca jest reporter RMF FM Marcin Buczek. Od razu się z nim łączymy. Marcinie, co wiadomo?
4: To było tuż po starcie pierwszej załogi. Po wejściu w zakręt samochód zjeżdżał w dół i niedługo potem nad miejscem, gdzie zniknął, zaczął krążyć śmigłowiec. Auto najprawdopodobniej wypadło z drogi od strony pilota. W chwilę potem w tamtym kierunku pojechała karetka i wóz strażacki, a kibice zaczęli przekazywać sobie pierwsze nieoficjalne informacje.
5: Tam kawałek dalej jest taki mały kanion i podejrzewam, że to mogło być tam. Takie stawiki.
4: Bo tam widzieliśmy helikopter.
5: Tak, on prawdopodobnie tam stał.
4: Straż pożarna, karetka, policja też tam jechała.
5: Jedynie co słyszałem, to że rozcinają auto, ale nic więcej nie wiem. No i że auto się paliło.
4: Na razie start pozostałych załóg wstrzymano. Z odcinka specjalnego Ochaby Marcin Buczek.
3: Trzy samochody osobowe zderzyły się na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiej między węzłami Lisewo i Tużno. Niedaleko Januszewa zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Łodzi. Ostrzegamy jeszcze przez kilkadziesiąt minut. W tym miejscu przejezdny będzie jedynie pas awaryjny. Na A1 problemy są także w Śląskiem między węzłami Pyrzowice i Woźniki po wypadku, w którym ucierpiała jedna osoba. Zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku Częstochowy. Uważajcie także na autostradzie A4 między Łanami a Kleszczowem w pobliżu właśnie Kleszczowa. Po kolizji dwóch samochodów osobowych zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Katowic.
6: Spotkanie z historią w faktach RMF FM.
3: Kto był lub jest w Szczawnicy, z pewnością poznał już postać Józefa Szalaja, o którym głośno teraz podczas rozpoczynających się tam Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Małopolskie uzdrowisko swoje powstanie i rozwój zawdzięcza właśnie węgierskiej rodzinie, która przybyła tu w pierwszej połowie XIX wieku. To dzięki Józefowi Szalajowi uzdrowisko w Szczawnicy stało się wtedy jednym z najbardziej znanych europejskich uzdrowisk, podkreśla Anna Wawszczak z Muzeum Pienińskiego.
7: Na wielką skalę rozpoczął rozbudowywać Józef Szalaj od 1842 roku konkretnie.
8: Czyli tak naprawdę Szczawnica bardzo wiele tej węgierskiej rodzinie zawdzięczy.
7: No jeżeli chodzi o uzdrowisko, to można powiedzieć, że wszystko. Ponieważ oprócz tych takich domów, które dzisiaj możemy widzieć, domu zdrojowego, wszelkich pensjonatów, hoteli z czasów jeszcze Józefa Szalaja, to sam właściciel uzdrowiska postanowił rozbudować całą infrastrukturę, również tą przemysłową, no bo trzeba było temu uzdrowisku zapewnić jakieś zaplecze.
3: Jak usłyszał nasz reporter Maciej Pałachicki, Józef Szalaj, mimo że z pochodzenia Węgier, był wielkim polskim patriotą. Dobra Szczawnickie dokładnie 150 lat temu zapisał nie swoim potomkom, a Krakowskiej Akademii Umiejętności. W faktach kulturalnych RMF FM o wieczornym koncercie w Muzeum Powstania Warszawskiego zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
9: Koncert Błażej Król i goście na Placu Wolności to jedno z wydarzeń obchodów 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Sam artysta mówi, że chce, korzystając z doświadczeń powstańców, ugryźć temat po swojemu. Występ będzie połączony z płytą pod tytułem Łączy nas.
10: Ja najbardziej jednak cieszę się na to spotkanie, które będzie wynikiem koncertu, gdzie spotkam ludzi, którzy mieli bezpośrednią styczność z tematem. Cieszę się na te spotkania i na emocje, które może uda nam się wywołać w odbiorcach.
9: Gośćmi Błażeja Króla będą dziś Daria ze Śląska i Andrzej Piaseczny. Festiwal Buda Jarmarczna, inspirowany sztuką Tadeusza Kantora, zaczął się w Teatrze Przedmieście w Rzeszowie. W programie jest 5 spektakli, w tym kabaretowo-muzyczny, plenerowy oraz koncert. Wstęp jest wolny, ale obowiązują rezerwacje. Znana z serialu Sprzątaczka i filmu Substancja, Margaret Qualley zaczęła zdjęcia do nowej wersji Opętania, kultowego horroru psychologicznego Andrzeja Żuławskiego sprzed 45 lat. Są pierwsze fotografie z planu. W tym filmie występują też Colin Turner i Paul Dano, a wśród producentów jest Robert Pattinson.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: Bardzo ładny dzień dzisiaj w całym kraju. Idealnie pod weekend. Dzisiaj bez deszczu i temperatura w całym kraju tak od 20 stopni na Warmii i Mazurach do 27 stopni na przykład w okolicach Zielonej Góry i Wrocławia. Jutro jeszcze cieplej. Patrzę na niedzielę. Wtedy nawet 30 mogą się pojawić na Dolnym Śląsku, w Małopolsce i w województwie mazowieckim. Warszawa na przykład 30 stopni, Lublin 30, Poznań, Wrocław również.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: Choć jutro już nad samym polskim morzem jakiś delikatny deszcz po południu może się pojawić i wtedy też tam będzie najchłodniej, takie 18-19 stopni. 6 minut po 11, tu RMF FM.

0: nie ma miejsca jak dom. Piękny przekaz, natomiast w wakacje no można się czasem z domu ruszyć. I właśnie w RMF FM teraz czas na naszego radiowego obieży świata, czyli kołodka na wakacjach. Agnieszka Kołodziejska i taka wakacyjna pigułka. A dzisiaj?
1: To musisz wiedzieć przed wylotem do Albanii. Do Albanii bez problemu wjedziesz na dowód osobisty. Paszport nie jest wymagany. Walutą jest lek albański. Albania jest jednym z najtańszych kierunków wakacyjnych w Europie, ale w mniejszych miejscowościach płatność kartą nie zawsze będzie możliwa. Przygotuj się na to. Jeśli planujesz zwiedzać plaże Riviery albańskiej, to zabierz buty do wody. Wiele plaż jest po prostu kamienistych. Na drogach przygotuj się na lokalny styl jazdy. Tutaj średnio stosują się do zasad ruchu drogowego. Latem temperatury często przekraczają 35 stopni, dlatego krem z filtrem i regularne nawadnianie się to obowiązek. W restauracjach i kawiarniach nie ma pośpiechu. Albańczycy celebrują posiłki, więc obsługa może być tutaj wolniejsza, niż jesteś do tego przyzwyczajony. A ty? Byłeś już w Albanii?

0: wakacyjne tematy. No i właśnie wakacje mają to do siebie, że pieniądze może z portfela uciekają trochę szybciej niż zwykle. Dlatego my w RMF FM mamy sposób na kasę. Wakacje na bogato. Bo właśnie, już w poniedziałek wracają sejfy i w poniedziałek gracie o nawet 1 000 000 złotych. To znaczy zagrać możecie już w tym momencie. I uwaga, jednocześnie w tym momencie wchodzicie do 2 piątkowych losowań, a już w piątek w nadchodzącym tygodniu ktoś z was na pewno wygra 130 tysięcy złotych lub rekordowy 1 300 000 złotych lub SUV-a Lexusa LBX, luksusowego, komfortowego SUV-a klasy premium. To stanie się na pewno. I teraz jednocześnie wchodzicie do gry. I o 1 000 000 złotych w poniedziałek, i o te nagrody w piątek. A dzisiaj w kalendarzu 25. I zrobię z tego szczęśliwe numerki. Pierwszy szczęśliwy numerek w tym momencie to 2. I drugi szczęśliwy numerek to 5. Jeśli macie 2 i 5 w numerze telefonu, macie najwięcej szczęścia, bo od teraz przez 10 minut każdy zyskuje 1200 losów, wysyłając hasło RMF pod 7474. Ale jeśli macie 2 i 5 w numerze telefonu, to podwajamy wasze szanse, nawet więcej niż podwajamy. Ustalmy 2500 szans jednym SMS-em. 2500 szans, jeśli macie 2 i 5 w numerze telefonu. One nie muszą być obok siebie, nie muszą być po kolei. Ważne, żeby była i 2 i 5. I w ten sposób gracie o 1 000 000 złotych w poniedziałek, o 1 300 000 Lexusa LBX i 130 tysięcy złotych w piątek. Możecie też oczywiście zagrać na www.rmf.fm. Tam też czekają specjalne promocje. No to co? Wejdźcie do gry. RMF pod 7474 to jedyna taka okazja dzisiaj. RMF pod 7474.
1: Reklama.
2: Castorama. Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
1: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
4: Powiedział już wczoraj. Mau, wreszcie coś premium, Maria.
3: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i brzuch? Analiza składu bardzo dobra. Wniosek: Dolina Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas. Kup w Media Expert karmę dla kota Mau w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6+6 gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid.
8: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
7: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
8: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
7: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę: Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Barbara, jaka piękna fryzura.
8: A widzisz, Marian, to zasługa mojej nowej suszarko-lukówki Dyson z Media Expert. Dzięki niej szybko suszę, nadaje objętość, stylizuje i mogę kręcić włosy. No i teraz idealne loki mam na co dzień.
3: Proszę, proszę, jedno urządzenie, a ile piękna.
9: Więcej możliwości stylizacji, bez uszkodzeń termicznych. Kup teraz w Media Expert nowoczesny multistyler AirLab w promocji. A zestaw dodatkowych 5 końcówek o wartości 399 zł dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Pani Celinka wie, co jest super.
11: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
10: W tę sobotę polska marchew złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a morele kilogram jedynie 6,99. Tak, morele kilogram 6,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Po reklamie.
13: Z RMF FM najlepiej.

0: ale to jest dobre. Bausa Magnetic, to jest nasza nowość w RMF FM. 17 minut zostało do godziny 12 do południa i piszecie nam tutaj w SMS-ach pod 3322, że właśnie na przykład przygotowywanie obiadu przy takiej muzyce brzmi absolutnie i robi się, porządki się robią same, obiad się robi sam, no ale od tego jest właśnie najlepsza muzyka. Muzyka najlepsza pod słońcem w RMF FM i z nią za moment wracamy. Roxette, It Must Have Been Love i bro, jeszcze będzie pięknie. To już za moment, bądźcie z nami, za chwilę wracamy.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Kiedy? Poblista notowanie.
3: Ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
4: Hi, this is Shakira.
5: Dawid Kwiatkowski.
3: Poblista notowanie. Już w poniedziałek po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
7: Nowe telefony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 i Z Flip 8. Wynajmij już od 149 zł miesięcznie w Komputronik.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
11: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
12: Weź Ibuprom Zatoki.
11: Ibuprom Zatoki?
12: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
11: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania.

0: wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożności zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
1: Tylko do poniedziałku w RTV Eura GD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Jak wyprzedasz, to w euro.
2: Po reklamie.
3: Wakacje pod słońcem RMF FM.

0: reklama.
1: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Ekspres DeLonghi Magnifica Evo. Taniej o 150 zł. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1549. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 28 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Mrozu. Kupując bilety przez aplikację Erste, zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
3: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
7: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
8: Tego lata zacząłem biegać, dlatego przydałby mi się smartwatch, żeby mierzyć osiągi i mieć motywację.
9: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
10: Po reklamie.
11: No i mamy punktualnie południe. Czas poznać najważniejsze fakty. Te zebrała dla nas Agnieszka Pietrzak.
12: Ogień dotarł do dzielnic okalających Bordeaux. Musieliśmy się natychmiast ewakuować, mówił nam Polak mieszkający w południowo-zachodniej części Francji. Trudne chwile kierowców w zachodniopomorskim. Zebraliśmy dla Was istotne informacje o problemach na drogach. Mamy również doniesienia dla fanów piłki nożnej. Walka z płomieniami i walka z czasem w południowo-zachodniej części Francji. Szalejący pożar dotarł do Bordeaux, relacjonował w naszym radiu informacyjnym RMF24 pan Robert, właściciel sklepu. Nasz rozmówca musiał zamknąć swój biznes i uciekać.
13: Pierwsze informacje o ewakuacji otrzymałem o 3 w nocy. Były ewakuowane, była ewakuowana miejscowość Eizin. Nie obejmowało to jeszcze mojego miejsca działalności, natomiast rano przyszła policja i kazali się ewakuować, bo zagrożenie jest dosyć duże. Wszystko trzeba było zostawić, jak najszybciej opuścić miejsce. Większość generalnie stosuje się do poleceń służby, ale panikę też widać na ulicach, widać na wyjeździe z miasta. No, są ogromne korki na wyjazdach.
12: A komunikaty meteorologiczne niestety nie są optymistyczne, wieje silny wiatr. Około 500 dodatkowych żołnierzy jest wysyłanych do wsparcia Straży Pożarnej do walki z pożarem, który od środy objął już powierzchnię 22 tysięcy hektarów w południowo-zachodniej Francji. Makabryczne odkrycie w domu w amerykańskim stanie Michigan. W budynku, który stanął w płomieniach, znaleziono ciała 8 osób, w tym 6 dzieci, a niektóre z nich miały rany postrzałowe, poinformowała stacja ABC. Śledczy określili pożar domu mianem podejrzanego i stwierdzili, że istnieją przesłanki wskazujące na celowe podłożenie ognia. Tak zwane osoby trzecie nie są poszukiwane. Jedną z rozważanych hipotez jest rozszerzone samobójstwo. Ostrzegamy kierowców, są duże utrudnienia w zachodniopomorskim na trasach A6 i S3. Po kilku zdarzeniach drogowych tworzą się korki. Informacje drogowe zebrała reporterka RMF FM Anna Pałamar.
0: Na trasie S6 na wysokości miejscowości Siemyśl płonie samochód osobowy. Trwa akcja gaśnicza. Na razie droga jest zablokowana. Korki również na S3. Za węzłem Szczecin-Podjuchy w kierunku Świnoujścia utworzył się 12-kilometrowy zator. Kierowcy będą musieli zwolnić również za węzłem Gryfino w kierunku Szczecina. To również droga S3. Tam zablokowane są dwa pasy ruchu po zderzeniu osobówek. Pomocy medycznej wymagają dwie osoby.
14: Sport w faktach RMF FM.
12: Odcinek specjalny 82. rajdu Polski, na którym wypadek miał Czech Dominik Stryteski, został odwołany. Załogi rywalizują już na kolejnym odcinku, ale w harmonogramie rajdu jest ponad pół godziny opóźnienia. Łukasz Fabiański ogłosił zakończenie zawodowej kariery piłkarskiej. 41-letni były reprezentant Polski nie zamierza rozstać się z piłką. Zapowiedział, że od teraz jego misją będzie inspirowanie, rozwijanie i wspieranie kolejnych pokoleń bramkarzy. Ostatnim klubem Fabiańskiego, przypomnę, był angielski West Ham United, w którym występował z przerwami od 2018 roku. W ostatnim sezonie był w kadrze drużyny, ale wystąpił tylko w jednym meczu Premier League. Już wcześniej, w październiku 2021 roku, w meczu eliminacji Mistrzostw Świata San Marino w Warszawie, bramkarz oficjalnie zakończył karierę w reprezentacji Polski. Trzech Pucharowiczów rozpoczyna dziś nowy sezon piłkarskiej Ekstraklasy: Jagiellonia, Górnik i Lech. W faktach teraz Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Czarku, sobotni mecz zapowiada się najciekawiej. Który?
15: Dzień dobry. Rasowego hitu może nie ma, ale myślę, że wiele może się wydarzyć w wieczornym starciu Lecha z Krakowią. Przeciwko mistrzowi Polski z Poznania w barwach pasów może zagrać jego były piłkarz Filip Marchwiński. Do Włoch wyjeżdżał niedawno jako duży talent, ale przez kontuzję jego kariera się załamała. Ten mecz o 20:15, a wcześniej Górnik Zabrze podejmie Beniaminka Śląska Wrocław. Natomiast w Białymstoku zrobi się jeszcze bardziej żółto i czerwono niż zwykle, bo z Jagiellonią zagra mająca coraz większe ambicje Korona Kielce. Ale wciąż to białostoczanie będą faworytem.
16: My będziemy robić wszystko, żeby usadowić się jak najwyżej, żeby utrzymać tendencję z ostatnich lat, która, jak wiemy, dała nam 3 medale Mistrzostw Polski.
15: Mówił trener Jagiellonii Adrian Siemieniec. Pierwszy gwizdek w Białymstoku o 14:45.
12: No a punktualnie o 13:00 w RMF FM następne fakty. Zapraszam.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Ale zanim godzina 13, to jeszcze cała godzina muzyki najlepszej pod słońcem. A co powiecie na seniorita? To zrobi się hiszpański klimat i to nie ma znaczenia, czy jesteście w chałupach, czy na przykład, nie wiem, w rowach. To nie ma znaczenia. Hiszpania w sercach jest wszędzie, jeśli gra muzyka najlepsza pod słońcem. Seniorita, Shawn Mendes, Camila.

0: mówiliśmy o tym w faktach RMF FM. I tak od samego rana czytam doniesienia ze świata. No we Francji ogromne pożary, ogień podchodzi już pod Bordeaux. W Hiszpanii największe od lat pożary lasów i łąk. Najtrudniejsza sytuacja panuje w rejonie Madrytu oraz w prowincji Avila. Wprowadzono tam stan wyjątkowy. Z pożarami walczą też Włosi. Jak tak o tym czytam od samego rana, to powiem wam, że jakoś tak inaczej patrzę na te ostatnie deszczowe dni nad polskim morzem. Całkiem przyjemny taki letni deszcz.
1: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa. Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Keshua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie.

0: sklep. Biedronka.
1: Marian, jakie zakupy mają sens?
2: No jakie, Barbara? No takie w supercenach. Jak kupisz Media Expert sprzęt Hisense w promocji, to dostajesz jeszcze zwrot, tak?
1: No tak, za lodówkę nawet 1000 zł, a za urządzenia do zabudowy nawet 2250.
2: No dokładnie, a za pralkę z suszarką do 800 zł zwrotu.
1: Jak kupisz jeszcze inne sprzęty Hisense w promocji, to też dostajesz zwrot. Nawet 4800 zł.
2: Dokładnie. Hisense Media Expert to ma sens. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. Tylko w sobotę filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A dodatkowo arbuz drobnopestkowy luzem. Cena przed obniżką 7,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
6: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
5: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
6: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
7: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Inaczej futryna na 10 liter.
10: Ościeżnica.
9: A teraz na 3. Tam są drzwi.
10: Vox.
11: Tam są drzwi.
12: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
13: Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Eura GD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a Ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Po reklamie.
14: Pod słońcem RMF FM, czyli muzyczny weekend.

Jak wam się podoba ta nowość? Wiktoria Kida, Księga Żywiołów. Co mi tam w RMF FM? 29 minut zostało do godziny 13. Tu RMF FM, tu wstawaj, szkoda lata. I tak przeglądam rmf24.pl i wpadło mi w oko jedna informacja. Chińscy naukowcy ogłosili sukces. Rozpoczęli produkcję ubrań z grzybów. Podobno to miał być super pro eko, nazywają to żywymi tkaninami. Normalnie ubrania uszyte z grzybów. Super pomysł, bo to tak, chwilę pochodzisz, a jak ci się znudzi, to zrobisz pieczarkową. Same plusy. A jak tam u was? Obiady już zrobione? Czy jeszcze nie? Czy dzisiaj taka leniwa sobota i obiad będzie trochę później? Emi McDonald dla was.

0: Lady Gaga i Bruno Mars, Die With A Smile w RMF FM, ale się zrobiło nastrojowo. Nawet gofry ze śmietaną inaczej smakują przy najlepszej muzyce, bez względu na to, gdzie nas słuchacie. Ale mam ciekawe dane turystyczne. Rekord w wydatkach zagranicznych turystów w Polsce zostawili u nas w 2025 roku i zostawiają w 2026. Ale w 2025 zostawili u nas ponad 41 miliardów złotych. I co ciekawe, aż 41% tej kwoty wydali w Polsce turyści z Niemiec. Może oni tak nam oddają reparacje?
1: Pani Barbaro, pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
2: Panie Pascalu, no jakby to...
1: A widziała pani?
2: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
1: I w niej

0: Expert.pl.
1: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla Ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: A o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend.
4: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden

0: Potrzebne na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
1: ING to twój asystent, który odpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędności.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Barbara w Media Expert nowości! Super nowoczesne składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8.
4: Wiem, Marian, jak zamówisz w przedsprzedaży, to dostaniesz subskrypcję Google AI Pro na 6 miesięcy o wartości 580 zł.
3: I nawet 500 zł na najnowszego smartwatcha.
4: A stary smartfon odkupił nawet za 4650 zł.
3: Jeszcze możesz wziąć w wygodnych ratach do 50 rat 0%. Pół roku nie płacisz i RRSA o 0%.
4: A super!
5: W Media Expert. Przedsprzedaż smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie.
7: Lato w RMF FM.
8: Lato w RMF FM.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Od lat komentuje absurdy polskiej rzeczywistości.
2: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie Pały.
1: Teraz w RMF FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
2: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba, że pracuje w fabryce sznurka.
1: W poniedziałek po 15 w RMF FM.
0: Reklama.
3: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
4: W Leroy akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Mój tani weekend i moje promocje w mojej Biedronce, pozytywne emocje.
6: W ten piątek i sobotę szynka wieprzowa bez kości pakowana

0: 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
3: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Ekspres De'Longhi Magnifica Evo. Taniej o 150 zł. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1549, a kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 28 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Po reklamie.
7: No i mamy godzinę 13. Fakty o godzinie 13 ma dla nas Agnieszka Pietrzak. Zaczynamy.
8: Ceny paliw niżej. Rządzący szukają pieniędzy na sfinansowanie programu. Ukraina odpowiada na nocne rosyjskie ataki. Później w faktach zawrotną prędkością popędzimy na rajd Polski. A na koniec dla kontrastu.
9: Spokój, cisza, zieleń.
8: Dajcie się zaprosić w Bieszczady. Najpierw jednak informacja drogowa. Jedna osoba została ranna w wypadku na autostradzie A8 na wysokości Wrocławia. 4 auta zderzyły się między węzłami Południe i Zachód na jezdni w kierunku Kłudowy i zablokowany jest prawy pas jezdni. Rząd został zmuszony do poszukania nowego źródła finansowania na obniżkę cen paliw, twierdzą politycy koalicji rządzącej. To po wczorajszym wecie prezydenta. Przypomnijmy, Karol Nawrocki skierował ustawę o nadzwyczajnych zysków firm paliwowych do Trybunału Konstytucyjnego. Prawo nie działa wstecz, mówił prezydent.
10: Podatek miałby obejmować dochody uzyskiwane już od początku marca.
8: Co dalej? Na linii teraz reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Witam. Witam cię, Kacprze. Ewentualny powrót do obniżki cen na stacjach paliw w Polsce stoi znów pod znakiem zapytania.
11: Jak słyszę od polityków koalicji rządzącej, jeśli sytuacja będzie dramatyczna, mimo decyzji prezydenta, rząd ma znaleźć pieniądze na obniżkę paliw.
12: Prezydent pokazuje kolejny raz, że nie kieruje się jakimiś racjonalnymi przesłankami i slogan po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy jest tylko sloganem wyborczym i tutaj w żaden sposób o interesie obywateli nie myśli. No,
11: tak twierdzi posłanka Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic, z kolei Szymon Stachowiak z kancelarii prezydenta. Podkreśla, że rząd znalazł sobie wymówkę do niewprowadzania kolejnych obniżek, tłumacząc jednocześnie, dlaczego Karol Nawrocki nie podpisał ustawy.
13: Obciążanie jakichkolwiek podmiotów gospodarczych wstecz podważa elementarną zasadę zaufania przedsiębiorcy względem państwa polskiego. Więc tutaj absolutnie ja wiem, że pan minister Domański zawsze będzie miał wytłumaczenie, albo to był zły rząd PiSu, albo to był zły prezydent.
11: Nieoficjalnie mówi się, że ewentualny powrót do programu CPN byłby możliwy w przypadku cen powyżej 10 zł za litr paliwa.
6: Śledzimy fakty.
8: Ukraina uderza w cele w głębi Rosji. Pod ostrzałem znalazły się m.in. fabryka sprzętu wojskowego w Kirowie, a także rafineria naftowa w Tiumeniu na Syberii. Władimir Zełenski ataki nazywa dalekobieżnymi sankcjami i odpowiedzią na wcześniejsze rosyjskie uderzenia. Ukraiński prezydent w mediach społecznościowych podzielił się nagraniami, na których widać eksplozje i rosyjskie zakłady w ogniu. Przypomnę, w nocy zmasowany atak na Ukrainę przeprowadzili Rosjanie. Jak mówiliśmy w faktach, pociski spadły na Sumy i Zaporoże. Temu Suninem, liderem 82. rajdu Polski, Finn wygrał 4. odcinek specjalny i awansował na 1. miejsce. Wiceliderem jest Jakub Matulka, a 3. miejsce zajmuje Mikołaj Marczyk. Teraz rajdowe załogi wracają do Chorzowa. W strefie serwisowej rajdówkami niebawem zajmą się mechanicy. Na całej trasie rajdu obecni są oczywiście kibice. Wyznaczono dla nich specjalne strefy przy rajdowych odcinkach, skąd mogą bezpiecznie obserwować zmagania kierowców.
14: Pojadą jak? Stamtąd?
15: Z góry na dół, tutaj aż potem taką rundkę. Na dole tam będzie potem meta.
14: Zapach benzyny, ryk silnika, prędkość. Co się liczy najbardziej?
16: Ryk silnika chyba. I ta prędkość, i emocje po prostu, kibicowanie.
17: Zapach. To, co każdy kibic rajdowy uwielbia, zapach rajdowego paliwa i przypalonych delikatnie klocków hamulcowych.
15: Wszystko się kumuluje do tych emocji, że warto tu być, warto tu przyjechać.
8: Z kibicami na rajdzie Polski rozmawiał nasz reporter Marcin Buczek. 17 stopni, słońce od czasu do czasu pojawiające się zza chmur. To takie teraz warunki są w Ustrzykach Górnych. Z pogody tłumnie korzystają turyści, którzy postanowili wyruszyć na szlaki.
18: My idziemy na Tarnicę. Po prostu w taką piękną pogodę trzeba wejść na górę.
19: Można sobie spokojnie pooddychać, pocieszyć się piękną pogodą, widokami i głowa odpoczywa.
20: Wiesz, tak jestem drugi raz, ale no takie inne są. Faktycznie tak spokój, ładnie, fajnie.
21: Na co urzeka w Bieszczadach?
20: Spokój, cisza, ta zieleń.
19: Latem, jesienią, wiosną jest zawsze pięknie.
22: W Bieszczadach jestem pierwszy raz, ale polecam w zespole jakimś wychodzić na górę, bo naprawdę, jeżeli jest ekipa, to nieważne, czy idziemy pierwszy raz, czy któryś z kolei, ładujemy pozytywnie baterie.
8: Z turystami przy szlaku na Tarnicę rozmawiał nasz reporter Paweł Konieczny.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Rzucić wszystkim i wyjechać w Bieszczady. No brzmi jak plan, ale nie ma znaczenia, czy to są Bieszczady, czy to są Tatry, czy to jest polskie morze, czy to są Mazury, czy to jest po prostu piękna Polska, nawet pod waszym domem, mieszkaniem, w parku, lesie. To wszystko nie ma znaczenia, kiedy jest najlepsza muzyka w RMF FM, kiedy jest uśmiech i kiedy jest pogoda ducha. Tu RMF FM. Jacek Tomkowicz. Cześć ponownie. I Michael Jackson.

0: 20 minut po godzinie 13. Agnieszka Chylińska w RMF FM. Czytam właśnie, podwyżka ceny zestawu obiadowego w sejmowej stołówce nastąpiła. Uwaga, nasi parlamentarzyści, za zestaw obiadowy w sejmowej stołówce będą teraz płacić 21 zł. To już po podwyżce. No, parlamentarzyści, jedyna grupa w Polsce, która nie będzie musiała pokazywać paragonów grozy.
1: Reklama.
2: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak wyprzedaż, to w euro.
4: Fakty sportowe RMF FM. Tu liczą się sportowe emocje. Wyniki i komentarze serwujemy codziennie w RMF FM. Fakty sportowe.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
6: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
7: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Zdrowit. Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
11: Tego lata zamierzam zaprosić przyjaciół na działkę. Bezprzewodowy głośnik potrzebny od zaraz.
12: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
13: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
14: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
15: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.

0: różne rodzaje. 39,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Po reklamie.
2: RMF FM. Lato. RMF FM. Lato. Up with it, girl.

0: zna się na tym najlepiej. Michiko to nasza nowość w RMF FM. A jeśli potrzebujecie trochę oddechu, trochę takiego zatrzymania i zwolnienia, to wtedy sprawdza się Margaret w RMF FM.
1: Tak mało jest.

0: Summer, Back to Friends w RMF FM. Śledzę też wydarzenia lokalne, co tam się dzieje, i akurat trafiłem na informację z Krakowa. Od 2027 roku w Krakowie mają się pojawić nowe bilety MPK. Nie czasowe, tylko odległościowe. W sensie nie będzie się płaciło za czas, przez który się jedzie, tylko za przejechaną odległość. W sumie to jest dobre, bo korki takie, że przejechałem ostatnio jeden przystanek i się okazało, że 15-minutowy bilet szlak trafił. Więc ja akurat na tę nowość czekam.
1: Reklama.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Mój tani weekend i moje promocje w mojej Biedronce. Pozytywne emocje.
4: W ten piątek i sobotę. Szynka wieprzowa bez kości pakowana próżno.

0: 1,99 zł za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Poblista notowanie. Ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
2: Hi, this is Shakira.
3: Dawid Kwiatkowski.
1: Poblista notowanie. Już w poniedziałek po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
4: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
5: Nowe telefony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 i Z Flip 8. Wynajmij już od 149 zł miesięcznie w Computronic.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
7: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą. Gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na Castorama. Przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach.

0: My, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
1: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
2: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: Wniesienie i instalacja za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Eura GD. Do 3 sierpnia kup pralkę Electrolux, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Po reklamie.
5: Wakacje pod słońcem RMF FM.

0: nigdy nie przeminą.
1: Reklama.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Byle do lata.
4: W te wakacje gramy dla Was muzykę najlepszą pod słońcem.
5: I rzucamy gwiazdom wyzwania w zabawie Daj mi minutę.
3: Byle do lata. Już w poniedziałek po 10 w RMF FM.
6: Sponsorem programu Byle do lata jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w

0: ale super było, Janek, na tych wakacjach. Mam tylko nadzieję, że kolejnym razem wrócimy już do naszego własnego mieszkania.
1: Musimy trafić na dobrą promocję.
0: Przecież mówiłam ci już o promocji Murapolu. Wszystkie mieszkania i apartamenty inwestycyjne mają teraz tańsze, nawet o 20%, a wybór jest olbrzymi. Około 3300 lokali w ponad 30 inwestycjach w 14 miastach.
1: Wspaniale. Na pewno wybierzemy coś dla siebie.
0: Sprawdź ofertę na murapol.pl.
2: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid. 35 lat. Mnóstwo czasu, żeby się poznać, polubić, a nawet pokochać. 35 lat. Już tyle lat Toyota jest oficjalnie w Polsce. Z dumą nosimy tytuł jednej z najbardziej ulubionych marek Polaków. I z okazji naszych urodzin mamy wyjątkową ofertę. Odwiedź salony Toyoty i zobacz, co przygotowaliśmy. Czeka m.in. niezawodna i wszechstronna Toyota Yaris Cross Hybrid z korzyściami do 10 400 zł. Sprawdź też ofertę na inne modele.
6: Po reklamie.
7: No i właśnie w taki sposób dotarliśmy do godziny 14. To oczywiście czas faktów w RMF FM, które ma dla nas Agnieszka Pietrzak.
8: Cztery samochody zderzyły się niedaleko Iławy. Są ranni. Krajowa 16 zablokowana. Wśród tematów faktów także największa od dziesiątek lat ewakuacja we Francji, w której szaleją pożary. W sporcie cieszy sukces Polki na Mistrzostwach Świata w Szermierce. A Katowice szykują się na jarmark u babci Anny. Trzy osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej 16 w Warmińsko-Mazurskiem na trasie Iława-Kisielice. Niedaleko Stradomna zderzyły się cztery samochody osobowe. Droga może być tam zablokowana jeszcze przez godzinę. Korek na autostradzie A4 z Katowic do Krakowa przed punktem poboru opłat w Balicach. Za węzłem Rudno zepsute auto zablokowało prawy pas jezdni.
9: Nieokiełznany żywioł. Słuchaj faktów RMF FM.
8: Ewakuowani mieszkańcy Bordeaux i okolic w południowo-zachodniej części Francji czekają na dobre komunikaty pogodowe. Niestety aura nie sprzyja w gaszeniu szalejących pożarów.
10: Cały czas coś tam kropi, ale to nie jest deszcz na tyle jakiś mocny, żeby mógł w czymkolwiek pomóc. Najgorszy jest ten wiatr. A komunikaty no, nie są optymistyczne.
8: Relacjonował na antenie naszego radia informacyjnego RMF24 pan Robert, który o poranku musiał zamknąć swój sklep i uciekać. Przez rekordową falę pożarów lasów we Francji ewakuować musiało się już ponad 200 tysięcy osób z okolic Bordeaux, donosi nasz korespondent Marek Gładysz.
11: Część mieszkańców okolic Bordeaux ewakuowano do centrum tego miasta, gdzie koczują oni w salach komunalnych, budynkach szkolnych i obiektach sportowych. Wielu wczasowiczów wróciło do Paryża. Dużo dróg było zablokowanych, bo wszyscy zaniepokojeni wczasowicze chcieli opuścić teren objęty pożarami. Sala gimnastyczna w pobliskiej szkole była już pełna, nie było miejsc do spania. Na szczęście udało nam się wrócić w końcu do Paryża, opowiada mi mieszkanka francuskiej stolicy, która spędzała wakacje na półwyspie Cap Ferret nad zatoką Arkaszą niedaleko Bordeaux. Płomienie zniszczyły tam już ponad 35 tysięcy hektarów lasów. Mniej więcej tyle samo lasów spłonęło już w okolicy Madrytu. Przypomnijmy, że Hiszpania walczy również z olbrzymią falą pożarów.
8: Do południowych wybrzeży Chin zbliża się tajfun Noel, który doprowadził do paraliżu komunikacyjnego i wymusił ewakuację ponad 20 tysięcy osób. Żywioł ma uderzyć w ląd tej nocy, z soboty na niedzielę. Przyniesie ulewne deszcze i wiatry osiągające prędkość do 150 km na godzinę. Słuchacie faktów w RMF FM. Szpadzistka Barbara Brych zdobyła brązowy medal szermierczych Mistrzostw Świata w Hongkongu. To największy sukces w karierze tej 25-letniej zawodniczki z Krakowa. W Chorzowie mechanicy pracują na całego. W strefie serwisowej 82. rajdu Polski zameldowały się czołowe załogi. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM rozmawiał z najważniejszymi aktorami rozgrywanej na Śląsku imprezy. Witamy, Patryku.
12: Dzień dobry. No, lider rajdu Fintemu Suninen z jednej strony zadowolony z tempa, ale też myśli o swoim koledze, który po wypadku trafił do szpitala. Cieszę się z naszego porannego tempa, ale moje myśli biegną też w stronę Dominika. Tak mówił mi Suninen. Wspomnę, Dominik Switewski miał poważny wypadek przed południem, rozbił rajdówkę. Miko Marczyk, na razie czwarty w rajdzie, jak mówi, nie potrzebuje dużych zmian w swoim samochodzie.
13: Dyskutujemy o decyzji związanej z oponami, natomiast jeżeli chodzi o ustawienie auta, myślę, że dużo nie będziemy zmieniać.
12: Nie do końca zadowolony Kajetan Kajetanowicz i w jego rajdówce w ustawieniach coś zmienić trzeba.
14: Być może coś niewielkiego, natomiast jeszcze nie wiem co. Będę rozmawiał z inżynierem i na pewno się nie poddamy, będziemy próbować.
12: No a teraz do pracy zabrali się mechanicy, rajdowcy mają kilka chwil wytchnienia. Z trasy 82. rajdu Polski Patryk Serwański.
8: Około 180 kramów z pięknym rękodziełem i przysmakami stanie jutro na rynku Nikiszowca, zabytkowej górniczej dzielnicy Katowic. Jarmark u babci Anny co roku towarzyszy odpustowi parafialnemu w kościele świętej Anny, tworząc przestrzeń do wspólnego świętowania. Będą nie tylko lokalni wystawcy.
15: Na tym polega nasza otwartość, że zapraszamy ludzi z różnych stron. Coraz więcej mamy różnego rodzaju przetworów, które się pojawiają. Będą oczywiście takie tradycyjne gastronomie, żeby zjeść coś na miejscu, ale zabrać też do domu. Mamy w tym roku chyba delikatnie więcej rynku dzieła, bo w ogóle mamy trochę więcej wystawców. Staramy się, żeby oni byli bardziej różnorodni, więc zmniejszamy gabaryty na rzecz wielości różnych wystawców, zarówno tych mocno lokalnych, stąd z Nikiszowca, jak i z tych z drugiego końca Polski. Jeśli ludzie przyjeżdżają na jarmark od jakiegoś czasu, to dokładnie to wszystko zobaczą. Zawsze mamy nowych wystawców i to dla nas jest bardzo ważne, żeby ci nowi się pojawiali.
8: I to podkreśla Waldemar Jan z Fabryki Inicjatyw Lokalnych, która organizuje jarmark u babci Anny. Jutro przypomnę imieniny Anny. Anna Wachowska będzie prezentować następne sobotnie fakty RMF FM. Zapraszam w jej imieniu na nasze informacje od 15.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Dobrze, że Aga przypomniałaś, bo bym o imieninach siostry zapomniał.
8: Tak myślałam. Dobra, mnie słuchać.
7: 26 lipca Anny, dobrze, zapisane. Będziemy pamiętać 5 minut po godzinie 14. Tu RMF FM. Pod słońcem RMF, tak nazywa się ten program. Celine Dion już gra. Z tego, co piszecie pod 3-3-2-2, no tutaj niektórzy właśnie już wracają z urlopów. To tak na osłodę ta Celine Dion. A dla tych, którzy dopiero się zbierają, dajcie głośniej. Lepiej się przy tym pakuje.

0: Jennifer Lopez w RMF FM, 19 minut po godzinie 14. I to jest hit internetu, mocna interwencja służb w ulicy Kozodawskiej koło Piaseczna. Zgłoszenie brzmiało: w domu jest łoś, wszedł przez okno, zniszczył meble. I ku zaskoczeniu wszystkich, w domu był łoś, wszedł przez okno i zniszczył meble. Zero kultury. Natomiast przysyłanie żartów, że musiał być z innego osiedla, proszę sobie odpuścić.
1: Reklama.
2: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Ekspres De'Longhi Magnifica Evo. Taniej o 150 zł. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1549. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 28 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
9: Marian, jakie zakupy mają sens?
10: No jakie, Barbara? No takie w supercenach. Jak kupisz Media Expert sprzęt Hisense w promocji, to dostajesz jeszcze zwrot, tak?
9: No tak, za lodówkę nawet 1000 zł, a za urządzenia do zabudowy nawet 2250.
10: No dokładnie, a za pralkę z suszarką do 800 zł zwrotu.
9: Jak kupisz jeszcze inne sprzęty Hisense w promocji, to też dostajesz zwrot, nawet 4800 zł.
10: Dokładnie, Hisense Media Expert to ma sens. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
13: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
14: Po reklamie.
15: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

Simpsonach. ITP ITD. 27 minut i będzie 15. Mówiłem, że w Sejmie podwyżka, zestaw obiadowy po podwyżce 21 zł. I tutaj SMS przyszedł pod 3322. My w trasie do Radkowa właśnie minęliśmy jakąś ofertę zestawów obiadowych. 25 zł. Drożej niż w Sejmie. Pozdrawiam, Radek. Nie mówcie głośno, że gdzieś są zestawy obiadowe po 25 zł, bo będą kolejki przecież. W Mielnie za 25 zł to masz sałatkę Kolesław.

0: Jeremy Sikorski. Wracam z RMF FM Kwadrans do godziny 15. W Super Ekspresie dzisiaj powrót w czasie o 20 lat. Przy okazji tego, że Mandaryna i Michał Wiśniewski, wiecie, znowu są razem. Przeanalizowano, jak nam się w Polsce żyło 20 lat temu, kiedy Mandaryna i Wiśniewski brali ślub. I są ceny. 2006 rok. Mleko złoty 50. Masło 2,40, chleb złoty 50. O, i to najlepsze. Średnia cena metra kwadratowego mieszkania w Polsce 1560 zł. Rzeczywiście, jak się tak patrzy na to, jak to teraz wygląda, to z tego wszystkiego Mandaryna i Michał Wiśniewski wyglądają najlepiej.
1: Reklama.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Szynka wieprzowa 55% taniej, 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 25 lipca. Cena przed obniżką 17,99.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Ale super było, Janek, na tych wakacjach. Mam tylko nadzieję, że kolejnym razem wrócimy już do naszego własnego mieszkania.
6: Musimy trafić na dobrą promocję.
5: Przecież mówiłam ci już o promocji Murapolu. Wszystkie mieszkania i apartamenty inwestycyjne mają teraz tańsze, nawet o 20%. A wybór jest olbrzymi. Około 3300 lokali w ponad 30 inwestycjach w 14 miastach.
6: Wspaniale. Na pewno wybierzemy coś dla siebie.
5: Sprawdź ofertę na murapol.pl.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność.
10: RMF FM na dzień dobry.
9: Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
11: Mówią na mnie tyci i wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
13: Po reklamie.
14: Pod słońcem RMF FM. Tylko w RMF FM.

0: reklama.
1: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
0: Panie Pascalu, no jakby to...
1: A widziała pani?
0: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
1: I w niej

0: Expert.pl. O czym marzą bystrzaki tego lata?
1: Codziennie czelady.
0: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. I do usłyszenia w niedzielę po 8 w RMF FM.
2: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
3: To każda chwila staje się dziką przygodą.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
3: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
8: Tu trwa
7: lato na bogato.
9: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
10: Może jest we Włocławku.
11: Może w Kętach.
12: A może w Jaworznie.
13: Nie wierzę w to, po prostu nie wierzę.
10: A ty? Tak, ty.
11: Co powiesz, gdy już wygrasz? Zastanów się i...
14: Ślij SMS o treści RMF pod 7474 koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
15: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
16: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
17: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka.
16: W każdą niedzielę po 23:00 Olga Hering bada tajemnicze zaginięcia.
18: Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
19: Tylko do poniedziałku w RTV Eura GD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Jak wyprzedasz, to w euro.
4: Po reklamie.
18: RMF Radio, muzyka i zawsze aktualne fakty. To o godzinie 15 ma dla nas Anna Wachowska.
12: Dzień dobry, zapraszam. Dramat w Małopolsce. Kobieta wpadła do studni. Niestety, jej życia nie udało się uratować. Od tej informacji rozpoczniemy fakty o 15. Będziemy na trasie 82. rajdu Polski i na Bieszczadzkim szlaku. Tam dziś tłumy turystów.
0: To jest najpiękniejszy region Polski. Proszę wybrać się na górę, to jest nagroda.
12: To są fakty o 15. Tragedia w miejscowości Frydrychowice w powiecie wadowickim w Małopolsce. Kobieta wpadła do studni. Niestety jej życia nie udało się uratować.
3: Kobieta w wieku 67 lat wpadła do studni o wymiarach 60 na 40 cm. Poszkodowaną zdołali wydobyć członkowie rodziny. Następnie strażacy oraz zespół ratownictwa medycznego prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową. Niestety, pomimo podjętych działań, stwierdzono zgon kobiety.
12: Powiedział nam rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej kapitan Hubert Ciepłe. W działaniach brało udział 20 strażaków. Czy nowy klub parlamentarny, który ma powstać po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości, zgłosi swojego kandydata na wicemarszałka Sejmu? Członkowie Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego z Rozwój Plus, przypominamy, w przyszłym tygodniu mają rozmawiać na temat utworzenia nowej formacji w Sejmie. Na linii faktów reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
11: Dzień dobry,
12: witamy. Zgłosić kandydata to jedno, ale czy koalicja rządowa poparłaby kogoś zgłoszonego przez Mateusza Morawieckiego?
11: Po wypowiedziach polityków koalicji rządzącej wydaje się, że tak.
20: Na tym polega też demokracja, żeby poszczególne kluby miały swoich reprezentantów w prezydium. Już te zwłaszcza, które są w jakiś sposób liczne.
11: Słyszałem od Anity Kucharskiej-Dziedzic z Lewicy. Podobnego zdania jest Barbara Oliwiecka z Unicentrum.
21: Poparliśmy nawet Krzysztofa Bosaka, właśnie szanując ten pluralizm w Sejmie, który jest. Każdy klub ma mieć swojego marszałka, więc bez nazwisk, ale w tym kontekście mówimy, że tak.
11: Jednocześnie polityczka Unicentrum zapowiedziała, że jej ugrupowanie zamierza zgłosić swojego kandydata na wicemarszałka Sejmu. Stanie się to prawdopodobnie po wakacjach.
22: Samochodowy rajd Polski w faktach RMF FM.
6: Fem.
12: Czas na drugą część rajdowego dnia. Uczestnicy 82. Rajdu Polski niebawem rozpoczną walkę na drugiej pętli. To będą 3 odcinki specjalne na południu Śląska i na deser krótki OS tuż przy Stadionie Śląskim. Na razie bardzo dobre 7. miejsce zajmuje w rajdzie Jarosław Szeja.
8: Jarek, na razie bardzo fajne tempo. Teraz pewnie plan utrzymać to do końca dnia. To z jednej strony na pewno coś, co jesteś w stanie zrobić, ale jest to wyzwanie.
22: Bo nie jest łatwo. To jest naprawdę mocna konkurencja. Jest chłopaki nadają szaleńcze tempo. Mówimy, że jest wojna w aucie. Jak jest wojna w aucie, to znaczy, że każdy zakręt jest na limicie i tu to widać po czasach, ale cieszę się, że mimo, że ja muszę taki zachować troszeczkę kompromis, patrząc na moje mistrzostwa Polski, że jesteśmy w stanie się podpinać pod mistrzostwa Europy, robić dobre czasy, że nie ma wstydu i to tak serce raduje.
12: Usłyszał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Po deszczowych dniach w Bieszczadach w końcu zawitało słońce. Takie warunki przyciągnęły na szlaki tłumy turystów.
23: A państwo dziś gdzie się wybierają?
24: Na Szeroki Wierch. Tam jeszcze nie byliśmy.
25: Widzieliśmy wszystko wokół Tarnicy, natomiast Szerokiego Wierchu jeszcze nie.
24: Miejmy nadzieję, że nie będzie bardzo ślisko ze względu na te opady, które były, ale myślę, że damy radę.
25: I planujemy wejść tutaj właśnie od Teremówca i zejdziemy prawdopodobnie w Wołosatym, a potem zobaczymy, może Busik jakiś nas tu podwiezie, a jak
24: miejmy
25: nie.
24: Miejmy nadzieję, no, żeby nie iść.
25: To będziemy szli drogą.
26: Ja dzisiaj na Tarnicę się wybieram. Czerwonym szlakiem idziemy. Trochę bardziej hardkorowy podobno, no ale no to zobaczymy już, jak to będzie wyglądać.
25: To jest najpiękniejszy region Polski. Tylko, że wybrać się na górę to jest nagroda. Jak się wejdzie na górę tą Połoninę, to wybacza wszystkie te niedogodności tej trasy.
12: Z turystami w Ustrzykach Dolnych rozmawiał nasz reporter Paweł Konieczny, a my z nowymi faktami wracamy o 16.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
18: A w pogodzie piękny dzień. Bez opadów, temperatura takie przyjemne, 20-20 kilka stopni.
27: Mogę zilustrować?
18: Możesz.
27: Tak jest.
18: Wszystko dobrze.
27: Tak jest, wyjdziesz na dziedziniec przed radio, zobaczysz, tak jest.
18: Jest pięknie i jutro będzie jeszcze pięknie. Jutro to również bez opadów, ale jutro już nawet 30 na termometrach. Po południu deszcz może się pojawić nad samym morzem.
19: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
27: Jadąc do radia widziałem rowerzystów i sobie pomyślałem, o, oni są już w trasie, a ja dopiero jadę. RMF w trasie właśnie teraz się zaczyna. Daniel Dyk, dzień dobry.
18: A ja się żegnam. Jacek Tomkowicz, do usłyszenia.
27: Czyli Jezu, też będziesz w trasie.
18: Słyszymy się jutro, a teraz Michael Patrick Kelly. Ja będę właśnie w trasie i będę słuchał Michaela Patricka Kelly.

czasie. Można się zastanawiać, o czym to jest. Czy my ruszyliśmy w trasę koncertową? Powiem wam, że trochę tak. Pojawimy się na koncertach. W Krakowie trwa festiwal pełen gwiazd i mamy tam swoją strefę, swoich ludzi, swoich słuchaczy tam wysłaliśmy. Połączymy się z nimi po godzinie 17. Program RMF Trasie to jednak przede wszystkim trasa nad morze, w góry, na Mazury. No wszelkie wakacyjne trasy nas interesują. Mamy oko na wszelkie niedogodności, ale wiemy, że jakby co, to kierowcy są najszybciej na miejscu utrudnień. Do waszej dyspozycji więc SMS 3322, no i numer telefonu 12 2 miliony. A my teraz jedziemy z E-Money.

0: Może ktoś po obiedzie i pomyślał, no należało mi się posłuchać tego przeboju. RMF w trasie, my przede wszystkim gramy. Jednak dla kierowców w trasie przydadzą się genialne przeboje, dzięki którym pokonuje się kilometry znacznie przyjemniej. To była oczywiście Lola Young, a już za moment Sylwia Grzeszczak do pośpiewania. I przednie i te tylnie foteliki także się dołączą. Ach i och się pojawi, ale wcześniej zaprosimy za parawan.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Jesteś jak ryba bez frytek, gofr bez śmietany? Nie martw się, otwieramy Hotel Parawan, czyli speed dating na plaży w Stegni i turniej Gibanga w Mikołajkach.
3: To jest ten moment, to są te iskry w oczach. Spojrzysz i wiesz, że to jest właśnie to.
2: Piotr Pręgowski, król Gibango, pomoże wam znaleźć kogoś do wspólnego gibania i oglądania zachodów słońca.
3: Miłość to jest wtedy, kiedy kogoś pragniesz, kiedy chcesz z nim przebywać.
2: Hotel Parawan już jutro po 10:00. Relacje w programach Pod Słońcem RMF FM i RMF w trasie. Szczegóły na www.rmf.fm.
1: Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
8: Barbara, jaka piękna fryzura.
9: A widzisz, Marian, to zasługa mojej nowej suszarko-lukówki Dyson z Media Expert. Dzięki niej szybko suszę, nadaje objętość, stylizuje i mogę kręcić włosy. No i teraz idealne loki mam na co dzień.
8: Proszę, proszę, jedno urządzenie, a ile piękna.
10: Więcej możliwości stylizacji, bez uszkodzeń termicznych. Kup teraz w Media Expert nowoczesny multistyler AirLab w promocji. A zestaw dodatkowych 5 końcówek o wartości 399 zł dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
12: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Barbara, w Media Expert nowości! Super nowoczesne składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8.
18: Wiem, Marian, jak zamówisz w przedsprzedaży, to dostaniesz subskrypcję Google AI Pro na 6 miesięcy o wartości 580 zł.
17: I nawet 500 zł na najnowszego smartwatcha.
18: A stary smartfon odkupiono nawet za 4650 zł.
17: Jeszcze możesz wziąć w wygodnych ratach do 50 rat 0%. Pół roku nie płacisz i RRSA o 0%.
18: A super!
17: W Media Expert przedsprzedaż smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
20: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
21: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
14: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
15: Po reklamie.
21: RMF w trasie, czyli kawałki najlepsze do auta.

0: wakacyjne sejfy w RMF FM. Przed nami ostatni tydzień lipca. Najlepsze, jak wiecie, zawsze na deser. Już w piątek ktoś z was wygra na pewno 130 tysięcy złotych lub rekordowe 1 300 000 złotych lub SUV-a, Lexusa. Taki, wiecie, samochód klasy premium w kolorze Passionate Yellow. To generalnie coś żółtego, ale fajnego. Zobaczcie go na naszych stronach. I powiem, na bank to ktoś zdobędzie. Ale finałowy tydzień zaczyna się od poniedziałku i wtedy w sejfach 1 000 000 złotych. Właśnie. Mam dla was coś fajnego. Uwaga. Wakacyjny bonus zagadka. Wszyscy, którzy zdecydują się zagrać teraz i wyślą RMF pod numer 7474 w ciągu najbliższych 11 minut, otrzymają 1100 szans w losowaniu. Ale mam coś, co pomoże wam zgarnąć dwa razy więcej szans. Jeśli poprawnie odpowiecie i wpiszecie hasło zagadkę i wyślecie pod 7474, to dostaniecie dwa razy więcej, aż 2200 losów. A zagadka? No to uwaga, skupcie się. To słowo na 5 liter zaczyna się na B, kończy się na A. Kiedyś popularna była telefoniczna, a w wakacje znajdziecie taką z goframi lub z lodami. Wiecie co to? W polityce jest taki jeden Borys. Nie podpowiadam więcej. Jeśli wiecie, wysyłacie odpowiedź 5 liter, pierwsza B, ostatnia A pod 7474 i zgarniacie aż 2200 losów. 11 minut. Kto chce być milionerem? Kto ma ochotę na Lexusa? RMF 7474. No i pamiętajcie, można zagrać też na www.rmf.fm.
1: Wniesienie i instalacja za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Eura GD. Do 3 sierpnia kup pralkę Electrolux, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
3: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazje.
4: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką, 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Tego lata dużo jeżdżę pociągami i przydałoby mi się coś poręcznego do oglądania filmów w podróży. Może tablet?
6: Co sprawi, że Twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
7: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
8: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: Szczegóły na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny. Codziennie.

0: Biedronka.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox.
6: Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
3: 3. Tam są drzwi.
5: Vox.
6: Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100%

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
3: A teraz w lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowid. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Po reklamie.
10: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

3-3-2-2. Mateusz daje znać na A1 na wysokości Grudziądza w stronę Gdańska. Duży korek. Dziennikarze z Faktu w RMF FM z kolei informują, że kłopoty na S6 w okolicach Gdańska i na pasie w stronę Łodzi. Zepsuta ciężarówka i korki na kilka kilometrów.

0: kierowcy. Do naszej mapy utrudnień dochodzi jeszcze krajowa droga numer 91 w Kujawsko-Pomorskim, ale szczegóły na ten temat usłyszymy już za moment w najnowszych faktach w RMF FM.
1: Reklama.
2: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
1: Na zysk?
2: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
1: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
2: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
1: W takim razie kieruj mnie na zysk.
3: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
4: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. A tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Tikorilla. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikorilla. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
5: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.

0: Biedronka oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Można sprawdzić zegarki, zbliża się godzina 16, a więc czas na najnowsze wydanie faktów RMF FM. Zaprasza Anna Wachowska, posłuchajmy.
3: Na początek przekażemy ważne dla kierowców informacje z obwodnicy Trójmiasta, a także z województwa kujawsko-pomorskiego. Pogodowe alerty w Polsce. Synoptycy ostrzegają przed powrotem upałów. Termometry w 12 regionach wskażą nawet 30 stopni. Pod lupą faktów wakacyjne ceny noclegów. A na koniec mamy propozycje dla tych, którzy goszczą w Warszawie. Ostrzegamy kierowców podróżujących drogą krajową numer 91 w Kujawsko-Pomorskim. W miejscowości Browina, to trasa Świecie-Toruń, zderzyły się dwa samochody osobowe i tam jedziecie wahadłowo. Kilkukilometrowe korki na obwodnicy Trójmiasta. Pomiędzy węzłami Gdańsk-Owczarnia i Gdańsk-Lotnisko zepsuła się ciężarówka. Ruch w kierunku Łodzi odbywa się jednym pasem. Z utrudnieniami musicie się liczyć jeszcze przez godzinę. Upały wracają. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dali ostrzeżenia dla 12 województw. Alerty obejmują Dolny Śląsk, Opolszczyznę, Śląsk, Łódzkie i Świętokrzyskie, a także część Wielkopolski, Mazowsza, Małopolski, Lubelszczyzny, Podkarpacia, województwa lubuskiego i kujawsko-pomorskiego. Tam termometry wskażą nawet 30 stopni. Ostrzeżenia będą obowiązywać jutro do 19. Rajd Polski nabiera tempa. Za kierowcami już część odcinków specjalnych, ale rywalizacja trwać będzie dziś do wieczora, a to wszystko bacznie obserwuje kibice, którzy gromadzą się w specjalnie wyznaczonych strefach.
4: Ja jestem pierwszy raz w życiu na czymś takim. Po pierwsze przyciąga marka Rajdu Polski, o której nieraz słyszałem i widziałem w telewizji. Po drugie bliskość rajdu. No i przede wszystkim, skoro pierwszy raz, to ciekawość.
5: Jak obserwuje się rajd z takiej traktorowej przyczepki?
6: Z przyczepki lepiej widać.
5: Ten koc to nie przypadek?
7: Nie. Trzeba czekać, więc musimy się przystosować. Plecak pełen przekąsek, woda, wszystko musi być.
8: Czyli mamy nawet zabawki.
5: Przygotowanie specjalne.
7: Jak zawsze.
5: Chcecie siedzieć jak najbliżej drogi, tak?
9: Bliżej drogi, ale bezpiecznie.
3: W jednej ze stref kibica na odcinku OHAB był reporter RMF FM Marcin Buczek.
1: Lato pełne faktów RMF FM.
3: Jeśli jeszcze nie zaplanowaliście wakacyjnego wyjazdu, uspokajamy. W sierpniu jest w czym wybierać. Tak wynika z danych portalu travelist.pl. W sierpniu nad polskim morzem oraz nad jeziorami wolny jest co drugi pokój. W faktach Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej RMF FM. Witamy Igorze, pokoje są, ale co z cenami?
10: Kwoty są dość atrakcyjne, szczególnie jak na środek wakacji. Nad morzem ceny za dobę dla pary w hotelu minimum trzygwiazdkowym utrzymują się w granicach 400 zł. Najtaniej jest obecnie w Łebie. 320 zł za dobę w sierpniu. Drożej będzie w Jastrzębiej Górze, koło brzegu Gdyni. Tam już raczej z czwórką z przodu.
11: Najniższe stawki w całym zestawieniu znajdziemy natomiast nad jeziorami i to w Ostródzie. Około 300 zł za dobę. W Olsztynie jest niewiele drożej, ale też przystępne oferty oferują Mrągowo i Mikołajki.
10: Jak wyliczy Eugeniusz Triason z travelist.pl, nieco drożej będzie w górach, ale tam obłożenie jest względnie niskie, więc można szukać okazji. W Ustroniu ceny od 330 zł za dobę. Krynica Zdrój 350. W Kościelisku w Tatrach no tu już będzie drożej, 420 zł.
3: Ogrody Zamku Królewskiego w Warszawie w wakacyjne wieczory zamieniają się w plenerową scenę. W ramach projektu Szekspir pod gwiazdami grana jest tam komedia Sen nocy letniej. W obsadzie Anita Sokołowska, Bartosz Bielenia i Grzegorz Małecki, który gra Oberona, króla elfów.
12: Ciekawe chyba dla aktora.
13: Dla mnie to jest absolutne spełnienie marzeń.
12: O proszę.
13: Gram postać zupełnie bajkową. Bardzo to lubię i w ogóle muszę powiedzieć, że niezwykle tęsknię za takim teatrem. Bardzo dużo widziałem spektakli, szczególnie musicali na West Endzie i na Broadwayu w ostatnich latach. Szczególnie w kostiumach, w scenografii. To ma niezwykły rozmach. No i tutaj pokusiliśmy się o taki właśnie rodzaj Broadwayu, West Endu troszeczkę, szczególnie kostiumowo. To tak, dużo radości.
3: Z aktorem rozmawiała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Do ogrodów Zamku Królewskiego w Warszawie zajrzymy w kolejnych faktach.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: A Ania mówiła o tych ostrzeżeniach, które czekają nas w niedzielę przed upałami. No więc ja bym się nie przygotowywał i przyzwyczajał za bardzo, dlatego że bardziej nastawiałbym się na to, co w poniedziałek. A co wtedy
3: poniedziałek?
2: 10 stopni mniej w Polsce na termometrach generalnie i nie będzie regionu, w którym nie spadnie deszcz.
3: To nie są dobre wiadomości.
2: Od 19 stopni na Mazurach do maks 24 we Wrocławiu. Chociaż może ktoś sobie wymarzył urlop zacząć akurat w poniedziałek z deszczem. Proszę bardzo, tutaj Daniel Dyk, dzień dobry, RMF w trasie. Jedziemy z wami na wakacje. No właśnie, sobota, popołudnie to pewnie głównie na wczasy jedziemy. Ale jeśli ktoś wraca z wczasów, ja znam to uczucie. I Roxette znają to uczucie. To będzie w sam raz numer do samochodów. Numer pełen smutku, ale jaki piękny.

16:18, RMF FM w trasie, wy też w trasie i nie możecie oglądać meczu, słuchajcie spokojnie. A kibicujecie Jagiellonii czy Koronie Kielce? Pierwsza kolejka Ekstraklasy trwa. Dzisiaj kolejne 3 spotkania i w tym pierwszym sobotni w Białymstoku 75. minuta, wciąż bez bramek. Jakby co tam znać.

0: Wybrane rodzaje teraz 42% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Barbara w Media Expert, nowości! Super nowoczesne składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8.
2: Wiem, Marian, jak zamówisz w przedsprzedaży, to dostaniesz subskrypcję Google AI Pro na 6 miesięcy o wartości 580 zł.
1: I nawet 500 zł na najnowszego smartwatcha.
2: A stary smartfon odkupił nawet za 4650 zł.
1: Jeszcze możesz wziąć w wygodę.

0: www.inomediaexpert.pl.
1: Byle do lata.
2: W te wakacje gramy dla was muzykę najlepszą pod słońcem
3: i rzucamy gwiazdom wyzwania w zabawie Daj mi minutę.
1: Byle do lata. Już w poniedziałek po 10 w RMF FM.
4: Sponsorem programu Byle do lata jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
6: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
5: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
6: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: A co bystrzaki robią w te wakacje?
7: Ja z moim bratem chcielibyśmy, żeby była taka zasada, że możemy grać ile chcemy.
1: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. A pośmiejemy się już w niedzielę po 8 w RMF FM.
4: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
8: Tu każda chwila staje się dziką przygodą.
9: 17:41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: To lato zapowiada się naprawdę gorąco. Przydałby się automat do mrożonych napojów. Mleczny shake? Pycha!
14: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
15: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.

0: różne rodzaje. 39,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Wakacyjny weekend i RMF FM.

RMF zawsze z wami, no i muzyka zawsze, najlepsza pod słońcem. Ten numer znamy wszyscy. Chciałem być marynarzem, chciałem mieć tatuaże. 3, 2.

ale tu się zmienia sytuacja. Przed chwilą powiedziałem, że jakby co dam znać, jakby padła bramka w meczu Jagiellonii. Proszę bardzo, Białystok nie jest gościnnym gospodarzem. 1-0 w tym momencie po trafieniu wygrywa z Koroną.

0: Dawaj, ostatni gwizdek w Białymstoku. Zostało 1-0, jeśli chodzi o wynik. RMF w trasie. Wiem, że w trasie jest teraz także żółto-niebieska ekipa. Zaraz tam wam do samochodu wrzucę Freedom's Down. A dokąd jadą? No kierunek morze, bałtyckie plaże. Jutro będziemy na plaży w Stegnie. I o godzinie 10, to już wiecie, rusza nasza akcja Hotel Parawan. Król Gibango, czyli Piotr Pręgowski, pomoże tym otwartym na miłość znaleźć tę upragnioną drugą połowę. Piotrze, w ogóle po czym poznać miłość? Nie zawsze to rozpoznajemy.
1: Ale poczujecie to. To jest takie uczucie, ono jest jedyne, niepowtarzalne. Jakby zaczynasz się lekko unosić w powietrzu, taki jesteś lekki, taki czujesz, że jesteś trochę większy, że stać cię na więcej.
0: Będziecie lżejsi i więksi. Jutro Hotel Parawan, podkreślam, niedziela, 10:00. Bądźcie na plaży w Stegnie. Ekipa RMF FM czeka przy wejściu. Numer? Myślę, że łatwo zapamiętać. 6-7, tak? Wejście numer 67.

0: wieprzowej Kraina Mięs Megapaka 800 gramów 8,99 za opakowanie oraz wszystkie chipsy Lay's 2 plus 1 gratis. Do tego kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg różne rodzaje 39,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Fakty sportowe RMF FM. Proszę Państwa, co tu się dzieje? Fakty sportowe codziennie w RMF FM. Mamy to!

0: wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
2: Ale super było, Janek, na tych wakacjach. Mam tylko nadzieję, że kolejnym razem wrócimy już do naszego własnego mieszkania.
3: Musimy trafić na dobrą promocję.
2: Przecież mówiłam ci już o promocji Murapolu. Wszystkie mieszkania i apartamenty inwestycyjne mają teraz tańsze, nawet o 20%. A wybór jest olbrzymi. Około 3300 lokali w ponad 30 inwestycjach w 14 miastach.
3: Wspaniale. Na pewno wybierzemy coś dla siebie.
2: Sprawdź ofertę na murapol.pl.
4: To będzie ekstremalne widowisko. Po raz pierwszy w Polsce Puchar Europy IXS Downhill Cup. Zobacz europejską elitę na legendarnej, znanej z Pucharu Świata trasie.

0: Szczyrk Mountain Resort. Wejdź na szczyrkowski.pl i dołącz do kolarskiego święta. Poleca RMF FM.
1: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media

0: Lato w górach, to ino na kotelnicy, bo cako tam na tobie Gravity Park, czyli zjazdy, hopki i emocje. Kolej krzesełkowo, co zabierecie na panoramę Tatr. A na scycie? Karcma widokowoka posiliście nie ino góralskim jedzeniem, ale ty z najlepszym widokiem na Tatry. Z cegoły na białkataczańska.pl.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem programu RMF w trasie jest producent wysoko zmineralizowanej naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Sponsorem programu RMF w trasie jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia www.erste.pl.
5: Na program RMF FM w trasie zaprasza jego sponsor, właściciel ogólnopolskiej sieci serwisów szyb samochodowych
4: www.erste.pl.
5: Na program RMF FM w trasie zaprasza jego sponsor, właściciel ogólnopolskiej sieci serwisów

8 minut zostało do faktów RMF FM o 17. Ale to odliczanie to do muzycznej nowości. Jasiek Piwowarczyk w RMF-ie.

0: Sponsorem programu RMF w trasie jest producent wysoko zmineralizowanej naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem programu RMF w trasie jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia www.erste.pl.
2: Na program RMF FM w trasie zaprasza jego sponsor, właściciel ogólnopolskiej sieci serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Reklama.
4: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Ekspres De'Longhi Magnifica Evo. Taniej o 150 zł. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1549. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 28 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Poblista notowanie. Ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
6: Hi, this is Shakira.
7: Dawid Kwiatkowski.
5: Poblista notowanie. Już w poniedziałek po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
1: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
8: Nowe telefony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 i Z Flip 8. Wynajmij już od 149 zł miesięcznie w Komputronik.
9: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
10: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
9: Ci, co ją znają, reagują.
11: Ach!
10: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
12: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: A o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Po reklamie.
5: I z energią zaczynamy najnowsze wydanie faktów RMF FM. Na zegarze już prawie godzina 17. Zaprasza Anna Pachowska.
6: Ludzie zostawiają swój dobytek i uciekają przed ogniem. We Francji i Hiszpanii, które walczą z pożarami lasów, trwa ewakuacja okolicznych mieszkańców. Na początek relacja korespondenta RMF FM. Potem piłkarska ekstraklasa. Jagiellonia Białystok wygrywa z Koroną Kielce. A na koniec zabierzemy Was do Szczecina. Trwa tam jarmark jakubowy. Silny wiatr utrudnia strażakom walkę z pożarami lasów w okolicach Bordeaux w południowo-zachodniej Francji. Władze apelują do turystów, by odłożyli wakacyjne wyjazdy do tej części kraju. Fakty RMF FM o 17:00 otwiera nasz francuski korespondent Marek Gładysz. Marku, co w tej chwili dzieje się w rejonie Bordeaux?
7: Do akcji wkroczyły największe francuskie samoloty wojskowe typu Airbus A400M. Każda maszyna tego typu może, przelatując nad płomieniami, zrzucić 20 ton środków hamujących rozprzestrzenianie się pożaru. Płomienie znajdują się już tylko około 30 km od Bordeaux, gdzie mieszka prawie milion osób, ale na razie nie przewidziano ewakuacji mieszkańców dzielnic, które znajdują się na obrzeżach aglomeracji. Przypomnijmy, że w całej Akwitanii ewakuowano już ponad 200 tysięcy osób, między innymi mieszkańców miejscowości, które znajdują się pomiędzy płonącymi lasami i miastem Bordeaux. Według tutejszych mediów chodzi o największą ewakuację ludności we Francji od czasów II wojny światowej. Komentatorzy sugerują, że dzięki temu nikt nie zginął z powodu tej wielkiej fali pożarów.
6: W Hiszpanii spłonęło już 25 tysięcy hektarów lasu. Najtrudniejsza sytuacja jest w rejonie Madrytu oraz w prowincji Avila. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez przekazał, że na miejsce mają dziś dotrzeć dodatkowe siły w ramach europejskiej solidarności. Spodziewamy się przybycia wsparcia z Grecji i Włoch. Ponadto w ramach zaakceptowanego przez Europejski Mechanizm Ochrony Ludności wniosku ponad 100 żołnierzy Armii Portugalskiej. Pomogą oni w walce z pożarem w prowincji Avila. Ze względu na pożary w regionach Madrytu i Awili domy opuściło niemal 80 tysięcy osób. Piłkarska ekstraklasa teraz w faktach. W pierwszym dzisiejszym meczu Jagiellonia Białystok pokonała Koronę Kielce 1-0. Jedynego gola strzelił w końcówce nowy napastnik, jak i Nick Prelec. Do gry szykują się już w Zabrzu. Górnik za pół godziny podejmie Beniaminka, Śląsk-Wrocław.
8: Na pewno jakość zawodników będzie większa, to wszyscy jesteśmy tego świadomi, ale my też mamy swoją jakość i swój pomysł na to wszystko. Także trzeba to kontynuować, co zaczęliśmy, i nie obawiać się przesadnie tego, z czym się zderzymy w Ekstraklasie. Tutaj chyba jest kwestia takiego prestiżu dla piłkarza i kwestie ambicjonalne, żeby dotrzeć na ten polski szczyt, a co dalej, to zobaczymy.
6: O różnicach pomiędzy pierwszą ligą a Ekstraklasą mówił bramkarz Śląska Wrocław Michał Szromnik. Zaglądamy teraz na trasę 82. Rajdu Polski. Trwa popołudniowa pętla. Rajdowe załogi na trasie. W faktach Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Witamy, Patryku. Trwa już OS Ochaby, którego przed południem nie udało się przejechać.
9: Tak, tam wypadek miała, przypomnę, czeska załoga jadąca jako pierwsza dziś na trasie. Później ten odcinek odwołano, zatem no teraz rajdowcy przejeżdżają ten odcinek po raz pierwszy. No i przed chwilą zmieniły nam się wyniki, bo Jakub Matulka dojechał do mety i w tym momencie ma najlepszy czas na tym odcinku. O sekundę wyprzedza lidera całej imprezy, czyli Fina Temu, Suninena. W klasyfikacji generalnej Suninen prowadzi. 6,9 sekundy straty ma do niego Matulka. Dalej Andrea Mebellini i Mikołaj Marczyk. Świetnie też jedzie Jarosław Szyja, który zajmuje teraz miejsce piąte. No i właśnie mamy taką małą niedogodność, jeśli chodzi dzisiaj o śledzenie rajdu, bo dopiero jako 17 na trasę każdego odcinka wyrusza właśnie wspomniany Jakub Matulka. No, w klasyfikacji generalnej świetnie się spisuje i kiedy już większość czołowych załóg jest na mecie, to trzeba jeszcze czekać na Kubę Matulkę, by mieć ten pełen obraz rajdowej sytuacji, ale na szczęście nasz rajdowiec się idealnie wyrobił w czasie i wiemy, że ten odcinek jak na razie pokonał najszybciej. Z trasy 82. Rajdu Polski, Patryk Serwański.
4: Pyszne fakty w RMF FM.
6: konfitura z kiszonych zielonych pomidorów, musztarda z dyni, a nawet ketchup z bananów. Takie nietypowe przetwory można dostać na jarmarku jakubowym, który w ten weekend trwa w Szczecinie.
3: Pełno słoiczków. Co to są za konfitury?
10: Z płatków róży. Mamy również szczecińską konfiturę z zielonych pomidorów.
3: Te kiszone zielone pomidory to jest coś takiego innego. Jak to wygląda? Jak to smakuje?
10: Zielone pomidory są twarde, chrupkie. Jeżeli ktoś by nie wiedział, że to jest pomidor, to powiedziałby, stwierdził, że to jest góra czy kiszone.
11: Ostatnio żona zrobiła coś nowego.
3: Ketchup z bananów. Nie słyszałam o czymś takim. Panie tutaj stałymi klientkami są. Widzę, że jakieś tutaj zakupy większe. Można polecić?
12: Można polecić. Jest po prostu fenomenalna, fantastyczna. Córka jest koneserką konfitur z róży. Ta jest the best. I teraz idziemy jeszcze po miotki.
6: Usłyszała nasza reporterka Anna Połamar. Jarmark można odwiedzić jeszcze dziś do 22 i jutro. A nowe fakty w RMF FM o 18.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: No jutro czekają nas ostrzeżenia przed upałami i będą obowiązywały w aż 12 województwach: cały Dolny Śląsk, Opolszczyzna, Śląsk, Łódzkie i Świętokrzyskie oraz część Wielkopolski, Mazowsza, Małopolski, Lubelszczyzny, Podkarpacia oraz województwa lubuskiego i kujawsko-pomorskiego. Tam 30-31 stopni nawet można się spodziewać i pełne słońce. Za to w Czasowice nad morzem no raczej nastawiają się na deszcz. Od Szczecina po Trójmiasto na termometrach nie więcej niż 24 stopnie. Także Szczecin jutro moknie i pociesza się konfiturą z zielonych pomidorów, musztardą z dyni i ketchupem z bananów. RMF FM w trasie. Daniel Dyk, witajcie. Zaczynam smutno, ale to także część lata.

0: piękny weekend, to nie ma co siedzieć w domu. RMF FM, jak wiecie, nie wysiedzi na miejscu. Zawsze nas wszędzie pełno, a przyciąga nas muzyka, zwłaszcza ta w plenerze. Przenosimy się na festiwal Erste Letnie Brzmienia, dzisiaj w Krakowie, i sprawdzamy, co tam się dzieje. Anita Janczak już w naszej festiwalowej strefie. Cześć!
1: Cześć, dzień dobry.
0: Cześć.
1: My witamy właśnie pierwszych festiwalowiczów, ale żyjemy jeszcze tymi emocjami z wczoraj.
2: Przefajnie! Nie no, było rewelacyjnie. Jesteśmy co roku.
1: Który występ cię najbardziej zaskoczył?
2: Wiadomo, Julka Wieniawa. Brodka dała czadu, jak zwykle.
1: A Brodka to był taki powrót milenialsa trochę?
2: No, takiej dziewczynki. Nie, naprawdę. Takie wspomnienia bardzo dziecinne, jak jeszcze byłam nastolatką. Także super.
1: A jak Brodce kojarzą się Erste Letnie Brzmienia?
3: Kojarzą mi się głównie z ciążą, ponieważ po raz drugi gram Letnie Brzmienia i po raz drugi jestem w ciąży.
1: To kto wie, co będzie na kolejnych Erste Letnich Brzmieniach, a dzisiaj na scenie m.in. Ewa Farna, Kaśka Sochacka czy Natalia Schroeder. Koniecznie wpadajcie, zaglądajcie na nasze sociale, a my się słyszymy.
0: Tak, słyszymy się na pewno, bo jeszcze tam do was chcemy zajrzeć. Brodce, jeśli tylko ma takie życzenie, kolejnych owocnych edycji festiwalu, a was zapraszamy do śledzenia naszych social mediów i słuchania RMF FM, bo przez całe lato rozdajemy wam bilety na Erste Letnie Brzmienia.
4: Audycja zawierała lokowanie produktu.
5: W programie lokowano festiwal Erste Letnie Brzmienia, którego sponsorem tytularnym jest Erste Bank Polska. www.erste.pl

0: i wietrzymy głośniki w samochodzie. RMF FM w trasie, 17.25 na zegarze. Z dobrych informacji dla kierowców, ten samochód, który po awarii utrudniał ruch na czwórce w okolicy Wrocławia, to już minęło, wszystko wraca do normy, a my zaraz do samochodów zagramy Imagine Dragons.
1: Wakacyjne vouchero branie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 23 do soboty

0: kochaniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
1: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
0: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
1: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowid. Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
8: Siedemnaście, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Przynieś własną torbę i otrzymaj 15% dodatkowego rabatu na wszystko, co w niej zmieścisz. Oferta ważna od 22 do 28 lipca. ISK. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
14: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
15: Weź Ibuprom Zatoki.
14: Ibuprom Zatoki?
15: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
14: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
16: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
17: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
18: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: Po reklamie.
21: RMF w trasie, czyli kawałki najlepsze do auta.

0: najlepsza pod słońcem. Tu program RMF FM w trasie. Kierowcom podrzucamy zawsze najważniejsze informacje, także z pierwszej kolejki Ekstraklasy dzisiaj. Górnik Zabrze, Śląsk Wrocław grają od 10 minut, a od 3 minut Śląsk Pogoluba Naszaka prowadzi 1-0.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Od lat komentuje absurdy polskiej rzeczywistości.
3: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie Pały.
2: Teraz w RMF FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
3: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba że pracuje w fabryce sznurka.
2: W poniedziałek po 15 w RMF FM.
4: Reklama.
5: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Jak wyprzedasz, to w euro!

0: Ipca. ISK. Scandinavian Sleeping and Living. W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
1: Dlatego stosujemy plusz elektrolity senior.
0: Bez cukru i glukozy.
1: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
0: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
1: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
0: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
1: Suplement diety plusz elektrolity senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
0: Dziękuję.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Byle do lata.
8: W te wakacje gramy dla Was muzykę najlepszą pod słońcem.
9: I rzucamy gwiazdom wyzwania w zabawie Daj Mi Minutę.
7: Byle do lata. Już w poniedziałek po 10:00 w RMF FM.
10: Sponsorem programu Byle do lata jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
11: Pani Barbaro, widziała Pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
12: Panie Pascalu, no jakby to...
11: A widziała Pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
12: Panie Pascalu, no jakby to...

0: białkataczańska.pl.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem programu RMF w trasie jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
4: Sponsorem programu RMF w trasie jest producent wysoko zmineralizowanej naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Na program RMF FM w trasie zaprasza jego sponsor, właściciel ogólnopolskiej sieci serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Trwa program RMF w trasie. Komu w drogę, temu RMF FM.

Tu RMF FM w trasie. Kierowcy, pojawiły się kolejne kłopoty na drogach. Mazowsze, Lubelszczyzna, Świętokrzyskie. Szczegóły zaraz w Faktach RMF FM, punktualnie o 18. Mamy 6 minut, zdążymy jeszcze z tą muzyczną nowością.

0: Sponsorem programu RMF w trasie jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
1: Sponsorem programu RMF w trasie jest producent wysoko zmineralizowanej naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Na program RMF FM w trasie zaprasza jego sponsor, właściciel ogólnopolskiej sieci serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: O czym marzą bystrzaki tego lata?
6: Codziennie czelady.
5: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. I do usłyszenia w niedzielę po 8 w RMF FM.
7: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
8: To każda chwila staje się dziką przygodą.
9: 17, 40.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem. A my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6.
14: Mówią na mnie tyci i wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
15: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 60% na wybrane krzesła biurowe. Oferta ważna od 22 lipca do 9 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste, zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
17: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Po reklamie.
19: Zbliżamy się do godziny 18, a więc czas na najnowsze wydanie faktów RMF FM. Ponownie z nami Anna Wachowska.
20: Jestem, zapraszam. Seria utrudnień na drogach. Uważajcie na trasach Mazowsza, Lubelszczyzny i Świętokrzyskiego. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe alarmuje. Mamy za mało wyznaczonych kąpielisk. Powiemy, co to oznacza. Warszawa gości Polonię z całego świata.
21: Inaczej jest niż z opowiadań rodziców.
20: To są fakty RMF FM o 18. Jedna osoba zginęła w wypadku na drodze krajowej nr 60 na Mazowszu. W pobliżu miejscowości Nasierowo-Dziurawieniec, chodzi o odcinek Ciechanów-Maków Mazowiecki, samochód osobowy zderzył się z ciągnikiem rolniczym. Droga jest zablokowana. Problemy także na krajowej 17 na Lubelszczyźnie. W pobliżu Boniewa na trasie Piaski-Krasny-Staw doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Krasnego Stawu. Utrudnienia potrwają do 19. Uważajcie również na drodze krajowej nr 79 w Świętokrzyskiem. W miejscowości Osiek, to jest odcinek Kraków-Sandomierz, doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Do 19 obowiązuje tam ruch wahadłowy.
22: Uwaga, podajemy fakty.
20: Mamy za mało wyznaczonych przez samorządy kąpielisk, alarmuje Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, które pilnuje tam bezpieczeństwa. A często lokalne władze nie decydują się na taki wydatek, mówi Piotr Synowiec, prezes WOPR-u na Lubelszczyźnie.
23: Bardzo często samorządy poprzez oszczędności nie otwierają tych kąpielisk, a ludzie i tak się kąpią. Dlatego w tych miejscach, gdzie osoby korzystają z tych wód powierzchniowych, tam powinny być organizowane kąpieliska.
24: Jak duży to koszt dla samorządu?
23: Trzeba brać pod uwagę i wyposażenie kąpielisk, i pensje ratowników w sezonie letnim. No to jest koszt rzędu, myślę, około 100 tysięcy złotych na cały sezon.
20: Usłyszał reporter RMF FM Dominik Smaga. W kolejnych faktach razem z naszym dziennikarzem zajrzymy nad popularne jezioro, gdzie oficjalnie kąpieliska nie ma, a ludzie i tak się kąpią. Pogoda w Tatrach w ostatnich dniach nie rozpieszczała turystów. Weekend będzie bardziej łaskawy dla wędrujących po szlakach. Mimo to trzeba uważać.
0: Jak nawet się warunki poprawią, trzeba pamiętać, że w niektórych miejscach szlaki będą śliskie, mokre. Też odpowiednio się przygotować do takiej wycieczki. Najpierw sprawdzić tą prognozę pogody, warunki, jakie panują na szlakach. No i do tego dopasować nasz cel wycieczki. Tutaj, żeby zdrowy rozsądek wziął górę, a nie, że musimy gdzieś za wszelką cenę tam wejść bez względu na warunki i pogodę.
20: Przestrzega ratownik dyżurny TOPR Edward Lichota. Do jutra w Warszawie trwa Polonia Camp. Do stolicy przyjechało 1500 Polaków mieszkających za granicami naszego kraju. Jak przyznają, Polska zmieniła się w ciągu ostatnich dziesięcioleci na lepsze, a młodzi ludzie chętnie tu wracają.
1: Znam dużo młodzieży z okolic Nowego Jorku i z New Jersey, którzy właśnie się wybierają na uczelnie do Polski widzą, że jest wartość się przeprowadzić tutaj.
21: Teraz jak właśnie młodzież przylatuje do Polski, widzi jak się zmieniła, jak to inaczej jest niż z opowiadań rodziców, no to widzą, że tutaj w sumie jest do czego przylecieć, zobaczyć, nauczyć się, pozwiedzać.
20: Mówiły Monika i Barbara z Chicago. Już teraz zapraszamy na kolejne fakty, w nich Warszawa i sen nocy letniej.
2: Wracamy do takiego Szekspira u podstaw.
20: Słyszymy się o 19.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Większość regionów jutro będzie miała 30 stopni Celsjusza albo nawet 31 i te szczególnie wyróżnione miejsca, no to stolica naszego kraju w Warszawie 31, no i stolica Dolnego Śląska. We Wrocławiu również 31. Jeśli chodzi o wybrzeże, wiem, że chcielibyście lepszych informacji, ale tam będzie najwięcej chmur, z nich deszcz i 23-24. Tutaj radio RMF FM, tutaj program RMF w trasie, no i dla tych, którzy w trasie teraz, dobry numer. Na dzień dobry, Męskie Granie Orkiestra.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Jest 18.18, zaraz zajrzymy do festiwalowej strefy RMF FM, ale najpierw to jest program RMF w trasie, kolejne wieści z dróg, tych najszerszych tym razem. Po kolizji na A2 zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Poznania, to jest odcinek między Łowiczem a Skierniewicami, no i jeszcze autostrada A4, mamy kolejną awarię ciężarówki i zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Zgorzelca. To jest z kolei pomiędzy zjazdami Legnica Wschód, Legnickie Pole. Uważajmy.
2: Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
7: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mise & Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
6: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
7: Espo Mise & Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
9: Oh my God.
8: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Tego lata zacząłem biegać. Dlatego przydałby mi się smartwatch, żeby mierzyć osiągi i mieć motywację.
11: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
12: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Mrozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
13: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
14: Poproszę oryginalnego plusza.
15: Którego?
14: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
15: Oczywiście.
14: Dziękuję.
16: Poproszę oryginalnego plusza.
15: Którego?
16: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
15: Oczywiście.
16: Dziękuję.
15: Poproszę oryginalnego plusza.
14: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
15: Oczywiście.
14: Dziękuję.
11: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
17: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
18: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
19: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
20: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
21: Po reklamie.
22: Z RMF FM najlepiej.

0: pełni. Ja lubię bardzo ten moment, kiedy popołudnie zmienia się w ciepły wieczór, a my przenosimy się tam, gdzie już świecą gwiazdy muzyki. Ponownie łączymy się z festiwalem Erste Letnie Brzmienia, dzisiaj w Krakowie. No i ponownie Anita Janczak.
1: Dzień dobry ponownie. Jesteśmy na Erste Letnich Brzmieniach, dzień drugi. My już rozkręcamy naszą strefę RMF FM. Bardzo łatwo nas znaleźć po prawej stronie od sceny głównej. Także koniecznie do nas wpadajcie, bo mamy tutaj dla Was niespodzianki. Przygotowaliśmy taką uroczą skrzynkę pocztową, żółtą, do której wrzucacie kartki pocztowe i na tych kartkach pocztowych piszecie swoje marzenia, swoje cele na przyszłe lata.
2: No właśnie wróciłam dzisiaj z Włoch specjalnie na Wasz koncert. Zdobyłam 3000. Chciałabym kolejną czwórkę z przodu widzieć.
1: A Ty co tutaj piszesz?
2: Moim marzeniem jest otworzyć własną działalność, żeby pomagać ludziom i jeżeli chodzi o ciało i o duszę.
1: A ja mam takie życzenie, które w sumie dzisiaj obiecał mi Daniel, że wpadnie posłuchać dziewczyn na Erste Letnich Brzmieniach, więc Daniel, mam nadzieję, że wieczorem po Twoim dyżurze się widzimy. Do usłyszenia, do zobaczenia.
0: Do usłyszenia niebawem, do zobaczenia, tak, ściana cegieł by mnie nie zatrzymała. Jeśli też kochacie muzykę, zapraszam do obserwowania naszych social mediów i słuchania RMF FM, bo przez całe lato rozdajemy Wam bilety na Erste Letnie Brzmienia.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
4: W programie lokowano festiwal Erste Letnie Brzmienia, którego sponsorem tytularnym jest Erste Bank Polska. www.erste.pl

0: 20 minut do 19. Ekstraklasa. Pierwsza kolejka trwa. Pilnujemy dla was wyników tych pierwszych spotkań w sezonie, a więc historycznych. Górnik Zabrze, Śląsk Wrocław. Druga połowa niedawno się zaczęła. Nadal 1-0 dla Śląska. No i pilnujemy też dróg. To jest w końcu program RMF FM w trasie. Krajowa 74 dochodzi do kolekcji tych nieszczęśliwych zdarzeń. Miejscowość Wójcin w Łódzkiem jest zablokowana po wypadku. Trzy samochody. Szczegóły zdarzenia na pewno w faktach RMF FM o 19. Na razie, no cóż, kierowcy, włączamy GPS-y i szukamy objazdu odcinka Piotrków Trybunalski Radomsko. Zanosi się tam niestety na dłuższe kłopoty.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Juhu, jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: tym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Kiedy? Poblista notowanie. Ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
2: Hi, this is Shakira.
3: Dawid Kwiatkowski.
1: Poblista notowanie. Już w poniedziałek po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
4: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
5: Nowe telefony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 i Z Flip 8. Wynajmij już od 149 zł miesięcznie w Komputronik.
6: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
7: Na zysk?
6: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
7: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
6: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
7: W takim razie kieruj mnie na zysk.
8: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Te

0: Dzień dobry. Ale upał. Poproszę elektrolity dla dziecka. Te oryginalne.
1: Pewnie plusz.
2: Tak, chcę plusz.
0: Już kupuję. To najlepszy wybór.
1: Na 100%.
3: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport. Te oryginalne.
1: Plusz.
3: O tak, to te z palatynozą. Idealną dla sportowców.
1: Na 100%.
3: Dziękuję.
1: Na zdrowie.
4: Oryginalny plusz elektrolity. Suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid.
10: Po reklamie.
4: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: właśnie obserwuje Cieszynki. Górnik Zabrze właśnie wyrównał i remisuje ze Śląskiem Wrocław po 1. I to ostatnia ode mnie informacja dzisiaj. Daniel Dyk, dziękuję za to spotkanie. Słyszymy się jutro o tej samej porze. Zaraz fakty RMF FM, zaraz grupa sąsiedzka w RMF FM. No i pamiętajcie, jutro plaża w Stegnie, wejście 6-7. Randkujemy z wami, wejście 67.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Jesteś jak ryba bez frytek, gofr bez śmietany? Nie martw się, otwieramy Hotel Parawan, czyli speed dating na plaży w Stegnie i turniej Gibanga w Mikołajkach.
3: To jest ten moment, to są te iskry w oczach. Spojrzysz i wiesz, że to jest właśnie to.
2: Piotr Pręgowski, król Gibango, pomoże wam znaleźć kogoś do wspólnego gibania i oglądania zachodów słońca.
3: Miłość to jest wtedy, kiedy kogoś pragniesz, kiedy chcesz z nim przebywać.
2: Hotel Parawan już jutro po 10:00. Relacje w programach Pod Słońcem RMF FM i RMF w trasie. Szczegóły na www.rmf.fm.
1: Reklama.
4: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność.
8: RMF FM na dzień dobry.
7: Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
9: Mówią na mnie tyci i wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
10: Barbara w Media Expert, nowości! Super nowoczesne składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8.
11: Wiem, Marian, jak zamówisz w przedsprzedaży, to dostaniesz subskrypcję Google AI Pro na 6 miesięcy o wartości 580 zł.
10: I nawet 500 zł na najnowszego smartwatcha.
11: A stary smartfon odkupił nawet za 4650 zł.
10: Jeszcze możesz wziąć w wygodnych ratach do 50 lat 0%. Pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
11: A super!
10: W Media Expert przedsprzedaż smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
13: O.
12: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: O, a o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak.
14: A jak lemoniadę?
12: No też. To poprosimy.
13: Ale co?
14: Wszystko.
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
15: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Po reklamie.
0: Już prawie godzina 19, więc po raz kolejny zapraszamy na spotkanie z faktami RMF FM i to, co najważniejsze ma dla nas Anna Wachowska.
16: Jesteście w drodze? Uważajcie, są utrudnienia na trasach w Łódzkiem i na Mazowszu. Południe Europy walczy z ogromnymi pożarami lasów. W Hiszpanii zginęła jedna osoba, ewakuowano dziesiątki tysięcy. A na koniec Warszawa i sen nocy letniej w plenerze. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej numer 74 w Łódzkiem. W miejscowości Wójcin, chodzi o odcinek Piotrków Trybunalski Radomsko, zderzyły się 3 samochody osobowe. Droga jest zablokowana, utrudnienia potrwają do 21. Uwaga na A2, także w Łódzkiem. Między węzłami Łowicz i Skierniewice samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Poznania. Na mazowieckim odcinku A2 także utrudnienia. W pobliżu Nowej Trzcianki między węzłami Groszki i Siedlce Zachód samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Terespola.
14: Ludzie kontrażywią. Fakty RMF FM z miejsca wydarzeń.
16: Jedna osoba zginęła w wyniku pożarów w Hiszpanii, informuje tamtejsze Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Ciało mężczyzny zostało odnaleziono w samochodzie zaparkowanym w wąwozie w miejscowości Manises nieopodal Walencji na wschodzie kraju. Według lokalnych władz pożary lasów w Hiszpanii zmusiły już do opuszczenia swoich domów niemal 80 tysięcy osób. Zobaczyłam kłęby dymu unoszące się na niebie. Wtedy zrozumiałam, że dzieje się coś złego. Myślę, że wszyscy wpadliśmy w panikę. Potem dostaliśmy wiadomość, żeby się przygotować i zabrać najcenniejsze rzeczy, to co najważniejsze. Mówiła jedna z ewakuowanych. Strażacy walczą z pożarami także w południowo-zachodnich rejonach Francji. Tam liczba ewakuowanych sięga już 200 tysięcy. Polacy szeroką ławą atakują czołowe lokaty 82. rajdu Polski. Przed nami ostatnia część tego rajdowego dnia. Super OS, który zostanie rozegrany tuż obok Stadionu Śląskiego. Właśnie tam, w strefie serwisowej, jest wóz satelitarny RMF FM i Patryk Serwański z redakcji sportowej. Witamy ponownie.
17: Jestem, dobry wieczór.
16: Na razie 4 polskie załogi w czołowej szóstce.
17: Tak, dodam, że te czołowe załogi już tutaj niedaleko linii startu się meldują. A jeśli chodzi o sytuację w klasyfikacji generalnej rajdu, jedyny mankament tej sytuacji, no, na dwóch czołowych miejscach na razie kierowcy z zagranicy. Liderem Finn Teemu Suninen, drugi jest Włoch Andrea Mabellini. Tuż za nim za to już Jakub Matulka i Mikołaj Marczyk, a dalej z trochę większą stratą Kajetan Kajetanowicz i Jarosław Szeja. Aż 11 załóg mieści się na razie w zaledwie 43 sekundach, zatem rajd bardzo wyrównany. No, każdy błąd może być kosztowny. Kończący dzień odcinek tutaj przy Stadionie Śląskim to tylko 1,5 kilometra, no ale niewykluczone, że jakieś błędy się pojawią. Z parku serwisowego 82. rajdu Polski Patryk Serwański.
16: Więcej informacji ze świata sportu tuż po 20:00, wtedy w RMF FM. Fakty sportowe. Sen nocy letniej, jedną z najbardziej znanych komedii Szekspira, można oglądać do 19 sierpnia w ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie. Gramy w plenerze w każdą pogodę, mówi nam aktor Grzegorz Małecki, który w tym spektaklu wciela się w Oberona, króla elfów.
18: Widownia jest wyposażona w płaszcze przeciwdeszczowe. Nasi producenci kupili ich ponad 10 tysięcy, także naprawdę
16: nikt nie zmoknie.
18: Nie mają państwo wymówki, żeby do nas nie przyjść. To jest w ogóle cudowna taka aktorska zabawa. Dzisiaj trudno nam sobie to wyobrazić, ale te pierwsze sztuki Szekspira, nawet Hamlet, Macbeth, Otello, nie tylko komedie, były grywane właśnie w plenerze, na targach, placach, ulicach. W związku z tym wracamy do takiego Szekspira u podstaw.
16: Cała rozmowa Katarzyny Sobiechowskiej-Szuchty z aktorem Grzegorzem Małeckim jest na rmf24.pl w zakładce Kultura, a my słyszymy się o 20:00.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: W RMF FM wieczorami najlepsza muzyka pod słońcem, ale też najlepsza grupa sąsiedzka pod słońcem, którą tworzymy my, Agnieszka Kołodziejska.
20: To nawet jak wieczorem zajdzie słońce, to my dalej jesteśmy najlepszą grupą pod słońcem. I Przemysław Skowron, cześć, dzień dobry, u nas sama życiówka i u nas na grupie sąsiedzkiej samo gęste.
21: Ale się boję się, słuchajcie. Ile trzeba się spotykać, żeby móc na siebie liczyć? Chyba raz w tygodniu.
20: Tak, jak my myślę, że wystarczy, że to jest naukowo udowodnione, to jest właśnie niezbędne minimum.
19: Czyli statystykę wyrabiamy, a wy wyrabiajcie ją razem z nami.

0: Dzień dobry, witamy was bardzo serdecznie. To jest nasza grupa sąsiedzka. Po mojej prawicy
1: Kołodka, dzień dobry.
0: A po mojej lewicy
2: Przemysł Wackowron,
0: dzień dobry. I to wcale nie podkreśla żadnych poglądów, prawda?
2: Że kompletnie
0: nie.
2: Żadnych.
0: Chociaż sąsiedzi bywa mają różne
1: i potrafią się ściąć, ale my tu nie jesteśmy po to.
2: Nie, bo my zostawiamy poglądy za drzwiami, przychodzimy na grupę, pięknie jak jesteśmy.
0: No i właśnie tak tutaj jest. Ja powiem wam, ostatnio miałam taki powrót do przeszłości. I pamiętacie na pewno ten film, on tak się dobrze kojarzy. A ja sobie szłam i nie wdepłam w nic, tylko spotkałam moją koleżankę z liceum, z klasy równoległej. Ona taka dostojna pani w marynarce, pani prezes. I nawet mi się przyjemnie zrobiło, bo to od razu człowiek się młodszy staje, jak tak kogoś nie widzi 20 lat, cofa się w te 5 minut o te 20 lat, a ona mi mówi, nie, to nie 20, to było trochę więcej, to był taki pierwszy policzek. Ale potem mi mówi, słuchaj, a czy ty pamiętasz? I to był taki moment, w którym zaczęłam się martwić, poczułam w żołądku taki delikatny stresik.
1: Co ona przypomni?
0: Co ona pamięta?
2: Co ja wyćwiczyłam, o czym nie wiem.
0: Nie, bo wiesz, moja pamięć, ja mam taką pamięć, z której wyrzucam takie rzeczy niepotrzebne, bo nie wszystkie wspomnienia nadają się na Instagram.
2: Wtedy też jeszcze nie było internetu, nie?
0: Przypomniałam jej, jak to jeździłyśmy na rajdę takiego stowarzyszenia, które nazywało się, uwaga, Dreptusie.
1: Dreptusie. Tak, to naprawdę było dawno
0: mieliśmy
1: temu.
0: Mieliśmy swój hymn i zaczynał się tak, Dreptusie, idą na rajd.
2: A to są przedszkole, czy to jest...
0: Nie, to liceum.
2: Liceum.
0: I ona mi zaczyna opowiadać. Mówi, pamiętasz ten wyjazd, tam byłyśmy i tak dalej. I pamiętasz, jak podchodzi do nas ten wychowawca i on nas pyta, a co ty, pytam, dziewczyny, robicie w kuchni? A my, no herbatę, psorze, herbatę. Mówi, no nie pamiętasz, jak poparzyłaś sobie ręce tym gwizdkiem, który chwytałaś od czajnika?
2: Wyparłaś.
0: Wyparłam. Macie też tak, że czasami te wspomnienia tak jak czkawka wam się odbijają, takie...
1: Wiesz co,
2: nie,
1: ja
2: ale przypomniałaś mi o jednej rzeczy.
0: Też masz coś takiego?
2: Mojemu przyjacielowi Andrzejkowi zrobiłem zdjęcie z abażurem na głowie w liceum i obiecałem mu, że jak kiedyś będzie miał gabinet lekarski, to mu to zdjęcie powieszę w poczekalni i on ma gabinet lekarski. Ja wiem,
0: a ty
2: co
0: masz
2: ja,
0: to
2: ale ja mam
0: zdjęcie.
2: To zdjęcie dalej.
0: Posiadanie takich wspomnień to jest element władzy.

0: W RMF FM nie tylko muzyka najlepsza pod słońcem, ale także najlepsi sąsiedzi. Zresztą udowodnimy wam to już za moment, bo to jest Grupa Sąsiedzka.
1: A w RMF FM Grupa Sąsiedzka. W składzie Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron.
2: Ja mam życie bez dzieci. Ja wam mogę od czasu do czasu opowiedzieć, jak to jest, ale piję do tego, że ostatnio ze znajomymi zaplanowaliśmy sobie weekend, taki wyjazdowy. Umowa była taka, że to jest weekend bez dzieci. I jedna para przyjechała z dzieckiem. Była to bardzo niezręczna sytuacja, bo nie do końca chodziło o to, że to dziecko będzie komuś przeszkadzać, tylko że po prostu dorośli się bawią. A jak dorośli się bawią, tak, i robią obrzydliwe rzeczy i mówią w obrzydliwy sposób czasami. I chodziło o to, żeby się dorośli czuli swobodnie. I zastanawiam się, co w takiej sytuacji powinno się zrobić, bo myśmy niestety nic nie zrobili, to znaczy nie zwróciliśmy uwagi, że hej, no inni jednak zadbali o to, żeby dziecko nie przyjechało, żeby miało jakąś opiekę, a wy tak po prostu, no jakby trochę nie dotrzymaliście pewnej umowy, którą mieliśmy i nikt się na ten temat nie odezwał, ale oczywiście wszyscy oplotkowali z boku, no ale żeby nie psuć atmosfery i nie kwasić, to nie. Co się robi w takiej sytuacji?
3: Nie wiem, ja w ogóle nigdy nie byłam w takiej sytuacji, bo ja mam bardzo dużo lat i przez te wszystkie lata cały czas mam dzieci. Ty też, ja bo ty też, mam, mojego, też ty, ty dzieci, masz w ogóle statko jakieś takie tam w domu.
2: Statko. No.
3: Od 20 paru lat. Podobnie jak ja, bo myśmy razem zaczęli.
4: Tak, cały czas na jakiś, a za chwilę to najstarsze przyniosą wnuki, więc ja tak się już zastarzeję.
3: Mamy w cały, ja w ogóle nie pamiętam, co to jest weekend bez dzieci.
2: No ale ja miałam mieć weekend bez dzieci, ja miałam zy.
3: No kurczę, ciężko, to jest ciężkie.
2: Czyli co, taka sytuacja trochę bez wyjścia, nie?
4: No. Aha.
2: Głupia taka.
3: Nie, nic z tym nie zrobię.
2: Znaczy zamieś pod dywan. Mhm. Wiem, co zrobię.
3: No to może tak.
2: Ja po prostu link do tego odcinka naszej grupy sąsiedzkiej podeślę rodzicom tego dzieciaka, tym moim znajomym. No dobra.
3: Tak, złamali zasady, to mają problem.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: 3,17,41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Poproszę oryginalnego plusza.
11: Którego?
10: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
11: Oczywiście.
10: Dziękuję.
12: Poproszę oryginalnego plusza.
11: Którego?
12: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
11: Oczywiście.
12: Dziękuję.
11: Poproszę oryginalnego plusza.
10: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
11: Oczywiście.
10: Dziękuję.
7: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
13: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
14: Prawda?
13: No.
14: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
13: No kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
15: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: 3,17,41.
14: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Lato w górach? To ino na kotelnicy. Bo cako tam na tobie Gravity Park, czyli zjazdy, hopki i emocje. Kolej krzesełkowo, co zabierę cię na panoramę Tatr. A na scycie? Karcma widokowoka posili się nie ino góralskim jedzeniem, ale ty z najlepszym widokiem na Tatry. Z ceguły na białkataczańska.pl.
17: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
18: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
19: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
2: Po reklamie.
11: Już.
1: Już za chwilę w RMF FM Grupa Sąsiedzka.

0: Lifehacki i protipy, czyli grupa sąsiedzka w RMF FM. Słuchacie kolejnego naszego spotkania. No to co?
1: A w RMF FM grupa sąsiedzka w składzie Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron.
2: Skowi, opowiedz nam o swoich wadach. Powiedz, co z tobą jest nie tak? Bo my się nie możemy od kilku odcinków i kilku spotkań doszukać.
0: Wiesz, dawaj. Dobrze reklamuję, wiesz.
3: I umiesz cokolwiek naprawić?
0: Umiem naprawić.
3: To mnie zainspirowało.
0: Mam skrzynkę w ogóle. Moją żoną wiodłem tym, że mam skrzynkę. Na
2: Jezu, ale ja chcę wiedzieć, co masz źle, a nie co masz dobrze.
3: A to jest tak zwana walizka nie do rajdy.
0: Co mnie do rajdy? To właśnie do rajdy.
3: Nie, bo nie każdy mężczyzna umie coś zrobić, ale każdy mężczyzna lubi mieć śrubokręt.
0: No jakoś tak się lepiej się czuję, wiesz.
2: Bo jak przychodzi sąsiad, ty, Skowi, masz śrubokręt. Kurde, człowieku, jaki potrzebujesz? Krzyżakowy, normalny, proszę bardzo.
0: No mój zestaw śrubokrętów po całej klatce chodził.
3: Chodził, czyli pożyczałeś?
0: Chodził, no pożyczałem.
2: Wiecie, co dostałam ostatnio od serdecznego przyjaciela? Mam normalną wkrętarkę w domu, taką zwyczajną.
3: A masz prostownik?
2: Taką chłopacką też. Ale słuchajcie, dostałam taką malusieńką, taką damską. Aha. Taka malusieńka i ma biciki takie, wiecie, na magnesik taki bzyt, wiesz? I tam na przykład, no i jak wymieniam na przykład w szafkach ale te to może ona uchwyty, jest, to się idealnie nadaje.
3: A może ona, ta wkrętarka jest do wkręcania diamentów do pierścionków?
2: Chciałabym.
3: A ja z kolei sobie kiedyś w momentach, w których chciałam sobie przypomnieć, że jednak w garażu również bywam kobietą, kupiłam sobie taki zestaw, gdzie mam taki bardzo ładny młoteczek i bardzo ładne obcęgi i piękny śrubokręcik i wszystko jest z kwiatuszki.
2: Fajne.
1: A w RMF FM grupa sąsiedzka w składzie Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron.
4: Macie tak, że są takie miejsca, w które chcecie wracać?
0: Zdarza nam się, no.
4: O, przez moment myślałam, że nie, bo ja na przykład chciałabym tu wrócić.
0: To nie zapraszamy cię, na za tydzień spotkanie będzie.
2: Wpadnij.
0: Coś przynieś jakieś, wiesz.
4: No przyniosę coś, tak.
2: Słyszymy się w grupie sąsiedzkiej za tydzień w RMF FM.

0: reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
4: Poproszę oryginalnego plusza.
5: Którego?
4: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
5: Oczywiście.
4: Dziękuję.
6: Poproszę oryginalnego plusza.
5: Którego?
6: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
5: Oczywiście.
6: Dziękuję.
5: Poproszę oryginalnego plusza.
4: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
5: Oczywiście.
4: Dziękuję.
7: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia, Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zapraszam marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
12: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
13: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i Gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
14: Zdrowit. Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
15: Lato w górach? To ino na kotelnicy. Bo cako tam na tobie Gravity Park, czyli zjazdy, hopki i emocje. Kolej krzesełkowo, co zabierecie na panoramę Tatr. A na scycie? Karcma widokowoka posiliście nie ino góralskim jedzeniem, ale ty z najlepszym widokiem na Tatry. Z ceguły na białkataczańska.pl.
16: Po reklamie.
17: To już jest właściwy czas, by poznać aktualne fakty w RMF FM. Dochodzi godzina 20. Przed mikrofonem Anna Bachowska.
18: Tragiczny wypadek w Łódzkiem. W zderzeniu trzech samochodów dwie osoby zginęły, pięć zostało rannych. Miała zranić 8-letnią dziewczynkę nożem. Jest areszt dla 18-latki z Zamościa na Lubelszczyźnie. Szpieg w strukturach NATO? Aresztowana została kanadyjska stażystka. W faktach sportowych Katowice i zmagania na trasie Rajdu Polski. Dwie osoby zginęły, a pięć zostało rannych w wypadku na drodze krajowej numer 74 w Łódzkiem. W miejscowości Wójcin na odcinku Piotrków Trybunalski Radomsko, przypominamy, zderzyły się trzy samochody osobowe. Droga jest zablokowana, policja wyznaczyła objazdy. Uważajcie na trasie S5 w Kujawsko-Pomorskiem. W miejscowości Wilcze samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest pas w kierunku Bydgoszczy. Utrudnienia potrwają do 21. Jest dwumiesięczny areszt dla 18-latki podejrzanej o zranienie ostrym narzędziem 8-letniej dziewczynki. Tak zdecydował sąd rejonowy w Zamościu na Lubelszczyźnie. Wcześniej młoda kobieta w podobny sposób próbowała zaatakować inną nastolatkę. Według ustaleń śledczych była pijana, miała 2 promile alkoholu w organizmie. Grozi jej do 7,5 roku więzienia.
19: Taki jest świat. Takie są fakty.
18: Czy kolejni żołnierze z Korei Północnej będą walczyć na Ukrainie? Wołodymyr Zełański, cytowany przez agencję Reutera, przekazał, że rosyjskie wojsko chce zrekrutować nawet 30 tysięcy żołnierzy z tego kraju. Według ukraińskiego prezydenta Rosjanie od czerwca przygotowują rozmieszczenie północno-koreańskich rekrutów w obwodzie woroneskim przy granicy z Ukrainą. Korea Północna ma też dostarczyć Rosji nowe wyrzutnie pocisków balistycznych. Szpiegostwo w strukturach NATO? Pod takim zarzutem zatrzymana została obywatelka Kanady pochodzenia chińskiego, która odbywała staż w kwaterze głównej sił sojuszniczych w Mont na południu Belgii. Podejrzana zwróciła uwagę natowskich służb bezpieczeństwa, które zgłosiły sprawę belgijskiemu wywiadowi. Funkcjonariusze przeprowadzili już przeszukania w miejscu zamieszkania podejrzanej. faktach powracamy do problemu z kąpieliskami. Na oficjalnym kąpielisku musi być ratownik, a jego praca kosztuje, więc wiele samorządów nie wyznacza takich miejsc. Ale nie jest to jedyny problem, mówi Piotr Synowiec, prezes WOPR-u na Lubelszczyźnie.
0: Na niektórych akwenach jest za małe kąpielisko, bo poprzez oszczędności robimy dużo mniejsze. Ludzie się nie mieszczą na tym kąpielisku wyznaczonym i kąpią się i tak poza strefą wyznaczoną. Ryzykują oczywiście, no ale no, z braku dostępu do kąpieliska strzeżonego. Statystyki mówią jasno, że raczej osoby nie toną na kąpielisku strzeżonym, tylko poza nim.
18: Usłyszał reporter RMF FM Dominik Smaga. Piękne rękodzieło, mnóstwo przysmaków i wyjątkowa atmosfera czeka na odwiedzających Nikiszowiec, zabytkową górniczą dzielnicę Katowic. Jutro odbędzie się tam jarmark u babci Anny. Będzie można też potańczyć. Spodziewajcie się włoskiej muzyki i dźwięków z lat 70. i 80.
9: Mamy DJ-a, to jest człowiek, który generalnie pół życia spędza pod ziemią, bo jest górnikiem, a całą resztę spędza na górze, tworząc muzykę trochę na czarnych płytach, tworząc, miksując, i dość często go wykorzystujemy tutaj. Potańcówki są rzeczywiście ostatnio bardzo takie modne. Nie chcemy tego w jakiś szczególnie sztuczny sposób aranżować. Po prostu, jeśli ludzie będą mieli ochotę, to zapraszamy.
19: Zapraszamy do tańca.
9: Zapraszamy do tańca, do słuchania, do wspominania, ale też do po prostu chodzenia po jarmarku, oglądania rzeczy pięknych na jarmarku, ale też oglądania Nikiszowca.
18: Mówił Waldemar Jan z Fabryki Inicjatyw Lokalnych w rozmowie z reporterką RMF FM Anną Kropaczek. W tym roku jarmark inspirowany jest włoskim Dolce Vita. Ma być radośnie i beztrosko.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
20: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
21: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
18: Na rozpędzone fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
22: Dobry wieczór, jesteśmy w miasteczku rajdowym 82. rajdu Polski, tuż obok Stadionu Śląskiego i tutaj właśnie trwa ostatni dziś odcinek specjalny. Czołowe załogi już w strefie serwisowej. Najlepszy czas na tym odcinku ma w tym momencie Jakub Matulka, drugi Miko Marczyk, zatem nasze załogi no, w dobrym stylu kończą ten rajdowy dzień. Marczyk przyznał, że miał też dziś taki trudny moment, bo jako pierwszy przed południem dojechał do miejsca wypadku czeskiego kierowcy Dominika Striteskiego.
23: Bardzo trudny, no oczywiście trudny przede wszystkim dla Dominika i Andreja, natomiast czekaliśmy na karetkę pogotowia, helikopter, straż pożarną. Dominik nie mógł się za bardzo ruszać, był w szoku. No, staraliśmy się zrobić co możemy w tym czasie oczekiwania. Przeżycie na pewno.
22: W klasyfikacji generalnej rajdu prowadzi Finn Teemu Suninen. 5 polskich załóg jest w czołowej dziesiątce rajdu. Wyniki podsumujemy na spokojnie w faktach sportowych za godzinę. W piłkarskiej ekstraklasie Górnik Zabrze pokonał 2-1 Śląsk Wrocław. Jagiellonia Białystok skromnie, ale zwycięsko zaczyna sezon. Domowe 1-0 z Koroną Kielce. No a piłkarze Lecha i Krakowi kończą rozgrzewkę na stadionie w Poznaniu. Mecz Kolejorza z drużyną Pasów rozpocznie się za 10 minut. Goście chcą zaskoczyć mistrzów Polski. Zespół latem odżył, przekonuje trener Bartosz Grzelak.
24: Jak ja tu przyszedłem w zeszłym sezonie, no to oczywiście to drużyna, szatnia była zmęczona mentalnie i tak teraz oni mają lepszą energię i pokazują to, co naprawdę umieją i to jest miło widzieć.
22: No, zakończenie kariery oficjalnie ogłosił za to Łukasz Fabiański. 41-latek w minionym sezonie był zawodnikiem londyńskiego West Hamu. Klub nie przedłużył kontraktu, a teraz Fabiański postanowił skończyć z zawodowym graniem w piłkę. Kariera no nie byle jaka. 377 meczów na poziomie Premier League i 57 występów w reprezentacji Polski.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
20: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
21: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
17: Będzie niedziela, o której pewnie niektórzy marzyli i myśleli, że w końcu taka w lipcu się trafi, gdzie temperatura w wielu miejscach przekroczy nawet 30 stopni, albo je wystarczająco osiągnie i to już sprawi, że ten dzień będzie piękny, pełen słonecznych uśmiechów i przede wszystkim no, takiego wakacyjnego nastroju. Tego wszystkim życzymy. No troszkę może będą zaniepokojeni mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego, bo tam maksymalnie 23 stopnie. To jest w sobotni wieczór w RMF FM, u nas jak zawsze Najlepsza muzyka, ale przede wszystkim gramy, nie gadamy, aktualizując wszystko to, co ważne, o czym powinniście się dowiedzieć, to się dowiecie, a co powinniście usłyszeć, to usłyszycie. Będzie Lenny Marlin, będzie Evanescence i jeszcze będę ja. W międzyczasie, tak na chwilę, na dwa słowa, na 10 słów, Marcin Jędrych.

zawsze w sobotę jest czas na to, żeby znaleźć chwilę na relaks, na odpoczynek, na przyjemność, która mam nadzieję również łączy się ze słuchaniem radia właśnie o tej porze, więc szukajcie przebojów, szukajcie miejsca na to, żeby włączyć radio i być może dać także innym znać, że tutaj jesteśmy specjalnie dla was. Gramy, nie gadamy, za chwilę w naszym zestawie muzycznym na sobotni wieczór Perfect i Lady

0: jeszcze jedna artystka, to właśnie ona, Lady Gaga, dzisiaj się pojawiła u nas w tym wieczornym repertuarze. Sobotni wieczór i jeżeli macie jakiś pomysł na to, żeby go dobrze spędzić, to z pewnością będzie to również część związana z RMF. Tak, liczę na to. Za chwilę Roxy, będzie Bon Jovi, to ten słynny klasyk Living on a Prayer i potem jeszcze Sean Paul, więc pozostańcie z nami.
1: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
2: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
3: Zawsze z wami.
4: Mamy dla was gorące newsy.
3: Relacje z naszych eventów. Prognozę pogody.
5: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
2: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
6: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
8: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Marian, a gdzie mogę kupić?
11: Na mediaexpert.pl.
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.
12: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
13: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
12: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
14: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
15: Po reklamie.
16: Lato w RMF FM.
17: Lato w RMF FM.

Ważny komunikat mam teraz dla tych, którzy podróżują w towarzystwie RMF FM. Oczywiście zwracajcie uwagę na wszystkie ograniczenia oraz ostrzeżenia, które dotyczą trasy i podróżowania. I ta myśl, która często nam towarzyszy, o której ja wam zazwyczaj z przyjemnością mówię, że jak chwilę dłużej pojedziecie, to złapiecie kilka fajniejszych piosenek na antenie, więc pamiętajcie o tym, żeby stosować się do na przykład ograniczeń prędkości. Bo potem taki mandat po wakacjach, jak przyjdzie, to naprawdę bardzo boli. Ariana Grande, jej nowa propozycja Hey Tad I Made You Love Me leci do was teraz w RMF FM. Gramy, nie gadamy.

0: Kwadrans, godzina 21, oczywiście o 21. Kolejna porcja faktów. Wrócimy w nich także m.in. do sytuacji na krajowych drogach, ale wcześniej, zanim to nastąpi, szykujcie się na spotkanie z Metaliką, bo za chwilę u nas Nothing Else Matters, najgłośniej.
1: Plama.
2: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
1: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Poblista notowanie. Ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
7: Hi, this is Shakira.
8: Dawid Kwiatkowski.
6: Poblista notowanie. Już w poniedziałek po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
10: Nowe telefony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 i Z Flip 8. Wynajmij już od 149 zł miesięcznie w Computronic.
11: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety byś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
3: A teraz w lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Byle do lata.
4: W te wakacje gramy dla was muzykę najlepszą pod słońcem
5: i rzucamy gwiazdom wyzwania w zabawie Daj mi minutę.
3: Byle do lata. Już w poniedziałek po 10 w RMF FM.
6: Sponsorem programu Byle do lata jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
7: Mamo, chcę pić.
8: Dzień dobry. Ale upał. Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
9: Pewnie plusz.
7: Tak, chcę plusz.
8: Już kupuję. To najlepszy wybór?
9: Na 100%.
10: Dzień dobry, poproszę elektrolity Sport, te oryginalne.
9: Plusz.
10: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
9: Na 100%.
10: Dziękuję.
9: Na zdrowie.
3: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
11: Po reklamie.
12: Słuchajcie, RMF FM, dochodzi godzina 21. Mamy najnowsze fakty, niestety tragiczne. Przed mikrofonem Anna Wachowska.
13: Ogromna tragedia w Łódzkiem. W wypadku samochodowym zginęło dwoje dzieci, 6 osób zostało rannych. Potem Polak w najwyższym sądzie Watykanu. Będziemy w Szczawnicy, która znów łączy Polskę i Węgry. A w faktach sportowych przeniesiemy się na Śląsk. Tam trwa 82. rajd Polski. Dwoje dzieci zginęło w wypadku na drodze krajowej nr 74 w Łódzkiem. W miejscowości Wójcin między Sulejowem i Paradyżem zderzyły się 3 samochody, informuje młodszy aspirant Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
14: Ze wstępnych informacji wynika, że 38-letni mężczyzna, kierując Peugeotem, z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwny pas ruchu, doprowadzając do czołowego zderzenia z Toyotą, którą kierowała 28-letnia kobieta. W zdarzeniu brał również udział kolejny pojazd marki Nissan, którym kierował 37-letni mężczyzna. Poszkodowane zostały dzieci w wieku 9 i 11 lat. Pomimo udzielonej pomocy medycznej ich życia nie udało się uratować. Rannych zostało również 6 osób w wieku od 28 do 38 lat, w tym 12-letnie dziecko, którzy zostali przewiezieni do szpitala.
13: Droga numer 74 może być zablokowana nawet do północy. Policja wyznaczyła objazdy. Pożar przy ulicy Racławickiej na warszawskim Mokotowie. Pali się pustostan. Na miejscu pracuje ponad 20 strażaków. Papież Leon XIV mianował biskupa Krzysztofa Nitkiewicza członkiem Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej. To najważniejszy organ sądowniczy w Kościele katolickim. Sprawuje on nadzór nad kościelnym wymiarem sprawiedliwości. W Warszawie trwa Polonia Camp. Ponad 1500 młodych osób polskiego pochodzenia z całego świata zjechało do stolicy po to, by mocniej związać się z Polską, a potem opowiadać o niej w najdalszych zakątkach globu.
15: Dużo się nauczyłam, no po prostu pokochałam Polskę jeszcze bardziej. Ja uwielbiam Polskę tak naprawdę.
16: Polonia dla Polski oczywiście może zrobić dużo rzeczy. Mamy dużo pomysłów, dużo inicjatyw.
17: I to super, kocham Polskę, kocham wszystko tu.
18: Faktycznie jest, wszyscy Polacy to jedna rodzina. Bardzo się dobrze czuję. Uczyłam się polskiego wcześniej przez 5 lat i to było moim marzeniem wyjechać tutaj do Polski.
13: Radio RMF FM jest patronem Polonia Camp.
4: Fakty i weekend w RMF FM.
13: Jeszcze jutro w małopolskiej Szczawnicy rozbrzmiewać będzie węgierska kuchnia. W powietrzu będzie wyczuwalny zapach węgierskiej kuchni, bo trwają tam dni przyjaźni polsko-węgierskiej. Organizowane są od 15 lat dla upamiętnienia węgierskich właścicieli uzdrowiska, w szczególności Józefa Szalaja, któremu Szczawnica zawdzięcza obecny wygląd.
19: Będą występy, będzie kuchnia węgierska, będzie wino, no i też mamy przy okazji możliwość otwarcia nowego, tutaj odrestaurowanego cmentarza szalajowskiego, no i też krypta, gdzie są złożone szczątki Józefa Szalaja. Także troszkę tak na bogato w tym roku.
13: Zapewnia burmistrz z Szczawnicy Bogdan Szewczyk. Nocne marki są znacznie bardziej narażone na zachorowanie na cukrzycę. Tak wynika z najnowszych badań. Okazuje się, że kiedy nie śpisz w nocy lub nie jesteś głodny nad ranem, twój organizm może właśnie magazynować tłuszcz brzuszny. Na szczęście istnieje prosty sposób, by odwrócić ten niebezpieczny proces. Jak to zrobić? Polecamy artykuł pod tytułem Jesteś sobą i jesz wieczorem? Sprawdź, co dzieje się z twoim ciałem. Znajdziecie go na naszej stronie rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
2: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
20: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
13: Fakty sportowe i Patryk Serwański.
21: Fin Teemu Suninen spędzi noc jako lider 82. rajdu Polski. To są fakty sportowe z miasteczka rajdowego przy Stadionie Śląskim w Chorzowie. Przewaga Suninena nad Andreą Mabellinim to niespełna 8,5 sekundy. A tuż za Włochem jest Jakub Matulka, który dziś wygrywał odcinki specjalne.
22: Trzeba pamiętać, że Teemu Suninen jest tutaj pierwszy raz. Nigdy tutaj wcześniej nie był, a i tak generuje takie tempo. Myślę, że to pokazuje właśnie, jak świetnym zawodnikiem on jest. Andrea Mabellini to samo, on już wygrał przecież tutejszy rajd. No to są zawodnicy, którzy generują na tych trasach na pewno wybitne tempo.
21: Tak mówił mi Matulka. Czwarta lokata to Mikołaj Marczyk, a za nimi jeszcze kolejni Polacy. Kajetan Kajetanowicz, szósty jest Jarosław Szeja. Czołową dziesiątkę zamyka z kolei Adrian Rzeźnik. A rajdowcom przez cały dzień towarzyszyli i ciągle jeszcze towarzyszą, no oczywiście, rajdowi kibice.
23: Super, super sprawa, super organizacja, naprawdę tak trzymasz.
24: Bardzo się cieszymy, tym bardziej, że obok tutaj mieszkamy, przyjeżdżają i nasi z Polski kibice i zagraniczni. Super sprawa.
25: Dobre emocje są najważniejsze.
21: No a jutro kolejny dzień pełen emocji. Zaczynamy już po 8 rano odcinkiem specjalnym Przegibek. Richard Carapaz wygrał przedostatni etap Tour de France. Ekwadorczyk na metę dojechał samotnie, blisko pół minuty przed rywalami. W klasyfikacji generalnej Tadej Pogaczar z przewagą wynoszącą blisko 6,5 minuty. Jutro Słoweniec będzie świętował na polach elizejskich. Na warunek oczywiście musi dojechać do mety etapu. W Ekstraklasie trwa mecz Lecha Poznań z Krakowią. Końcówka pierwszej połowy, cały czas 0-0. Sebastian Madejski, bramkarz Pasów, miał już kilka okazji, by się wykazać. Brazylia kontra Turcja. Tak będzie wyglądał finałowy mecz Ligi Narodów Siatkarek. Tylko jeden półfinał przyniósł duże emocje. Brazylijki wygrały po tiebreaku z Włoszkami. Reprezentacja Italii nie obroni więc tytułu wywalczonego przed rokiem. Turczynki pojedynek z Chinkami rozstrzygnęły już w trzech setach.
1: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
2: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
20: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
12: Ważna informacja dla tych, którzy być może planują dzisiaj jeszcze wieczorem jakiś spacer albo spotkanie z przyrodą wieczorową albo nocną porą. Temperatura no dziś od 13 do 17 stopnia, więc nie będzie żadnego tropikalnego upału. Choć jutro w ciągu dnia, przypomnę, nawet do 31 stopni właściwie na większości obszaru naszego kraju. Do tego może się pojawić drobny deszczyk, ale tylko na wybrzeżu. U nas jak zawsze, wieczorową porą. Najlepsza muzyka dla tych, którzy szukają odpoczynku, relaksu albo być może paru fajnych pomysłów na to, jakie muzyczne pomysły sobie w głowie odświeżyć. Będzie Ava Max, będzie Dub Dogs, czyli nowa wersja słynnego przeboju grupy New Order, ale wcześniej klasyczny kawałek trochę zapomnianego już Timbalanda w nagraniu Give It To Me. Tu Marcin Jędrych, gramy, nie gadamy. Pop.

W oryginalnej wersji to słynne nagranie grupy New Order Blue Monday miało ponad 7 minut. Teraz zrobiono z niego właściwie tylko taki fajny wycinek How Does It Feel? I okazuje się, że też ten Blue Monday może dobrze sobie radzić w 2026 roku, choć oczywiście ten smutny poniedziałek to dopiero za kilkadziesiąt godzin, więc cieszcie się weekendem i tym, co oferuje wam RMF FM, bo za chwilę ładne muzyczne wspomnienie. Dawno tego nie było. Ciekawe, czy ktoś na to zareaguje sentymentalnym westchnieniem. Bo to Mafia i oczywiście Andrzej Piaseczny w słynnym utworze Imię deszczu.

0: czasem jest tak, że jeden numer może zrobić cały wieczór. Wydaje mi się, że w przypadku kawałka Hot Stuff to czasem właśnie tak to działa. No, od razu wszyscy poczuli, że można potańczyć, nawet nie mając pojęcia, jak się to robi. To była Elize w tym smutnym przeboju, który kiedyś finansowała Donna Summer. U nas 26 minut po godzinie 21. Za chwilę kolejny zestaw muzyczny dla potrzebujących.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Pobliż stanotowanie. Ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
5: Hi, this is Shakira.
6: Dawid Kwiatkowski.
4: Pobliż stanotowanie. Już w poniedziałek po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
8: Nowe telefony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 i Z Flip 8. Wynajmij już od 149 zł miesięcznie w Komputronik.
9: Poproszę oryginalnego plusza.
10: Którego?
9: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
10: Oczywiście.
9: Dziękuję.
11: Poproszę oryginalnego plusza.
10: Którego?
11: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
10: Oczywiście.
11: Dziękuję.
10: Poproszę oryginalnego plusza.
9: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
10: Oczywiście.
9: Dziękuję.
12: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
13: Ale super było, Janek, na tych wakacjach. Mam tylko nadzieję, że kolejnym razem wrócimy już do naszego własnego mieszkania.
14: Musimy trafić na dobrą promocję.
13: Przecież mówiłam ci już o promocji Murapolu. Wszystkie mieszkania i apartamenty inwestycyjne mają teraz tańsze, nawet o 20%. A wybór jest olbrzymi. Około 3300 lokali w ponad 30 inwestycjach w 14 miastach.
14: Wspaniale. Na pewno wybierzemy coś dla siebie.
13: Sprawdź ofertę na murapol.pl.
15: 17:41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8:11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
1: Po reklamie.
20: A w RMF FM gramy, nie gadamy.

o czym się rozmawia w sobotni wieczór? Czasami są to takie typowo towarzyskie wymiany myśli o tym, kto jak magnetycznie na kogo działa, kto jak sympatycznie się zachowa, a może po prostu kto miał fajny pomysł na to, jak zająć się towarzystwem, by się nie nudziło. Chociaż specjaliści twierdzą, że kulturalny człowiek nigdy się nie nudzi. Na pewno w towarzystwie gościa, który nazywa się Ragabond Man.

Nowe Fakty w RMF FM już za 8 minut 22. Wrócimy w nich niestety do tragicznego wypadku na drodze 74 w Łódzkiem. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Reklama.
1: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
0: Na zdrowie.
1: Dziękuję.
0: Marian,
2: a
0: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
0: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo. No.

0: expert.pl.
1: Po reklamie.
2: Sobotni wieczór w RMF FM. Godzina 22 na zegarze. Kolejne niestety tragiczne fakty. Przed mikrofonem Anna Wachowska.
3: Nie żyje dwoje dzieci w wieku 9 i 11 lat. Na początek koszmarny wypadek w Łódzkiem. Potem dramatyczna walka z ogniem we Francji i Hiszpanii. Pytanie o obniżkę cen na stacjach paliw. Jarmark Jakubowy w Szczecinie, czyli ponad 300 wystawców i tysiące gości. Będą też fakty sportowe. Co najmniej do północy zablokowana może być droga krajowa nr 74 w Łódzkiem. Wieczorem, przypominamy, w zderzeniu trzech samochodów osobowych w miejscowości Wójcin między Sulejowem i Paradyżem zginęło dwoje dzieci w wieku 9 i 11 lat. Są też ranni.
4: Rannych zostało również 6 osób w wieku od 28 do 38 lat, w tym 12-letnie dziecko, którzy zostali przewiezieni do szpitala.
3: Informuje młodszy aspirant Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. 21-letni polski turysta zginął w słowackich Tatrach. Wraz z towarzyszem chcieli zdobyć Wysoką, jeden z najwyższych szczytów Tatr, ale z powodu śliskiego terenu zawrócili. W drodze powrotnej jeden z nich poślizgnął się i spadł z wysokości około 150 metrów. Mimo akcji ratunkowej z użyciem śmigłowca, Polaka nie udało się uratować.
5: Nieokiełznany żywioł. Słuchaj faktów RMF FM.
3: Alarm przeciwpożarowy najwyższego stopnia wprowadzono w okolicach Bordeaux w południowo-zachodniej Francji. Zakazano tam turystom i okolicznym mieszkańcom korzystania z atlantyckich plaż i wchodzenia do lasów, informuje francuski korespondent RMF FM Marek Gładysz.
6: Z powodu gigantycznej fali pożarów lasów w rejonie Bordeaux ewakuowano już prawie ćwierć miliona osób. Nie ma ofiar śmiertelnych wśród turystów i okolicznych mieszkańców. Niestety zginęło jednak w sumie trzech strażaków walczących z olbrzymimi płomieniami. Rząd zarządził wysłanie do Akwitanii ponad 2,5 miliona maseczek typu FFP2, które mają chronić mieszkańców i tych turystów, którzy jeszcze nie opuścili okolic Bordeaux, przed bardzo szkodliwym dla zdrowia dymem. Wszystkie osoby znajdujące się w pobliżu obszarów objętych pożarami proszone są, jeżeli poczują zapach dymu w powietrzu, o zamykanie okien w domach i hotelowych pokojach.
3: W sumie we Francji i Hiszpanii, które walczą z pożarami lasów, ewakuowano 270 tysięcy osób. Co z rządową obniżką cen na stacjach paliw? Premier zarzuca prezydentowi, że po jego ostatniej decyzji oddala się perspektywa powrotu do pakietu ceny paliw niżej. Karol Nawrocki, przypominamy, skierował ustawę od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych do Trybunału Konstytucyjnego. Jak podkreślał, prawo nie działa wstecz.
7: Prawo ma wejść w życie w sierpniu, ale podatek miałby obejmować dochody uzyskiwane już od początku marca. Oznacza to próbę opodatkowania działalności z mocą wsteczną. W demokratycznym państwie prawnym obywatel i przedsiębiorca muszą wiedzieć, jakie przepisy obowiązują w chwili podejmowania decyzji.
3: Na linii faktów teraz reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Kacprze, czy to oznacza, że rządzący nie wrócą do pakietu CPN?
8: Niekoniecznie. Nieoficjalnie mówi się, że taką czerwoną linią ma być ewentualna dwucyfrowa cena za litr paliwa na stacjach. Jednocześnie, jak mówi Anita Kucharska-Dziedzic z Lewicy, prezydent utrudnił nam zadanie.
9: Prezydent pokazuje kolejny raz, że nie kieruje się jakimiś racjonalnymi przesłankami i slogan po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy jest tylko sloganem wyborczym i tutaj w żaden sposób o interesie obywateli nie myśli.
8: Z kolei otoczenie prezydenta podkreśla, że decyzja Karola Nawrockiego to wyłącznie wymówka dla rządzących, aby nie obniżali stawki VAT czy akcyzy na paliwo.
10: Obciążanie jakichkolwiek podmiotów gospodarczych wstecz podważa elementarną zasadę zaufania przedsiębiorcy względem państwa polskiego, więc tutaj absolutnie ja wiem, że pan minister Domański zawsze będzie miał wytłumaczenie, albo to był zły rząd PiSu, albo to był zły prezydent.
8: Mówił Szymon Stachowiak z kancelarii prezydenta.
3: Wyroby z drewna, biżuteria, paprykarz albo podpłomyki. W Szczecinie trwa jarmark Jakubowy.
11: Podoba wam się na jarmarku?
12: Bardzo fajnie tu jest. Z dziadkiem jesteśmy, z babcią. Dużo ludzi. Przyjechałem ze Szwecji.
11: A jakie już stragany odwiedziłeś? Coś ci się spodobało?
12: No jagodzianki jadłem i osypki.
13: Pasze z dzika.
12: Jagodzianki były najlepsze.
3: Usłyszała nasza reporterka Anna Pałamar. Jarmark potrwa do jutrzejszego wieczoru.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
15: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik. Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Patryk Serwański zaprasza na Fakty Sportowe.
0: Dobry wieczór, to są ponownie Fakty Sportowe z Chorzowa. Finn, Włoch i Polak na razie na trzech czołowych miejscach 82. rajdu Polski. Liderem temu Suninen, drugi Andrea Mabellini, trzeci Jakub Matulka. Tuż za nimi załoga Mikołaj Marczyk, Szymon Gospodarczyk i ta czołowa czwórka zamyka się w niespełna 11 sekundach.
1: Wszystko jest otwarte, teraz musimy tylko dobrze przepracować nocny, wreszcie się wyspać, bo wczoraj było mało czasu. No i liczę na to, że jutro z powrotem ruszymy do walki.
0: Tak mówił mi Gospodarczyk. Zaskakuje świetna jazda Jarosława Szei, na razie szósta lokata, po całym dniu tylko 3 sekundy straty do piątego Kajetana Kajetanowicza.
13: To mnie cieszy osobiście, że z Kajtem walczyłem, że to jest taki mój pierwszy nauczyciel, od którego się uczyłem, gdzie razem mieliśmy pierwsze szlify, a teraz z nim walczę i wygrywam z nim OS-y. To jest dla mnie osobista taka radość, taka rzecz, której się nie spodziewałem.
0: Podsumował Jarek Szeja. Lech Poznań kontra Krakowia to już końcówka meczu piłkarskiej Ekstraklasy, cały czas bezbramkowy remis. Po inauguracji zadowoleni za to są piłkarze Jagiellonii, pewna gra w obronie, gol w końcówce i Korona Kielce pokonana 1-0.
16: Myślę, że ważne jest to, jak się zaczyna, żeby jakiś tam tor sobie wyznaczyć, w jakiś tam sposób się nastawić. Przed nami kolejne mecze, też eliminacje Ligi Europy, więc myślę, że każdy punkt, każde zero z tyłu, każda bramka nas będzie budowała.
0: Podsumował bramkarz Sławomir Abramowicz. 3-domowe zwycięstwo także w Zabrzu. Górnik pokonał Beniaminka, Śląska Wrocław 2-1. Zwycięstwa faworytów na lekkoatletycznych mistrzostwach polskich w Białymstoku w biegu na 400 metrów. Złote medale wywalczyli Natalia Bukowiecka i Maksymilian Szwed. Na 100 metrów przez płotki triumfowała Pia Skrzyszowska, a w rzucie młotem na przykład Anita Włodarczyk. Lando Norris wygrał kwalifikacje do wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Węgier. Drugi czas na torze Hungaroring wykręcił Lewis Hamilton. Rezultat słabszy od zwycięstwa zaledwie 12 tysięcznych, ale Brytyjczyk cofnięty na starcie będzie o 3 miejsca za zajechanie drogi jednemu z rywali podczas decydującej części kwalifikacji. Drugie miejsce w takim razie zajmie na starcie Charles Leclerc, a początek wyścigu jutro o 15.
14: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
15: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik. Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Jutro ta temperatura na pewno dla wielu będzie przyjemnością i oczekiwanym poziomem, bo od 29 stopni w Zielonej Górze, Poznaniu i Bydgoszczy, przez 30 stopni w Łodzi, Kielcach, Rzeszowie i Lublinie, aż po 31 stopni w Warszawie i Wrocławiu. Wyjątek to północ Polski, Gdańsk, Szczecin i tamte rejony, tam zaledwie 23-24 stopnie. No ale czasem tak musi być, no ktoś musi przez chwilę mieć chłód, żeby inni czuli, że jest zbyt gorąco. U nas w RMF FM jak zawsze program Gramy, nie gadamy. W sobotni wieczór poszukujemy muzycznych pomysłów na to, żebyście poczuli się jeszcze lepiej. Ja wam to zagwarantuję, bo przygotowałem naprawdę parę wybitnych utworów. Będzie Gossip, będzie Kuba i Kuba, a teraz czaruje nas swoim głosem i piękną melodią LP. To Lost on You. Tu Marcin Jędrych. Życzę jak zawsze dobrego odbioru.

0: Właściwie bezchmurne niebo. Po prostu pięknie lipcowo ułożony świat. W sam raz, żeby go podziwiać, żeby się cieszyć tym, jak on wygląda. Temperatura jeszcze w wielu miejscach przekracza nawet 18 stopni. Zatem korzystajcie z lipcowej nocy. Słuchajcie RMF FM.
1: Reklama. Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
1: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
3: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
2: Oczywiście.
3: Dziękuję.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
1: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
3: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
4: Ale super było, Janek, na tych wakacjach. Mam tylko nadzieję, że kolejnym razem wrócimy już do naszego własnego mieszkania.
5: Musimy trafić na dobrą promocję.
4: Przecież mówiłam ci już o promocji Murapolu. Wszystkie mieszkania i apartamenty inwestycyjne mają teraz tańsze, nawet o 20%. A wybór jest olbrzymi. Około 3300 lokali w ponad 30 inwestycjach w 14 miastach.
5: Wspaniale. Na pewno wybierzemy coś dla siebie.
4: Sprawdź ofertę na murapol.pl.
1: Po reklamie.
6: RMF FM. Wakacyjny wieczór.

witam. Bardzo dobry tytuł do sobotniej wieczornej dyskusji. To Wiktoria Kida i Księga Żywiołów. A propos co mi tam, no to jeszcze jeden zwrot, który czasami się pojawia, czyli jak to jest mieć ciastko i zjeść ciastko. To właśnie chodzi o Cake by the Ocean.

jednej scenie. Bledka z utworem Komu miałabym powiedzieć i na jednej scenie Madonna z utworem Hang Up. No takie rzeczy możliwe są właśnie w programie Gramy, nie gadamy. Co tu dużo mówić, po prostu klasyka zawsze się obroni, zwłaszcza w tym szczególnym wydaniu Madony, gdzie jeszcze wpleciono silny przebój.

wszystkie najważniejsze tematy już niebawem na naszej antenie. Będziecie zawsze najlepiej poinformowani, bez względu na to, czy akurat jesteście w trasie, czy być może w domowych pieleszach, a być może jeszcze podczas wieczornego wypoczynku na zewnątrz. Niech ten Coldplay wam towarzyszy.

0: i trwają poszukiwania przyszłego milionera.
1: Może jest we Włocławku.
2: Może w Kętach. A może w Jaworznie.
3: O, super. Dziękuję.
1: A ty? Tak, ty.
2: Co powiesz, gdy już wygrasz? Zastanów się i...
4: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
7: Na zdrowie.
6: Dziękuję.
7: Po reklamie.
8: Słuchajcie, RMF FM, już na zegarze godzina 23, zatem to jest dobra pora, by sprawdzić nowe fakty. A to wydanie przygotował rozpoczynający dyżur redakcji Arkadiusz Stępień-Mielnikowski. Dobry wieczór,
9: zapraszam. Powiemy o eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie, która dotyka kolejnych krajów. Tym razem Iran grozi Wielkiej Brytanii i Ukrainie. W tych faktach także informacje ważne dla kierowców, a dokładnie o utrudnieniach we Wrocławiu i Krakowie. Na koniec także o pachowym złodzieju z Wołomina, którego stołeczni policjanci przyłapali na gorącym uczynku. Groźby Iranu pod adresem Wielkiej Brytanii. Od tego zaczynamy. Rzecznik Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej oświadczył, że jeśli Londyn wesprze Stany Zjednoczone w ewentualnej wojnie, stanie się bezpośrednim i uzasadnionym celem ataków, jak napisano. Wypowiedź padła także w irańskiej telewizji państwowej. Jest kolejnym sygnałem zaostrzenia napięcia na Bliskim Wschodzie. Iran grozi także Ukrainie. Oskarża Kijów o atak na swój statek handlowy na Morzu Kaspijskim. Według irańskiego MSZ w wyniku eksplozji zginął jeden marynarz, a drugi został ranny. Teheran nazwał incydent aktem agresji i zapowiedział obronę swoich interesów. W tym samym czasie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oskarżył Rosję o przekazywanie Iranowi zdjęć satelitarnych amerykańskich baz i obiektów wojskowych w państwach Zatoki Perskiej. Jak twierdzi, od początku lipca ukraiński wywiad obserwuje związek między rosyjskimi obserwacjami satelitarnymi, a późniejszymi irańskimi atakami na cele w regionie. Według Zamońskiego tylko 19 i 20 lipca Rosja prowadziła obserwacje 4 baz lotniczych, 2 w Bahrajnie oraz po jednej w Jordanii i Kuwejcie. Rosja ponadto ma szykować do dalszej eskalacji wojny. Moskwa planuje sprowadzenie kolejnych nawet 30 tysięcy żołnierzy z Korei Północnej i przygotowuje się do rozszerzenia mobilizacji.
7: Słuchacie faktów w RMF FM.
9: Wracamy do spraw krajowych i przenosimy się na Dolny Śląsk. Od rana mamy poważne utrudnienie na ulicy Trzebinickiej we Wrocławiu. Jedna z głównych arterii w mieście od dziś jest jednokierunkowa. Co się zmienia?
10: Remont torowiska na Trzebinickiej trwa już od końca czerwca, ale do tej pory kierowcy mieli do dyspozycji po jednym pasie w każdym kierunku. Dziś się to zmieniło. Ci, którzy jadą w stronę wyjazdu z miasta, mogą poruszać się Trzebnicką, natomiast ci, którzy jadą do centrum, muszą korzystać z objazdów, między innymi przez wybrzeże Konrada Korzeniowskiego, Zygadłowicza, Kleczkowską i Plac Staszica. Swoje trasy zmieniają też autobusy. Remont obejmuje wymianę torowiska i sieci trakcyjnej, a ruch w obu kierunkach powinien zostać przywrócony na początku sierpnia.
9: O czym informowała nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska. Informacje o zmianach napływają także z Krakowa, który szykuje największą od lat rewolucję w komunikacji miejskiej. Zmiany wejdą w życie od września, mają związek m.in. z uruchomieniem nowego torowiska do dzielnicy Mistrzajowice.
11: Korzystając z tego, że mamy nowy odcinek, gdzie musimy wprowadzić nowe linie i troszkę przeorganizować to, co się dzieje teraz w układzie transportowym, chcieliśmy spojrzeć na miasto całościowo i rozwiązać też te sygnały i te problemy, które się pojawiają. Pojawiają nam w innych miejscach. Chcieliśmy zaopiekować rejony, które obecnie, tak jak na przykład Mały Płaszów, mają mocne obciążenia, jeżeli chodzi o linie tramwajowe. Tutaj mówimy o linii 20. Ta linia będzie w nowym układzie jeździć co 5 minut.
9: Wyjaśniała Aleksandra Krogulec z Krakowskiego Zarządu Transportu Miejsc Publicznego. Wypatrywał na warszawskich parkingach samochodów do kradzieży. Został zatrzymany na gorącym uczynku przez policjantów. 49-letni mieszkaniec Wołomina jest już tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Informuje o tym nasz dziennikarz. O co konkretnie jest podejrzany?
12: usłyszał zarzuty usiłowania kradzieży samochodu, a także kradzieży dwóch samochodów. Jego zainteresowanie budziły japońskie i koreańskie auta. Policjanci ustalili, że 49-latek jeździ po parkingach w kilku stołecznych dzielnicach, typując auta do kradzieży. Podejmował kilka prób, jednak nie mógł przełamać zabezpieczeń. Wpadł na Żoliborzu, gdy usiłował skraść kije. Podczas przeszukania mundurowi znaleźli u niego urządzenia elektroniczne służące do włamań i kradzieży pojazdów. Usłyszał zarzuty, a w trakcie przesłuchania udało się jeszcze potwierdzić, że odpowiada za kradzież z maja w Wilanowie i z czerwca w centrum Warszawy. W obu przypadkach jego łupem padły SUVy Hyundai, oba przypadki zarejestrowały kamery monitoringu.
9: A informacje w tej sprawie zebrał Krzysztof Zasada.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Wspominałem, że jutro w ciągu dnia naprawdę ciepło i pięknie, taki piękny letni dzień od 26 do nawet 31 stopni ciepła. W poniedziałek już będzie troszkę chłodniej, w wielu miejscach nawet o 10 stopni mniej. I tydzień zacznie się z drobnymi opadami oraz słońcem, które będzie często przykryte chmurami, więc jeśli chcecie złapać lipcową opaleniznę, to jutro będzie ku temu chyba najlepszy moment i najlepsza okazja, bo w kolejnych dniach już tak słonecznie nie będzie. Tu RMF, tu program Gramy, nie gadamy. Najlepsze to, co może nas spotkać w sobotni wieczór, to muzyka, której nie potrzeba szukać gdzie indziej. U nas jest wszystko poukładane. Jest Eino Corrida w planie, Hungry Eyes, będzie Podsiadło, jeszcze parę innych fajnych nut, a zatem bądźcie RMF FM. Tu Marcin Jędrych, dobry wieczór.

prawda mi to podsiadło na błysk. A może to wcale nie chodzi o sprzątanie, może to chodzi o ten błysk w oczach, ten uśmiech, ten gest. To coś, co zadziała tak lekko hipnotyzująco. Proszę to przetestować. Nie myślę wcale o jakichś takich przyziemnych czynnościach. Niech to wszystko skończy się jak w tej piosence. W marzeniach albo i więcej.

0: Jak to jedno słowo w dzisiejszych czasach może być wieloznaczne, bo Daria Zawiało śpiewa z tobą na chacie, ale można też powiedzieć, że z tobą na czacie. Tekstując, pisząc, czasem fajne myśli. Którą wersję wybieracie?
1: Reklama. Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
1: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
3: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
2: Oczywiście.
3: Dziękuję.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
1: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
4: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
5: Po reklamie.
4: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

związany, jak Michał Szczygieł, ma w sobie no tyle pozytywnej energii, takiego rozsądnego podejścia do życia, że każdemu to się udziela, zwłaszcza jak śpiewa utwór zatytułowany Adrenalina. U nas jeszcze w repertuarze wieczornym na taki utwór, który może jeszcze w czasie wakacyjnych dni gdzieś tam wam zakręci trochę w głowie i sprawi, że poczujecie ten letni rytm. Michiko, to takie typowe

niebawem kolejne fakty na nasz świąt. Nie, to już będzie wydanie o północy za 17, nawet za 16 minut. Ale wcześniej jeszcze przeszykowałem zestaw muzyczny, który mam nadzieję znajdzie u was wsparcie oraz zainteresowanie. YouTube, Kacperczyk, Givito Bambino, Katy Perry i jeszcze tych dwóch, Garrix i Sheeran, utworze Repeated. Nie będę powtarzał, zagram raz, to wystarczy.

mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

0: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
1: Na zdrowie.
0: Dziękuję.
1: Po reklamie.
2: Za dzisiejsze spotkanie na antenie dziękuję. Marcin Jędrych. Zapraszam na fakty o północy, które w RMF FM przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
3: Tragiczne wieści ze Słowacji. W tamtejszej części Tatr zginął młody Polak. Niepokojące doniesienia także z Berlina. W tłum ludzi wjechał samochód. Jest wielu rannych. Polscy strażacy polecą do Hiszpanii wspomóc tamtejsze służby w gaszeniu ogromnych pożarów. Tragiczny wypadek polskiego taternika w słowackich Tatrach. Nie żyje 21-letni Polak, który spadł z około 150 metrów podczas schodzenia z masywu wysokiej. Jak podają słowaccy ratownicy górscy, dwóch spinaczy zawróciło z powodu ślizgich warunków. W rejonie Kogutka jeden z nich poślizgnął się i runął w przepaść. Drugi taternik nie odniósł obrażeń. W Berlinie samochód wjechał w tłum podczas Parady Równości. Policja poinformowała, że wiele osób zostało rannych po tym, jak pojazd wjechał w uczestników wydarzenia w parku Tiergarten w pobliżu Bramy Brandenburskiej. Trwa obława za sprawcą lub sprawcami. Według relacji świadka cytowanego przez Bild, biały samochód dostawczy wjechał w tłum z dużą prędkością, a kierowca uciekł pieszo. Niemiecki dziennik podaje także, że jedna osoba zginęła. Uwaga kierowcy na Lubelszczyźnie, są utrudnienia na trasie S12 w kierunku Chełma i Zamościa. W pobliżu Świdniczka między węzłami Lublin-Tatary i Lublin-Zadębie zderzyły się dwa samochody osobowe. Zablokowane są prawy pas i pas awaryjny, ruch odbywa się lewym pasem. Za tydzień 100 strażaków z Polski poleci do Hiszpanii wspomóc tamtejsze służby w gaszeniu ogromnych pożarów. Trwają aktualnie przygotowania i ćwiczenia. Jak mówi kapitan Przemysław Rogalewicz z Dolnośląskiej Straży Pożarnej, ta misja to dla strażaków budowanie doświadczeń.
4: Sytuacja z tego roku z powiatu biłgorajskiego czy wołomińskiego pokazuje, że te pożary bardziej dynamiczne wbrew temu, co działo się w ostatnich latach, występują w Polsce, więc taki wyjazd na pewno zbuduje nam doświadczenia, pozwoli zobaczyć, jakie moduły z innych krajów działają. To, co dobre, lepsze, przyjmujemy, dzielimy się swoimi, którym mamy się też czym pochwalić.
5: Ile czasu tam spędzicie?
4: Czas trwania działań zaplanowano od 1 do 31 sierpnia w trzech zmianach roboczych po 35 osób.
3: Z kapitanem Przemysławem Rogalewiczem rozmawiała nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska.
1: To są fakty RMF FM.
3: 40 posłów, 3 eurodeputowanych i 1 senator. Na takie poparcie może liczyć Mateusz Morawiecki po tym, jak nie doszedł do porozumienia z Jarosławem Kaczyńskim. Rozłam w PiSie, zapowiedział najpierw sam prezes partii, a potem już były premier. Co teraz wydarzy się na scenie politycznej? O tym reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
6: Najpierw partia musi oficjalnie zatwierdzić odejście kilkudziesięciu polityków z PiSu.
7: W związku z tym we wtorek w przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego, który po prostu przyjmie ten fakt do wiadomości.
6: Wyjaśnił prezes partii Jarosław Kaczyński. Sam Mateusz Morawiecki na razie o nowej partii czy nowym sejmowym klubie nie chce mówić, obwinia niektórych polityków PiSu za doprowadzenie do rozłamu.
8: Drodzy koledzy, intryganci, no może o to wam chodziło, żeby wypchnąć nas z Prawa i Sprawiedliwości, ale to jest niestety skutek tych intryg, do których wy jesteście przyzwyczajeni.
6: Według moich informacji rozmowy na temat nowego sejmowego klubu czy partii, Stowarzyszenie Rozwój Plus planuje w przyszłym tygodniu.
3: A teraz w faktach nowości ze świata nauki. Chińscy naukowcy opracowali technologię wykorzystywania grzybów do produkcji tkanin o niezwykłych właściwościach. Co to za grzyb i co potrafią te tkaniny? O tym Grzegorz Jasiński.
9: Grzyb to maczużnik bojowy, tworzący strzępki dające się wykorzystać do wytwarzania rodzaju żywych tkanin. Po dodaniu glicerolu udało się z nich otrzymać elastyczny materiał, który nie tylko jest w pełni biodegradowalny, ale także wykazuje zdolności do samoregeneracji, samoregeneracji, samooczyszczania może być też w pewien sposób programowany do pełnienia dodatkowych funkcji, takich jak ochrona przed promieniowaniem UV czy zmiana koloru. Zdaniem autorów wynalazku z Instytutu Technologicznego w Shenzhen, żywe tekstylia mogą nie tylko pomóc w tworzeniu bardziej zrównoważonej odzieży, mogą też znaleźć zastosowanie w zupełnie innych dziedzinach – architekturze, wzornictwie przemysłowym, medycynie czy ochronie środowiska.
3: A jeżeli jesteście ciekawi, jak wyglądają te żywe tkaniny, to zdjęcia zobaczycie na rmf24.pl.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Otwieramy pudełko pełne 2,5 stand-upera. Jeden trochę nadgryziony, ale jest to generalnie miejsce pełne niespodzianek. Przypominam też, że możecie znaleźć nas na YouTubie, a dzisiaj razem z Damianem Skórą i Bartkiem Zajdą porozmawiamy o takich krótkich weekendowych wypadach, city breakach, tym bardziej, że Bartek jest takim gościem, którego nigdzie nie chcą przepuścić na lotnisku. Dowiedzcie się dlaczego już za moment.

0: 2,5 stand-upera w RMF FM.
1: Cieszę się, że wypoczęci w znakomitej formie. Widać, że wjechała wiosna, ciepełko.
2: Fryzurka fresh, kreseczka siedzi. Bam.
1: Tak, właśnie chciałem was spytać o takie wyjazdy, ale takie weekendowe, szybkie, o tym już porozmawiali, tak zwanych city breakach, o majóweczce, też już niedługo plany i tak dalej. Ja byłem ostatnio w Wiedniu z małżonką. Mi się nie podobało, bo drogo, ciemno.
2: I z małżonką.
1: Czy są takie miejsca, żebyście nie polecili?
2: Nie. Absolutnie. W ogóle jak można powiedzieć o jakimś miejscu na dzień dobry, że się go nie poleca? Ale ludzie, którzy tam żyją, że będzie im przykro.
1: Ja nie pomyślałem o tym.
3: Tego ogromnego kotleta zjadłeś?
1: Zjadłem to też, tak.
3: I co? Nie pomógł w ocenie wycieczki?
1: Kuchnia mnie najbardziej rozczarowała.
3: A gdzie szukasz informacji o jakimś miejscu?
2: To zależy jakich informacji, no ale zaczynam od Google Maps, a później opinie ludzi.
3: Ale to jestem absolutnie po drugiej stronie barykady. Ja nic nie planuję jak na wakacje.
2: To wyglądasz na takiego, co ci się udają rzeczy przypadkowo.
3: Ale po ostatniej sytuacji zaczynam bardziej dbać o pakowanie się. I już nie robię tego tak chaotycznie, że dzień do wyjazdu, czas wrzucić rzeczy do plecaka. Bo ostatnio zapomniałem wziąć prawo jazdy na wyjazd. Miałem wynajęte auto, w samolocie się zorientowałem, nie? I tak lecimy samolotem i taki ajajaj, nie mam prawa jazdy, nie? I co teraz?
1: No możesz siedzieć spokojnie w samolocie bez prawa jazdy, tego nie sprawdza nie.
3: Brawo, Mateusz, ale dolecieliśmy, no wiesz, ja mam takie, czy w ogóle to się uda, czy nie wiem, czy można przepisać na dziewczynę, że ona dopiszemy kierowcę, czy coś takiego. I wracamy do typa i on mówi, że nie ma problemu, ale to kosztuje 400 euro.
2: Przepisanie na żonę?
3: Dodanie nowego kierowcy kosztowało 400 euro, nie? I on takie, wow, nie? I się go pytam, czy może jakaś inna tak opcja? A on mówi, autobus, proszę pana, nie?
2: Autobus możesz prowadzić tam bez prawa jazdy, tak. O to chodziło.
1: Jakie z dowolną ilością kierowców,
3: to była na Hiszpania.
2: Hiszpania. No, to by się zgadzało.
1: Czyli podział.
3: Bo na przykład was zatrzymują na lotnisku, bo macie podejrzany wygląd i tak. Czepią was?
1: Oczywiście.
3: Kurde, ja też
1: tylko buty musiałem ściągać, to było na maks, co było podejrzane.
3: Ale to buty zawsze trzeba ściągać, jak masz ponad kostkę.
1: Jak chcesz położyć
2: albo,
1: się do łóżka.
2: Albo jak
1: też...
2: jest elitarne lotnisko i nie wpuszczają po prostu w jednym obuwiu.
1: Gdzie cię przetrzepali? Na którym lotnisku?
3: A to mnie, kurde, co drugi wylot zgarniają, żebym pokazał, co mam. I raz byłem na takim mocniejszym przetrzepaniu i też narkotesty robili. Całe szczęście, przeszedłem wszystko zgodnie z planem.
2: Wykazało to, co trzeba. Może pan na Ibizę.
1: U pana? Z tego? To jest piątka.
3: No tak, ale miałem jakieś sytuacje w Korei to było. Na lotnisku w Korei. Oni w ogóle nie mogli uwierzyć, że Europejczycy mają dwa imiona i oni mnie nie chcieli wpuścić, byłem na bilecie Bartłomiej, a w paszporcie Bartłomiej Krzysztof i oni w ogóle, wiesz, im Windowsa zacinało, że jak możesz mieć dwa imiona. No i tam dużo problemów i wpuścili mnie w końcu i...
2: I tak Bartek zwiedził Koreę Północną, o czym zawsze marzę.
3: I przepuszczam ten plecak przez ten i gość wyciąga, no, deal packa z proszkiem, nie? No ale to jest proszek do prania. Ja taki, wiesz, mam w głowie, że mnie często zatrzymują, biorą jako dealera. No wydygany jestem na maksa i mam takie, dobra, jak jest proszek do prania po angielsku? I mu mówię, że tam...
2: Cocaine.
3: Powder. Powder. A on taki powder. I no i co? No i wzięli mnie na boczek, sprawdzili, że proszek do prania i tam...
2: Ale jak wziął tak... Pieni się, dobra.
3: Nie, no oni tam mają taki sprzęt w ogóle, że to puszczają gdzieś tam. Oni to sprawdzili i w ogóle jeszcze ten koreański strażnik tam przybekował ze mnie. Nie? On mnie tak szturknął i że mu uważał.
1: Ja się zawsze bałem w ogóle ryzykować brania takich rzeczy jak proszki, jakiekolwiek, tabletki.
2: A papy nawet, najprostsze
1: nie,
2: takie.
1: Nie biorę tego, bo ja to jest nie. Ryzyko, jest w ogóle ten stres musi być straszny. A jak ty, po co ci był proszek do Korei w ogóle? Czego się bałeś, że to zabraknie tam? Czy że nie mają? Czy...
3: To było w Korei, to był lot na, tak jest taka wyspa Jeju i to było na tą wyspę, więc to był między. No miałem proszek do brania, żeby sobie majtę wypadł.
2: A bo tak, bo w Korei jest dużo katolików. Nie wiem, czy wiecie, południowej, nie?
3: Jest, jest. 30%.
2: Głównie na tej wyspie Jeju Christe. Tak podprowadzałem.
3: Ale ładnie to podprowadziłeś, bo ja się nawet potwierdziłem, to bo w Korei jest
2: jeszcze
3: dużo
2: naukowym faktem, tak, zgadza się. No.

0: 2,5 stand-upera w RMF FM.
1: No u mnie też były pewne przygody w Atenach. To jest aż znamienne, że w Atenach, jak wracałem do Krakowa, to trafił się maraton. No popatrz, w Atenach, maraton.
2: Już nie ma, od tylu lat, że się im nie znudziło.
1: Tak, i przez ten maraton spóźniłem się tak, że byłem na ostatnie 15 minut przed zamknięciem bramek, a tu jeszcze, wiesz, jakieś tam kontrola bezpieczeństwa, duże lotnisko. I wbiegłem do tą kontrolę bezpieczeństwa spocony, wiesz, czerwony na twarzy, więc oczywiście, że im wzięli na przeszukanie, bo myśleliśmy, że jestem zdenerwowany, że coś ukrywam. A ja byłem zdenerwowany, bo tania linia nie zaczeka na pana Damiana.
2: Ale wpuścili cię, powiedzieli, ja pan jest tylko zmęczony, a baliśmy się, że jest pan przestępcą.
1: Nie, no było tak, że zaczekali na mnie faktycznie chwilę, bo to była ta nie najtańsza linia, tylko ta pół oczka droższa.
2: Właśnie dla mnie linie lotnicze się dzielą po prostu na możliwe i niemożliwe. Dokładnie. Nie wiem, po co jest wprowadzany termin tanie. Tanie linie są i tak drogie, po prostu są osiągalne. Są to po prostu linie lotnicze, skróćmy to.
1: Chociaż ja bym zrobił stopniowalne. PKP jest stopniowalne, że masz TLK, Intercity, zrobić na przykład Ryanair Regio. I że tam lecisz na przykład do Londynu, ale masz przystanek w Bydgoszczy, w Grudziądzu i w Świnoujściu, bo tam gość paczkę podaje żonie do Londynu.
2: I na stojąco oczywiście, i żeby tak jeździł, a już tam jeżdżą tym wózkiem takim.
3: Są Ryanery w Polsce, między tak miastami. Ja do siostry latam do Szczecina za 59 złotych z Krakowa.
2: Właśnie, ja kiedyś tak leciałem do Szczecina samolotem i byłem bardzo zadowolony, że spędzę w podróży 40 minut, a nie 13 godzin. Okazało się na miejscu rano, tam 6, że samolot jest opóźniony 14 godzin.
1: 14 godzin? Trakcję zerwało.
2: Koniec. I spędziłem 14 godzin na lotnisku, czekając na następny samolot. To był jedna z tych sytuacji, gdzie jak jest ten wyścig żółw kontra zając, to który jest szybszy, to tutaj PKP wygrało na każdym polu po prostu. Fatalnie, ale naprawdę nie macie pojęcia, ile atrakcji nie ma na lotnisku. Jakby, że tam się absolutnie nic nie dzieje, tak, że możesz bardzo szybko zobaczyć całą ofertę.
1: Później to już na pamięć, to byś dosłownie inwentaryzację sklepu z perfumami. Ja znam wszystkie zapachy świata, bo też samo latanie, nie wiem, czy stresuje was? Samolatanie.
3: Nie tak, no.
2: Ciebie? Nie, po prostu się boję.
1: To u mnie jest tak, że z każdym kolejnym lotem boję się coraz bardziej.
3: To u mnie na odwrót.
1: A u mnie coraz bardziej, bo myślę statystycznie, ile mi jeszcze szans zostało. Dobijam pewnie do limitu. I który lot będzie moim ostatnim?
3: Ale to jak? To musiałbyś milion razy lecieć.
1: No nie wiem, jakie tam są statystyki.
2: No właśnie, od tego zaczniemy. Rozumiem, że faktycznie i częściej latasz, tym bardziej jesteś zagrożony. Bo jak ktoś lecie tylko raz, parę razy w życiu, to na pewno nie spadnie. To tak działa statystyka, że masz po prostu tak określoną ilość
1: interpretujemy
2: szans.
1: Statystykę podobnie jak ludzie budujący się na terenach zalewowych i wodę stuletnią, ale to hydrologom zostawmy. Natomiast stres związany z lataniem jest jeszcze czasami zupełnie nieuzasadniony, no bo ty miałeś proszek, przynajmniej coś miałeś narkotyko podobnego. My z Mateuszkiem nie bierzemy nic, co by nawet przypominało. Właśnie jakieś tabletki na ból głowy, nic nie ma tłumaczeń, no bo znowu, tania linia nie zaczeka. Ty się będziesz tłumaczył u pana ochroniarza, a tutaj już odlecieli. Więc lepiej nie podejmować ryzyka, ale i tak jest coś takiego, że jestem przed tymi bramkami, myślę sobie, czy ja akurat gdzieś mi się nie zawieruszyła bomba w kurtce i że nie pamiętałem, rozumiesz?
2: Takie masz nerwicowe napady?
1: Że nie miałem bomby, ja nie miewam bomb raczej, nie? Chyba, że na scenie. Natomiast tak w bagażu raczej staram się bomby nie mieć, ale no nigdy nie wiesz.
2: Ale do tej pory zawsze mnie rozwala to, że jakby wszyscy wiedzą, żeby nie żartować z tej bomby i napisano o tym 800 tysięcy razy, że to nieśmieszne, nie robimy tego. Wszyscy ochroniarze na wszystkich lotniskach konsekwentnie robią z tego po prostu mega akcję, że go wywalają i to już było x razy i dalej jeden wujas z drugim wpadną na pomysł, że mam tam bombę.
1: Czyli jest jeszcze jedna bardziej monotematyczna branża niż stand-uperzy ze swoimi żartami. Wujasy na lotniskach z żartami o bombie. Dokładnie.

0: 2,5 stand-upera w RMF FM.
1: To jest program 2,5 stand-upera. Rozmawiamy o city breakach. To już będzie taki dyskusyjny stricte temat. Czy jeździmy jeszcze razem w paczce, czy już tylko absolutnie autonomicznie samemu albo w parze? Słucham państwa.
2: Ja mam hierarchię preferowanych opcji. Nie ma jednej odpowiedzi. Najbardziej lubię sam.
1: Okej.
2: Okay. Sam? Absolutnie
1: niezależnie.
2: Tak.
1: Niezależnie.
2: Mhm. Absolutnie tak, bo ja też mam dość specyficzny sposób zwiedzania. Później w parze. Jakby im więcej osób, tym gorzej już. Tym już niżej w hierarchii. Chyba, że to są naprawdę sprawdzeni ludzie i jedziemy w miejsce, gdzie wiem, że jest małe pole do niekompatybilności. Czyli ponownie chatka, jezioro, las, miejsce do grillowania.
1: Dokładnie. Z przemieszczaniem się to tylko i wyłącznie maksimum para, natomiast stacjonarne w grupach.
2: Dokładnie.
1: A jak mamy razem planować gdzieś chodzić, każdy w innym tempie coś innego zwiedzać, a nie daj Bóg gdzieś pójść coś zjeść i wybrać, gdzie idziemy, o jakiej godzinie, lel dramato.
3: Kurde, to ja nie. W sumie.
1: To nie. Bo to może ty robisz problem zawsze.
3: W sensie, na każdej wakacji, w których byłem, pojawiała się jakaś kłótnia, tak? Ale nie widzę problemu, żeby jechać w grupie. Po prostu inne zwiedzanie, nie? Jak idziesz samemu, jak idziesz z dziewczyną...
2: To zwiedzasz, a jak idziesz z ludźmi, to się
1: nie zwiedzasz. Tak.
3: No wiesz, jak idziesz z dziewczyną na wakacje, to nie zdarzy się coś takiego, że o 4 w nocy ktoś cię goły obudzi i wrócił z miasta, nie? W sensie, jest to też ciekawe. W sensie, jest to fajne, jak raz na rok...
2: Gorzej, jakby to była twoja dziewczyna.
3: Znaczy, czy w grupie jest problem organizacyjny, nie? W sensie typu kupcie bilety na metro, nie? W sensie, jak jest 10 osób, nie? I to są te apki tam, Trikant, że jedna osoba kupuje, bo to się rozliczacie, ale zawsze to jest problem.
1: Nigdy nie oddają, nigdy. Potem mówią, mówisz, stary, jeszcze mi wisisz za metro, a oni mówią, a to tam, będziemy kupować obiad, to zobaczysz, to cię dołożę do wody.
3: Jest taka apka, że tam na przykład jakbyśmy w Czech jechali, to wpisujemy, że jedziemy w Czech i każdy wpisuje, ile wydał, nie? I na kogo. I to się tam rozlicza, że na koniec wyjazdu się po prostu rozliczacie.
1: To jest taki ten ogarnięty przyjaciel, tylko teraz w telefonie.
2: No ja słyszałem o opcji, że możesz wysłać komuś prośbę o przelew. Tak. To jest bardzo ciekawe.
1: Możesz wysłać go dowolnej osobie, bo mam parę pomysłów,
2: tak,
1: komu
2: no,
1: bym wysłał.
2: Tak, no, że ktoś ci wisi pieniądze i mu przypominasz. No.
3: Wow.
1: A jak ktoś nie wisi, też można wysłać prośbę o przelew?
3: Możesz, ale to już jest metoda na wnuczka.
1: O coś jeszcze kłóciliście w takim wyjeździe?
3: No kłótnie są, wiesz, zawsze i wszędzie, nie?
1: Dymy.
3: Wiesz, znasz się z jakimiś ludźmi, jesteście zamknięci na jakiejś przestrzeni, nie? Ciężko, żeby do jakichś sprzeczek nie doszło, nie?
2: Absolutnie tak, dlatego nie warto jeździć. No.
1: Dziękuję bardzo, że to powtórzyliśmy.
2: Duże ekipy. I myślicie, że czemu w restauracjach dolicza się za obsługę dużej ilości osób, dużego stolika? No bo to jest najbardziej problematyczny stolik. Właśnie z tego zdałem sprawę, bo zawsze było dla mnie dylematem. Czemu jest za serwis dla grupy większa opłata? Tak. Ale właśnie sobie przypomnę, no tak, bo to jest grupa. Najgorsze, co może być.
1: Każdy chce co innego i wszyscy chcą wszystko naraz.
2: Poza tym, no właśnie te interakcje z ludźmi, co są, to jest chyba największa wartość, jaka płynie z każdych wakacji. Tylko nie z ludźmi, z którymi tam pojechałeś, tylko z tymi ludźmi na miejscu. No bo tak się zastanówmy, nie wiem, jak wspominamy wycieczkę sprzed 5-10 lat, no to raczej nie padają zdania typu: ej, a pamiętasz, jak widzieliśmy ten kościół? Tylko nie, ej, a pamiętasz, jak próbowałeś tam z tym gościem ogarnąć coś taniej i pojechaliście gdzieś tam, wiesz, i tam się okazało, że jest chłopca, ma krokodyla. No
3: to... Zgadzam się.
1: Tak, bo to jest program 2,5 stand-upera, przypominam po raz kolejny. I rozmawiając z wami, ze sobą, rozmawiamy na temat city breaków i różnych wyjazdów z Bartek Zajda, Dajan Skóra, Mateusz Marek. No to plany jakieś, gdzie byście
2: byli? Zwiedzanie dogłębne.
1: W najbliższym czasie, na weekend, bo będziemy zmierzać do końca, to...
2: Tak, a czy jeszcze o tym zwiedzaniu dogłębnie.
1: A, no to proszę bardzo.
2: Tak, żeby tak sobie praktycznie z najświeższych przykładów, no to ostatnio na Malcie byliśmy.
1: O.
2: I ja znowu, bardziej... Malta jest bogata pod każdym kątem. Jak nie chciałbyś zwiedzać, to sobie, to znajdziesz coś dla siebie. Kulinarnie możesz zwiedzać, imprezowo, zabytkowo, sakralnie, ale mnie przede wszystkim interesowała...
1: Teraz jest kostium. Ta, człowiek Malta! Reklamuje cały czas.
2: Mógłby spokojnie, tak, historyczna też turystyka, przecież tam było tyle różnych kolonizacji.
1: Nie mam żadnego pojęcia.
2: Świetna, Malta jest bardzo w ogóle zaskakującym krajem.
1: Późna Bartka, nie wierzę ci ani w słowo.
3: Malta jest Malta.
2: Malta jest wypas naprawdę, okay, polecam na city break, okay, które nie wiem, co to znaczy do końca, ale polecam na Maltę.
1: Znaczy,
2: na to
1: masz dużo pieniędzy na weekend.
2: Aha, no to ja, my tanimi liniami lecieliśmy. W każdym razie zdarzyło się, że szliśmy czymś, co było maltańską, no już chyba wsią, nie? Zupełnie inaczej wyglądającą niż Polska. I mnie to interesowało, wiesz, co rośnie. Opuncje, jedliśmy owoce opuncji, normalnie na ulicy zrywane. Później miałem, wiesz, kolce pobijane Hellraiser, yes, dosłownie tutaj dookoła. No i idziemy i widzę domeczek, który byś stwierdził, babuszka wiejska. nazwiska tam mieszka, a tam jest tabliczka Centrum Badań i Edukacji Przyrodniczej. Patrzę na to, kurde, a ja bym tam zajrzał, co jest w środku. I tak wchodzę w różne drzwi, dopóki mnie nikt nie wykopie. Ja lubię tak poszlupać trochę. No i siedzi jakiś gość, mówię, dzień dobry, ja tu mogę być? Mówi, no może pan. No to ja bym chciał popytać coś, no bo jednak studia przyrodnicze miałem w dużym stopniu. I z półtorej godziny z gościem gadałem, opisał całą przyrodę Malty, problemy ich jakieś społeczne, korupcję związaną z ochroną przyrody, wszystko się dowiedziałem. Dostałem, kurde, książeczkę jeszcze i się czułem tak wyzwiedzany. A moja dziewczyna mówi, że ją skręcało z introwertyzmu, że my z obcym człowiekiem gadamy.
3: No to mi dokładnie coś takiego chodzi, że jak poznasz jakiegoś tubylca, pogadasz z nim i tak dalej, to bardziej obszarisz, jak tam się żyje i tak dalej, niż z widzenia 50 takiego samego kościoła.
2: Tak, i to nawet nie chodzi o to, żebym wskazał, gdzie najlepiej zjeść wiralowe omlety już teraz, tak. Waletcie, no nie, okropne to jest. W ogóle jak słyszę, że jakieś jedzenie jest wiralowe, czyli co, wirusem mnie zarazi, będę miał problemy?
1: Że jest modne i fajnie jest zrobić z tym zdjęcie, no to no, właśnie. Ja odwiedzam takie miejsca. Ja dostaję, wiralowe kotlety, ja dostaję wiralowe omlety. Anoreksji,
2: jak oglądam takie filmiki.
1: No to musimy chyba zrobić sobie przerwę, a wy pamiętajcie, że my jesteśmy też w internecie. To możecie zrobić z nas takiego wiralowego kotleta, omleta, czyli znaleźć nas na YouTube, okej? Okay?

0: i pozwiedzać, czyli twoje podejście do podróżowania, ten camper van, bo tam widziałem w social mediach.
1: Robienie podróży camper van to jest w ogóle, nie chodzi o podróże. To jest głównie zbieractwo i mechanika samochodowa. Nie ma absolutnie najmniej związku z turystyką, ma uprawianie turystyki camper vanowej, bo twoje główne zajęcia to jest noszenie rzeczy do samochodu, kupowanie rzeczy do samochodu, kupowanie rzeczy do tego rodzaju turystyki, wybieranie ich i oglądanie wszystkich sklepów i wszystkich propozycji, żeby wybrać najlepszą, a potem się okazuje, że nie pasuje. Ja jestem człowiekiem, który kupił kratkę do okna za 400 zł, bo myślałem, że jest super, a jest to szajs, bez sensu, chybiona inwestycja, najdroższa i najgłupsza rzecz. Osobny odcinek właściwie mógłbym
0: opowiedzieć. I co zrobiłeś z tą kratką teraz? Cedzisz ziemniaki przez nią?
1: Teraz jest po prostu specjalną półkę w domu na rzeczy niepotrzebne. Trzymam ją tam.
0: A nie wystawiasz ich do sprzedaży?
1: Nie, no może ją faktycznie sprzedamy.
0: A najlepiej... może ten podcast będzie zawsze 15 minut poświęcony na rzeczy, które mamy do sprzedania.
1: Razem z tym samochodem chciałbym sprzedać tę kratkę. To jest taka wentylacja do bocznej szyby w vanie.
0: Ja szukam koła 28 do trenażera, bo to już mi się zjechało.
2: Ja nie powiem, co mam do sprzedania.
1: Rozglądam się, proszek do prania. Ja rozglądam się za takim namiotem na dach teraz, bo zmienię opcję nocowania. W każdym razie głównie kupowanie, oglądanie, a jak najmniej jest tam zwiedzania, jeżdżenia. A jeszcze jeździsz, tak? No bo codziennie musisz się przemieścić z miejsca na miejsce i złożyć to wszystko, przejechać 2 godziny, rozłożyć i to są twoje wakacje na przykład. A jesteś nad polskim morzem.
0: City break i nie ma ani city, ani break.
1: Jesteś nad polskim morzem na przykład, co jest też bardzo złym wyborem w sezonie, ponieważ tam jest bardzo dużo ludzi, wszędzie jest tłoczno i śpisz tam w tym samochodzie, ale dookoła...
0: A to
1: jest...
0: do ciebie jeszcze do auta wchodzą, tak?
1: Okazało się. Pan ci dokwaterowuje do twojego vana jeszcze chętnych i pada deszcz. O, zapomniałem.
2: A ty, mam coś bardzo delikatnie powiązanego, ale w sumie ciekawy jestem, że wasza ulubiona kuchnia?
0: Wiesz co, takie art deco, trochę marmurowe blaty.
1: Jak zwykle trafiliśmy na kolejny temat, który moglibyśmy poruszyć w naszym odcinku, gotowanie.
2: Bo ja w ogóle zacząłem temat, bo mi się tak przypomniało, że kuchnia grecka, fuj.
1: Nie!
2: Fuj.
0: Naprawdę?
1: Właśnie,
0: fuj.
2: Ja nie, lubię. No fuj. Super. Co ty?
1: Trochę pomidora.
0: Jak pan nie powiedział 3 razy fuj, więc nie możemy już sprzedać.
1: Okej, okay,
0: trzeci fuj zamyka temat. Dlatego my też zamykamy ten program.
1: Dziękujemy bardzo. Mamy nadzieję, że naświetliliśmy wam różne kierunki city breakowe i jak się zachowywać oraz jak się nie zachowywać. To jest program 2,5 stand-upera.
0: I 3 fuj.
1: Który udział wzięli
2: Bartek Zajda,
0: Damian Skóra,
1: Mateusz Marek. Napiszcie nam, co jest fuj, a co jest pyszne w komentarzu na YouTubie.

0: Niestety zbliża się godzina pierwsza i kolejne fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Niemiecka policja poszukuje kierowcy, który w Berlinie wjechał samochodem w tłum ludzi. Kolejna noc rosyjskich ataków na Kijów. Jak przekazał mer miasta, pożary wybuchły w kilku dzielnicach. Ustawa o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych trafi do Trybunału Konstytucyjnego. Szef resortu finansów przekonuje, że to utrudni przywrócenie programu ceny paliw niżej. Tragiczny finał podczas Parady Równości w Berlinie. Niemiecka policja poinformowała, że zginęła co najmniej jedna osoba, a 14 zostało rannych po tym, jak samochód wjechał w uczestników Parady Christopher Street Day w parku Tiergarten. Trwa obława za sprawcą lub sprawcami. Policja rozwiązała zgromadzenie i zaapelowała do uczestników o natychmiastowe opuszczenie okolicy. Kijów ponownie pod ostrzałem. Rosyjskie wojska zaatakowały nocą stolicę Ukrainy rakietami balistycznymi, poinformowały ukraińskie siły powietrzne. Mer Kijowa Witalij Kliszko przekazał, że spadające odłamki wywołały pożary w co najmniej 3 dzielnicach miasta. Mieszkańcy usłyszeli serię silnych eksplozji. Trwa ustalenie skali zniszczeń i ewentualnych ofiar.
1: Podsumowanie tygodnia w faktach RMF FM.
0: Prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Jak wskazał, nie podpisze dokumentu, wobec którego istnieją poważne wątpliwości konstytucyjne.
2: Prawo ma wejść w życie w sierpniu, ale podatek miałby obejmować dochody uzyskiwane już od początku marca. Oznacza to próbę opodatkowania działalności z mocą wsteczną. W demokratycznym państwie prawnym obywatel i przedsiębiorca muszą wiedzieć, jakie przepisy obowiązują w chwili podejmowania decyzji.
0: Argumentował prezydent i dodał, że prawo nie może działać wstecz. Decyzję prezydenta skrytykował w mediach społecznościowych m.in. minister finansów Andrzej Domański. Według niego budżet państwa nie otrzyma 4 miliardów złotych, które miały sfinansować pakiet CPN chroniący Polaków przed wysokimi cenami paliw. W przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie członków Stowarzyszenia Rozwój Plus, na którym zapadnie decyzja o stworzeniu nowego klubu parlamentarnego w Sejmie. Przypomnijmy, po tym, gdy Mateusz Morawiecki nie doszedł do porozumienia z Jarosławem Kaczyńskim, może liczyć na poparcie 40 posłów, 3 eurodeputowanych i 1 senatora. Czy nowy sejmowy klub rozpocznie swoją działalność na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu? Jak powiedział nam europoseł Piotr Müller, wszelkie decyzje Stowarzyszenia Rozwój Plus będzie mogło podjąć dopiero wtedy, gdy formalnie jego członkowie przestaną być członkami PiS-u, a to zatwierdzi dopiero we wtorek Komitet Polityczny Partii.
3: Wszyscy ci posłowie, którzy są w klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości, cały czas nim pozostają, w związku z tym czekamy na to, co się zadzieje. Zakładam, że po prostu te osoby staną wyrzucone i staną się posłami niezrzeszonymi, a jakiekolwiek inne decyzje po prostu będziemy podejmować na tym spotkaniu, które będzie w przyszłym tygodniu.
0: Podobny scenariusz przewiduje też koalicja rządowa.
4: To stowarzyszenie stworzy swój klub, pewnie będzie zakładać partię, może wystąpić o wicemarszałka i będzie się budować na razie w opozycji do PiS-u.
0: Usłyszał nasz reporter od rzeczniczki klubu KO Doroty Łobody. Jeśli Mateusz Morawiecki stworzy sejmowy klub z 40 posłami, wówczas będzie trzecią polityczną siłą na wiejskiej. Teraz po Koalicji Obywatelskiej i PiS-ie.
1: Sport w faktach RMF FM.
0: Po niemal dekadzie gry we Włoszech obrońca reprezentacji Polski Bartosz Bereszyński wrócił do piłkarskiej ekstraklasy. Popularny Bereś w rozmowie z Cezarem Dziwiszkiem z redakcji sportowej RMF FM opowiada o kulisach transferu do Motoru Lublin, czy żałuje, że nie trafił do Legii Warszawa, z której wyjeżdżał do Włoch, i zdradza, do którego klubu we włoskiej Serie A ma największy sentyment.
5: Bartosz Bereszyński, witam serdecznie.
6: Dzień dobry, witam.
5: Powrót do ekstraklasy zaliczony. Powiedz jeszcze, jak to było z tym odejściem? Czy to było tak, że ty chciałeś zostać w Palermo, tylko nie było oferty kontraktu, czy chciałeś odejść?
6: To znaczy, oferta kontraktu byłaby w momencie awansu do Serie A. To był przedłużenie o rok automatyczny, więc ja chciałem zostać we Włoszech, natomiast że tak powiem, Palermo miało też troszeczkę inne teraz cele, też troszeczkę się pozmieniała ta lista zawodników poniżej jakiegoś wieku, powyżej tam są odpowiednie, muszą być spełnione odpowiednie restrykcje, jeżeli chodzi dotyczące zgłoszenia piłkarzy. Nie było jakby jakichś wielkich rozmów na ten temat, po prostu podziękowaliśmy sobie za fajną współpracę, bo ja ten rok będę zawsze wspominał bardzo miło. Niestety no, zabrakło czegoś delikatnie, żeby ten awans się udało osiągnąć. Natomiast no, fantastyczny rok na Sycylii spędzony i mówię pod względem piłkarskim, ale przede wszystkim takim rodzinnym i znaleźliśmy sobie takie nowe miejsce na ziemi, do którego na pewno będziemy wracać.
5: Prawie dekada we Włoszech. Który klub będziesz wspominał z najbardziej, z takim największym rozrzewnieniem, gdzie się może najwięcej nauczyłeś, czy po prostu, gdzie jest taki, wiesz, najlepszy feeling? Parę tych klubów było w końcu.
6: Tak, no parę tych klubów było. No, największa część mojego życia zdecydowanie w Sampdorii, więc to na pewno jest klub, który będzie mojemu sercu zawsze blisko. I
5: pierwszy, nie?
6: Pierwszy taki zagraniczny i jakby moi synowie wychowywali się tam, dorastali, jakby są kibicami Sampdorii, czy każdego klubu w sumie, w którym grałem. Natomiast no, Genua była w naszym życiu bardzo długo i 7 lat praktycznie przebywaliśmy w tym mieście, więc na pewno to jest taki klub, do którego będę zawsze wracał. Natomiast każdy mam super wspomnienia. No, z Napoli zwycięstwo, wygrana Mistrzostwa Włoch, więc to na pewno fajne przeżycie i niesamowite doświadczenie, jeżeli chodzi o to miasto i o ten klimat, o ponowne wygranie Mistrzostwa Włoch po 33 latach bodajże, więc super przeżycie. Empoli natomiast super rodzinny klub, też udało się osiągnąć jakiś historyczny cel, bo bodajże to było trzecie czy czwarte utrzymanie z rzędu, które nigdy nie wystąpiło w Empoli. Też w ostatnich sekundach meczu z Romą gol na wagę utrzymania, więc też świetne emocje. A Palermo no to do życia chyba najlepsze miejsce, w jakim byłem, więc tak jak już wspomniałem, super atmosfera, super klub, super kibice, super miasto, piękna wyspa, więc no naprawdę ja każde to miejsce będę odwiedzał na pewno z takimi wspaniałymi uczuciami, które będą mi towarzyszyły, a tak jak już wspomniałem, no Palermo i Sycylia to na pewno będzie to miejsce, do którego będziemy wracać, pewnie Genua też, więc jakby no te dwa miejsca na pewno bym wyróżnił.
5: We Włoszech najlepiej nauczysz się bycia obrońcą, wejścia na wyższy poziom, jeżeli chodzi o bronienie?
6: To znaczy, to wszystko pewnie też zależy od trenera i od drużyny, do jakiej trafiasz, natomiast no na pewno Włosi bardzo dużą uwagę przykładają, włoscy trenerzy przykładają bardzo dużą uwagę, jeżeli chodzi o defensywę, o ustawienie całej drużyny, więc ja miałem to szczęście, że trafiłem po przyjściu do Sampdorii na trenera Marco Giampaolo, który można powiedzieć, że miał obsesję na punkcie defensywy, na takim idealnym ustawieniu, więc na pewno pod tym względem pracowałem niesamowicie dużo i myślę, że taką mądrość boiskową ustawienia się to naprawdę wypracowałem sobie ciężką pracą przez te pierwsze lata w Sampdorii, więc na pewno tak, uważam, że w ogóle to jest super liga dla obrońcy, żeby pójść i jakby kształcić się w tym kierunku. Nie jest to łatwa liga, jest to ciężka liga, bo Włosi muszą widzieć, że ty potrafisz, no bo widać, że teraz, nie wiem, przychodzą jacyś młodsi obrońcy, którzy są kupowani za duże miliony i nie grają regularnie, więc jakby w moim przypadku to było tak, że ja przychodziłem już też nie jako młody piłkarz, bo ja miałem 24 lata po występach w Lidze Mistrzów, po zdobyciu 5 mistrzostw Polski, więc jakby ten bagaż doświadczeń miałem, uważałem siebie już za gotowego i ukształtowanego piłkarza. Zderzyłem się troszeczkę ze ścianą na początku, te pierwsze miesiące nie były łatwe, natomiast zaadaptowałem się i później utrzymałem się na tym poziomie już przez wiele lat, więc myślę, że to też o czymś świadczy.
5: Tam też była taka historia, że odchodziłeś za około 2 miliony euro, pamiętam z przekazów. Zastanawiałem się wtedy, czy jednak nie za mało, w tym sensie, że byłeś podstawowym zawodnikiem klubu grającego wówczas w Lidze Mistrzów, wtedy polskiego topu.
6: No zgadza się, no były inne czasy, ja miałem klauzulę kontraktu w kontrakcie odejścia, więc jakby to była uaktywniona klauzula poprzez wpłacenie kwoty przez Sampdorię, jakby tutaj nie było negocjacji z Legią w tamtym okresie. No czasy się zmieniły, kiedyś musiałeś potwierdzać wielokrotnie i na wielu płaszczyznach, bo tak jak wspominałem, 5 razy mistrz Polski, 4 sezony w Lidze Europy, 1 sezon w Lidze Mistrzów i jakby to dopiero po tylu latach gdzieś udało mi się wyjechać do tej ligi top 5. No dzisiaj pewnie ten transfer byłby dużo wyższy i pewnie też dużo szybciej, bo wątpię, żeby ktoś pociągnął 5 sezonów zdobywając 5 mistrzostw Polski w polskiej ekstraklasie, nie wyjeżdżając do ligi top 5, więc wydaje mi się, że dzisiaj to jest ciężkie do osiągnięcia. Natomiast ja się cieszę, że to tak wszystko było, bo osiągnąłem w zasadzie wszystko na naszym ekstraklasowym podwórku, zdobywając i Puchary Polski, i Mistrzostwa Polski, debiutując w reprezentacji Polski, potem wyjeżdżając do Serie A i utrzymując się na tym poziomie przez prawie 9-10 lat, więc no, jestem z tego bardzo, bardzo dumny.
5: Legia wywołana do tablicy, więc już odhaczmy ten wątek. Ty mówiłeś oczywiście, że no, to był twój pierwszy wybór. Można powiedzieć, że zaoferowałeś swoje usługi Legii, zanim trafiłeś do Motoru. Z perspektywy tego niedługiego czasu mogło to być błędem? Może trzeba było poczekać, aż ktoś tam po prostu wpadnie na ten pomysł? Jak uważasz?
6: Nie, no sensie takim, że jeżeli byłyby podjęte rozmowy, to byśmy rozmawiali. Natomiast rozmowy nie były podjęte, ja patrzyłem na swoje dobro, ja się nie będę narzucał, bo każdy ma swoją politykę transferową i widocznie taki był pomysł Legii, takie możliwości Legii były na tamten moment. Ja jestem szczęśliwy, że jestem w Lublinie, w Motorze, że jest to ciekawy projekt, wiedziałem już wcześniej, a teraz będąc tutaj od środka mogę tylko to potwierdzić, więc ja jestem szczęśliwy, że jestem tutaj i daje mi to takiego kopa, takiej pozytywnej energii, właśnie tego, czego oczekiwałem po przyjściu do Ekstraklasy. Czuję po sobie, że to jest taka dodatkowa energia i taka też odpowiedzialność za to, że rzeczywiście przychodzę tutaj nie po to, żeby sobie pobyć, tylko po to, żeby pomóc nie tylko kilku zawodnikom, ale też całemu klubowi zrobić ten krok do przodu.
5: Ale też taki dreszczyk z okazji powrotu do Ekstraklasy jest trochę?
6: Na pewno tak. Na pewno to są wspomnienia, to są fantastyczne momenty, tak jak już wspominałem, mam dorobek kilku zwycięstw, więc na pewno to są wspaniałe momenty. Świetnie wspominam mecze w Ekstraklasie i całą tą otoczkę naszej ligi, bo jest ona kapitalnie opakowana i jestem też ciekaw, jak to wygląda teraz, bo oglądając mecze w telewizji, to pewnie tak tego nie odczuwasz, a będąc tutaj od środka, to na pewno będzie to inaczej, więc jestem taki ciekawy i już głodny tego, żeby to się zaczęło.
5: Bartek, co ci takiego Motor powiedział, może zaoferował, czego nie powiedział, nie zaoferował żaden inny klub z Ekstraklasy? Ja obstawiam w ciemno, że pewnie tam parę propozycji było. Wiem, że rozmawiałeś z prezesem, z właścicielem. Co to było?
6: To znaczy, powiem tak, jakieś tam rozmowy były z kilkoma klubami, natomiast to były tylko rozmowy, nic konkretnego, więc jakby tutaj był konkret. To była chęć.
5: Jedyny konkret?
6: Na tamten moment to był jedyny konkret, na który ja, wiadomo, od rozmów do konkretu to jest bardzo daleko, więc jakby kilka klubów pytało, jakby to miało wyglądać i tak żeśmy sobie chwilę pogadali, natomiast Motor był konkretny, Motor miał wizję na to moje przyjście, też nie ukrywam, że rola trenera też odegrała tutaj znaczenie, wiedziałem, że to jest bardzo dobry szkoleniowiec.
5: A dopytam, trener Misiura, gdzie cię właśnie widzi na boisku? Skoro jakoś miał wpływ na przekonanie cię, to on cię widzi na sztywno w roli prawego obrońcy? Teraz jesteś prawym obrońcą, czy człowiekiem, który może wciąż zagrać na różnych pozycjach?
6: Ja dałem swoim podejściem i możliwość trenerowi, żeby trener decydował, na jakiej pozycji będę do dyspozycji. Natomiast wiadomo, że to jest, mamy też takie ustawienie trochę hybrydowe, nie będę tutaj zdradzał, bo przeciwnicy słuchają, natomiast nie będę im ułatwiał. Natomiast to jest taka mieszanka tych pozycji, więc uważam, że tutaj to moje doświadczenie też będzie miało duże znaczenie i ja się cieszę.
0: Wysłuchaliśmy fragmentu. Całą rozmowę Cezarego Dziwiszka z Bartoszem Bereszyńskim mamy na rmf24.pl.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Doda rządzi, Doda radzi. Doda nigdy was nie zdradzi. Dodafon w RMF FM.
1: Przeżyła chyba jeden z największych linczów w kraju. Ludzie zarzucali jej wszystko, rzucali mnóstwo kłód pod nogi. To jest o mnie? Jezu, to moja historia. Była posądzona o wszystko, jednak jej moc i wiara w siebie nigdy nie zgasła. Boże, jaka piękna wiadomość. Zawsze odpierała ataki w swoją stronę, po prostu broniąc swojego imienia. Wymyśliła jeden z piękniejszych inicjatyw, czyli koncert Artyści Przeciw Nienawiści. Nawet wtedy zarzucali jej to, że to pomysł na promocję płyty, no pamiętam. A inicjatywa wyszła prosto z serca. Doda, skąd ta siła? Na początku nie wiedziałam, o co chodzi, sobie myślę. Przeżyła jeden z najgorszych linczów i tak, kto kradnie mi mój lincz? Doda, skąd ta siła? Czy nigdy nie miałaś myśli, aby uciec od tego, wycofać się, piep ten cały świat show biznesu? Czy to wszystko bardzo się na tobie samej odbiło? Bo wiemy, że na twoich bliskich bardzo, wiemy tyle, że wyszłaś z tego wszystkiego o wiele silniejsza. Cześć, Patryk!
2: O Jezus, siema, Doda!
1: O, już mi poznałeś? Nawet się nie przedstawiłam. Boże, jak ja mam charakterystyczny głos.
2: No, oczywiście, słuchaj, ty się nie musisz przedstawiać. Siemanko.
1: Nie, no ja myślałam, że ja mam bardziej taki radiowy. Słuchaj, bo ty napisałeś mi wiadomość, że zauważyłeś, że osoba hejtowana jakoś sobie da radę z hejtem. Ale ten hejt bardzo przeżywają bliskie osoby, które wszystko obserwują z boku i obrywają też chcąc nie chcąc z tym rikoszetem. I masz do mnie pytanie, tak?
2: Dokładnie. Uważam, że nasz smutek i ból, który przez to odczuwamy, bardzo w ogóle nasze trudne emocje bardzo odczuwają nasze bliskie nam osoby. Widzą, jak cierpimy i po prostu oni cierpią jakby za nas i razem z nami. I mam właśnie takie pytanie. Jak na przykład wytłumaczyłaś swojej mamie, bo domyślam się, że to pani Wanda była szczególnie osobą, która czytając te wszystkie rzeczy o tobie, które były w prasie i nie tylko, jak właśnie wytłumaczyłaś jej, żeby tak bardzo się tym nie przejmowała?
1: Powiem ci szczerze, że zszokowało mnie to pytanie, bo właśnie uświadomiłam sobie, że nigdy tak nie było. Przez całe 20 lat mojej kariery w życiu nie musiałam tłumaczyć nic mojej mamie, ani tym bardziej jej pocieszać, jeżeli chodziło o moją osobę. Ja nigdy nie dawałam jej odczuć, że jakoś bardzo we mnie to uderza. Moja matka zawsze mnie pocieszała. To moja matka zawsze mówiła mi kultowy ciechanowski tekst staropolski z wyższej grupy świata inteligencji szlacheckiej. Lej na wszystko z Pałacu Kultury, dziecko. Tak szczerze, no to właśnie dzięki moim rodzicom i właśnie mojej mamie mam dużo pewności siebie, tego wsparcia i to właśnie ona dużo dawała mi oparcia. Ja nie wiem, czy ja bym dała radę wytrzymać w show biznesie od tak młodym wieku, jeżeli jeszcze musiałabym wspierać tym moich rodziców i jeszcze ich pocieszać i jeszcze ich za to przepraszać lub po prostu jakkolwiek tłumaczyć efekt i konsekwencje drogi, którą wybrałam. Na pewno nie. Chyba bym nie dała rady tego psychicznie znieść. A tak to, że oni mi dawali to wsparcie i mówili mi, żebym się tym kompletnie nie przejmowała, no to właśnie jestem tutaj, gdzie jestem.
2: Kurczę, ale wiesz co, Doda, wydaje mi się, że właśnie to, co cię spotkało, to właśnie teraz ukształtowało cię, to kim jesteś dzisiaj, bo jesteś niesamowicie twardą babką. Uważam, że jesteś jedną z nielicznych osób w tym kraju, które doznała takiego linczu. I media, prasa, ludzie zarzucali ci wszystko, miałaś mnóstwo pod nogami rzucane, a ty to wszystko zwyciężyłaś. Możesz być naprawdę z siebie dumna, my jako pewnie twoi fani jesteśmy niesamowicie z ciebie dumni, że dałaś radę, pokonałaś to i teraz siedzisz na tym tronie.
1: Dziękuję ci, Patryk, jesteś kochany. Mam nadzieję, że moja droga jakkolwiek daje też nadzieję innym, którzy mają ciężko w swoim życiu, że moje sytuacje też pokrzepiają jakoś, nie wiem, motywują, że z każdego dołka można wyjść i z każdej porażki można jakkolwiek przekuć w sukces ją. Ale chyba nie sukces jest właśnie najważniejszy, tylko ten spokój, szacunek do samego siebie, no i ta harmonia, prawda, którą mamy w sobie, żeby nie dać się zdeptać, żeby nie dać się znieważyć, żeby zachować swój kręgosłup moralny i swoje zasady, mimo wszystko pozostać zawsze sobą i tego właśnie was uczę, prawda?
2: Oczywiście i nauczyłaś, dałaś nam przykład. Jesteś, uważam, że jesteś inspiracją naprawdę dla wielu, wielu osób i nawet nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, ile taki szary człowiek ci zawdzięcza, naszej królowej z Instagrama.
1: Doda Queen. Polecam mnie obserwować. Mam tylko marne 1 800 000 followersów. Patryku, bardzo ci dziękuję za te słowa. Naprawdę, wiesz, no ja mam taką zdolność wypierania i w ogóle zamazywania złych rzeczy w głowie, żeby ich nie trawić, żeby ich sobie nie przypominać, żeby ich nie na nowo nie rozdrapywać. Ja czasami, jak mi ktoś opowiada moje historie, dochodzi do mnie, wie, naprawdę tak było? Ale może to jest i dobre takie, wiesz, resetowanie dysku w mózgu, żeby pamiętać same tylko dobre rzeczy ze swojego życia i tylko je pielęgnować w swojej głowie i tę wdzięczność. Natomiast jeszcze wracając do mojej mamy, moja mama zawsze mówi, że ludzie wypowiadają swoimi ustami to, czym przepełnione jest ich serce. Więc po co przejmować się i jakkolwiek rozkładać na czynniki słowa ludzi, którzy po prostu mają te serce złe, skoro są w stanie tak źle mówić o drugich osobach. Więc no, też wyszłam z tego założenia, jak miałam 13 lat i wyprowadziłam się z domu. Musiałam o tym pamiętać, jak mieszkałam sama, z dala od swoich najbliższych.
2: Jasne, rozumiem. Jeśli tylko mogę, to jeszcze zwrócę się do słuchaczy, którzy będą tego słuchać. Kiedyś przy odebraniu nagrody właśnie powiedziałaś takie bardzo ważne, kluczowe zdanie. Jeśli pozwalamy na hejt i udajemy, że nas to nie obchodzi, właśnie brakom reakcji pozwalamy na takie działanie. I te zdanie pamiętam, jak właśnie je wypowiedziałaś, swoją przemowę. Zostało mi w pamięci do dziś i właśnie z taką prośbą, jeśli mogę, zwrócę się do słuchaczy. Kochani, zbierzmy się na odwagę i reagujmy. Pomóżmy tej słabszej stronie, bo nie życzę tego nikomu, bo sam wiem ze swojego doświadczenia, jak to jest wracać do domu i płakać w poduszkę, byleby nikt nas nie słyszał. I tak naprawdę ja nigdy nie miałem na tyle odwagi, żeby temu się przeciwstawić. Teraz tego żałuję, ale jeśli jesteście świadkami, kochani, zaapelujcie. Stańcie w obronie słabszego. W jego oczach będziecie bohaterem.
1: Piękne, piękne słowa. I naprawdę, zanim mówiłam, także Patryk, masz 20 lat, jesteś młodym mężczyzną, ale już bardzo mądrym, niezwykle wrażliwym i niesamowita droga życia przed tobą, aby jeszcze bardziej ta twoja wrażliwość, szlachetność i mądrość ją kształtowała i samych sukcesów życzę ci takich właśnie duchowych, mentalnych. No i tego, żebyś właśnie był bohaterem dla kogoś innego.
2: Bardzo dziękuję ci, Doda. Do zobaczenia na koncercie w Gdańsku i mam nadzieję, że sprawimy ci tam najpiękniejsze zakończenie trasy.
1: O, kochany, buziaki, pa, Patryk, pa.
2: Dzięki, Doda. Wszystkiego dobrego. Na razie.
1: Wszystkiego dobrego. No jakich ja mam kochanych tych fanów, no. No ludzie kochani, no. Czy wy to widzicie? Czy wy to słyszycie? No przecież to aż się ciśnie to słynne powiedzenie. Jaka idolka tacy fani? No dobrze, no to teraz dzwonimy do Natalki, która ma lat 25 i w podstawówce notorycznie była hejtowana. Mama ją urodziła w wieku 40 lat. Mówili, że jej mama jest tak naprawdę babcią. Excuse me. Nosiła okulary, do tego stopnia była hejtowana. Postanowiła nosić soczewki. Szok, no szok. Moja mama też mnie urodziła bardzo, bardzo późno. I jak wiecie, późne dzieci są bardzo, bardzo mądre. I to nie... słuchajcie,
3: tak,
1: nie...
3: słucham.
1: O, cześć Natalka. Właśnie tutaj opowiadam historię w RMF, że moja mama urodziła mnie też bardzo, bardzo późno. I oczywiście są dwie szkoły kiedyś były, że albo dziecko w tym wieku mogło się urodzić chore, albo wyjątkowo inteligentne. Chyba nie muszę dodawać, w którą stronę poszła moja droga, prawda?
3: Oczywiście, że tak. Oglądam,
1: no mało tego, właśnie dodzwoniłam się do ciebie w momencie, kiedy chciałam powiedzieć, że to nie w żaden sposób nie powstrzymała lekarza, który przyjmował mój poród i postanowił bardzo miłymi słowami powiedzieć mojej mamie, że możliwe jest, że chyba mam wodogłowie, bo coś jest nie tak. Czym, no serio, naprawdę i tak powiedział. No to trzeba być jakimś totalnym wariatem. Przy czym mój dziadek wszystkich jakoś sprowadził na ziemi i po prostu powiedział, że jestem najpiękniejszym niemowlakiem, jaki chodził po tej ziemi, mimo że jeszcze chodzić nie umiałam. Po prostu mam duży mózg, ale tego ten lekarz nie jest w stanie zrozumieć. Dobrze, Natalia, teraz twoja kolej. Opowiadaj, co tam z tymi okularami i dlaczego ludzie nie mogą znieść ich piękna?
3: Nie mam pojęcia, przez to popadłam chyba w dziecięcą depresję, słuchaj. Mając 7 lat albo chyba 6, zaczęłam nosić okulary i dzieci oczywiście w podstawówce, nie powiem ci, ale no są jakieś chyba niepoważne i chyba rodzice ich nie wychowują, bo mówiły, że jestem okularnicą, jestem brzydka i jestem gruba.
1: Jeszcze gruba dodatkowo do tych okularów?
3: Tak, chociaż nie byłam chyba wcale taka gruba. Chyba te okulary trochę poszerzały moją głowę.
1: No dobra, ale teraz otworzyłaś salon piękności.
3: Tak.
1: No to
3: bardzo
1: super.
3: Z tego powodu cieszę i jestem z ciebie dumna.
1: Ale i będziesz miała laserową korektę wzroku. Stary, ja to oglądam na YouTubie, wiesz, bo też o tym myślałam, ale to jest obrzydliwa operacja. Ty widziałaś, co oni tam robią?
3: Nie, powiem ci, ja jestem po prostu w takim stresie, że nie wiem, jak to zniosę.
1: Ale ja też bym tego nie zniosła. Ja nie chcę cię w żaden sposób absolutnie, wiesz, tutaj straszyć, ale wiesz, oni ciebie nie uśpią. Ty będziesz, rozumiesz, na trzeźwo.
3: Na
1: żywca. Wypalają ci oko, czujesz smród spalonego oka. Następnie ten robot wyjmuje ci twoje, znaczy nie oko, ale jakby część oka obok, a ty cały czas patrzysz na tych otwartych oczach i masz świadomość, że masz spalone, pocięte, wyjęte oko.
3: Jezu, nie obrzydzaj, ale tak jest.
1: Dziewczyny są najlepsze.
3: Tak, nie chcesz mieć takiej wady i nie będę starzyć się z godnością, to też dodam.
1: Ale oczywiście, ja też nie stara, mam zaplanowany lifting na za 2 lata. Już zadzwoniłam do mojej matki, powiedziałam, że przyspieszam o rok.
3: No i super.
1: A daj tak spokój,
3: piękna,
1: kochana.
3: Kobieto, będziesz taka piękna jeszcze bardziej niż teraz.
1: Niczym się nie przejmuj, będzie dobrze. Mam nadzieję, że koniecznie napisz po tej, kiedy masz ten zabieg?
3: 31 stycznia napiszę do ciebie, już kiedyś do ciebie pisałam.
1: Dobra, to napisz też na Instagramie RMF. Wszyscy będziemy trzymać za ciebie kciuki.
3: No dzięki, dzięki.
1: No i może byś chciała jeszcze pozdrowić kogoś, albo coś właśnie jeszcze opowiedzieć o tym hejcie. Ja ci powiem ze swojej perspektywy, na przykład nie chcę bagatelizować tych okularów i jakby umniejszać im, natomiast dla mnie to jest taka głupota, żeby kawałek nie wiem, szkła soczewki na twarzy był powodem do hejtowania, że nie jestem w stanie się nawet pochylić nad tą głupotą ludzką. Nie umiem tego zrozumieć, no.
3: No zobacz na przykład to, miałam 7 lat, teraz mam 25 i zobacz, jak to się za mną ciągnie i że ja nawet byłam w stanie spać w tych soczewkach, by nie założyć okularów i uwierz mi, mam tak do dziś, że ja tych okularów praktycznie nie zakładam, po prostu nie mogę na siebie w nich patrzeć, bo po prostu już mam tak z tyłu głowy, tak wbite do mózgu, że po prostu ja jestem tą okularnicą i po prostu ja naprawdę apeluję do wszystkich rodziców, którzy mają dzieci, nauczcie ich wychowania i szacunku do drugiego człowieka, bo to jest coś strasznego. Naprawdę, ja na to nie pozwalam. I ogólnie słuchałam ostatnio wywiadu właśnie, jak mówiłaś o macierzyństwie i o tej swojej piosence, bo po prostu jest przepiękna. Naprawdę, rodź się dzieci, ale tak z taką mądrością i z takim celem w życiu, naprawdę.
1: No, przede wszystkim szacunku do inności, do tego, że każdy jest inny, rodzi się z różnymi problemami, defektami, o których później zapomina i nawet ich nie ma, natomiast może to spowodować i zasiać ogromne traumy, problemy i smutki, które później rosną do wielkich, prawda, rozmiarów w życiu dojrzałym, jak widzisz, bo minęły prawie 2 dekady, a ty ciągle gdzieś tam to czujesz, ciągle jakoś cię to boli, zupełnie niepotrzebnie. Tak. Mam nadzieję, że o tym zapomnisz i minie to jak ta operacja spalona. Spalisz tak te soczewki, rozumiesz, w oczach.
3: No tak, no.
1: Myślę, że najgorszym więzieniem, jakie jesteśmy w sobie w stanie sami zaserwować i jakimś takim terrorem, to jest to, że przejmujemy się tym, co inni o nas pomyślą.
3: No to jest bardzo przykre, powiem ci, i chyba tak dalej mam, bo całe życie mówiono mi, że nic nie osiągnę, będę nikim, jestem słaba. Miałam to zasiane od dziecka tak naprawdę. Jest to dość przykre, jak teraz tak na to patrzę, a teraz naprawdę urosłam w siłę i da się wszystko przezwyciężyć i po prostu nie słuchajcie innych ludzi. Ludzie, nie patrzcie na innych, naprawdę. Róbcie swoje.
1: No ja bym bardzo chciała serdecznie znowu podziękować moim rodzicom, którzy ogromną pracę wykonali nad budowaniem mojej wartości i bronieniem mnie przed wszystkim dookoła, bo ja ten tupet i tą wiarę we własne możliwości mam też właśnie głównie od nich. Wiem, że ludzie, którzy tej siły nie mieli w wieku dojrzewania i dziecięcym, muszą wykonać 10-krotnie większą pracę, tak jak ty,
3: tak,
1: żeby sobie samemu dać tę siłę później i przetłumaczyć, i nakręcać się pozytywnie i motywować. Mam nadzieję, że uzyskują ją również od swoich inspiracji, idoli, że czasami ja dobrym słowem, piosenką, czy po prostu swoim życiem, które jest różne, daję taką nadzieję na lepsze jutro.
3: Tak, ja chcę powiedzieć, że też mam wspaniałych rodziców, ale to wszystko chyba było tym etapem, który przeżyłam w szkole, czy to nauczyciele, czy to właśnie koleżanki i koledzy z klasy, to największą traumę w życiu mi po prostu przysporzyło, ale teraz jest wspaniale, naprawdę.
1: Ale ja tego nie rozumiem. Top 3 najbardziej seksownych strojów w seksshopie, którzy faceci szaleją, to jest sexy policjantka, pielęgniarka i nauczycielka być. Pierwsze co? No, podwiązki i okulary.
3: Kumas, a ja przeżyłam taką traumę.
1: Nie, w ogóle bez sensu. Jakbyś wiedziała, byś powiedziała, bow down, bitches.
3: Oh yes.
1: No dobra, to trzymaj się, kochana. Bardzo,
3: bardzo
1: serdecznie cię pozdrawiam. Natalka, niczym się nie martw. Jeszcze raz trzymam kciuki za twoje oczka. Niech widzą tylko dobre rzeczy. Niech z nich różowe, przysłowiowe okulary nigdy nie spadają. I pamiętaj, że najważniejsze widzi się sercem.
3: Tak, dziękuję ci, kochana, bardzo za rozmowę. Jeżeli mogę kogoś pozdrowić, to pozdrawiam całą moją rodzinkę, pozdrawiam moje ukochane klientki, pozdrawiam ciebie, Doda. Był wspaniały koncert, byłam, widziałam. Było coś wspaniałego.
1: Dziękuję.
3: Aquaria jest wspaniała, twoja nowa piosenka też jest genialna, ma wspaniały przekaz i chcę ci powiedzieć, że po prostu dziękuję.
1: Serdecznie dziękuję i też dorzucam się do pozdrowień. Kocham wszystkie salony piękności i wypływający morzem szczęścia Botox. Dzięki, pa.
3: O Jezu, też kocham. Dzięki, pa.
1: Andrzej z Łodzi, ja znam Andrzeja z Łodzi. Andrzej z Łodzi to jest mega mój turbofan, on jest taki biedny. Nagrywaliśmy kiedyś DVD we Wrocławiu do Fly High Toura i ja go od biednego, rozumiesz, wyhaczałam z publiczności i popaliły go takie dysze z ciekłym azotem, tam co dwa, słuchaj, no masakra na plecach, ale on się i tak cieszył, bo powiedział, że nigdy nie będzie miał lepszej pamiątki z koncertu. Wzięłam go na tą scenę, tam wsadziłam go do takiej wany, tancerki go tańczyły, ja na nim siadałam. No ale tam były właśnie te rury od tego CO2. Straszna masakra, on jest bardzo szczęśliwy z tych stygmatów. No dobra, czyli Andrzej z Łodzi, no to rewelacja. Znowu nasze drogi się tutaj przecinają. O, on sam to tam napisał, zobacz. Andrzej, bo nie będziesz z Łodzi. A wiesz, że gram koncert tam za parę dni. O, patrz, kąpaliśmy się w wannie pełne ciekłego, za to siedziałam na mnie, śpiewałem wtulony w nią i nawet wyrwała mi serce. Nawet wyrwała mi serce. I jako Andrzej z Łodzi jestem jako jedyny fan na DVD koncertowym. Otrzymałem po tej sytuacji bardzo dużo hejtu ze strony innych fanów. Cały czas jestem tym kolesiem, który pewnie przez znajomości, których nie mam, dostał się na scenę Dody. To prawda, w ogóle to był totalny przypadek. Byłem wyzywany na innych koncertach, widziałem wrogie spojrzenia i nawet byłem obgadywany w gronie innych fanów mojej idolki. Na szczęście mam twardy charakter. No jest to bardzo, bardzo przykra sytuacja. Wiem, że dużo moich fanów, mimo że ich siła i potęga i to, że inni ludzie nazywają moją grupę fanów. O, Andrzej!
4: No jestem. Nie
1: słuchaj,
4: wiem, co się stało. Miałem
1: miałeś
4: jakiś
1: wyłączony
4: blok.
1: Telefon.
4: Miałem blok, mam nadzieję, że jest git.
1: No, słuchaj. Dzwonię do ciebie z Dodafon, jesteś na antenie Radia RMF. I nie dlatego, że to przez znajomości.
4: Nie, to super.
1: Słuchaj, no opowiadamy o hejcie i o tej historii, bo ja tutaj już zrobiłam takie jakby intro, że absolutnie to nie było przez...
4: Do tego, że zaprosiłaś mnie na scenę i ja o tym w ogóle nie wiedziałem totalnie.
1: Mało
4: Marta
1: tego,
4: powiedziała
1: jeszcze...
4: mi dopiero w fanstrefie, tak?
1: Tak, mało tego, jeszcze ludzie zaczęli cię hejtować, mimo że tam ci jakieś popaliły dysze, pamiętasz? Z tego
4: co... O Jezu, mnie tak popaliło te plecy. Tak. Ja nie wiem, co tam było w tej wannie, ale generalnie jak mnie przycisnęłaś do tej wanny, to później miałem przez przynajmniej 2 tygodnie takie niefajne strupy na plecach.
1: No niefajne.
4: Ale były tego warte, tak?
1: No, rozumiem,
4: powiedzmy
1: też tak myślę.
4: Szczerze.
1: No i tutaj piszesz, że nawet inni fani, nawet ten fakt wykorzystali, żeby właśnie obgadywać się w gronie, czy właśnie wyzywać na innych koncertach.
4: Niestety, ale wiesz, powiem ci tak, generalnie od zawsze było, od zawsze, no ja jestem twoim fanem od baru, od samego początku, tak naprawdę jak się pojawiłaś, to jestem cały czas fanem, wiesz o tym zresztą. I od samego początku był jakiś taki dziwny podział. Myślę, że teraz już tego nie ma, bo dobrze nas nauczasz, że nie potrzeba hejtować, żeby móc wyrazić swoją opinię, tak? I
1: tak.
4: Ja uważam, że jeśli byłem hejtowany za to, że byłem z tobą na scenie, a później dodatkowo byłem hejtowany za to, że zrobiłem sobie tatuaż z twoim podpisem na ciele i o co powie jego żona i tak dalej. No moja żona nic nie powie, bo będę miał męża. więc generalnie lipa. Nie obchodzą mnie te hejty, bo ty dużo mnie nauczyłaś i też o tym wiesz, bo rozmawialiśmy kilka razy i na zlotach fanów i po koncertach. I ty jesteś przykładem tego, że ten hejt można zwalczyć, tylko trzeba mieć silną psychikę, a co jak ktoś tej silnej psychiki nie ma, nie? To jest najgorsze.
1: Oczywiście, że jest to najgorsze i człowiek jako istota żyjąca w grupie, w społeczeństwie i no nie... bez umiejętności życia zupełnie samemu uzależnia swoje samopoczucie, chcąc nie chcąc, od tego, jak jest widziany przez inne osoby, jak jest akceptowany, jak jest wspierany i chciałby mieć tą opiekę nawet od osób, które go otaczają. I takie właśnie odwrócenie się potrafi po prostu kogoś czasami zabić. Taki ostracyzm społeczny, wytykanie palcami, wyśmiewanie, szydzenie, zabranie komuś ostatniego filaru godności, jakim jest szacunek do samego siebie, bo człowiek łasi się i prosi się po prostu o to, żeby być lubianym, chcianym, szanowanym. W tym momencie po prostu aż odechciewa się żyć, bo to są takie rzeczy, które druga osoba nie powinna dawać pod warunkiem, czy z łaski, czy po prostu z takim poczuciem bycia górą, żeby kogoś jeszcze bardziej upokorzyć.
4: To tak, powinny... że ktoś jest lepszy, nie? Tak. To po prostu powinniśmy się traktować wszyscy równo, no bo jednak no, jesteśmy wszyscy tacy sami, tylko
1: bardziej
4: nie wiem, pieniądze, jakieś różne rzeczy, które po prostu nie są zależne od nas, a wszyscy powinniśmy się szanować.
1: Im bardziej
4: i
1: komuś
4: wydaje mi się, że ty przekazujesz te wszystkie wartości nam, fanom, ale też nie tylko fanom, bo wszystkim osobom, które cię słuchają i które zmieniają też zdanie na twój temat, bo ty też się spotkałaś z takim hejtem przez ten czas, kiedy ja cię obserwuję i jestem twoim fanem, no to kiedyś było zupełnie inaczej, tak?
1: To prawda, nie było dnia, po prostu nie było dnia, żeby co kilka godzin, żebym nie przeczytała kłamstwa na swój temat, po prostu w jakimś... nawet nie komentarzu, tylko po prostu artykule, który był po prostu straszny, straszny.
4: I też to pisali ludzie, którzy są identyczni jak my, nie?
1: Dlatego chciałabym, żeby wybrzmiało w dzisiejszej audycji to, że wartością człowieka i jakby jego mocą i jego wielkością jest to, że im więcej ma, bo udało mu się, ma szczęście, jego droga, jego los tak go pokierował, że jest na dużo, dużo wyższym poziomie, to jego wielkość i jego wartość tak naprawdę pokazuje to, jaki jest w stanie być dla tej osoby, której się nie udało. I jak traktować te inne osoby tak, jakby sam chciał być traktowany. A jeżeli chodzi o fanów, to cieszę się, że to idzie w lepszym kierunku. Niestety kraj mamy również podzielony, mamy to, mam wrażenie, powoli w DNA już. Bardzo, bardzo zależy mi na tym, jako mój fan też o tym wiesz, żeby zjednywać fanów pod sceną bez względu na to, jakie mają i polityczne zaleciałości, i nie wiem, orientacje, i religijne zakusy. Nie interesuje mnie to. Ich wartość jest zupełnie gdzie indziej. Dla mnie, jeżeli człowiek jest dobrą osobą, to bez względu na to, czy chodzi do kościoła, czy głosuje tak, a nie inaczej, to mnie to nie interesuje. Dla mnie jest najważniejsza jedna rzecz. Czy on zna Jagę? I nie daj się?
4: Dokładnie. Albo mamę, którą puszczamy w RMF FM, prawda?
1: Dokładnie.
4: No
1: słuchaj,
4: właśnie.
1: Andrzej, serdecznie cię pozdrawiam i no, współczuję ci po prostu tych, tych blizn na plecach.
4: Nie ma co współczuć, wyrąbane. One były 10 lat temu, teraz mogą być tylko i wyłącznie blizny pobyłych, ale też już znikają. Na szczęście pojawiłaś się ty kilkanaście lat temu i cały czas zostajesz w moim serduszku i na moim serduszku. I
1: koniecznie wyślij zdjęcie swojego tatuażu. No i co, pozdrawiam. Okay. Chcesz kogoś pozdrowić?
4: No, na pewno chcę pozdrowić ciebie, mojego pieska, który tutaj ze mną jest. Bardzo jest podobny, jeśli chodzi o twojego pieska, bo też ma takie śliczne umaszczenie. Jest generalnie ruda, brązowa, no, pomarańczowa, ale jest taka super kochana i po prostu jest całym moim życiem. mojego faceta chcę pozdrowić i kolegów z pracy, których przekonałem totalnie do twojej nowej płyty i wszystkie teksty znają na pamięć.
1: Bardzo się cieszę i taką właśnie podprogowe wtłaczanie mojej twórczości cenię najbardziej.
4: To jest podprogowe od samej premiery Aquarii, ponieważ pierwszą minutę po północy znałem już kilka tekstów, a drugi dzień po premierze koledzy znali wszystkie teksty.
1: No i bardzo dobrze, inaczej nie byliby kolegami. Prosta, krótka zasada.
4: Dokładnie, dokładnie. Dobra, widzimy się na koncercie w Łodzi. Mam Golden Circle, także będę dar japę pod sceną, jak tylko
1: no, bój się, żebym cię tylko nie wciągnęła na tą scenę, chociaż nie mamy CO2,
4: ja się,
1: teraz
4: ja
1: nudy.
4: Ja się bardzo cieszę i spodziewam się tego, poproszę. Możemy odtworzyć scenę z twojej energii z 10 lat temu.
1: Dobra, buziaki, pa!
4: Pa, pa.
1: Ja pamiętam wszystkich swoich fanów. Pewnie to jest jakiś klucz do naszej więzi wspólnej, do tego, że moi fani tworzą taką armię, natomiast znam te podziały, jak każdy człowiek tam się kłócą też między sobą. Serce mnie boli, jak na to patrzę. Widzę, że udają już pod sceną, że wszyscy się lubią, żeby mi nie było przykro. Natomiast mam nadzieję, że kiedyś też z tego wyrosną i mimo różnic będą potrafili zawsze sobie pomóc. Tak jak po prostu w rodzeństwie. Kłócisz się, ale idziecie ramię w ramię. I są rzeczy ważne i ważniejsze, jak na przykład głosowanie na moją piosenkę Mama w radiu RMF FM.
0: Doda rządzi, Doda radzi, Doda nigdy was nie zdradzi. Dodafon w RMF FM.

0: według radiowego zegara to już prawie druga. Czas na kolejne wydanie Faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. W Berlinie trwa obława na kierowcę, który wjechał autem w tłum ludzi. Zginęła jedna osoba, trzy inne walczą o życie. Kolejne ewakuacje we Francji z powodu szalejących na południowym zachodzie kraju pożarów. W Warszawie w ten weekend odbywa się Polonia Camp. Do stolicy przyjechało ponad 1500 Polaków mieszkających za granicą. Co najmniej jedna osoba zginęła, a 16 zostało rannych po tym, jak w Berlinie samochód wjechał w tłum w parku Tiergarten, gdzie odbywały się obchody Christopher Street Day. Kilku poszkodowanych jest w stanie ciężkim, trzy osoby walczą o życie. Jak informowaliśmy w Faktach, policja prowadzi szeroko zakrojoną obławę z udziałem jednostek specjalnych i śmigłowców. Motywy sprawcy na razie nie są znane. Przez rekordową falę pożarów lasów we Francji ewakuować musiało się już ponad 200 tysięcy osób z okolicy Bordeaux, donosi nasz korespondent Marek Gładysz.
1: Część mieszkańców okolic Bordeaux ewakuowano do centrum tego miasta, gdzie koczują oni w salach komunalnych, budynkach szkolnych i obiektach sportowych. Wielu wczasowiczów wróciło do Paryża. Dużo dróg było zablokowanych, bo wszyscy zaniepokojeni wczasowicze chcieli opuścić teren objęty pożarami. Sala gimnastyczna w pobliskiej szkole była już pełna, nie było miejsc do spania. Na szczęście udało nam się wrócić w końcu do Paryża, opowiada mi mieszkanka francuskiej stolicy, która spędzała wakacje